reportaże i czytają reportaże. To bardzo popularny także w Polsce gatunek literacki. Pomyślałem więc sobie, że może by stworzyć takie miejsce, w którym będzie można wybierać z tego co najlepsze, z tego wielkiego nadmiaru książek, żeby może te stosiki, które pewnie państwo mają nad łóżkiem, czy na biurku, albo już nawet pod biurkiem, tak jak w moim przypadku, jeśli już rosną, to rosły tylko z uzasadnionego powodu. A może, żeby jeszcze bardziej zachęcić, żeby już wreszcie coś wziąć i przeczytać. Ale nie tylko o literaturze chcę państwu opowiadać, bo na planetę będą trafiały, a przynajmniej taki jest plan, także inne, warte uwagi, formy związane z opowiadaniem o świecie takim, jakim jest, bo w końcu o to w największym skrócie w tym gatunku chodzi. I nie zamierzam państwa zanudzać zbyt długim wstępem, tak jak i wstępy do reportaży nie powinny być za długie, więc od razu zapowiem, że za chwilę porozmawiam z kimś, kto niewątpliwie reportaże pisać potrafi, a skoro potrafi pisać, to pewnie je także czyta. Proszę więc zapiąć pasy, wyruszamy na planetę. Buzz Astral and Ego w piosence Planets, na początek o planetach tych dalekich i o tych bliskich.

0: No to wylądowaliśmy. Zbigniew Rokita jest gościem, pierwszym gościem Planety Nonfiction. Dziennikarz, pisarz, reporter. Jak się czujesz na tej nowej planecie, powiedz?
1: Fascynująco. To znaczy, po pierwsze, zaszczyt, że jestem pierwszym kosmonautą, który na niej wylądował. No i co, udajmy się razem w podróż.
0: Zobaczmy. Ja ci chciałem powiedzieć, Zbyszku, że ty jesteś, a nawet nie jesteś jak Neil Armstrong, ponieważ Neil Armstrong wylądował na Księżycu, a to nie planeta, więc ty jesteś pierwszym człowiekiem w historii świata, który stawia nogę na innej planecie niż Ziemia, na planecie Nonfiction. Jak się z tym czujesz?
1: Jestem po prostu... Ojejku.
0: Wstrząśnięty. Jeszcze nie zmieszany.
1: Wstrząśnięty.
0: A Zbyszku, a co sądzisz o moim pomyśle, żeby powołać do życia właśnie taką audycję poświęconą formom non-fiction i reportażowi literackiemu? Możesz też powiedzieć, że to pomysł nietrafiony. Nie obrażę się.
1: Nie, no pomysł jest fascynujący, wiesz, dlatego, że my w ogóle żyjemy w takich czasach, kiedy reportaż staje się gatunkiem coraz bardziej docenianym, tak na świecie, jak i w Polsce. Przecież raptem 10 lat temu pierwszego Nobla za reportaż dostała Swiatłana Aleksijewicz, co z perspektywy lat 80., 90. byłoby nie do pomyślenia. Ten gatunek zaczyna, a może już stał się gatunkiem równoprawnym w ramach literatury, równoprawnym wobec literatury pięknej. Tak samo jest zresztą w Polsce, nie? My doceniamy reportaż, a on się odwzajemnia świetnymi pozycjami.
0: Tak, oczywiście to, co powiedziałeś, to jest prawda, ale jak to mówiłeś, dlatego też tak trochę się zawiesiłem, bo sobie pomyślałem, że przecież ostatnio się zamknęło wydawnictwo Dowody. Nie wiem, na ile to jest jakoś symptomatyczne dla całego rynku, ale w tekście przy okazji zamknięcia wydawnictwa, czy wygaszenia tego wydawnictwa, ostatni akapit był taki, ja sobie go nawet tutaj zanotowałem, brzmiał on tak. Holly Hurley, dyrektor redakcyjna wydawnictwa Head of Zeus, część grupy wydawniczej Bloomsbury, w rozmowie z Guardianem zauważyła, że wielu czytelników, którzy przez ostatnie lata masowo pochłaniali książki reporterskie, mogą odczuwać rozczarowanie, że literatura nie zmieniła świata tak, jak się spodziewali. Hurley mówi, myślę, że czytelnicy są zmęczeni non-fiction. Czy ty byś się po tym podpisał? Bo może tego jest za dużo.
1: Wiesz co, no książek, oczywiście, że jest generalnie za dużo, w tym również tych książek reporterskich. One oczywiście nie stanowią większości rynku. Ja sobie spojrzałem w dane przed naszą rozmową. Jeżeli chodzi o czytelnictwo książek w Polsce, to reportaż odpowiada raptem za kilka procent czytelnictwa, tak? To jest literatura dla tylko jakiejś części czytelników. Acz literatury wydawanej, oczywiście, że jest za dużo. Natomiast, no jeżeli czytelnik zaprawiony w boju, może nie zawodowy, ale czytający dużo, czyta 20, 30, 40 książek rocznie i na to przypadnie kilka książek reporterskich, no to przecież może wybrać, a sposobów na ten dobry wybór jest parę, tych dobrych książek i nie starczy mu życia, żeby przeczytać wszystkie dobre książki reporterskie. Więc myślę, że wiesz, tych świetnych pozycji, tak polskich, jak i zagranicznych, jest bardzo dużo wciąż.
0: I to bardzo ciekawe jest, co powiedziałeś, że jest kilka sposobów na to, żeby wybrać dobrą książkę czy dobry reportaż. Jakbyś mógł zdradzić jeden, dwa sposoby, które ty na przykład masz. Jak wiesz, widzisz, co? Idziesz do księgarni, widzisz całą półkę reportaży, to masz jakiś swój klucz?
1: Dobre pytanie, muszę się z nim teraz zmierzyć. Znaczy, przede wszystkim ja jestem czytelnikiem zawodowym, tak? To znaczy, zdecydowana większość książek, które ja czytam, są związane z wykonywanym przeze mnie zawodem. To znaczy, te wybory czytelnicze wiążą się na ogół z tym, nad czym sam pracuję. Pod to wybieram książki. Nie zawsze kieruję się tym, że one, nie wiem, fantastycznie są napisane, że jest świetny styl. Bardzo często po prostu szukam tam jakichś informacji, może inspiracji. Natomiast jeżeli czytam dla przyjemności, no to ja z kolei dla przyjemności absolutnie nie czytam literatury faktu. I może, dobrze, no to zrobiliśmy pętelkę, obroniłem, chciałem obronić literaturę faktu, a teraz może troszkę na niej też powieszam psów. Dlatego, że ja sam jako czytelnik, bo na szczęście jestem bardziej czytelnikiem niż autorem jednak, tak? Znaczy zaliczam się do tego wspaniałego grona ludzi, którzy napisali mniej książek niż przeczytali. To nie jest reguła, są inne przypadki, ale na szczęście więcej jest tych, którzy tak jak ja więcej przeczytali niż napisali. I też jestem często jak czytelnik rozczarowany. Jasne, że tak. To znaczy ja w reportażu szukam przede wszystkim inspirującej perspektywy. Ja mniej szukam faktu w literaturze faktu, a może bardziej analogii, może bardziej tego, żeby ktoś pokazał mi rzeczy innymi, niż mi się wydawało, że one są. Tak? Są te piękne frazy opisujące taki stan, że człowiek po lekturze takiej książki ma poczucie, że wie mniej niż wiedział przed tą lekturą. Lubię takie książki, które obnażają moją, no właśnie, nie tyle może nie wiedzę, co jakiś brak pomyślunku. Wyrzucają mnie z takich wyjeżdżonych, utartych kolein. I takich książek bardzo szukam.
0: Ja chciałem zacząć od ciebie w tej audycji z kilku powodów. Po pierwsze, znamy się, więc pomyślałem, że się zgodzisz i przyjdziesz.
1: Odbieram telefon.
0: ale tak serio. Po drugie, że jesteś świetnym reportażystą. Po trzecie, piszesz, interesujesz się zarówno światem tym dalekim, bo też piszesz reportaże z zagranicy, jak i tym tutaj nam bliskim, własną małą ojczyzną, Górnym Śląskiem. Powiedz, czy łatwiej się pisze, teraz pytam o pisanie, o tym, co dalej, niż o tym, co bliżej, czy odwrotnie? Bo ja mam czasem takie poczucie, że ci, którzy zajmują się odległymi krainami, i może cię zaskoczę, mają łatwiej, bo owszem, muszą wszystko wytłumaczyć, ale jednak to jest zawsze mniejsza odpowiedzialność pewna, no może się mylę, pisać o Papui Nowej Gwinei niż o Śląsku, który się zna i gdzie się urodziło, albo przynajmniej było, i który wiele osób też zna.
1: Wiesz co, dużo myśli mi tutaj przychodzi do głowy. Na przykład taka, kiedy piszesz, no byliśmy niedawno razem w Libanie, tak, z Polską Akcją Humanitarną, pojechaliśmy do Libanu, pisaliśmy stamtąd materiały i kiedy polskiemu czytelnikowi opowiadasz o Libanie, rozpoczynasz jakiś dialog, to polski czytelnik, który nie interesuje się zbytnio światem, nie ma dużej wiedzy o tym regionie, też nie ma za dużo na wstępie skojarzeń, informacji o takim na przykład Libanie, czy o jeszcze wielu innych miejscach można podstawić nazwę innego kraju w to miejsce. I to jest trudne, bo często od Adama i Ewy, od samego początku trzeba wytłumaczyć, że to jest taki kraj z taką demografią, z takimi problemami i tak dalej, i tak dalej. Kiedy piszesz na przykład o Śląsku, to ten dialog jest łatwiejszy. On od razu się odbywa. Nawet jeżeli czytelnik może ma w głowie jakieś stereotypy, półprawdy, nie zawsze wszystko wie, na szczęście dla reportera, no to jednak ma jakieś skojarzenia, tak? Tu jakiś kuc, tu jakiś węgiel, tu jakieś coś. Więc to jest łatwe. Z drugiej strony, wiesz, no ja po latach pisania tylko o sprawach międzynarodowych, kiedy wziąłem się za Górny Śląsk, pamiętam moment, kiedy przyjechałem autobusem, no mieszkałem w Krakowie, przyjechałem wtedy do Katowic, wysiadłem podczas pierwszego dnia pisania książki, która później dostała tytuł Kajś, przyjechałem do Katowic, wsiadłem z autobusu na placu Piotra Skargi i powiedziałem sobie, no, to teraz idę. I tak stanąłem i powiedziałem, ale przecież to wszystko takie banalne. Co ja mam opisać ten super samie, mam opisać ten przystanek? No, wiesz, gdzie tu znaleźć jakieś mięcho? Gdzie tu kogoś czymś zafascynować?
0: Gdzie tu jest Liban?
1: Gdzie tu jest Liban, tak. No, szczęście i nieszczęście. Ale to jest chyba takie nasze, jako reporterów, odkrycie ostatniego czasu, że te tematy są pod nosem, że jednak polski czytelnik miał być może jakiś taki niedosyt, zaspokajany przez Kapuścińskiego, przez parę osób, ale jednak niedosyt czasów komunistycznych za światem, chciał się czegoś o nim dowiedzieć. No tutaj w latach 90., 2000 pojawiły się wspaniałe nazwiska, wydawnictwa, które ten świat opowiadały, no ale później okazało się, że to małe, to bliskie też może być fascynujące. Zaczęło się coś, co jak najbardziej trwa, jakaś taka rewolucja regionów, tak? Jakiś moment, kiedy zaczęliśmy się interesować nie tylko właśnie tymi Libanami, Paragwajami, a też tym, co było kiedyś gdzieś za naszym winklem.
0: A po co ty piszesz reportaże?
1: Co piszę reportaże? Boże, jakie to są wszystko trudne rzeczy. Państwo, kochani, musicie wiedzieć, że my się nie umawialiśmy na pytania, a redaktor Bąk zadaje tylko te najtrudniejsze.
0: Bo ja znalazłem taką może podpowiedź. Jak
1: dawaj,
0: nie wiesz, to ci mogę
1: podpowiedz, po co
0: podpowiedzieć, a jakoś cię naprowadzić. Znalazłem twój artykuł, gdzie pisałeś tak. Zdarzało mi się wysiadać na stacji kolejowej Karwina-Chlawni na Drażni. Zwiedzałem sympatyczne miasteczko, później opowiadałem znajomym o urokach leżącej na czeskiej części Górnego Śląska Karwiny i dopiero z książki Karin Lednickiej Krzywy Kościół dowiedziałem się, że nigdy w żadnej Karwinie nie byłem.
1: Tak.
0: To jakoś ci pomogło? Czy?
1: No widzisz, i to jest też w ogóle ciekawe. Zacznijmy od tego, a potem odpowiemy. Książka Karin Lednickiej, wyszedł już pierwszy tom w Polsce, wspaniałej trylogii właśnie o Śląsku Cieszyńskim, Śląsku Zaolziańskim, jak go jeszcze chcemy nazwać, Karwińsko-Ostrawskim. To jest książka, gdzie dziennikarka Karin Lednicka przeprowadziła spektakularną pracę reporterską, a na końcu zaczarowała i powstała z tego fantastyczna powieść, tak? To znaczy ta droga reportera i pisarza, pisarza rozumianego jako autor, autorka literatury pięknej fikcji, jest bardzo często taka sama, prawie taka sama, bo na tej ostatniej prostej po prostu oni czarują

0: go uporządkować, jakoś go oswoić, sprawić, że czuje się wobec niego mniej bezbronny? Może tak? Mhm. Ma to sens?
1: Oczywiście, że to ma sens, ale znowu się zamyśliłem, bo przyszedł mi teraz do głowy twój kolejny cytat, książka Aglo. Tam mój ulubiony rozdział, mhm, to jest rozdział o meczu piłkarskim Sząbierki Bytom, Gwarek Góry Tarnowskie, tak?
0: Gwarek Tarnowskie
1: Góry. Tarnowskie Góry. Bardzo przepraszam wszystkich kibiców Gwarka. I tam piszesz, moje życie to ciągłe rozpady wspólnot, a ja potrzebuję wspólnoty, nawiązując właśnie do twojego kibicowania klubowi Sząbierki Bytom. Swoją drogą, ty jesteś kibicem Sząbierek czy Piasta? Bo z kolei dedykację mam od kibica Piasta.
0: Panie kochany, moje serce jest pojemne. Aha. Gdybym miał wskazać dwa kluby, które są mi najbliższe, to będą Sząbierki i Piast rzeczywiście. Te kluby, mhm, być może nigdy się w historii już nie spotkają. Z wszystkich powojennych mistrzów Polski Sząbierki grają najniżej, a Piast najwyżej. No niemniej tak, dzielę to serce. Nie jestem takim kibicem, który tylko za jednymi, mhm, a i na parę innych stadionów też z radością pójdzie.
1: Bo się tak zastanawiam, czy też nie dlatego się pisze, czy czyta książki, czy reportaże, żeby znaleźć tam własne wspólnoty, albo żeby poczuć się częścią pewnej wspólnoty, albo poprzeglądać się w innych wspólnotach, bo ja na przykład często z reportaży biorę wiele do własnego życia po prostu. Szukam odpowiedzi na pytania, na jakieś takie moje życiowe wątpliwości. Z twoich książek na przykład wyciągam szacunek do własnych wspólnot, tych terytorialnych, czytając te książki.
0: Wielki komplement, Adrian. No na pewno jest tak, że kiedy piszę o czymkolwiek, nawet o czymś bardzo odległym, geograficznie, kulturowo, to staram się tak poczarować, żeby polski czytelnik, polski, śląski, jakiś nasz tu bliski, zobaczył tam jakoś siebie, tak? To znaczy, żeby nie egzotyzować, żeby nawet gdzieś ten szaman na stepie mongolskim, żeby on nie był jakimś dziwakiem niezrozumiałym, tak? Żeby to nie była opowieść o kimś, z kim nie mamy nic wspólnego, bo to się bardzo przydaje w życiu, żeby, choć jest trudne, żeby widzieć świat jako jakąś wspólnotę, żeby widzieć połączenie między tragedią w Nepalu a dobrym życiem tutaj. Może nam to pomoże być lepszymi ludźmi, może dam na to jakąś pociechę, a może odwrotnie, ale zmobilizuje do działania i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, to mi się właśnie marzy uprawiać takie reporterstwo, w którym ten świat będzie pokazywany jakoś jedna całość, a wszyscy ludzie będą współzależni od siebie.
1: Zbigniew Rokita jest pierwszym gościem Planety Nonfiction. Za chwilę jeszcze kilka pytań do Zbyszka, a teraz Lao Tse o tym, że życie jest jak tramwaj.

0: Nasz pisarzyna nie umarł, wciąż jest z nami, Zbigniew Rokita. Kolejne wielkie pytanie, o którym ci wcześniej nie mówiłem. Po co czytać, jak można obejrzeć rolkę na Instagramie, shorta 30-sekundowego, albo dowiedzieć się od kolegi, co się dzieje na świecie? Zresztą ty też mi kiedyś powiedziałeś, że ty lubisz, jak ktoś ci po prostu powie kawa na ławę, jak to jest na świecie.
1: Wiesz co, tak, no tylko to jest być może zaspokojenie, wiesz, innych potrzeb, bo kiedy słucham podcastów o sprawach międzynarodowych, a jakoś tym się zajmuję zawodowo, więc potrzebuję wtedy, żeby ktoś mi syntetyzował, zaktualizował pewne informacje, to nie jest dla mnie wtedy po prostu literatura, nie? To pełni troszkę inną funkcję. Natomiast w literaturze, wiesz, ona zawsze wygra z każdą inną formą konsumowania świata, może poza byciem świadomym w tym świecie. To znaczy, ona mi rozwinie wyobraźnię, dlatego że literatura rozumiana jako książka ma jednak tę przewagę nad podcastem, że spędzasz z nią 2 dni albo 2 tygodnie z taką książką, tak? Czytasz, wchodzisz w to. Zmieniają się twoje emocje, wkurzasz się na autora, może ten autor się nawet odsłoni. Wiesz, ja bardzo lubię, też uprawiam taki rodzaj ryzykownego, ale jednak pisarstwa, może nie autobiograficznego, ale takiego, chyba to się nazywa autoreportaż, tak? Czyli moment, kiedy autor się ujawnia, kiedy on jest też bohaterem tej opowieści.
0: Tak? I tutaj też są dwie szkoły, jak wiesz. Jedni mówią, tak powinno być, drudzy mówią, nie, ty powinieneś być muchą na oknie.
1: No tak, tak. To jakoś tak często bywa, że jedni mówią tak, a drudzy nie. I to chyba też jest bardzo pożyteczne, nie? Ja jestem z tych, którzy mówią tak, ale bardzo ostrożnie, dlatego że moim pierwszym zawodem jest redaktor i wiem, że zdecydowana większość autorów i autorek, i ja też się na tym łapię, cierpi na coś, co nazywa się grafomania, czyli mania na punkcie grafu, mania na punkcie znaku słowa. Znaczy, kiedy my sami coś wymyślimy, to często nam się wydaje, że to jest lepsze niż jest w rzeczywistości. Stąd właśnie redaktorzy się przydają, żeby powiedzieli, a może na przykład nie, może inaczej. I to jest normalne, tak? To jest normalne, że jeżeli ktoś przyjedzie z dalekich światów albo z tych bliskich, wydaje mu się, że to, co przeżył, jest bardzo, bardzo istotne. Pokora jest tutaj użyteczną cechą, a kiedy wpuszczamy za bardzo siebie, no to wtedy, wiesz, nasza emocja, która może jest zwykła, normalna, urasta nam do rangi nie wiadomo jakiej. Ale jeżeli jest to jakąś przyprawą, to jest okej, albo jeżeli jest sytuacją, kiedy pokazujemy czytelnikowi, kurczę, ja nie wiem, jadę w jakąś podróż, może chciałbyś mi towarzyszyć, bo nie jestem Bóg wie kim, nie jestem wszechwiedzący, ale jestem w tym wszystkim pogubiony, choć przeżyjemy coś razem. Acz jak mówię, ryzyko jest bardzo, bardzo duże. I ostatnie zdanie, ja na szczęście pracowałem tylko z redaktorami znakomitymi, którym strasznie dużo zawdzięczam i czasem naprawdę dwóch czyni króla.
0: Czy reportaż zmienia świat? Nawiązując do początku naszej rozmowy, ja wspomniałem o tym akapicie, tam się pojawił taki trochę żal, że czytelnicy są czasem albo coraz częściej zawiedzeni, że im się wydawało, że reportaż czy książki zmieniają świat, ale zostajmy przy reportażu, bo to oczywiście jest też szeroki temat, ale jednak tak nie jest. Czy ty się z tym zgadzasz, że reportaż nie zmienia świata tak, jak powinien? Może to jest kwestia jakości reportażu, a może nadmiaru rzeczy, które nie są w stanie zmienić świata?
1: Myślę, że to jest kwestia oczekiwań. To znaczy, jeżeli my chcielibyśmy, żeby reportaż zmieniał świat w tym sensie, że zostanie opublikowany i świat zmieni się w sensie widzialnym, dosłownym, no to mamy dziennikarstwo śledcze, już w Polsce coraz mniej obecne. Mamy kilka takich przypadków, ale to są jakieś wyjątki, tak? Reportaż jest gatunkiem długiego trwania. To, co on może nam przynieść, to jak mówiłem, rozwój wyobraźni, rozwój empatii, może jakąś pociechę, że żyjemy w dobrym miejscu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są rzeczy kluczowe, ale zupełnie niemierzalne. To znaczy, jeżeli chcemy fajerwerek, no to nie ten gatunek, tak? To jest gatunek, który ma zupełnie, zupełnie inne funkcje.
0: A ty masz takie poczucie, że twoje książki mają jakiś wpływ? Czy twoje teksty? Bo ty piszesz przecież też, tak jak powiedzieliśmy, teksty z dziennikarskich podróży. Czy w ogóle cię to zajmuje? Czy o tym myślisz? Że chciałbym, żeby mój tekst, moja książka miały jakiś wpływ?
1: Wiesz co, pewnie tak. No cóż ci tu mam mądrego odpowiedzieć? No, oby jakiś miały, no. Słuchaj, jeżeli akapit wyżej powiedziałem, że jest to niemierzalne, no to wiesz, wystawiasz mi piłkę i nie będę tego gola strzelał.
0: No dobrze, to pytałem, czy reportaż zmienia świat, bo może to jest też tak, że to świat coraz bardziej zmienia reportaż.
1: O,
0: i chciałem też zapytać o twoje podejście do pracy reportera przy tej okazji, bo ja pracuję jako reporter już ostatnio sobie tak pomyślałem od 20 lat i widzę zmiany, nie wszystkie mi się podobają, ale też staram się dostosowywać do warunków. Pojawiają się też nowe narzędzia, które mogą usprawnić pracę. Technologia. I teraz chciałem wejść na szeroki przestwór oceanu, jakby powiedział klasyk. Ja pamiętam, że na naszym wspólnym wyjeździe właśnie do Libanu, o którym wspomniałeś, ktoś cię zapytał, czy korzystasz z takich narzędzi przekładających mowę na tekst.
1: Tak.
0: Ty powiedziałeś, że nie. I to jest oczywiście godne pochwały. Ja w mojej pracy z dźwiękiem mam tych rozmów bardzo dużo, że czasem po prostu no, okazuje się to bardzo przydatne przy długim wywiadzie. I uważam, że to jest bardzo fajne narzędzie, że ktoś za ciebie spisze słowo na tekst i oczywiście ja to później jeszcze odsłuchuję, natomiast pamiętam, że ty wtedy powiedziałeś, że ty musisz też usłyszeć emocje tego człowieka, sposób, w jaki to wypowiada. To mnie wówczas zaintrygowało i stąd moje pytanie, czy ty uważasz, że rozwój technologii, to co się dzieje w ogóle może się przysłużyć reportażowi czy reporterowi, czy wręcz przeciwnie?
1: Okej, to dwie szybciutkie kwestie. Pierwsza jest taka, że rzeczywiście to, że są podcasty, holki, internet, nowe technologie, to wszystko spycha reportaż książkowy bardziej w stronę literatury, tak jak ją rozumiemy potocznie, tak? To znaczy reportaż będzie miał coraz mniejszą funkcję informującą, a coraz większą funkcję, myślę, rysowania takich większych pejzaży, łączenia, analogii, może jakichś ambicji cywilizacyjnego, szerokiego ujmowania rzeczy. Gatunków, gdzie opis choćby rzeczywistości jest taki, że musimy sobie go wyobrażać, jest coraz mniej. To jest jakieś fantasy, science fiction, no ale jak już opisujesz, nie wiem, mongolski step, no to kto nie kliknie i nie zobaczy, jak to wygląda, prawda? Mhm. Z technologiami, wiesz co, no ja jestem oczywiście zupełnie wykluczony technologicznie i wiesz, wysyłam SMS-a, po czym dzwonię z pytaniem, czy doszedł, ale wiesz, też nie będę udawał, że... Bo też jest taka moda, żeby, wiesz, za bardzo udawać, że my z niczego nie korzystamy i tylko ołówek H3, jak Wiesław tak. Myśliwski. No nie do końca. Wiesz, miałem teraz dwa gdzieś dalekie azjatyckie wyjazdy na przestrzeni 2 lat do tych samych miejsc. I w międzyczasie wiesz, się pozmieniało. I teraz, kiedy byłem na środku mongolskiego stepu, gdzie jechałem 15 godzin, w tym 5 godzin nic nie widzieliśmy, żadnego żywego człowieka, konia, jurty i nie było żadnego zasięgu. Dojechaliśmy już pod tę jurtę i tam nagle wyskoczył idealny zasięg, bo koczownik już raczej pod Starlinkiem. I nagle się okazało, że ja mogę rozmawiać, tak? Że ja mogę napisać, to będzie przetłumaczone, tak dalej. Ja się jeszcze nie ułożyłem z tą sytuacją. Jasne, że mogę wtedy przeprowadzić taki wywiad. No i pytam o różne rzeczy, to ma wiele plusów, ale ja wiem, że mi to stępia na przykład inne zmysły, tak? Ja wiem, że język mówiony czy pisany jest tylko jednym z możliwych języków, a tych języków jest bardzo, bardzo dużo, tak? Kto podróżował po miejscach gdzieś stopem, włóczył się po miejscach, gdzie nie znał wspólnego języka z miejscowymi, to wie, że to jest język uśmiechu, to jest język mowy ciała, to jest język, Boże, nawet zapachu po tygodniu podróży. To jest 1000 różnych języków, więc ja nie wiem. Jeszcze nie mam na ten temat jakiegoś większego zdania, ale też korzystam, jasne, że tak.
0: 2 razy wspomniałeś o Mongolii, tak się zastanawiam, dlaczego?
1: No, tanie połączenie.
0: A, naprawdę.
1: To, na step, tak.
0: To polecamy Państwu, może na koniec zrobimy taką rubrykę w ogóle. Polecajki wakacyjne, Zbigniew Rokita
1: tak,
0: z pewnością.
1: Biuro podróży, firmy z
0: poleca. No dobrze, to tak teraz zmieniając temat, czy ty teraz nad czymś pracujesz?
1: Jasne, pracuję nad różnymi rzeczami i wiesz, i teatralnie, i książkowo. No nosi mnie, no. Nosi mnie. I wiesz co, i sam tak myślę, jesteśmy w tym samym wieku, zaraz tam za 1000 dni mniej więcej, tak, będziemy mieć 5. dekadę życia. I cóż, ja też myślę o tym, że trzeba łapać czas, bo może mi się kiedyś odechce, a jeszcze mi się chce, więc wiesz, wymyślam, jeżdżę, robię rzeczy. Pewnie, że tak. Z wielką radością.
0: Zbigniew Rokita. Pierwszy gość Planety Nonfiction. Dziękuję ci bardzo, że wpadłeś, że jesteś tutaj, że możemy się widzieć, a nie tylko słyszeć. To zawsze duże udogodnienie.
1: Życzę ci wielkiego powodzenia. Świetny pomysł na program. Piękni ludzie.
0: Dzięki. Zaraz ci powiem, jak na piosence, jak się z tej naszej planety wydostać, co tam trzeba kliknąć. A teraz wybieramy się w podróż na planetę, a właściwie wyspę Malta i do Valletty, a wprowadzi nas w tę rozmowę maltański zespół Etnika w piosence Valletta. Mówiłem, że ta audycja nie będzie specjalnie zaskakująca.

ورسينا فوق البحر رايت من البوت لين تسوار.

0: Michał Potocki, dziennikarz z dziennika Gazety Prawnej, jest kolejnym gościem Planety Nonfiction. Życie pisze różne scenariusze. Mieliśmy się widzieć na żywo, rozmawiamy zdalnie, czyli jest to połączenie międzyplanetarne. Zdrowie w końcu najważniejsze. Cześć, Michale.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Michale, nie wiem, czy słyszałeś, pewnie tak, jest nowa wersja mapy świata. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło właśnie rezolucję. Nowa mapa świata ma wierniej oddawać wielkość państw. Kraje afrykańskie na nią nalegały, bo Afryka zawsze jest mniejszych rozmiarów na mapach świata. Zastanawiam się, czy Maltę tam się da dojrzeć, bo Europa się trochę zmniejszyła. Widziałeś?
1: Widziałem oczywiście te mapy. To jest trochę manicheizm zrobiono z tej informacji. Manicheistycznie to podano, czarno-biało, dlatego że przecież to odzwierciedlenie Mercatora, ono nie było jedynym możliwym.
0: Obowiązujące,
1: inne odzwierciedlenia, które na których rzeczywiście te dysproporcje powierzchniowe były ograniczone. Chociaż ta nowa mapa mi osobiście się podoba właśnie z tego względu, że rzeczywiście lepiej oddaje powierzchnię państw. Malta jest na tyle mała, że i tak może być zarówno na jednej, jak i na drugiej mapie zaznaczona w zasadzie głównie symbolicznie i na nią to akurat jakoś za bardzo nie wpływa.
0: Rozmawialiśmy ze Zbyszkiem Rokitą o dobrych i złych reportażach i twoja książka, o której będziemy rozmawiać, to jest właśnie przykład dobrego reportażu, dlatego cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. Malta, święci i diabły. Jak to się stało, Michale, że zacząłeś się interesować Maltą? Bo to nie jest taki oczywisty kierunek dla dziennikarza, który na co dzień zajmuje się Europą Wschodnią, Ukrainą, republikami postsowieckimi, a tutaj Malta.
1: Rzeczywiście było to niespodziewane, trochę też dla mnie, natomiast zadecydował przypadek, to znaczy pojechałem na Maltę w 2024 roku, żeby relacjonować spotkanie ministrów spraw zagranicznych OBWE, bo Malta miała wtedy przewodnictwo i był to pierwszy raz od rosyjskiej inwazji na Ukrainę, kiedy Siergiej Ławrow, czyli minister spraw zagranicznych Rosji, miał pojawić się na terytorium Unii Europejskiej. Ponieważ to był już moment po wyborach w Stanach Zjednoczonych, a jeszcze przed inauguracją Donalda Trumpa, to spodziewano się, że być może dojdzie tam do jakiegoś sądowania, obwąchiwania się wzajemnego przez Europę i Rosję w kwestiach wojenno-pokojowych. Do niczego takiego nie doszło, ale była to rzeczywiście pierwsza taka wizyta w Unii Europejskiej Ławrowa. I przy okazji tej wizyty postanowiłem, że zrobię też coś poza tym. To znaczy pomyślałem sobie, że nie chce mi się wyłącznie o polityce rozmawiać i pisać. I napisałem reportaż na 7 lat po zamordowaniu Dafne Caruany Galizji, czyli maltańskiej dziennikarki śledczej. Ten temat zresztą wrócił rykoszetem właśnie dopiero co, jak bumerang, bo człowiek, który był oskarżony o zlecenie tej zbrodni, został właśnie uniewinniony przez sąd, co wywołało ogromny skandal i ogromne kontrowersje. Natomiast po tym, jak napisałem ten reportaż, bo okazało się, że nie jest to taka klasyczna historia o tym, że ktoś został zamordowany, wywołało to szok i wyciągnięto z tego wnioski. Okazało się, że ta zbrodnia dodatkowo spolaryzowała i podzieliła maltańskie społeczeństwo, trochę tak jak nas w Polsce podzielił Smoleńsk. I w tym sensie ten reportaż był po prostu ciekawszy niż sam się w sumie spodziewałem. Po publikacji skontaktował się ze mną redaktor z wydawnictwa Czarne. No a reszta jest już jasna.
0: Czyli rozumiem, że to był ten punkt startowy, ta historia właśnie, którą zresztą ciągle chyba Maltańczycy przeżywają i która nie jest rozwiązana, czyli zabójstwo dziennikarki. I też chyba trochę takie inne spojrzenie, prawda, na kraj, który nam się kojarzy jednak z wakacjami. Nawet wczoraj mignęło mi jakieś ogłoszenie na Facebooku z jednego z portali wycieczkowych i tutaj cytuję. Malta w wyjątkowo widokowym wydaniu. Zatrzymajcie się tuż nad morzem z Gozo i Comino na horyzoncie. Zbyszek Rokita polecał Mongolię. Jak rozumiem, ty polecasz Maltę, ale nie tylko ze względu na turystykę, tak? Tylko z takiego względu, że to jest kraj, o którym po prostu można coś więcej powiedzieć.
1: To prawda. Malta turystycznie jest przepiękna, jest wspaniała, jest godna polecenia, dlatego że jest bardzo różnorodna i właśnie ta różnorodność jest też czymś, co przyciąga na Maltę nie tylko dla zabytków, ale też dla jej kultury. Malta jest państwem, które najbardziej mi przypominało Bałkany albo Kaukaz, w tym sensie, że Jest to kultura ukształtowana i społeczeństwo ukształtowane przez bardzo różne wpływy kulturowe z całego regionu, to znaczy zarówno bliskowschodnie, arabskie, chrześcijańskie, włoskie, brytyjskie, i to wszystko wytworzyło no, taką rzeczywiście niepowtarzalną mieszankę i chyba ja europejskiej kultury, europejskiej cywilizacji to też jest coś, co mnie gdzieś tam zawsze pociągało i interesowało.
0: To też jest bardzo ciekawe, Michale, bo zaczęliśmy od mapy. Jak się patrzy na mapę, a ona może często wiele powiedzieć, to Malcie jest najbliżej do Włoch. Zresztą rozmawialiśmy przed audycją o tym z Justyną Goc. Około 80 kilometrów jest na Sycylię. Czy to się przekłada teraz aktualnie także na tożsamość i kulturę, czy jednak ta mapa w tym przypadku nas zwodzi?
1: Absolutnie nie zwodzi. Myślę, że te wpływy włoskie są najbardziej widoczne ze wszystkich innych, najbardziej się przebijają na powierzchnię. Architektura zdecydowanie włoska. Włoski barok, Valletta, perła europejskiego baroku. Te najpiękniejsze budowle maltańskie były budowane przez włoskich architektów. Zresztą jeden z nich był Włochem urodzonym w Rzeczypospolitej, Stefan Liptar, architekt, autor.
0: Michale, ja przepraszam, że cię przerwę, ale zaczęliśmy cię słyszeć trochę gorzej. Ja rozumiem, że to jest połączenie międzyplanetarne, nawiązując do tytułu tejże audycji. Natomiast być może coś się da z tym zrobić. Halo, halo?
1: Halo, jestem.
0: O, teraz jesteś bliżej, chociaż pewnie także daleko, ale i bliżej.
1: Czyli kultura włoska, zdecydowanie tak. Poza architekturą, kuchnia maltańska jest kuchnią w dużej mierze zapożyczoną z Włoch, czyli makarony, pastici, czyli takie przekąski z ciasta nadziewanego różnymi ciekawymi rzeczami. No ale gdzieś tam politycznie też tę włoskość widać. I ta zbrodnia, o której już wspominaliśmy, ona była efektem takiej kultury bezkarności, takiego w zasadzie quasi-mafijnych układów panujących pod powierzchnią krajowej polityki. Co zresztą również samej Dafne kojarzyło się właśnie z Sycylią. Zresztą i ona, i jej synowie, którzy też się parają dziennikarstwem śledczym, wspominali i porównywali Maltę właśnie do Sycylii w negatywnym świetle w tym akurat kontekście.
0: Dobrze, to skoro mówisz o tej sprawie, to jeszcze chciałem w związku z tym zadać jedno pytanie, no bo to był niewątpliwie wstrząsający punkt zwrotny dla tego kraju. Zabójstwo dziennikarki śledczej Dafne Caruany Galizji w 2017 roku. I powiem teraz, że przed tą audycją dostałem wiadomość od naszego słuchacza, pana Marcina Gendery, który też pięknie zapowiada nasze audycje radiowe Radia 357 na media społecznościowych, który właśnie wrócił z podróży na Maltę i pisze między innymi tak, ja tutaj postaram się w tym momencie znaleźć tę wiadomość, bo myślę, że warto to zacytować. Chcieliśmy się trochę zanurzyć w klimacie tego miejsca, upalnego, wilgotnego klimatu i wieczornych, głośnych ulic, pełnych muzyki i młodych ludzi, choć nie umknęły też naszej uwadze plakaty przypominające o zamachu na reporterkę śledczą, dziennikarze czekający na wychodzący z sądu i banery przed parlamentem. To chyba pan Marcin nawiązuje do tego, o czym ty powiedziałeś, że właściwie ta sprawa dostała nowego biegu w ostatnim czasie, tak?
1: Tak, Jorgen Fenek, czyli osoba oskarżona o zlecenie tej zbrodni, stanął właśnie teraz przed sądem. Proces trwał 50 kilka dni, czyli w zasadzie gdzieś tam przez cały ten okres letni. W środę zapadł werdykt, niewinny. I zresztą jak się idzie przez Vallettę, no to te miejsca, które są związane z procesem, w zasadzie mija się siłą rzeczy, bo to jest wszystko przy głównej ulicy Valletty, głównej również dla turystów ulicy. Zarówno parlament, jak i sąd oraz taki spontaniczny pomnik na pomniku w zasadzie, bo to miejsce upamiętniające Dafne, plakaty ją upamiętniające były umieszczane od momentu jej zamordowania na pomniku upamiętniającym wielkie oblężenie XVI-wieczne, w trakcie którego zakon maltański, zakon joannitów, odparł turecką inwazję. I no właśnie, znaczy to ten werdykt znowu niejako przywrócił czy przypomniał emocje z tamtego 2017 roku. Znów dochodzi do protestów, w związku z czym nie wątpię, że jeżeli ktoś teraz spaceruje ulicami Valletty, to tych kontekstów dotyczących tamtej zbrodni jest więcej niż zwykle.
0: Wspomniałeś na początku, zresztą ta sprawa Dafne Caruany Galizji się z tym wiąże, o pewnej polaryzacji, czy nawet dużej polaryzacji na Malcie, kraju, który, no tak jak powiedzieliśmy, jak lądujemy, jak jedziemy na wakacje, to prawdopodobnie mamy zupełnie inne wyobrażenie o ludziach tam żyjących, którzy są zwykle bardzo dobrze ustosunkowani do turystów. W twojej książce nie ukrywam, że zainteresowało mnie to, jak porównujesz politykowanie do kibicowania, jak bardzo maltańskie życie społeczne i polityczne przypomina kibicowanie trybuny stadionu. Lorenz Gonci, maltański polityk, mówi, że w dopingu Maltańczycy są tak samo namiętni i podzieleni jak w polityce. Na wyspie kibicuje się albo Anglii, albo Włochom. Jest się albo za czerwonymi, albo za niebieskimi, albo za czerwonym, albo za niebieskim świętym patronem. Wreszcie albo za lejburzystami, albo za nacjonalistami. Ty nawet opisujesz w książce takie absurdalne z polskiej perspektywy sytuacje, chociaż może nie we wszystkich środowiskach, gdzie rywalizacja parafialnych orkiestr i ekip od fajerwerków na dorocznych festach potrafi doprowadzić do regularnych bijatyk. Skąd na tej małej, słonecznej, wakacyjnej wyspie wzięła się tak skrajna, dwubiegunowa plemienność?
1: No to jest dobre pytanie. To znaczy rozmówcy sięgali historią właśnie gdzieś tam do czasów jeszcze przedpolitycznych, do czasów, kiedy parafie rywalizowały między sobą na to, kto zrobi fajniejszą, głośniejszą i bardziej widowiskową festę, czyli święto ku czci konkretnego patrona. Rywalizowały wsie na wsie, rywalizowały w większych miejscowościach parafie na parafie, tam gdzie parafii jest kilka, a nawet w obrębie jednej parafii rywalizowały stowarzyszenia, konkurencyjne stowarzyszenia, które organizowały chociażby konkurencyjne pokazy fajerwerków z okazji jednego i tego samego święta. I rzeczywiście w Hamrunie, czyli w takim najbardziej robotniczym z miast maltańskich, w pewnym momencie przez kilka lat policja musiała oddzielać kordonami członków czy zwolenników poszczególnych klubów parafialnych, bo doszło do regularnej bitwy. Obrzucali butelkami, pustymi butelkami po piwie święte figury konkurencyjnych klubów parafialnych. No jest takie rzeczywiście dosyć absurdalne sceny, ale to rzeczywiście przekłada się też na życie polityczne. W zasadzie w każdej maltańskiej miejscowości gdzieś tam w pobliżu piazzy, czyli powiedzmy rynku, mówiąc umownie, znajdują się kluby polityczne obu głównych partii. Bardzo często widać, stojąc przy drzwiach jednego z klubów, widać drugi klub. Te kluby są połączeniem pubu, restauracji, domu kultury i właśnie takiego centrum politycznego, gdzie ludzie, głównie mężczyźni, spotykają się w niedzielne przedpołudnie na piwie. Przychodzą tam lokalni politycy konkretnej partii, więc mogą po pierwsze posłuchać, co gra w duszy, co się nie podoba, jakie emocje buzują w ich elektoracie, ale z drugiej strony można tam też właśnie pograć sobie w bilard, obejrzeć mecz, napić się piwa i zjeść obiad. Natomiast to też jest dosyć niezwykłe świadectwo, jak głęboko zakorzenione jest przywiązanie do poszczególnych partii politycznych. No, u nas mimo też głęboko idącej polaryzacji, jednak my nie chodzimy w niedzielę do klubów Platformy albo klubów PiSu na piwo, tylko jednak nasze miejsca spotkań są jednak apolityczne. Na Malcie tak nie jest. I rzeczywiście, jeżeli popatrzeć na tą nowszą historię Malty, zwłaszcza od lat 60. po dzień dzisiejszy, to ta polaryzacja i to traktowanie swojej partii jak klubu piłkarskiego prowadziło niejednokrotnie do aktów przemocy, do tego, że tworzyły się półformalne bojówki partyjne, które atakowały na przykład wiece drugiej strony, czy atakowały kluby polityczne, o których wspomniałem. Mhm. Co prawda te emocje, one już teraz pod wpływem trochę internetyzacji świata nie są już tak widoczne jak kiedyś, natomiast rzeczywiście nawet badania socjologiczne, sondaże pokazywały, że ludzie przyznawali się do tego, że byliby gotowi głosować na swoją partię, nawet wtedy, kiedy ta partia występowałaby wbrew osobistemu interesowi danego ankietowanego. Bardzo często dziedziczyło się poglądy polityczne, to znaczy jeżeli twoi rodzice głosowali na nacjonalistów, to ty też prawdopodobnie głosowałeś na nacjonalistów. Generalnie wszystkie państwa europejskie mają gdzieś tam głęboko zakorzenione polityczne emocje, ale na Malcie jest to rzeczywiście szczególnie mocno widoczne.
0: Wspomniałeś ten polski kontekst polityczny tutaj w formie pewnej opozycji do Malty, ale jednocześnie ty też tak próbujesz puścić oko kilkukrotnie, kojarzysz to, co na Malcie z tym, co może jest w Polsce. Co byś takiego wyróżnił, co nas łączy? A może czego możemy się od Maltańczyków nauczyć?
1: Myślę, że łączy nas podobny proces, podobny, ale trochę też różny, proces sekularyzacji i modernizacji społeczeństwa. Na Malcie również ten proces sekularyzacji, podobnie jak w Polsce, jest późniejszy niż w państwach zachodnioeuropejskich. Oczywiście dla kogoś to dobrze, dla kogoś to źle. To zależy od poglądów, natomiast te procesy rzeczywiście szły trochę równolegle. Silna rola kościoła maltańskiego była podobna do silnej roli kościoła w Polsce. Główne różnice polegały na tym, że na Malcie na przykład emancypację kobiet wyprzedziła emancypacja osób homoseksualnych. To znaczy, to jest chyba największy paradoks, że zwykle w społeczeństwach zachodnich wyglądało to tak, że najpierw kobiety zdobywały swoje prawa, najpierw trwała walka o równouprawnienie kobiet, a dopiero później po jednym czy dwóch pokoleniach zaczęto mówić o prawach osób homoseksualnych. Na Malcie wszystko nastąpiło razem i w zasadzie osoby homoseksualne zaczynały wywalczać pierwsze prawa jeszcze zanim na przykład zalegalizowano rozwody. Więc taki miszmasz chronologiczny można było rzeczywiście zauważyć. To, czego chyba można się od Maltańczyków w tym kontekście nauczyć, to jest jednak mniejsza skala emocji, które tym tendencjom dotyczącym zmian światopoglądowych jednak towarzyszą. Paradoksalnie, bo tak jak wspomniałem, ta polaryzacja polityczna jest większa. Ale zmiany światopoglądowe budzą zmiany prawne związane ze zmianami światopoglądowymi budzą jednak mniejsze emocje, mniejsze zacietrzewienie.
0: Pod koniec książki przytaczasz wiersz czy tekst Marka Szembriego pod tytułem Prawie, który brzmi trochę jak taka bolesna diagnoza Malty. Kraju, w którym wszystko jest prawie. Mógłbym go teraz zacytować, ale nie mam go przed oczami i pewnie też już nie starczy nam na to czasu. Natomiast czy ty się zgadzasz w pełni z taką diagnozą Malty, że to jest kraj prawie? Szczególnie zainteresowało mnie to sformułowanie prawie Dubajem, bo to jest takie bardzo gorzkie sformułowanie. Dlaczego
1: tak,
0: prawie Dubajem?
1: To jest gorzkie sformułowanie, bo nie nawiązuje do, nie wiem, architektury Dubaju czy do jakiegoś takiego boomu inwestycyjnego, a bardziej nawiązuje do modelu migracji. To znaczy maltański rząd zdecydował się na ściąganie migrantów trochę na modelu dubajskim, polegającym na tym, że ludzie, którzy tam przyjeżdżają generalnie na krótkoterminowe kontrakty i oczekiwanie jest takie, że po upływie tych kontraktów wrócą do siebie, nie mają prawa do ściągania ze sobą rodzin, w związku z czym rodzi to określone konsekwencje. Jedna z konsekwencji zamierzona jest taka, że nie zakorzeniają się w społeczeństwie maltańskim i rząd ma poczucie większej kontroli nad, nie wiem, demografią, powiedzmy, dotyczącą migracji. No ale druga konsekwencja tego, też dosyć oczywista, jest taka, że brak zakorzenienia działa też w dwie strony. To znaczy ludzie, którzy tam przyjeżdżają, nawet nie starają się specjalnie integrować w społeczeństwo maltańskie, bo nie mają ku temu powodu. To znaczy, jeżeli ktoś przyjeżdża z założeniem, że zostanie 3 czy 5 lat i wróci do siebie, to raczej nie będzie wkładał wysiłku w to, żeby nauczyć się języka maltańskiego, zwłaszcza, że język angielski jest powszechnie zrozumiały i używany. Raczej nie będzie czynił starań, chyba że jest się zainteresowany. Nie będzie czynił starań w to, żeby zrozumieć społeczeństwo maltańskie i jego zwyczaje, jego tradycje. Ale wiąże się to też z groźbą, ze zwiększonym ryzykiem naruszania praw migrantów, bo rzeczywiście jest tak, że jeżeli utrata pracy jest w zasadzie równoważna z utratą prawa pobytu, no to dany migrant trzy razy się zastanowi, zanim na przykład upomni się o swoje prawa wobec swojego pracodawcy. Do tego wiąże się to też po pierwsze z szybkim wzrostem cen nieruchomości, co dotyka już bezpośrednio Maltańczyków, i też ze zmniejszoną dynamiką wzrostu płac. Średnia płaca na Malcie jest porównywalna ze średnią płacą w Polsce, przy no, jednak zdecydowanie wyższych na Malcie cenach, kosztach życia.
0: Michał Potocki, Michale, powoli musimy zmierzać do końca, ale jak państwo słyszą, no Malta to jest kraj, o którym można by opowiadać wiele więcej. Polecam państwu książkę Malta, Święci i Diabły Michała Potockiego. No i co? No i mamy to. Michale, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Pierwszy odcinek Planety Nonfiction się kończy, ale będą kolejne. Już za tydzień, a później kolejne i kolejne, bo nasza droga długa jest. Mam taką nadzieję. Pamiętają to państwo? Adrian Bąk, do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: W cztery oczy.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy słuchacze, wraca audycja W cztery oczy po przerwie wakacyjnej. I oczywiście tak jak to do tej pory, moim pomysłem jest zapraszanie ludzi, którzy mają pasję. I ta pasja czyni ich życie ciekawym, fascynującym. Potrafią sobie to wszystko fajnie poukładać i wiedzą, że ta pasja jest dla nich takim drogowskazem, że ich ciągnie przez życie. Czasem to jest kwestia zawodu, bo potrafią połączyć pasję z zawodem, a czasem jest to hobby. Dzisiaj zaczniemy od spotkania z człowiekiem, którego mogą Państwo kojarzyć, bo często zapraszam ludzi, którzy są zupełnie no name. Ale ten artysta, bo jest to artysta, rzeczywiście mógł się już Państwu kiedyś pokazać. Mogliście go spotkać. Zaczniemy wobec tego, jak to zwykle z artystami, że on się Państwu przedstawi swoim występem. Sięgniemy po występ, który miał miejsce w 2020 roku w Radomiu. Szanowni Państwo, oto on, nie będzie śpiewał.
4: Piotr Szumowski, wielkie brawa!
5: Siemano, przystańcie! Przystańcie! Bardzo, bardzo mi miło. Szybko przestaliście. Myślałem, że dłużej to będzie trwało, nieważne. Od razu, zanim to zaczniemy, muszę zadać pytanie, czy ktoś już był na moim występie, czy ktoś mnie kojarzy, ktoś coś, ktoś jakoś, mniej więcej, trochę, jakoś. Bardzo mi się podoba entuzjazm moich fanów, że na pytanie, czy byli na moim występie, odpowiadają tak. Super. Bardzo mi miło. Ja czuję, że jestem trochę znany. Nie na maksa znany, tylko także trochę. Także jestem na granicy sławy, ale jeszcze jej nie przekroczyłem. Kumacie, o co mi chodzi? Ostatnio na przykład miałem występ w hełmie. W tym mieście, nie to, że w kasku. I sobie chillowałem przed występem, tak jak sobie tutaj po prostu chillowałem. I przed występem podeszła do mnie dziewczyna, spojrzała się na mnie i powiedziała: o, będziesz stand-up? Na co ja powiedziałem: tak, owszem. Na co ona powiedziała: a będzie ktoś znany? No najwidętnie nie, no. Granica sławy. Jeszcze do końca jej nie przekroczyłem. Chociaż ostatnio zostałem rozpoznany w Uberze. Wsiadłem do środka, kierowca się odwrócił i powiedział: pan Piotr? Na maksa zapomniałem, że nie macie Ubera w Radomiu. Na maksa zapomniałem. I wy totalnie tego nie skumaliście. Czy mogłem spytać się wcześniej? Mogłem, miałem tą opcję. Była opcja sprawdzenia tego, ale to jest moje nagranie. Nieważne. Solidny początek. Elo. Ja nawet nie wiem, czy ja chcę być mega znany. A nawet nie wiem, czy to jest mój cel, być mega znany. Trochę absolutnie mi wystarcza. Trochę rozpoznawalny, absolutnie. W te wakacje na maksa mi się przydało być trochę znanym. W te wakacje paliłem jointa w parku, bo jestem szalonym gangusem. I w pewnym momencie się najeraliśmy z chłopakami, poczynał nas piesek, zaczął merdać ogonem, zaczął się ślinić. Ja miałem takie: o mój Boże, ale zajebiście. I on nagle powiedział: mandaciki. To był policjant, nie? Podszedł do nas zdradliwie, znienacka, od przodu i zaczął całą rozmowę od słów: serwus, przyjacielu. I mam takie: moi przyjaciele nie mówią serwus, nie dam się oszukać. On mówi: serwus, przyjacielu, może cię to zdziwić, ale jestem policjantem.
3: Serwus Piotrek.
6: Serwus Michał.
3: Szanowni Państwo, dziś w cztery oczy Piotrek Szumowski, artysta, stand-uper, człowiek, który nie boi się żadnej publiczności, mógłbym tak powiedzieć. Witam cię serdecznie.
6: Cieszę się, że tu jestem. Jestem bardzo ciekaw, jakie będziesz miał dla mnie pytania. I nie ukrywam, że teraz jak słuchałem tego fragmentu sprzed 5 lat, to się obawiałem, że jakiekolwiek pytanie mnie zadasz, nie będę pamiętał odpowiedzi.
3: Pytanie nie będzie związane z konkretnym występem. tylko będzie dotyczyło pewnych granic, które wyznaczasz sobie w stand-upie. Chcę się odwołać do sytuacji z paleniem jointa w parku na ławce. Mhm. Czy ty zdajesz sobie sprawę, jak wielu ludzi w Polsce z powodu takiego jointa przeżyło koszmarny dramat?
6: Tak.
3: Trafiło do pierdla, mają często połamane kariery, wyrzucani są ze studiów. Pytanie, czy żartowanie z takiej sytuacji i z tego policjanta, który interweniuje, nie masz poczucia, że komuś robisz też krzywdę?
6: Oj, nie, jeżeli w tym konkretnym przypadku miałbym się wypowiedzieć, to absolutnie wręcz na odwrót. No, wydaje mi się, że normalizacja tego i po prostu opowiadanie o tym po prostu w zwykłym tonie, trochę z humorem, pokazuje, że to jest zwyczajna sprawa i w tym konkretnym wypadku myślę, że walczę w bardzo słusznej sprawie i to, że ludzie siedzą w więzieniu właśnie za tego przypadkowego jointa w parku, jest po prostu absurdalne i mam wrażenie, znaczy mam nadzieję, że wypowiadając się na te tematy, bardziej pcham to w kierunku, żeby po prostu legalizować i żeby normalizować.
3: Czyli raczej rodzaj takiej misji, bo wiesz, to jest trochę tak jak z dowcipami o romantycznym proktologu. Mhm. To jest śmieszny dowcip dla wszystkich tych, którzy nie mają raka prostaty.
6: Aha, rozumiem.
3: Rozumiesz, o co mi chodzi.
6: No tak, ale też głównie ten żart, ja go nie znam dokładnie, ale on też jest głównie opowiadany na ogół przez właśnie ludzi, którzy mają chorą prostatę. Czyli ci ludzie, którzy są dotknięci przez tego typu sprawy, najbardziej chcą się z tego śmiać. Ja też myślę, że konkretnie przykład palenia marihuany w parku, no naprawdę nie jest kontrowersyjny. W sensie, że wątpię, że ktokolwiek kiedykolwiek to usłyszał na mojej widowni i się poczuł tym urażony, bo sam miał kiedyś problemy z marihuaną czy coś. To jest raczej ci, którzy palą, mają więcej, no nie chcę też stereotypowo lecieć, ale to są raczej wluzowani ludzie i humor się trochę opiera gdzie indziej w tym konkretnym żarcie, nie?
3: No dotykamy niezwykle ważnego tematu dotyczącego w ogóle cywilizacji, prawda? W bardzo wielu państwach marihuana jest już legalna. W Polsce jest dostępna medyczna marihuana.
6: Ta.
3: I to jest w ogóle jeden wielki paradoks, że ludzie mogą to kupić w aptece, a z drugiej strony właśnie za jednego jointa mogą mieć bardzo poważne kłopoty. Ale dobra, zostawmy ten temat. Chcecie po prostu tak jakby zapytać o granice, czy sobie je wyznaczasz. Jesteś dzisiaj uznanym bardzo człowiekiem polskiej sceny stand-upu.
6: Ja mam
3: jedną
6: zasadę.
3: Masz kilkaset czy 1000 już jest występów na twoim koncie?
6: Oj, więcej niż 1000. Myślę,
3: więcej.
6: Nigdy nie liczyłem tego, ale no, robię stand-up około 15 lat i no nie wiem, w zeszłym roku myślę, że zrobiłem z 250 występów, więc...
3: Rocznie?
6: No, ale powiedzmy, w zeszły rok był największy, najwięcej występów zrobiłem. Więc myślę, że nie, na pewno mówimy już, nie wiem, 2000, 3000, coś te okolice. A zapytałeś się mnie o moje zasady i...
3: I czy są jakieś granice?
6: Jakieś miałem dwie zasady, a teraz mam jedną. I to też mi się trochę ciekawie zmieniło, bo dwie zasady, jakie miałem, to kiedyś sobie miałem taką zasadę, żeby po pierwsze, i ta mi została, to jest, żeby, jeżeli opowiadam jakiś żart, a jest teoria w ogóle żartu, że żart zawsze ma ofiarę, że nie jesteś w stanie opowiedzieć żartu bez ofiary, no bo to zawsze z kogoś się naśmiewasz, albo z siebie, albo ze stereotypu, cokolwiek. Ale ja miałem zasadę, którą podtrzymuję do dzisiaj, że jeżeli się kogoś śmieje, to muszę mu co powiedzieć ten żart, kiedy ta osoba jest na widowni i kiedy jej nie ma. W sensie, jeżeli dojdzie do sytuacji, że mam na przykład żart na jakikolwiek temat, na temat policjanta, czy na temat kogoś z Ukrainy, czy na temat pływaka, to ja muszę móc to powiedzieć, kiedy jest pływak na widowni i kiedy go nie ma. Bo w momencie, kiedy ja przestanę to mówić, kiedy on jest, to znaczy, że no to nie podpisuję się pod własnymi słowami, wiesz, gadam za czymiś plecami, to nie jest to, co ja chcę.
3: Ale rozumiem, że fizycznie nie musi go być na widowni, tylko ty sobie to wyobrażasz, że chcesz powiedzieć żart, zdając sobie sprawę, że osoba, z której żartujesz, potencjalnie jest na widowni.
6: Tak, dokładnie, ale tak, no ale wiem, że też wiele z tych osób będzie na widowni i no to jest bardzo często szczerze... To jest częste w przypadku osób niepełnosprawnych. Najczęściej, że na przykład ja się śmieję z osób niepełnosprawnych i zdaję sobie sprawę, że czasem na przykład jest osoba niepełnosprawna na widowni i jak to wtedy się zmienia odbiór nie dla człowieka potencjalnie niepełnosprawnego, który jest na widowni, tylko ludzi dookoła, którzy teraz mają takie, hej, czy możemy się śmiać z tego? Zawsze się śmialiśmy, no ale teraz jest ta osoba tutaj. I prawda jest taka, że najczęściej, i to naprawdę mówię 99,9% przypadków, ta osoba najbardziej się śmieje. Tylko wszyscy trochę pierw muszą na nią spojrzeć i żeby się poczuć, że my też możemy się z tego śmiać, a to jest po prostu śmieszne, nie? Drugą zasadę, jaką miałem, i to też ciekawa, i ona mi się zmieniła po czasie, to, że kiedyś myślałem sobie, wyobrażałem sobie że moi rodzice będą na widowni i że moi rodzice się zaśmieją. I że był to jakiś taki trochę w tyle mojej głowy, że nie chciałbym trochę ich zawieść, albo że chcę mówić rzeczy publicznie, które mógłbym mówić przy nich, ale coraz im dalej w las, tym bardziej sobie myślę, że jednak stand-up nawet nie powinien być dla wszystkich. Znaczy, z jednej strony powinien, ale też nie powinienem się kierować zasadą, czy trochę śmieszę moich rodziców, ludzi, którzy bardzo mnie kochają i wspierają i są zawsze w moim narożniku, ale którzy nie zawsze będą rozumieli to, co mam na myśli, albo są z innej ery, albo są z innej wrażliwości. Nie?
3: Może ich zaboleć.
6: Może ich na przykład zaboleć, ale znowu, ja konkretnie, jeżeli mówię precyzyjnie o swoich rodzicach, w sensie o Agacie i Tadeuszu, którzy wiem, że mają wrażliwość taką, że nawet jeżeli czegoś nie zrozumieją, to i tak będą próbowali na to spojrzeć z innej strony, że będą wykazywali tą taką empatię wobec mnie, żeby to zrobić. Ale ja już czasem muszę powiedzieć coś, z czym wiem, że się nie zgodzą. Nie?
3: No tak. Miałeś kilka takich występów, gdzie rodzice byli na sali. Zdarzyło się, że ojciec lub mama po spektaklu mieli pretensje?
6: Pretensje nigdy. I dodam, że byli na każdym moim praktycznie występie. Znaczy nie na każdym występie, ale na każdym programie. No pamiętam jedną historię i to był ewidentnie mój błąd. To był totalnie, nie winię ich w żaden sposób, ale ja kiedyś miałem jakiś taki żart, gdzie pamiętam, że premisem, czyli zalążkiem, pomysłem na ten żart było to, że ja obejrzałem film, gdzie komentator mówi, że tam foka zgwałciła pingwina. Taki jest dokument przyrodniczy. I ja jakoś mnie tak, to zdanie tak jakoś mnie strasznie gryzło. No bo jak foka zgwałciła pingwina, skoro pingwin i tak nigdy nie może się zgodzić? Nie? Że zwierzęta nie mogą się gwałcić, bo zwierzęta nie mają możliwości powiedzenia tak bądź nie. Nie możesz zaprosić foki do kina, czy tam pingwina na randkę, więc jakby foka zawsze będzie gwałciła pingwina. No to jest bardzo dziwna myśl, nie? I ja jej nie miałem jeszcze tak rozwiniętej i nie wiedziałem, co do końca chcę powiedzieć, tylko wiedziałem, że coś mnie gryzie w tym. I pamiętam, że wyszedłem na scenę, to był wieczór open micowy, gdzie właśnie trochę wypluwasz z siebie te myśli, patrzysz, gdzie jest energia, na jakim zdaniu, ale jeszcze to nie jest dokończone, więc tak po prostu eksplorujesz to i moi rodzice byli na widowni, a ja po prostu zabrnąłem w jakąś alejkę, gdzie krzyczę, że tu nie można się gwałcić, zwierzęta się nie gwałcą, ludzie mogą się gwałcić, ja bym zgwałcił pingwina, a wiesz, no jakieś takie, to już poszło w takie absurdy. Widownia w ogóle się nie śmiała. Ja tylko widzę swoich rodziców, którzy kręcą głową. I pamiętam, że po występie ja jakoś poszedłem do kolegi i musiałem wrócić do domu rodzinnego spać i wróciłem, nie wiem, tam o godzinie pierwszej, drugiej w nocy i rodzice zeszli z góry, usiedli w salonie i odbyliśmy pogawędkę.
3: Reprymenda.
6: Nawet to nie była reprymenda. Też na ich obronę to było bardziej właśnie ta chęć zrozumienia,
3: o
6: co chodziło mi i czy, no tak, czy naprawdę musisz mówić takie rzeczy. I też dodam na swoją obronę i na jako puenta może tej historii, to, że finalnie mi się udało to przekształcić żart, który wszedł do materiału, który później był najważniejszym materiałem w mojej karierze, bo to jest ten, który ma tam 10 milionów wyświetleń. Więc jakby ten proces jest taki, że w stand-upie często musisz się pomylić, żeby dojść do jakiejś prawdy. Nie?
3: Tak. Ty jesteś stand-uperem anglojęzycznym. To dobrze, żeby nasi słuchacze wiedzieli. Kiedyś nie powiedziałeś mi, że wpadłeś w pułapkę, kiedy w Australii chciałeś robić dowcip o aborygenach.
6: Tak.
3: I zorientowałeś się, że sala tego nie kupuje kompletnie.
6: Tak. No i to jest
3: tu właśnie... jest jedna z granic, nie?
6: No ale to jest dokładnie ten przykład, który trochę powiedziałem ci wcześniej, nie? Że w Australii jest rzeczywiście problem taki, że nie mówi się o aborygenach. Nie? I tak naprawdę to jest dopiero najwyższy poziom wykluczenia w społeczeństwie, kiedy no jest coś w życiu codziennym, a aborygeni oczywiście, nie wiem ile jest procent społeczeństwa.
3: No ale są
6: i są widoczni, ale jednocześnie poruszanie tego tematu w jakikolwiek sposób wywołuje ogromne spięcie i nikt nie chce o tym rozmawiać. I to mi się wydaje, że jest dużo większym problemem. Kiedyś był tak jako...
3: To jest poczucie winy, moim zdaniem, prawda?
6: I zamiatanie rzeczy pod dywan, nie konfrontowanie się z tym i ja bym mocno apelował, że to nie jest właściwa droga. Kiedyś był super wywiad z... bodajże to był polski ambasador zapytany w Anglii przez dziennikarza o to, to lata temu, to, ale pytanie brzmiało, jak on się czuje z tym, że Anglicy tak się śmieją z Polaków, nie? Przecież jest tyle żartów, że Polacy są leniwi, czy tam, że kradną, czy że są głupi, już wiesz, jakiś tam stereotyp był. I że jak Polacy się czują z tym, że się... I on odpowiedział, że super, bo to znaczy, że jesteśmy częścią społeczeństwa. To znaczy, że my się śmiejemy z was, wy się śmiejecie z nas. To znaczy, że ze sobą rozmawiamy, to znaczy, że ze sobą współżyjemy. I prawdziwym problemem właśnie dla mnie przynajmniej było to, że nagle jestem w Australii i nieważne co mówisz, ale jak już wypowiesz słowo aborygen, to, to już nie chcemy za bardzo tutaj być, nie?
3: Piotrek, 15 lat na scenie, to jest twoja pasja, o tym pogadamy, jak to się zaczęło i co musiałeś zrobić, żeby dojść do takiej pozycji, jaką dziś masz. Widziałem, szukając różnych fragmentów twoich stand-upów, kiedy wychodzisz na przykład w Spodku Katowickim, gdzie jest kilkanaście tysięcy ludzi, no. Co dla

0: sceny, bez świateł. Zdarzało mi się...
1: Na imprezie z kumplami.
0: Ja mówię na biletowanych imprezach.
1: A jedna.
0: Tak, no. Ale mówię o takich... przypomina mi się na przykład jedna historia, taki właśnie z tamtych czasów, gdzie fajnie, że zaraz to skontrujemy z tym, co dzisiaj jest, ale że z Antkiem Syrkiem Dąbrowskim, nie wiem, czy go znasz.
1: Znam, oczywiście.
0: To jest mój dobry kolega. Pamiętam, że... już nie pamiętam tego miasta, ale pojechaliśmy wystąpić w jakimś klubie i wiesz, tam, nie wiem, załóżmy, sprzedaliśmy 200 biletów, nie? I wchodzimy na salę pierwszy raz, bo często jedziesz do innego miasta i dogadałeś wszystko przez telefon, nie widziałeś sali, ale wiesz, zaufałeś właścicielowi. No i wchodzimy i... No jest ewidentnie miejsc na 100 osób, nie? W sensie, że... A sprzedaliśmy 200 biletów. I on tak mówi, no wiesz, bo ta sala na 200, ona nieposprzątana jest, to zrobimy tutaj na 100. A my mówimy, nie no, przecież będzie 200 osób, w sensie to jakby 200 biletów sprzedanych. No to ja nie wiem, jak to zrobimy. I ty masz takie, no człowieku, no, jak to, przecież obiecałeś salę na 200, jest sala na 100, co teraz? I wiesz, jest godzina do występu i trzeba na to reagować. I pamiętam, że my wtedy zrobiliśmy tak, że ja zagrałem dla 100 osób na zewnątrz, Antek zagrał dla 100 osób wewnątrz, zrobiliśmy przerwę i później ja znowu zagrałem dla 100 osób wewnątrz, a on znowu dla 100 osób zewnątrz. Czyli po prostu dwa razy powiedzieliśmy to samo i po prostu, wiesz, w szalonym momencie jakieś rozwiązanie przyszło do głowy i się udało, nie? No ale to jest przykład tego, żeby po prostu, no zawsze dać widowni to, co możesz najlepiej wedle, wiesz, nieważne jakie przeszkody.
1: Ale zrobić spektakl.
0: Ale zrobić spektakl, nie? A teraz rzeczywiście dochodzimy do tego drugiego momentu, gdzie są sale na 20 tysięcy. Jest najlepsza technika, jest najlepsza scenografia. I wbrew pozorom nie zawsze oznacza to, że to jest łatwiej. Nie, bo tak jak ta sytuacja, którą przed chwilą opisałem, no to jest ta energia już sama w sobie, że jesteśmy na zewnątrz, nie udało się, ale jesteśmy tu razem i nie ma światła, ale jest tutaj przed nami ten artysta, nie? I że jesteś z tym blisko i że to tworzy taki jakby motyw, że okej, okay, no nie poszło, ale no widać, że tworzymy tutaj społeczeństwo. Na sali 20 tysięcy osób, no to ja mówię swój monolog i cały czas widzę, że ktoś idzie z piwem, ktoś rozmawia i nie mam na to wpływu i nie sięgnę wszystkich w tym momencie i to jest trochę inny sport.
1: No tak, ale też improwizujesz, bo pamiętam właśnie w Katowicach wyłapujesz kogoś, kto jest na widowni, mówisz bezpośrednio do niego. Cały czas robisz takie wrażenie, że ty jesteś bardzo autentyczny i świeży. To nie jest tak, że masz w głowie dowcipy, które idzie jeden za drugim, prawda?
0: No to jest, to są pozory, które chcę stworzyć.
1: No tak myślę, że to jest już sztuka.
0: No tak, ale no to jest często, na przykład pojawia się komentarz pod filmikami naszymi, śmieszne, tak jak mój kolega przy stole. I ja mam takie, to jest w sumie nasz cel. Jeżeli ty pomyślałeś, że ja jestem twoim kolegą przy stole i ty myślisz, że to jest to. Że ja chcę skrócić ten dystans jak najbardziej, ja chcę, żebyś ty myślał sobie, a wiesz, ludzie często, a ty tak z głowy wymyślasz?
1: No tak, ale...
0: Ja nie chcę ich wyprowadzać z błędu, ja nie chcę im mówić, że ja już to, nie, powtórzyłem 500 razy, pisałem to, pracowałem nad tym, układałem słowa, później przerzucałem, a później, wiesz, improwizowałem w trakcie, bo widziałem, że gdzieś was tak gubię i to wszystko jest, no jest jakaś matma w tym, nie?
1: A jak reagujesz na wpisy, to jest nieśmieszne.
0: Szczerze, nie czytam w ogóle. Ja przestałem czytać komentarze od samego początku, byłem dosyć od tego, nie chciałem nigdy wchodzić w to bagno. I nie bójmy się używać tego słowa.
1: Czyli tak, jeszcze najlepszy program przed tobą. Zrobiłeś mnóstwo różnych fajnych sytuacji. Cieszysz się tym, co już jest za tobą i o tym trochę pogadamy. Masz jeszcze jedną pasję, zanim zagramy piosenkę, o której warto powiedzieć. To jest świat, podróże. Jesteś zresztą dzieckiem dyplomaty. Urodziłeś się... W Anglii?
0: W Anglii.
1: Właśnie.
0: Tak.
1: Potem sporo czasu spędziłeś w Australii, byłeś w Indonezji. Generalnie świat zawsze był bardzo dla ciebie otwarty. Ale to ci weszło w krew, prawda? Czytałem twoją książkę, Komik dookoła świata.
0: Jeden czy dwa?
1: Chyba jeden.
0: Jeden, no to jeden to jest prawdziwy kruk, bo to jeden tam jest 1000 egzemplarzy i one teraz na Allegro kosztują kilka tysięcy złotych.
1: Ten mam, proszę. Ten nie masz, wiedziałem, że jestem to właścicielem jest... takiego rarytasu.
0: No.
1: Czyli ten świat i podróże to też jest pasja.
0: Tak, no one dwie pasje te tak naprawdę się idealnie łączą, no bo w każdej podróży ja robiłem stand-up i ja zrobiłem dwie podróże dookoła świata, które trwały powiedzmy po 500 dni. I zawsze trasa była wyznaczana przez to, gdzie mogę wystąpić. I im dalej, im bardziej szalone miejsce, tym lepiej.
1: Najbardziej szalone, gdzie wystąpiłeś?
0: Timor Wschodni. Timor Wschodni był na pewno takim miejscem, gdzie...
1: To za Australią jeszcze.
0: Za Australią i to takie miejsce, gdzie jak lądują samoloty, to widzisz wraki samolotów.

0: lotów na lotnisku i pamiętam, jak mi celnik zadał pytanie, jaki jest mój cel podróży, to naprawdę, naprawdę się pytał. W sensie, że naprawdę miał takie, ale po co ty tu przyjechałeś? Że to nie było tak jak w Ameryce, że po prostu cel, bo tutaj z szczerą ciekawością. I tam zrobiłem dwa występy, gdzie mi mówiono, że może i prezydent kraju będzie i tak dalej. Nie było, ale sam fakt, że to mogło się pojawić, jakby to był najważniejszy występ kulturowy w tym kraju, wiesz, w XXI wieku, nie? Więc cieszę się, że mogłem tam reprezentować Polskę. A ciekawostka, wiesz, jaki fajną ci dam zagadkę, tak trochę już podróżniczą, bo Timor Wschodni, czyli to jest tam, powiedzmy, przy Indonezji, stolicą jest Dili, i w Dili są dwa duże pomniki i wyznaczają jakby początek miasta i koniec miasta. I jednym pomnikiem jest Jezus Chrystus, a drugim...
1: Matka Boska?
0: Nie. I lepiej. Jesteś w stanie to zgadnąć. Dam ci jeszcze dwa.
2: No. I, czyli z jednej strony...
0: Jezus Chrystus, no. A z drugiej?
2: No to jakiś negatywny bardziej pomnik, tak?
0: No,
2: przeciwieństwo czy nie?
0: Nie, nie przeciwieństwo. Ale będziesz zadowolony z odpowiedzi, tak ci mogę podpowiedzieć. Że będziesz miał takie, że ta zagadka nie jest beznadziejna. W sensie, że jest powód, dlaczego to jest fajne i jest powód, dlaczego warto o tym wiedzieć.
2: Anioł?
0: Blisko albo bardzo daleko, zależy od interpretacji, już ci zdradzę.
2: No.
0: Jest Jezus Chrystus i Jan Paweł II.
2: Proszę.
0: Tak. I Jan Paweł II, nasz polski papież, wyznacza granice miasta.
2: Niesamowite. W
0: tak odległych miejscach na świecie, jak Timor Wschodni.
2: Tak, a z papieża żartowałeś nieraz?
0: Na pewno nie byłoby to, na pewno nie jest to coś, z czego bym nie żartował. Nie, fakt, że nie żartowałem, nie wynika z tego, że tego tematu bym nigdy nie dotknął, jest tematem tabu dla mnie czy coś, tylko po prostu chyba nigdy nie żartowałem, ponieważ jakoś się nie...
2: Ja ci powiem dlaczego, bo trudno sobie wyobrazić, żeby był na widowni, a to jest twoja zasada.
0: Rzeczywiście.
2: Dobrze, zagrajmy teraz pierwszą piosenkę, a później, proszę państwa, Piotr opowie o tym, jak to wszystko się zaczęło u niego. Skąd ta pasja, jak ją zrealizował. Pierwsza piosenka dla oddechu to jest?
0: Ja wyznaczyłem, to będzie Angus and Julia Stone Grizzly Bear. I to są po prostu piosenki, które są u mnie teraz najpopularniejsze na moim Spotify'u.
2: Gramy.
0: Najczęściej słuchane.

0: No ładnie nam się te emocje teraz troszkę tak wyciszyły. To piosenka, którą zagrał nam Piotr Szumowski, bohater dzisiejszego spotkania w Cztery Oczy, polska scena stand-upu. Czy można powiedzieć, że ty jesteś czołowym polskim stand-uperem? To znaczy w sensie...
1: Absolutnie możesz tak powiedzieć.
0: Absolutnie, tak
1: czy
0: myślę,
1: to jest, czy to będzie, to właśnie, czy to będzie prawda, to wiesz, nie nam oceniać. Ale
0: taka pierwsza piątka zdecydowanie.
1: Kurczę, jeżeli najbardziej obiektywnym wyznacznikiem jest sprzedaż biletów, to może nie. Ale jeżeli chodzi o talent, to absolutnie tak.
0: Piotr. Tak. Jak to się wszystko u ciebie potoczyło? Jesteś, jak mówiłem, dzieckiem dyplomaty, stąd język angielski praktycznie od początku, bo wtedy, kiedy ojciec był, pracował w Anglii, wzrastałeś i taki chłopak, który nie ma stałego miejsca pobytu, prawda? Bo w zasadzie to się ciągle zmienia. To miało wpływ trochę na twój rozwój.
1: Na pewno. Ja niedawno sobie zdałem sprawę z tego, że nie tylko zmieniałem kraje, ale też wewnątrz krajów zmieniałem szkoły i rzeczywiście poczucie humoru było najszybszym sposobem na to, żeby się zaprzyjaźnić, albo najszybszym sposobem na to, żeby po prostu wejść od razu w jakieś
0: no w obcą grupę uczniowską.
1: Dokładnie.
0: Prawda? A wiadomo, że dzieciaki bywają okrutne.
1: Tak, no. I doskonale pamiętam, że jak do Irlandii leciałem. Ja mieszkałem w Irlandii mniej więcej od pierwszej gimnazjum do drugiej liceum, nie? Czyli to jest bardzo ten taki newralgiczny moment dla kształtowania się osobowości.
0: 14-16
1: tak.
0: lat.
1: I nie dosyć, dla mnie też ważne wtedy było i wiem, że to wtedy nie rozumiałem tego, ale ja będąc w Polsce mieszkałem bardzo blisko boiska szkolnego i całe życie spędzałem na boisku szkolnym, a w Irlandii nagle musiałem autobusem dojeżdżać do szkoły. I jakoś się tak złożyło, że gdybym kiedyś kręcił film właśnie o zagubionym dzieciaku, to bym wykorzystał to wspomnienie, bo to było no tak obrazowe, że wszyscy szli na autobus i cała jakby szkoła była po drugiej stronie ulicy, bo ich autobus jechał w prawo, a ja jako jedyny jechałem w lewo. I ja stałem sam na jednej stronie ulicy, a wszyscy moi potencjalni koledzy po drugiej i ja trochę po prostu samotny na własnej, czekałem na autobus i jechałem sam w przeciwną stronę niż wszyscy. Więc wtedy w Irlandii ten właśnie okres, kiedy, jak mówię, przyjechałem z Polski, gdzie cały czas jestem na boisku, cały czas jest jakieś coś do roboty, to nagle samotnych powrotów autobusem i zderzenie się z tym taką troszkę i nie wiem, czy barierą kulturową, czy językową, ale po prostu wszystko, cały twój świat przewrócony do góry nogami, no to trzeba było gdzieś jakoś szybko przekonywać do siebie ludzi, no i humor był najlepszym narzędziem do tego.
0: Ale już wtedy śmiałeś się z siebie, czy dowcipy były...
1: Ja lubiłem śmiesznych ludzi, ja lubiłem śmiesznych dzieciaków, ja lubiłem broić, ja lubiłem jak ktoś broi. Aha. I zawsze, nigdy nie miałem problemu z dystansem do siebie, w sensie nie przypominam sobie, że się wściekałem, jak się ze mnie śmiano, ale też nie było to jakoś nagminne, nie? Bardziej mnie zawsze ciągnęło do po prostu do zbrojenia, do tych dzieciaków, które jakby mają pomysł i coś robią i przeciwko nauczycielom i troszkę po prostu, żeby coś wybuchło. Jeżeli mieliśmy petardę, trzeba było ją podpalić w ten sposób.
0: Tak. Czyli rozumiem, że znajdujesz sposób na to, żeby ten dystans skrócić, żeby wejść w grupę. Zaczyna to przynosić efekty, jesteś skuteczny i zaczynasz sobie myśleć, wow, może to jest fajny pomysł.
1: Nie, myślę, że nie ma momentu, kiedy zaczynam sobie myśleć. W znaczeniu takim, że to jest wszystko bardzo, bardzo podświadome. Ja myślę, że teraz to, co ci mówię, no to jest perspektywa już 15 lat później i patrzenie się, dlaczego ja się w ten sposób zachowywałem wtedy. A ja stand-up zacząłem robić bardzo, bardzo przypadkowo. Też dokładnie jak już przeżyłem te 5 lat w Irlandii i się w końcu znalazłem tam swój dom i już czułem, że okej, to tu są moi koledzy, tu jest moje życie, no to powrót do Polski. Po 5 latach niebycia w kraju, tutaj znowu nikogo nie znam i teraz znowu trzeba się przez to przebić i o ile w Irlandii teraz jeździłem autobusem 15 minut do domu, no to teraz jestem w Polsce, gdzie nagle jeżdżę godzinę pociągiem. Więc to jeszcze jest, kurczę, dalej, jeszcze jesteś trochę bardziej odseparowany od wszystkiego. No i moi bracia, Krzysiek i Julek, którzy akurat byli w Warszawie, którzy też robili jakieś swoje rzeczy. Oni są starsi ode mnie, 10 i 8 lat starsi. Oni robili jakiś taki kurs wtedy. To był żeby uczyć się, jak robić toasty. Nie? I w ramach tego kursu był jakiś wieczór stand-upowy, ale przypominam, to jest 15 lat temu w Polsce, tak, gdzie słowo stand-up nie istnieje. W sensie nikt nie wie, co to jest stand-up. My jak zaczęliśmy robić stand-up, to dosłownie wychodziliśmy i mówiliśmy ludziom, że za chwilę będziemy robili monolog komediowy, gdzie nie możecie nam za bardzo przerywać, ale czasem możemy z wami gadać. Trzeba było tłumaczyć wszystko, co się robi. No i na jednym z takich wieczorów w ramach tej angielskojęzycznej inicjatywy do robienia stand-upów ja wyszedłem i wyszedłem, ponieważ po prostu nie miałem co robić. Nie miałem przyjaciół w Warszawie, nie wiedziałem, jak się odnaleźć i nagle to się napotoczyło i to było coś, co mogę zrobić dzisiaj od razu, a następny występ jest za tydzień, a za tydzień też nic nie robię i poszło, nie?
0: No ale poczekaj, przecież jeżeli wyszedłeś do ludzi, to musiałeś coś wcześniej przygotować. Przecież to nie było na pełnym spontanie. Rozumiem, to było spotkanie...
1: Ten pierwszy był pełen spontan. Ten pierwszy był taki, to był spontan do tego stopnia, że ja wszedłem na salę i prowadzący, tak jak mówię, to była prywatna, to można to nawet nazwać, że to była firmowa impreza, w znaczeniu, że to są ludzie z tego kursu. Tak. Że moi bracia tam są, wszyscy oni się znają.
0: I to było anglojęzyczne spotkanie.
1: Anglojęzyczne. I tam nagle, ja nie wiem, ile jest w ogóle prawdy w tym wspomnieniu, ale ja to zapamiętałem, że... prezenter, który przedstawiał ludzi, zauważył, że wszedłem, powiedział, że się spóźniłem i skoro się spóźniłem, to od razu muszę wyjść na scenę. I ja trochę z takiego po prostu, dobra, czemu nie, dawaj mi mikrofon, co wy tu robicie? I zacząłem w zasadzie tego wieczoru opowiadać po prostu o tych różnicach między Irlandią a Polską, o tym, że się czuję tutaj samotny, o tym, że kurczę, nie do końca, wiesz, chcę tu być, ale nie mam gdzie indziej być i wszyscy jesteście dwa razy starsi ode mnie, ale wiesz, moi rówieśnicy są bardzo daleko stąd, więc jakby to był bardzo taki... Nie chcę powiedzieć emocjonalny, bo to nie chodziło... Emocjonalność mówi o takiej wrażliwości, ale to był bardzo... chcę znaleźć odpowiednik tego słowa, ale raw, czyli takie szczere, prawdziwe, no takie, takie po prostu.
0: Rozumiem, tylko pytanie, czy już wtedy...
1: Surowe.
0: Surowe, tak. Fajne, ale zdecydowałeś się na bardzo osobiste wystąpienie o tych własnych emocjach, które były związane. I czy chciałeś już wtedy, żeby ludzie się śmieli z tego, co opowiadasz?
1: Na
0: bo
1: pewno
0: to
1: tak.
0: Jest ten klucz.
1: Na
0: kiedy
1: pewno...
0: się pojawia klucz pod tytułem chcę ludzi rozśmieszać?
1: Ja... Bardziej próbuję podkreślić to, że jak ty mówisz, zadecydowałeś, pomyślałeś, to ja bym za młody i zbyt instynktownie działający, żeby te procesy były świadome. To było po prostu wchodzę, robię, no chcę rozśmieszyć. No wiadomo, każdy zawsze chce rozśmieszyć. No większość interakcji, w których jesteś, kurczę, no cieszysz się, jak kogoś rozśmieszysz, nie? To też jest w ogóle, wiem, że teraz trochę zmieniam abstrakcyjnie temat, ale to pamiętam, że usłyszałem jakiegoś rapera, który powiedział, że on nie lubi bawić ludzi. Ja miałem takie, ty nie lubisz bawić ludzi? Co ty, robotem? Jak możesz nie lubić bawić ludzi? No każdy lubi bawić ludzi. Jak wiesz, no ja, to nie ja jestem nienormalny, że lubię, jak się po moich słowach ktoś zaśmieje. No każdy to lubi, każdy lubi być śmieszny.
0: Tylko patrz, jest coś takiego, ja na przykład sam siebie też przypominam, że ja w różnych sytuacjach towarzyskich często opowiadałem dowcipy. I
1: tak.
0: Niektóre robiłem, fajnie opowiadałem. Tylko to były sytuacje typu prywatki, spotkanie w klasie, czy tam gdzieś później, wiesz, studenckie historie, ale nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby robić to na scenie. Znaczy... Uważałem, że jestem zabawny w różnych sytuacjach takich towarzyskich, ale w życiu sobie nie pomyślałem, żeby to było dla mnie wyzwanie, żebym miał coraz więcej i coraz tych ludzi więcej i żeby to była scena. Chcę złapać ten moment, kiedy ty od sytuacji, kiedy jesteś zabawny w małym towarzystwie, bo potrafisz to robić, bo tego cię nauczyło twoje bycie w Irlandii, w obcym kraju i kiedy ty sobie myślisz, wow, to ja mogę to robić dla ludzi nie tylko na imprezce typu prywatka, tylko wtedy, kiedy oni przyjdą, żeby mnie zobaczyć, bo ja im mam coś do powiedzenia śmiesznego. Czy łapiesz ten moment?
1: To znaczy, zastanawiam się teraz, bo chcę uchylić rąbka jedynej tajemnicy.
0: Proszę cię,
1: no to,
0: ja słuchaczy 357.
1: No, tylko to jest tajemnica, którą ty doskonale znasz.
0: No.
1: Czyli... No ty wiesz, jak ja się zachowuję w rodzinie.
0: Tak.
1: No bo trochę mówiąc wprost, no to jesteś moim wujkiem, bratem mojej mamy, spędzamy ze sobą święta i czas wiele razy.
0: No i teraz odsłoniliśmy tajemnicę, odsłoniliśmy Piotr Moski jest moim siostrzeńcem.
1: Tak jest. No i teraz ja ci, dlaczego to mówię teraz? Bo ci zwracam uwagę na to, że w tych familijnych spotkaniach i tak dalej, no ja rzadko jestem brylującą osobą. Szczerze, naprawdę tobie bym dał tą pałeczkę, często bym dał Julkowi, mojemu bratu, wiesz, mój tata też bardzo często. Ja często bardziej was obserwuję i sprawia mi to ogromną radość i też czasem coś powiem na głos, ale jakby ja nie czuję, że tak jak ty przedstawiasz tą sprawę, że ja na imprezie byłem taki śmieszny i teraz mam wyjść na scenę, to nie do końca jest ta chronologia. Aha. To znaczy chronologia dla mnie była taka, że ja lubiłem być wśród śmiesznych ludzi, takich jak ty na przykład, w sensie, że wiesz, coś mówisz głośno, ja jestem obok, później ci coś dopowiem, a może cię popchnę, a może ty mnie popchniesz i tak dalej. No i w pewnym momencie po prostu pojawia się sytuacja, że ci ludzie są wszyscy w jednym pokoju, ci komicy, ci ludzie, którzy chcą wychodzić na scenę i ja chcę być wśród nich, nie? I trochę jest widownia i okej, to rozumiem, że żeby być wśród nich, to musimy występować dla widowni. No i spoko, no to też wchodzę na scenę. I nie ma tutaj jeszcze strachu tego, co obcy ludzie o mnie pomyślą, ponieważ nie ma strachu. Masz 17 lat i wiesz, no tak jak, kurczę, umiesz pływać, jeszcze nie próbowałem, więc zobaczymy, nie? I wskakujesz do basenu i zjeżdżasz na nartach i wychodzisz coś powiedzieć, nie? I to jest bardziej ta dla mnie trajektoria. Czyli nie ma tego momentu, że jestem śmieszny tu, to teraz postaram się być śmieszny tam. Jest bardziej...
0: No tak. A czy jest wobec tego taki moment, kiedy w sposób już świadomy podejmujesz decyzję co do swojej drogi artystycznej?
1: Jest jeden moment, który ja zaznaczam i znowu to jest trochę romantyczny moment, kiedy jestem w pierwszej podróży dookoła świata i wruszając w nią, ja robiłem już stand-up, ale z takim motywem, że cały świat otworem i może zostanę nauczycielem angielskiego, a może to, a może tamto, po prostu było życie z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Ja mówię zarówno finansowo, jak i mentalnie, nie? I w tej podróży już pod koniec, tam byłem w Ameryce Południowej i spotkałem taką ekipę ludzi, z którymi podróżowaliśmy po całej Ameryce Południowej i to była moja ekipa ludzi, w sensie, że wchodziliśmy do hostelu, było nas tam 10, wszyscy już się znaliśmy i cały czas kroczyliśmy tymi samymi krajami, tymi samymi hostelami, było super i mieliśmy zrobić Machu Picchu razem, które zawsze było moim marzeniem.
0: Peru,
1: a że akurat jesteśmy w trakcie naszej podróży, jestem w Rio de Janeiro i wszyscy mamy lecieć do Peru. W środę mamy lecieć, a ja w czwartek mam występ w Rio de Janeiro, jakiś angielski open mic, na który się zapisałem. Coś, co totalnie mogę olać. Bo to nie jest tak, że jestem na plakacie, to nie jest tak, że ktokolwiek się mnie spodziewa tam. Mogę zadzwonić do organizatora, powiedzieć sorry, wiesz, tak. No nie będzie mnie ten. Ale postanawiam pójść na to. Postanawiam, że niech oni jadą na to i bardzo żałuję. Jest to taka decyzja, kurczę, tak ich lubię, tak fajnie by było z nimi to zrobić, ale dobra, nie. Dałem swoje słowo temu organizatorowi, że będę i wiedziałem nawet już wtedy, że to będzie fatalny wieczór. Wszystkie sygnały na ziemi ci mówiły, że i rzeczywiście jakieś takie małe wspomnienie z tego, że ja wchodzę do tego klubu, pod klubem jest jakiś taki ćpunka była taka, po prostu już wygnieciona totalnie, krzycząca do siebie i tak dalej. Ja tak mówię, kurde, czy ona wchodzi na widownię, czy wiesz, bo będzie ciężko występować jak taka osoba. On mówi, nie, ona występuje. Ja mam takiego, wow, okej. Więc to był ten wieczór, który był fatalny, dramatyczny, nikt się nie śmiał i tak. Ale
0: no,
1: ja
0: ale
1: i tak
0: tam
1: nie
0: po angielsku mówiłeś, tak, a to była Brazylia, więc pewnie niewielu było angielskojęzycznych.
1: Tak, tam było z 10 osób na widowni i większość właśnie nie mówiła po angielsku. I no po prostu jeden z tych wieczorów. Ale chodzi mi o to, że zrobiłem to i nie żałowałem. Mimo tego, że odleciała tam ta okazja, mimo tego, że oni polecieli do Peru, i mimo tego, że to był fatalny wieczór, ja i tak miałem poczucie, kurczę, ja chcę to robić.
0: W sensie,
1: że to był
0: czyli
1: ten taki...
0: porażka generalnie, to nie... słaby występ, złe miejsce, niezrozumienie i ty kończysz i mówisz, to jest to, co chcę zrobić?
1: Chyba tak.
0: Ale numer.
1: No, tak, bo dalej jestem wśród tych komików, dalej mnie to bawi, dalej mnie to grzeje, dalej jestem jakby pośrodku tego i później, no, wiesz, miesiąc później był pierwszy raz w moim życiu, kiedy przekraczałem granicę i to było chyba do Ameryki, na pewno do Ameryki, i było trzeba wpisać swój zawód. Wiesz, jak tam się wpisuje. Ja zawsze wpisywałem chyba nauczyciela angielskiego albo student czy coś. I tutaj pierwszy raz pisałem comedian, że jestem komikiem, co oczywiście nie byłem, wiesz, i później też mi się od razu pojawiła myśl, a co jeżeli celnik mnie spyta o żart i ja opowiem mu żart i się nie zaśmieje i mi nie wpuszczą do Ameryki, więc od razu, wiesz, już panika wchodziła.
0: Ale słuchaj, super symboliczny moment,
1: tak.
0: Fajny.
1: Tak.
0: Po raz pierwszy wpisujesz comedian,
1: tak.
0: Wcześniej robisz wieczór, który w zasadzie powinien cię zniechęcić,
1: tak.
0: A wszystko to się tak układa, że za moment to pójdzie bardzo mocno. To za chwilę o tym powiesz, jakie były kolejne etapy, czy był moment zwątpienia, czy nie, czy już jak fala rozpędzona tsunami popłynąłeś w to miejsce, w którym jesteś dzisiaj, ale druga piosenka, zróbmy oddech na 3 minutki.
1: Dobra.
0: To jest dłuższy utwór, ale myślę, że się nie obrażą artyści. Co to teraz będzie?
1: To będzie Maribu State, to jest mój ulubiony zespół na całym świecie i to jest ich piosenka Black Coke. Clock.

0: Troszkę skrócimy nagranie, bo czas leci, a opowiadasz fascynujące rzeczy. Bardzo mi się podoba ta historia z tym klubem w Rio de Janeiro. Piotr Szumowski jest dzisiaj bohaterem spotkania w Cztery Oczy. Na koniec powiem Państwu coś, co jest naprawdę bardzo fajną informacją, ale to jeszcze chwilę. Bo teraz chcę się zapytać, już wiesz, że to Ci sprawia frajdę, że czujesz się w gronie tych komików w takim autentycznie fajnym swoim gronie. To Cię zaczyna kręcić. Staje się to Twoją pasją? W którym momencie staje się to także sposobem na życie, na zarabianie pieniędzy, na to, że chcesz to robić coraz lepiej i dla coraz większej liczby publiczności? Bo to chyba też jest Twój cel, czy nie?
1: To jest wypadkowa, to nie jest cel. To wiadomo, że chcesz występować coraz więcej. Kurczę, też jestem człowiekiem, chcę zarabiać pieniądze. Jeżeli mogę zarobić więcej, no to chcę zarobić więcej niż mniej. Wiadomo, że tak. Ale nie jest to, na pewno nie przedstawiałbym to w formie, moim celem jest wystąpić dla jak największej widowni, tylko moim celem jest stworzyć najśmieszniejszy program, jaki potrafię. I bardzo często to tworzenie, ja bardzo wychodzę z założenia, że nie jest pod widownię. Że ja wolę artystów, którzy robią coś dla siebie i to nie można w 100% tego powiedzieć, bo jeżeli zrobię coś dla siebie i widownia nie przyjdzie i nie będzie się śmiała, no to coś przestanie istnieć, nie? Że jest to jednak w dwie strony, ale proces twórczy dla mnie jest na pewno odśrodkowy, a nie co teraz jest modne albo co teraz widownia chce i o to bardzo głęboko dbam. A odpowiadając na ten wątek, w którym momencie to się zaczyna profesjonalizować, to ja z tej pierwszej podróży, czyli właśnie te 10 lat temu, wyjechałem po trzecim roku studiów, czyli wracam mając około 23-4 lata i dostaję propozycję od organizacji Stand Up Polska, żeby pojechać w wielką trasę. Wielka trasa, czyli że będzie 7-8 komików i będziemy robili sale. To wtedy były chyba sale takie, wiesz, 300-400 osób, 20 występów po całej Polsce i wtedy zarobię, nie wiem, 30 tysięcy złotych w 2 miesiące.
0: A dlaczego dostałeś tę propozycję? Już oni wiedzieli, że warto sięgnąć po Szumowskiego?
1: Ja dostałem tę propozycję, ponieważ zanim wyjechałem, tak jak mówiłem, już zacząłem trochę robić stand-upu i to były czasy w Polsce, gdzie w sensie, nie trzeba było być dobrym, wystarczyło tam być. Nie? I po prostu...
0: Że nie było konkurencji.
1: Nie było konkurencji. I ja ci powiem, co ciekawe, ja też bardzo często o tym myślę, jak, dlaczego, co to w ogóle znaczy, ale że jak się spojrzysz na tamte czasy i na przykład, nie wiem, na jakieś takie przypadkowe wydarzenie i jeżeli pomyślimy sobie, że w tych takich początkach warszawskich, wiesz, kto tam był te 15 lat temu i powiedzmy wymienimy te 20-30 nazwisk, to naprawdę bym powiedział, że no 70-80% ludzi dalej to robi, nie? I robi to zawodowo i robi to z sukcesami. Więc czy to był motyw, że po prostu my byliśmy tak utalentowani? No nie wierzę w to. Bardziej po prostu, że ta infrastruktura się nam pojawiła i potrafiliśmy to wykorzystać i ktoś zorganizował wielką trasę, ktoś to, kurczę, jakoś dobrze zareklamował i to zaczęło iść i jedna noga podążała za drugą i po prostu mieliśmy trochę więcej miejsca na starcie. Tak czy inaczej jest zorganizowana taka trasa i to jest powód, dlaczego ja wracam w ogóle z podróży dookoła świata. Że ja mam motyw, że taka okazja, że będę mógł jeździć i tak. I jadę na tą trasę i mi w miarę dobrze idzie, w znaczeniu takim, że jest nas tam 7 i nie jestem najgorszy, nie jestem najlepszy, ale wiesz, no, jestem częścią tego. No i później to już tak jak mówię, no jedna noga wyprzedza kolejną i okej, zrobiłem tą trasę, no to teraz zrobię, nie wiem, pół godziny i pojadę z kimś i będziemy we dwójkę to robili, a później to już może solową, bo już ludzie może przyjdą na mnie solowego i gdzieś to się zaczyna po prostu rozwijać. Pewnie jakimś kamieniem milowym jest wrzucenie programu Pół Człowiek, Pół Główek do internetu, który robi, nie wiem, wirala, jak to się mówi, to nagle ma, nie wiem, chyba w tym momencie około 10 milionów wyświetleń, chociaż jak mówię, ja sam tego już nie przeglądam. I to mi pozwala wtedy robić coraz większe sale z coraz większą pewnością. Bo do tamtej pory to było takie, że tak jak tamta anegdota, że dzwonisz do właściciela i okej, ile masz miejsc, to ja tyle chyba biletów sprzedam i zobaczymy, co się wydarzy. Aha. A za tym programem już idzie jakaś profesjonalizacja, już konkretny menedżer, już konkretne plakaty, już cała ta infrastruktura. No i za tym pojawiają się kolejne oferty, kolejne projekty i no, ja też szczycę się tym, że zawsze mimo swojej reputacji jestem profesjonalny w znaczeniu, że zawsze jestem punktualny, zawsze jestem przygotowany.
0: Trzeźwy.
1: Trzeźwy, nigdy nie odwołałem żadnego występu. Zawsze, wiesz, no te początki, o których też wspominaliśmy, wydaje mi się, że zaprocentowały w znaczeniu takim, że ja się szczycę tym i zawsze to było dla mnie ważne, żeby wystąpić w każdych warunkach, nie? I zawsze miałem w sobie ten taki element, że jeżeli mi nie poszło, to widziałem wśród innych tendencję do zwalania winy na widownię, że a, widownia głupia, widownia nie złapała, a ja zawsze wiedziałem, że hej, ale tego wieczoru był ktoś, kto ich rozśmieszył. I dlaczego to nie mogą być ja? Co on zrobił takiego, że on ich rozśmieszył, a ja ich nie rozśmieszyłem, nie?
0: Ty nie jesteś chałturnikiem też, prawda?
1: Znowu, nikt
0: bo to jest sobie, pejoratywne słowo.
1: No tak, ale
0: chałtura to jest, że ktoś odwala...
1: Ale nikt to sobie nie powie, że jest chałturnikiem. Dlatego się unikam tego. Wiesz, jeżeli przyjdzie ci tu artysta i powie, jestem chałturnikiem, to będę miał takie, to jest prawdziwy artysta. Bo przynajmniej umiał być ze sobą szczery, nie? Więc ja... Nie ja ci powiem, czy jestem chałturnikiem, czy nie. Ja wierzę w to, że robię to z głębi serca i szczerze i robię to... To jest też fajna anegdota, sorry, przepraszam, że ci tak wejdę w słowo, ale a propos tworzenia i tego procesu twórczego. Miałem jakieś występy na Bliskim Wschodzie podczas pandemii, bo sytuacja, że na Bliskim Wschodzie zawsze przyjeżdżali amerykańscy komicy, ale ponieważ granice były zamknięte przez pandemię, to zaczęli szukać w Europie. No i akurat się pojawiła okazja dla mnie, Polaka, który może pojechać. I tam występowałem właśnie, jak głupio to brzmi, ale z jednym amerykańskim komikiem, który dostał wizę, który miał 50 lat, może 40, z komiczką z Izraela, która miała 60 lat i komik z Polski, który ma 30, nie? I pamiętam, że my tak w trójkę, nikt się nie zna, jesteśmy wszyscy na obcym lądzie, ale sobie rozmawiamy przy stole i właśnie, że jak kto robi stand-up, nie? I że ona, starsza z Izraela, mówi, że ja to robię to, co widownia chce. Ja robię tak, jak, wiesz, jeżeli widownia chce to, to ja robię to, ja robię to, wiesz, że gram dla widowni. Amerykanin mówi, nie, ja to trochę dla siebie, ja to trochę dla widowni, tak mieszam to na pół, a ja mam 100% dla siebie. W sensie, że widownia mnie nie obchodzi, że jeżeli nie będą się śmiali, to trudno, to wiesz, to ja sobie im tak poradzę. I wiadomo, że to jest romantyczna i bardzo uproszczona wersja przedstawienia historii, ale mimo wszystko to jest to, co najbardziej... Ja chcę wierzyć.
0: Poza tym myślę, że twoim atutem jest to, że rozwijasz się, bo wiesz, można by wyobrazić sobie takiego stand-upera, który ma jeden program, ma tych dowcipów jakiś tam kilka przygotowanych i tak jedzie z tym przez pierwszy, drugi, piąty rok. I zawsze znajdzie się ktoś nowy na widowni. Natomiast ty ile programów zrobiłeś już?
1: Ja zrobiłem... Zależy jak liczyć, ale 5-6 programów.
0: No właśnie.
1: I rzeczywiście na przykład, jeżeli teraz bym szedł wstecz, bo tak mi było łatwiej, to każdy program jest inny od poprzedniego, w znaczeniu takim, że na przykład robiłem spektakl z Michałem Leją, który nagle się pojawiło możliwość, że robimy we dwóch stand-uperów.
0: Widziałem ten spektakl i był bardzo ciekawy, oparty na przeciwieństwach.
1: Oparty na przeciwieństwach i trochę on też wyszedł z takiego zalążka, że my się kłóciliśmy gdzieś po drodze, kłóciliśmy jak przyjaciele i tam nigdy nie było prawdziwych emocji, ale nagle się pojawiła opcja, okej, zróbmy coś razem. I klasyczną wersją by było, no dobra, to ty robisz 40 minut i później ja robię 40 minut. I obaj mieliśmy takie, stare, ale to jest nudne. Mamy okazję zrobić coś, co może zaskoczyć ludzi. Choć będziemy we dwójkę razem na scenie. Choć zrobimy, kurczę, taniec na koniec. Choć zaśpiewamy coś. Choć, kurczę, zrobimy coś ze skarpetami. Więc tego rodzaju pomysły zawsze mnie grzały. W sensie, nikt się nie będzie spodziewał, że ja zatańczę na koniec. Ja nie umiem tańczyć, nie mam rytmu muzyki, wchodzimy w to, nie? Teraz w tym nowym spektaklu, na którym też byłeś, który można zresztą, jeżeli mogę pozwolić sobie promować, jest na mojej stronie do kupienia na piotrekszumowski.pl, zapraszam i zachęcam. No ale tam też jest końcówka, no bardzo od czapy, bardzo wprowadzająca widownię w klimat, w którym nie spodziewali się, że będą. I wiesz, po ostatnim spektaklu miałem jeszcze więcej głosów, że to, co robię, jest dziwne i że to nie jest prawdziwy stand-up i że to nie powinno się w ten sposób robić. I super, bo ja chcę, żebyś ty przyszedł na mój występ i się śmiał, ale też był zdziwiony. Też chcę, żebyś, kurczę, doszedł do takiego momentu, wiesz, że masz takie za dużo, albo mi się nie podoba. Spoko, to nie jest złe uczucie. To nie jest złe uczucie, że ty siedzisz i teraz, wiesz, zostałeś zabrany tam, gdzie myślałeś, że nie pójdziesz. Mm-hmm.
0: No dobrze. Bardzo ci dziękuję za tych sporo takich... Nie spodziewałem się po prostu tych momentów ważnych, o których powiedziałeś, wiesz?
1: Tak.
0: To są takie momenty, które wyznaczają tą twoją drogę. W tej chwili jesteś w takim miejscu, kiedy, tak jak powiedziałeś, absolutna polska czołówka stand-upu. Jest już i efekt bardzo mocny finansowy, bo są i reklamy. Mhm. Jesteś niezależny pod tym względem. Myślę, że to organizatorom bardziej zależy teraz na tobie, niż tobie na organizatorach, prawda? Wobec tego... Co dalej, jak widzisz teraz najbliższy czas przed sobą? To dalej jest twoja pasja?
1: Na pewno, w 100%. Chcę jednocześnie, i zawsze tak naturalnie wychodziło i chcę się tego trzymać, że nie chcę jechać w dwie trasy z rzędu. W znaczeniu takim, że ostatnia trasa trwa 2 lata i są komicy, którzy mają 2 lata i od razu następny program i kolejne 2 lata. To, co ja bym chciał zrobić i... Może celowo to tak zostawiam na ostatnią chwilę, ponieważ może być dużo pytań, na które nie będę miał jeszcze odpowiedzi i chyba pierwszy raz to powiem publicznie, ale gdzieś zaczął mi się tlić pomysł, żeby napisać spektakl o komiku i w formie totalnie teatralnej i mam już jakiś taki zalążek i pomysł i czym by to chciał, żeby było. No i plan jest taki, żeby to napisać w ciepłym kraju, wyjechać z polskiej zimy, odpocząć troszkę właśnie od trasowania, od zgiełku życia codziennego i po prostu usiąść na plaży i napisać spektakl teatralny z aktorami, niekoniecznie w którym ja sam będę występował, ale po prostu coś dalej o stand-upie, ale już nie klasyczny stand-up.
0: No ciekawe, ciekawe. Super, Piotr, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. I tutaj informacja, którą zapowiadaliśmy. Szanowni państwo, będzie można z Piotrem pogadać, będzie można zadać pytania podczas naszego festiwalu Inside Seaside w listopadzie w Gdańsku. Będę miał okazję porozmawiać z tobą w naszej strefie rozmów.
1: Tak, a jeżeli to was nie zachęca, to też na Inside Seaside jest Mike Skinner i The Streets, który będzie grał album A Grand Don't Come From Nothing.
0: Tak czułem, że to jeszcze powiesz, bo chyba dlatego się zgodziłeś.
1: No, kurczę.
0: Bo twój kalendarz jest bardzo napięty. Nie, ale bardzo się cieszę. To będzie spotkanie właśnie interaktywne z udziałem publiczności. Myślę, że pogadamy. Generalnie oczekiwanie jest takie, że mamy się zastanowić na tym, co nas Polaków śmieszy. I dlaczego z tego się śmiejemy, a z czegoś nie.
1: Tak, jakoś.
0: Ale jak będzie, bo już ty czujesz publiczność.
1: No.
0: I zobaczymy, jak to wyjdzie, prawda?
1: O czymś pogadamy.
0: Fajnie. Bardzo ci dziękuję. Audycję dzisiaj zrealizował Piotr Szydłowski, któremu bardzo dziękujemy. Piotrek Szumowski był gościem audycji W Cztery Oczy, a ja, Michał Olszański, mogę podziękować, zaprosić na kolejne audycje. I chcę wrócić, ty zagrałeś swoje dwie piosenki, to ja też zagram taki utwór, którym kończyłem moje rozmowy w Trójce. To jest taki znakomity jazzman, Jan Garbarek.
1: A czemu tym kończyłeś? Jest jakiś powód, dlaczego konkretnie?
0: Bo to jest taki utwór, że zaczęli naraz mi moi słuchacze mówić, że czekają na ten moment, kiedy pojawi się ten saksofon. Ja sobie mówię, no dobra, jeżeli to jest takie ładne zakończenie, to niech się tak kojarzy. A zatem In Praise of Dreams, Jan Garbarek. Słyszymy się za 2 tygodnie.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Nie ma co się ociągać, nie ma co tam odkładać na później. Zaczynamy. 6 minęła, dzień dobry.

0: Iggy Pop nam się też zaprezentował z Sonograna. 6 minut po 6 chyba możemy. Przejść do spraw bardzo ważnych, bo pogoda bardzo ważna jest. W dzień zachmurzenie będzie duże, po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia, lokalne rozpogodzenia także. Miejscami będą przelotne opady deszczu. Na południu suma opadów, tychże opadów, to będzie 10 mm, a temperatura maksymalna będzie od 17 do 20. Nieco chłodniej na wybrzeżu, bo około 16, a także w rejonach podgórskich Karpat, bo jeszcze mniej, bo 15.
1: Radio 357.
0: No tak, już nam się tutaj wrzesień zaprezentował. Dzień dobry jeszcze raz, kim się nie słyszeliśmy. Taka informacja z samego rana od pani Magdy, że ładny długi weekendzik był. Długi weekendzik? Przepraszam, coś mi ominęło.

To się okazało, że Miley Cyrus to jest bardzo wcześnie wstaje. 10 minut po 6. Oficjalny dzień dobry. Paulina Kozion i Zawoźniak, Kasia Posierpi, która czeka na Państwa przy głosówce, przy telefonie także. Zapraszamy. Tomek Madlingiewicz audycję realizuje. Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy. A, teraz zacznę.

0: Wykrzyczane, wykrzyczane.
1: Ranek 357.
0: Zaczynamy audycję. Zapraszamy Państwa serdecznie do słuchania do 9 poranka. No a o czym będziemy rozmawiali? Między innymi o tym, że dziś zaczyna się jesień. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale zaczyna się jesień 2026, a właściwie jesień 26. Nie, że w ogóle jesień się zaczyna, tylko że akcja się zaczyna. Dokładnie dziś zaczyna się akcja jesień 26. Straż Leśna rozpoczyna taką akcję i o nim porozmawiamy no właśnie o 8.15. Pan Maciej Pawłowski, rzecznik Lasów Państwowych w Warszawie. Będzie jesień, intensywny czas w lasach. No bo tam trzeba pójść sprawdzić, czy rosną, czy nie rosną. Różne inne rzeczy do sprawdzenia, więc mnóstwo osób się wybiera do lasu. Warto o niektórych rzeczach pamiętać. To o 8.15 o tym właśnie rozmawiać będziemy. Poza tym też będziemy rozmawiać o sprawach turystycznych.
2: Ta opłata nie ma być de facto narzędziem do czerpania zysku z turystyki. Ona ma być bardziej taką metodą rekompensacyjną za nadmierną turystyfikację, za ten duży ruch turystyczny, który musimy obsłużyć i wymaga on też pewnych nakładów, chociażby ze strony służb komunalnych, chociażby za sprzątanie, za czyszczenie ulic.
0: Wychwycili Państwo hasło klucz – opłata. No więc rząd pracuje nad wprowadzeniem tak zwanej opłaty turystycznej. Nie mylić z opłatą klimatyczną. Dwie zupełnie różne sprawy. Opłata turystyczna, o niej porozmawiamy. I Zawoźniak Państwu opowie o 7.50, jeszcze też oczywiście przed 6.32, trzy słowa wprowadzająco padną w tej sprawie. Zapraszam. 7.15, spotkanie z doktorem Tomaszem. Dzisiaj będzie o tym, czy mrówka pije. Potem 7.28, śniadanie biznesowe. Paweł Sołtys Państwa serdecznie zaprasza. Tak będzie. Będą dzisiaj też no, oczywiście inne sprawy związane z tatowaniem. Tatowanie po 7.35. Proszę posłuchać. Będzie muzyczny goniec. Kasia Pasierbik Państwu przedstawia przed samą dziewiątą. Żebyśmy już sami nie musieli, to pan Wojciech zajrzy do kalendarza.
3: Wczoraj był dzień całowania chłopaków w usta. Jeśli ktoś wczoraj zapomniał, a dziś chciałby świętować, proszę się nie powstrzymywać. Jak znam chłopaków, to usprawiedliwienie, że wczoraj zawiodła nas pamięć, będzie absolutnie wystarczające.
0: Nie ma sprawy oczywiście, panie Wojciechu. Wojciech Ziemiński, zapraszamy po muzycznym gońcu, a przed serwisem informacyjnym. Czyli tak gdzieś mniej więcej umówmy się na 8.50 i to będą latka, które sobie lecą. 16 po 6 się zrobiło.

No bardzo zgrabne nagranie pana Jamesa. O, James Blunt. Wspomniałem, że był sygnał od słuchaczki, że długi weekend. Za nami coś mnie ominęło, a widzę, jest wyjaśnienie, że to była subiektywna ocena. Jak subiektywna, to oczywiście każdy ma prawo, bardzo proszę, ale jakoś tak zleciało, mam wrażenie, jednak szybciutko. Prawie 20 minut po szóstej jeszcze takie szybkie pozdrowienia od pani Marty. Otóż w szczególności wszystkim mamom te pozdrowienia, które słuchają radia przy porannym karmieniu swoich noworodków. Przy odbiornikach 10-dniowy Max, który słucha od pierwszej doby. Max, wszystkiego dobrego. Właśnie tylko pani Marto, proszę dawać znaki, czy mamy grać głośniej, ciszej, śpi, nie śpi, żebyśmy nie narobili jakiegoś bałaganu, bo to zawsze bez sensu. A za chwilę będzie o opłacie.

0: 24 minuty po 6. No to zaczynamy. A rząd pracuje nad wprowadzeniem tak zwanej opłaty turystycznej.
1: Poranek 357.

0: Co to takiego? Chodzi o nową opłatę pobieraną od osób, które spędzają co najmniej jedną noc w danym miejscu, wypoczynkowo, turystycznie albo służbowo. Prace trwają, a sprawa stała się już narzędziem w walce politycznej. Opłata turystyczna jest też szeroko komentowana w ostatnim czasie przez branżę turystyczną i o tym mówi w rozmowie z Radiem 357 pan dr Piotr Kociszewski, ekspert ze Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa w Istule.
1: Branża na to zwraca uwagę i to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, aby nie stało się to kolejnym kosztem, który będzie powodował, że staniemy się mniej konkurencyjni jako noclegi, jako miejscowości. Taka symulacja, że w przypadku jednej osoby na jeden nocleg, to może jest kwota nieduża, ale jak już zaczniemy przeliczać 8 czy 7 nocy czteroosobowej rodziny, no to automatycznie jest to już istotna kwota na fakturze czy na rachunku.
2: Ale mamy taką sytuację za granicą. Jedziemy do Włoch i wypłacimy za noclegi. Nikt nawet okiem nie mrugnie, ponieważ dokładnie tam coś takiego występuje.
1: Tak, i właśnie ten model włoski, czy modele z innych państw europejskich są brane jako case study, jako przypadki, czy studia przypadków, które powinny być brane pod uwagę przy konstruowaniu tego polskiego projektu, aby legislacja mówiła to, że te pieniądze zostają w danych gminach i służą wręcz, to też jest właśnie z modelu włoskiego wzięte, pokryciu takich pewnych kosztów właśnie wręcz nadmiernego ruchu turystycznego. Bo my przecież dzisiaj rozmawiamy o zrównoważeniu, o masowości turystyki, tak, o chłonności, pojemności miejsc. Mówimy często w miastach turystycznych, w centrach miast o tym, że wręcz te apartamenty, ten najem krótkoterminowy utrudnia życie rdzennym mieszkańcom i właśnie być może ta opłata turystyczna w jakiś sposób mogłaby te szanse czy te problemy też w jakiś sposób wyrównywać.
0: Rozszerzymy te informacje, wrócimy do sprawy, więcej opowiemy o 7.50. Zapraszam w imieniu Izy Woźniak, 26 po 6.00.

0: Kensington. Zbliżyliśmy się do 6:30. Będzie zachmurzenie duże. Po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia, lokalnie też rozpogodzenia się pojawią. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu suma opadów, miejscami około 10 mm. Temperatura maksymalna, tak generalnie, to będzie 17-20. Na to się proszę nastawiać. Nieco chłodniej na wybrzeżu, 16, a w rejonach podgórskich Karpat jeszcze 1 stopień mniej, czyli 15.
1: 3-5-7.
0: Poranek 357, zapraszamy do korespondencji, ranek@radio357.pl, ale też głosówki, tekstówki, to są magiczne guziczki w aplikacji, proszę śmiało korzystać, w ogóle się nie krępować.

0: Cabbage. 25 minut do 7. No i teraz sportowo-kolorowe rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: Jeśli chodzi o sportowe, to tutaj nie wiem, o co chodzi.
1: Na który tytuł pan zerka?
0: A, bo są dwa, przepraszam, do wyboru. To
1: dzisiaj nie... może pan sobie wybierać, proszę pana?
0: Huragan.
1: Może pan... Huragan August. Mm. To jest, proszę pana, Rafał Augustyniak. Aha. Jest piłkarz warszawskiej Legii. Skądinąd były piłkarz Widzewa, a tak się złożyło, wie pan, że akurat wczoraj obydwa te kluby spotkały się na boisku przy Łazienkowskiej. No i najpierw pan Rafał Augustyniak popisał się ładnym strzałem z daleka, z którym nie poradził sobie bramkarz drużyny przeciwnej, a minutę i 58 sekund tak dotknął piłki nogą, że z tym strzałem nie poradził sobie jego bramkarz. W związku z czym był jedynym strzelcem obydwu goli, mecz zakończył się remisem 1-1.
0: Super.
1: Nie wiem, czy super, bo myślę, że pan Rafał ma odmienne zdanie w tej sprawie, ale rzeczywiście Huragan August to dziś tytuł w przeglądzie sportowym, natomiast Prekop na lidera to dziś tytuł z katowickiego sportu i również odnosi się rzecz do ekstraklasowego pojedynku. Na Śląsku był ten mecz, tutaj Górnik Zabrze, Lech Poznań, proszę pana, chyba, tak mi się wydaje. W ogóle modne są, nie wiem, czy pan zauważył, połączenia w tym sezonie, takie czarne stroje z czerwonymi literami. Nie wiem, czy taka linia wyszła.
0: Widziałem nawet 5 sekund jakiegoś meczu ligi, więc nie zaobserwowałem koloru.
1: Rozumiem, ale być może widział pan jakieś zdjęcia. W każdym razie
0: nie.
1: Czarne stroje z czerwonymi, jak to się nazywa, upiększeniami.
0: Wypustki.
1: No, wypustki.
0: Lampasy.
1: Lampasy, świetnie.
0: Lamele.
1: Lamelki. diody LEDowe. W każdym razie...
0: Jakby mieli takie podświetlane buty od spodu.
1: A myśli pan, że to co? Że to nie będzie? Za 5 lat będziemy się z tego śmiać, żeśmy to wymyślili. 14 września 2026 roku w ranku Radia 357. Natomiast rzeczywiście sportowe ekstraklasowo jest tutaj, ale modnie też bywa na bazarze, proszę pana, bo zerkam na pierwszą stronę Super Expressu, a tutaj pani Agnieszka FP. Proszę pana, się wystroiła na bazar. Nie młoda już, ale też po co ten ageizm, chociaż oczywiście Super Express musiał wypunktować iloletnia w pierwszym od razu wierszyku tutaj. Pani odmładza się ubraniami. No i powiem szczerze, że jeśli to ma być zarzut, to ja nie rozumiem, bo to absolutnie skutecznie to robi.
0: Bardzo dobrze, pani Agnieszka, świetnie się pracuje.
1: Świetnie, nawet na bazar. Jest wózeczek.
0: Jest.
1: I powiedziałbym, że to nie jest z gatunku tych takich wszystko po 4 złote sklepu, tylko to jest taki nawet gustowniejszy. Nie wiem, czy pan, on jest jednoślad chyba, bo w ogóle tak dziwnie widzi pan? Tak jakby?
0: Jakby miał dwa ślady.
1: Dlaczego tak pan widzi? Przecież tu jedno kółeczko jest z przodu. Czy ja czegoś nie widzę?
0: Nie, tam jest drugie.
1: A, jest zasłonięte.
0: Ale ma dwa kółka.
1: No jeszcze, gdyby to był jeszcze jednoślad z utrzymaniem, tak jak taczka, to rzeczywiście byłoby ciężko, ale tak, oczywiście. To ktoś tu wszedł w kadr po prostu.
0: No albo se pan fotograf palcem zasłonił.
1: Myślisz, że ma takiego siwego palca? Nie, chyba nie.
0: Ale
1: w każdym razie pani Agnieszka dzielnie toczy zakupy i ładnie się prezentuje na brązowo. Mhm. Brązowo, tak etno, eko, bardzo, bardzo, bardzo. Nie wiem, dlaczego się skupiliśmy na tym akurat, ale chodzi o to, że na pierwszej stronie Super Expressu sprawy smutne, poważne, dramatyczne, pociąg, granica z Polską, Ukraina, to już państwo pewnie wiedzą, no i też targi, militarny salon Europy, oczywiście z naszym udziałem, no bo teraz takie czasy. Natomiast w fakcie jest zdecydowanie więcej historii obyczajowych, które lubimy o poranku. I co tu pana najbardziej zainteresowało?
0: No, że co pan prezydent nie odnosi.
1: No właśnie.
0: Panie prezydencie,
1: pan prezydent odnosi się, nie odnosi talerzy do kuchni. Pierwszą damę to irytuje, ale to jest tylko jedna rzecz, która irytuje ją w Karolu Nawrockim. Może pan prezydent jeszcze nie wie, gdzie jest kuchnia. Ten pałac to jest duży. Tam nie tak łatwo trafić. Kuchnia jest w lewo czy w prawo? A u nas się tylko pyta, prawda? Czyste do tego, a brudne do tego.
0: Zmywarkę wyjąłeś?
1: Otóż to, tak. Właśnie w której szafce jest zmywarka jeszcze? Bo to tak też czasami jak zabudowy są, to potem człowiek otwiera się tych szafek, zanim trafi do zmywarki. Kosze na śmieci to wiadomo, gdzie są. W każdym polskim domu są pod zlewem. Ale zmywarka już czasami potrafi się schować.
0: W Polsce prezydenckim to może być inaczej wszystko.
1: Może tak?
0: Może być wszystko inaczej.
1: Że nie pod zlewem?
0: Nie.
1: Że w osobnym pomieszczeniu?
0: Nie, nie wiem.
1: No,
0: nigdy
1: właśnie.
0: Nie, byłem kiedyś. Ale nie, aż tam nie.
1: W każdym razie możemy na przykład zrobić taki kurs odnoszenia talerzy do kuchni. Ja chętnie zauczestniczę, pokażę, jak się odnosi talerze do kuchni. Nawet mogę zaupgrade'ować kurs o wkładanie do zmywarki. Bo to jest moja pasja.
0: Tak?
1: No jak taki tam przysłowiowy, jak to mówią, przysłowiowy tata. Zawsze poprawi naczynia w zmywarce po domownikach.
0: Bo lubisz Tetrisa, to co?
1: No nie, to musi mieć sens i logikę.
0: Teraz mi się otworzyło tak, w tym moim telewizorku tutaj taki malutki, że jest napisane, nie planowałem tego ślubu wolności, szybko nie odzyska.
1: Nie, dobre, tak, widziałem to połączenie, ale rzecz dotyczy...
0: Ale są dwie różne sprawy.
1: Dwóch postaci, tak. No po pierwsze, obydwie postacie będą miały ślub w planach jakichś takich, powiedzmy sobie, już mają w planach, choć jedna postać nie planowała.
0: Czekaj, nie wiem, czy pani Mandaryna też planuje.
1: Mandaryna, czy planuje ślub, czy to tylko po prostu powrót?
0: Tak, po prostu tak.
1: Na kocią łapę? No nie wiem. No, to już rzeczywiście jest zagadnienie do rozwiązania. Natomiast, no ale tak czy inaczej pan Michał czeka na rozwód najpierw. Mhm. Tak.
0: No i poczeka z tego, co tu jest napisane, to.
1: Tak, bo pani Pola nie odda mu pola, więc wolności szybko nie odzyska. Ten rozwód jeszcze trochę potrwa, pisze fakt. Natomiast pan Filip nie planował ślubu, ale chyba jest jednak w planie ten ślub, bo opowiada tak. Ja spróbuję to zagrać jakoś, dobra?
0: Weź tak po aktorsku, no.
1: Że nawet, bo pan Filip nawet na obiedzie z swoją wyblanką, nie odkleja się od telefonu. No i teraz ludzie dzwonią, coś trzeba załatwić, no, jeszcze ślub. Dziennikarz właśnie, bo to dziennikarz pan Filip opowiedział faktowi o dużym wyzwaniu, z którym się mierzy. I ja wiem, że pan Filip jest zabiegany, zarobiony, bo tutaj trzeba na cienkim albo na grubszym, a tutaj trzeba pomóc fotografowi ptaków. Zresztą Kajtek zrobił oszałamiającą furorę w ciągu ostatnich kilku dni, moim zdaniem. To wiralowo się poniosło. Patrzy pan na mnie otwartymi oczami, a Kajtek,
0: nie wiem,
1: który fotografuje ptaki, został gwiazdą internetu.
0: A,
1: dzięki swojej pasji i swojemu zaangażowaniu i tej radości, że zrobił piękne zdjęcie, choć się przeziębił, bo leżał bez karimaty na kamieniu nad wodą. A tam właśnie były takie piękne ptaki, ja już nie pamiętam, jak to się nazywały, na K, muszę sobie to przypomnieć. No i pan Filip go zaprosił mnie do podcastu i w ogóle, no dużo rzeczywiście zajęć. W każdym razie na Pradze Północ, jeżeli to, bo widać w tle.
0: Agapun. Bo jest. Są zasłonięte głowami.
1: A ja jestem inteligentny i od razu zrozumiałem. Od razu wiedziałem, że to Praga Północ. No, ma się to wyczucie, poczucie i w ogóle.
0: Słuchaj, chyba musimy kończyć.
1: No tak.
0: Tak?
1: Trudno.
0: No trudno.
1: Ale wie pan, że mąż zmienia wersję wydarzeń. Jeszcze też tutaj jest taka smutna sprawa, więc tylko odnotujmy, że smutnych też nie brakuje. Mhm.

0: Za 14 minut siódma. Porana prasa, Krystian Hanke.
1: Wzrok zawiesił mi się na tytule przebojowy, znakomity serial, no bo już w środę rusza serial zatytułowany Lalka. Podobieństwo z powieścią Bolesława Prusa nieprzypadkowe, a przecież jeszcze w tym miesiącu czeka nas premiera filmowej wersji. I tak zastanawiam się, trochę absolutnie nie sugerując niczego, bo obok mam tytuł Ofensywa Podróbek. Więc zostawmy w ogóle, to są dwie różne sprawy, a Ofensywa Podróbek to bardzo ciekawy tekst także dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, bo aż o 167% wzrosła w ubiegłym roku wartość podrobionych towarów wykrytych w Polsce. Tak wynika z danych resortu finansów. Dane za pierwsze półrocze 2026 też są niepokojące, pisze Rzeczpospolita. 2 miliardy złotych, na tyle Rzeczpospolita szacuje wartość podróbek wykrytych w Polsce w ostatnich 5 latach. 2 miliardy złotych ktoś nieuczciwie zarobił, a może kto się, no bo pewnie nie jeden podmiot. Dziś więcej o tym w Rzeczpospolitej, ale tutaj także bardzo ciekawy sondaż, na który zwróciłem uwagę. Otóż wiadomo, jak gorącym tematem jest najem na doby, zwłaszcza, że no, sąsiedzi nie zawsze mają wpływ, albo inaczej, mogą w jakiś sposób reagować, kiedy za ścianą odbywa się huczna impreza, bo ktoś padł tylko na jedną noc. No i Polacy zapytani, czy są za uregulowaniem tegoż właśnie najmu, odpowiedzieli hucznie tak, zwłaszcza tak odpowiedzieli na pytanie, czy większość członków spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej powinna mieć prawo zakazać właścicielom lokali wynajmowania ich na doby. I tutaj 53% bez 1/10 Polaków odpowiedziało tak. Czyli, że większość powinna mieć prawo zakazać właścicielowi lokalu wynajmu na doby, ale właściwie zastanawiam się, jak w praktyce miałoby to wyglądać. No bo zawsze Polak potrafi, tak? Będzie uciekał od różnego rodzaju zakazów i no, w zasadzie kogo on tam wpuszcza do swojego mieszkania, to jego prywatna sprawa. No i tutaj podejrzewam, że może się zrodzić problem praktyczny, ale może są w planach rozwiązania, które ten najem na doby jakoś uregulują, albo zakaz najmu. W każdym razie ten sondaż, zresztą jest więcej też pytań i analiz dziś w Rzeczpospolitej do przeczytania. Polecam lekturę uważną, albo uważnie przeczytać. Natomiast oczywiście też na dole o tym, że ropa droga, a będzie jeszcze droższa. I dzisiaj to także temat numer jeden na okładce Gazety Wyborczej. Ataki mogą podbić ceny paliw, pisze Wyborcza. Strategiczny rurociąg Arabii Saudyjskiej zamknięty, to ten, który kierował dostawy ropy do Polski, właściwie no, ku Morzu Czarnemu, tak powiedzmy sobie szerzej, no bo to nie tylko. Cena diesla już przekracza 9 zł za litr, a rachunki za tankowanie mogą jeszcze wzrosnąć, pisze Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Od północy z piątku na sobotę cenniki w hurtowniach Orlenu już poszły w górę, zauważa ten właśnie dziennik. A propos dziennik Gazeta Prawna jeszcze, dziś na stronie pierwszej także rzecz konsumencka, która państwa powinna zainteresować. Otóż rząd nie rezygnuje z prac nad ustawą o ROP. Nie chodzi tutaj o ropę wspomnianą, a o, no właśnie, chodzi tutaj o przepisy dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Stąd taki, no może mało sympatyczny, ale skrót. Projektem ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ma się zająć Stały Komitet Rady Ministrów po tym, jak został on przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich. Rozszerzona odpowiedzialność producentów może przynieść samorządom nawet ponad 1 mld zł rocznie na pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Pieniądze mają popłynąć z opłat od przedsiębiorców wprowadzających opakowania na rynek, pisze dziennik Gazeta Prawna. Pisze też, pochylając się nad zwykłym urzędnikiem, to nie mój wymysł, to tytuł, zwykły urzędnik też chce zarabiać. W debacie publicznej pojawiają się oczekiwania cięć płac, urzędnicy chcą 15-procentowych podwyżek, związkowcy sugerują, by oszczędności szukać wśród dyrektorów. No i od razu cytat, mój mąż z zawodu jest dyrektorem, przypomina się pewnie szybko, na średnią mają wpływ pensje dyrektorów i ich zastępców, a zwykły urzędnik znów jest, no, że tak powiem, pomijany, i to łagodne stwierdzenie. Dziennik Gazeta Prawna, więcej dziś na ten temat. Piszę, zerknę jeszcze na tytuły ekonomiczne, może tu jakiejś poezji odrobinę dla państwa znajdę w gazecie Giełdy Parkiet. Obligacje swoje. akcje swoje. Tak Tuwim Moskwa, Tuwim miał wczoraj urodziny, to znaczy rocznicę urodzin. To może korekta przed nami. Taki tytuł mamy dzisiaj w parkiecie. Para, buch.
2: Nagle gwizd. Koła.
1: No, prawda?
2: Nagle
1: no, ale czyż nie tak? Oczywiście, że tak. A Puls Biznesu dziś pisze: elektryki topnieją, raty pęcznieją. To już ewidentnie, tu już jest, zasadził dziadek grzebkę w ogrodzie.
0: Dobrze. Dogląda jej co dzień. Bardzo panu dziękuję serdecznie. Bardzo
1: trudno.
0: Serdecznie. Nie, no nie ma za co. To co, to po 7:35?
1: Spotkamy się.

0: Manam. Mamy 6 minut do 7, jeszcze zdążymy. W sprawach sportowych, dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówię z Gliwic, właściwie z Zabrza, bo chciałem uzupełnić informacje prasowe. To nie zostało powiedziane. Górnik Zabrze wygrał z Lechem Poznań 2-1 i został liderem Ekstraklasy. Dziękuję.
0: Dziękujemy, gratulujemy oczywiście z całego serca, serdecznie i z całą mocą. Wiadomości sportowe będą po 7, to już całkiem niedługo. Teraz będzie taka para, pan Aaron i pani Sienna, z zestawu do głosowania. Tak polecają się oboje życzliwej uwadze.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 14 września. Minęła właśnie siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: Po wczorajszych rosyjskich atakach na Ukrainę blisko naszej wschodniej granicy premier Donald Tusk zapowiada dodatkowe działania i specjalny charakter współpracy służb. Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy, mówił szef rządu podczas specjalnej odprawy w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: To, czego można się spodziewać, to to, że te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie.
1: Wczoraj nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. W związku z zagrożeniem w powietrzu pojawiły się polskie myśliwce, a w 6 powiatach Lubelszczyzny zawyły syreny. Jeden z dronów uszkodził lokomotywę pociągu pasażerskiego Kijów-Warszawa. Ukraińskie koleje państwowe przypuszczają, że celem rosyjskiego ataku w pobliżu granicy z Polską mógł być pociąg dyplomatyczny, który wcześniej opuścił stację Jagodzin. Podróżowali nim między innymi doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku państw Unii Europejskiej oraz byli europejscy przywódcy, w tym były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. W innym pociągu, który w chwili ataku znajdował się na stacji, był dyrektor CIA w latach 2011-12. Tymczasem Donald Trump mówi, że Ukraina musi przestać atakować rosyjskie rafinerie, ponieważ powoduje niedobór oleju napędowego. To nie efekt Bliskiego Wschodu, to jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą, stwierdził amerykański prezydent w rozmowie z dziennikarzami w trakcie swojej wizyty w Irlandii. Tę wizytę Donald Trump rozpoczął od deklaracji, że popiera zjednoczenie Irlandii, które oznaczałoby koniec brytyjskich rządów w Irlandii Północnej. W przeszłości wszyscy amerykańscy przywódcy starannie zachowywali w tej delikatnej kwestii neutralność, a nie zabrakło też gry w golfa.
3: Tematem numer jeden podczas wizyty były te słowa. Chciałbym zobaczyć zjednoczoną Irlandię. Byłoby świetnie, to byłby sukces dla każdego. Myślę, że to się w końcu stanie. Ale zjednoczona Irlandia równałaby się rozpadowi Zjednoczonego Królestwa. Zareagował więc rząd w Londynie, podkreślając, że będzie się trzymał porozumienia wielkopiątkowego, które reguluje status regionu. Wypowiedź Trumpa potępiła też zwykle sympatyzująca z nim Reform UK Nigela Farage'a. Deklarację prezydenta z zadowoleniem przyjęła za to lewicowa Sinn Féin, działająca po obu stronach granicy. W Dublinie w sobotę duży antytrumpowski protest. Trump wydaje pieniądze na bombę, a nie na ludzi. Mówiła mi pani Sharon, ale było też entuzjastyczne powitanie Trumpa w jego ośrodku golfowym, gdzie spędził niedzielę. Adam Dąbrowski, Radio 357, Dublin.
1: Trump wręczył też puchar zwycięzcy golfowego Irish Open, a przy okazji ogłosił zniesienie ceł na irlandzką whisky. Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich na Słowacji. 36-latek z Polski spadł z wysokości kilku metrów pod szczytem Gerlacha, poinformowało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. 40-letni Polak został wyprowadzony z trudnego terenu i przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca. 100 wystawców, 100 wydarzeń, tak wyglądały targi książki, które Gdańsk po raz pierwszy zorganizował jako miasto literatury UNESCO. Więcej w relacji naszej reporterki.
4: Od spotkań autorskich i debat, przez premiery, aż po sesje autografów i warsztaty.
5: Najbardziej co mi się podoba, to wszelkie spotkania dookoła, czyli takie prelekcje, wykłady.
6: Frekwencja jest całkiem w porządku. Nie ma tłumów, które mogłyby uniemożliwiać swobodne oglądanie, ale jest wystarczająco dużo, żeby każdy na różnych stoiskach mógł być zadowolony ze sprzedaży.
7: Nie spodziewałem się, że cokolwiek kupimy, a okazuje się, że wychodzimy z pełną siatką książek i mamy zadanie co najmniej na kolejny miesiąc.
8: Ciekawe jest to, że się dużo dzieje na rynku wydawniczym i że w tym miejscu się spotykają właśnie twórcy, tłumacze, autorzy, autorki z czytelnikami, czytelniczkami i to jest rewelacyjne.
4: Mówią o wydarzeniu jego uczestnicy. Wśród zaproszonych twórców byli m.in. Katarzyna Bonda, Wojciech Chmielarz, Sylwia Hutnik czy Magdalena Grzebałkowska. Nie zabrakło również propozycji dla najmłodszych czytelników. Gabriela Bączek, Radio 357.
1: Na koniec w serwisie jeszcze łoś na torach na stacji Warszawa Centralna. Nie wiadomo skąd wieczorem wzięło się tam zwierzę, ale spowodowało opóźnienia pociągów. Po godzinnej akcji służb łoś został uśpiony i wywieziony do lasu. Po godzinie 22 PKP PLK przekazały w komunikacie, że utrudnienia trwały przeszło 80 minut. a w serwisie za niecałe minut 60 m.in. wybory w Szwecji.
0: Ola Rzeczek, dziękujemy. Do usłyszenia. Teraz o sporcie. Tomasz Gorazdowski.
9: 7-0. Siedem razy grali ze sobą Bruce Sheldon i Aleksander Zwieriew i siedem razy wygrywał Niemiec. Wczoraj ostatni raz w finale US Open. Nie było dyskusji. Mecz skończył się w czterech setach i Niemcy doczekali się pierwszego zwycięstwa swojego zawodnika od wygranej Borisa Beckera w 1989 roku. Za zwycięstwo Zwieriew zainkasował w przeliczeniu około 20 milionów złotych. Polscy siatkarze wygrali z Macedonią Północną 3-0 w swoim trzecim meczu w Mistrzostwach Europy. Mówi kapitan zespołu Aleksander Śliwka.
10: Jestem zadowolony, jesteśmy przede wszystkim zdrowi, nasza forma rośnie, coraz lepiej wyglądamy, każdy zagrał, każdy poczuł to boisko w ciągu tych trzech spotkań. Teraz przed nami te bardziej strome schody do góry. Cieszę się, że w każdym meczu miałem okazję zagrać, przyczynić się do zwycięstwa. Zawsze jest coś do poprawy, ale staram się nad tym pracować i doceniać bardziej.
9: Zawodnicy trenera Nikoli Grbicza, przypomnę, bronią tytułu. Dziś mają dzień wolny, a jutro zagrają z Ukrainą. Poznaliśmy finalistów rozgrywek żużlowej Ekstraklasy. W finale spotkają się grupa deweloperska Toruń i Betard Sparta Wrocław. Press pokonał Motor Lublin 58-32, a Toruń zremisował z Swogą Unią Leszno, ale to wystarczyło do awansu. W najciekawiej zapowiadającym się niedzielnym meczu ósmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Legia zremisowała z Widzewem 1-1. Mówi trener Legii Marek Papszun.
11: Szkoda trochę tego wyniku, bo ten mecz był taki, który oczywiście miał różne fazy i Widzew tych momentów miał sporo, szczególnie w drugiej połowie takich groźnych, bo z 6 takich sytuacji w polu karnym, gdzie super bronimy, taką determinacją się wykazujemy. Natomiast my mieliśmy 3 sytuacje takie, które musimy strzelić bramkę po prostu.
9: W pozostałych meczach Wisła Płock pokonała Krakowie 3-1, a Pogoń Szczecin wygrała z Wieczystą Kraków 2-0.
0: Będzie zachmurzenie duże, po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia, lokalnie nawet rozpogodzenia. Miejscami będą przelotne opady deszczu, na południu suma tych opadów to 10 mm. Zakopane 15 stopni, Koszalin i Suwałki po 17, Szczecin, Gorzów 18, Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Zielona Góra, Opole, Kraków, Rzeszów, Lublin i Białystok 19, a Warszawa, Łódź, Radom, Kielce, Wrocław, Katowice 20.
12: Radio 357.
0: No i zrobiło się 8 po 7.

Taka piosenka dla zjeżdżających z górki na rowerze, bo się mocno rozkręca, jak nie przyhamujesz. 12 minut po siódmej. No łączę się, panie Kubo, z panem w bólu, bo pan Kuba wraz z żoną Elizą nie bardzo ogarniają, jaki mają dzisiaj dzień tygodnia, ponieważ pogubili się zupełnie w drugim z trzech tygodni urlopu na motocyklu przez Czechy, Alpy, Gardę, teraz kierunek Toskania. Tak sobie świętują 25. rocznicę ślubu. Temperatura 24-30 stopni. No więc tak, państwo sobie mogą generalnie wybrać, jaki państwo sobie mają dzisiaj dzień tygodnia. My mamy poniedziałek. No i poniedziałkową piosenkę dnia.

0: Cage the Elephant. To jest nasza dzisiejsza piosenka dnia. No jakieś ewidentnie było przebicie w trakcie utworu, prawda? Coś im tam, coś zwarło. Zwarło, o.
1: Pytania z Księżyca.
0: Mamy już prawie 17 minut po 7, mamy poniedziałek, mamy pana doktora już gotowego. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
0: Kłaniamy się, kłaniamy. Panie doktorze, jest sprawa od pani Magdaleny. Otóż jej 4-letni syn Witek chciałby się dowiedzieć od pana, panie doktorze, drogi jedyny złociutki. Otóż czy mrówki piją wodę?
2: Tak, jak najbardziej. Nie tylko te wody piją, ale chyba mogę powiedzieć, że całe życie społeczne mrówek jest wokół wody zorganizowane. Woda jest dla kolonii często ważniejsza niż jedzenie. I tutaj ta analogia z zachowaniem ludzi wydaje mi się uprawniona. Dokładnie tak samo jak dla ludzi. Człowiek może przeżyć bez jedzenia znacznie, znacznie dłużej niż bez wody. Podobnie jest u mrówek. A my też przecież przez całe wieki budowaliśmy osady wokół rzek, przy jeziorach, nad morzem, właśnie tam, gdzie była woda. No bo jak jest gdzieś woda, to znaczy, że jest jedzenie. Jak one piją wodę, bo to może się wydawać trochę abstrakcyjne. Mrówki nie mają języka, tak jak ssaki, ale mają taką część, nie wiem, swojego aparatu gębowego, taką jak gdyby dolną wargę. Więc gdy mrówka natrafi na krople, wysuwa tę część aparatu gębowego i albo zlizuje tą wilgoć, jak gdyby fizycznie przenosząc ciecz do wnętrza, albo po prostu ją zasysa, tworząc podciśnienie. Te ilości, które mrówki wypijają, oczywiście są mikroskopijne. Te największe mrówki, jakie w ogóle istnieją, wypijają wielkości rzędu jednej kropli. Natomiast te, które u nas żyją, dużo, dużo mniej. Ta woda, ona niekoniecznie musi być kałużą, czy niekoniecznie musi być rzeką. Tak naprawdę rzeką nie jest, bo rzeka, myślę, że dla mrówki jest dość niebezpieczna. Ale to jest na przykład rosa na liściach, rosa na kamieniach, wilgotna gleba, nektar, soki roślin, spać, mszyc. No i przede wszystkim to woda zawarta w tym, co mrówki jedzą, czyli w pożywieniu. Dla tych mrówek, które żyją na terenach pustynnych, to na pewno rosa, mgła, wilgotne powietrze, to wszystko jest gdzieś tam wystarczające, więc wiele kolonii nie szuka wody tak jak my szukamy, tak, czyli jeziora, czyli rzeki. Wystarczy im taka woda ukryta w pokarmie i ta, która kondensuje się

0: czyli niektóre gatunki krople wody trzymają między żuwaczkami dzięki napięciu powierzchniowemu i przekazują ją innym, jak gdyby bez połykania najpierw. Przy gęstszych płynach to jest łatwiejsze, no bo gęstsze, na przykład bardziej słodki, jakiś nektar, łatwiej jest utrzymać w takiej kropli, ale sam obraz, sama perspektywa, że mrówka pomiędzy żuwaczkami niesie krople wody, wydaje mi się bardzo, bardzo inspirująca. Czasami niektóre mrówki stosują też inne triki, czyli na przykład zwilżają jakąś kulkę gliny albo trochę piasku, czy zbierają rosę na jakichś przedmiotach, na kawałku piórka, na jakimś kawałku liścia i zanoszą to do gniazda. W przypadku mrówek żyjących na pustyni, no one muszą oszczędzać każdą najmniejszą kropelkę wody, więc piją rosę o świcie, korzystają z wilgoci w glebie, w pokarmie i budują tak gniazda, żeby z jednej strony wilgoć skraplała się z powietrza w ich wnętrzu, a z drugiej strony w trakcie dnia, gdy temperatura mocno rośnie, to gniazda są tak zbudowane, pokryte taką warstwą, że woda nie odparowuje na zewnątrz. Niektóre gatunki potrafią przetrwać pod wodą, to co prawda nie jest może pytanie, ale tak mi się skojarzyło, mogą przetrwać wiele, wiele dni. Zamykają przedchlinki, czyli te otwory, przez które oddychają, zwalniają mocno metabolizm i gdy na przykład w czasie ulewy mrowisko zostaje zalane wodą, to są w stanie przetrwać pod wodą nawet do 2 tygodni. Gdy ktoś hoduje mrówki w mieszkaniu, tak specjalnie, nie że przez przypadek, to też musi w tym pojemniku dla nich zadbać o to, żeby było poidełko jakąś watą czy gąbką, żeby tam nie wpadły, się nie utopiły, natomiast żeby no, miały cały czas dostęp do wody. Czyli odpowiadając krótko na twoje pytanie, Witku, tak, mrówki piją, mają 2 sposoby, tak jak wspominałem, albo zlizują wilgoć z powierzchni czegoś, albo tak zasysają. Czasami potrafią przenosić tą wodę w sobie, czasami na zewnątrz, po to, żeby dać ją innym mrówkom w gnieździe, ale woda jest bardzo, bardzo dla nich potrzebna.
1: Jasne. Dziękujemy, panie doktorze.

Orville Peck. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna informacja związana z tym, o czym opowiadał pan doktor. Żuwaczki, tak to się mówi, muszę sprawdzić, tak, żuwaczki

0: przez rzyskropką.
1: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
0: Zapraszamy serdecznie. Wspieram.radio357.pl i wielkie dzięki za to, co już. Tak z tymi żuwaczkami wyskoczyłem, ale to nigdy nie wiadomo, kiedy człowiekowi się przyda, prawda? Że żyje z kropką. 25 minut po 7, 3 minuty i będzie śniadanie.

0: Poranek 357, mamy 28 minut po siódmej, tak, w poniedziałki, środy o tej porze. Mamy śniadanko dla Państwa.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Nie wiem, czy będzie słychać filiżankę, czy nie. Cała jest, bo tak trochę impetu.
2: Przepraszam, tak tutaj troszeczkę na boczku tak się oparła.
0: Ale jest tak. Wszystko dobrze. Paweł Sołtys, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, przepyszna kawka. Nie, kawka 357 oczywiście. Polecam serdecznie. Tam w ogóle też ciekawe wieści na tym rynku, bo zapasy kawy na giełdach tak są na poziomie najniższym od 26 lat, wyobraź pan sobie. No i tam generalnie producenci, którzy mają dużo tej kawy, to też jest ciekawe, wysyłają sporo do tych magazynów, żeby można było obsłużyć ten popyt. Cały.
0: No proszę.
2: Ciekawie, nie?
0: Dzieje się troszeczkę na rynku. Ale nie tylko tam, proszę pana, bo z tego, co się zorientowałem, również w branży AI i też w branży uniwersyteckiej. Teraz łączymy kropki i co nam wychodzi?
2: No wychodzi nam bardzo ciekawy raport Massachusetts Institute of Technology, no MIT, taka wiodąca uczelnia, która na bazie własnych badań ustaliła, jak AI zmienił sposób nauczania, to jak studenci się uczą, to jak profesorowie nauczają. No i te wnioski są bardzo ciekawe dla całego biznesu edukacyjnego, no bo po pierwsze ci badacze z MIT, badając sami siebie, stwierdzili, że tak, jest spadek interakcji, mniej ludzi przychodzi do pracy, w ogóle rozpadają się grupy studyjne. Jest coś, co oni nazwali taką, tak przetłumaczenie, kapitulacja poznawcza. W tym raporcie znalazło się takie stwierdzenie cognitive surrender, czyli krótko mówiąc, jeżeli jest problem, no to trzeba szybko wpisać do czata, zobaczymy, co wypluje. Myślę, że każdy z nas też trochę to gdzieś tam czuje, na czym polega, i to obniża sprawność naszego umysłu do rozwiązywania problemów, co oczywiście jest i historycznie było warunkiem naszego przetrwania. No i krótko mówiąc, ciężko też zweryfikować tak naprawdę wiedzę człowieka, który ma pod ręką tak potężne narzędzie, jakim jest sztuczna inteligencja. No bo tak jak sprawdzono, te mechanizmy, te algorytmy potrafią praktycznie uzyskać doktorat z wynikiem zbliżonym do 100%. No więc tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co testujemy tak do końca, i sami studenci też nie wiedzą, czy to, co tam jest napisane, to jest prawda. Nie są w stanie tego zweryfikować, kiedy oddają taką pracę mocno wspomaganą sztuczną inteligencją. Więc znalazły się tam oczywiście rekomendacje, jak zmienić sposób nauczania. Przede wszystkim ma być taka rekomendacja jest, żeby zmienić metody oceniania, czyli zamiast napiszcie pracę domową, to egzamin ustny, jakaś prezentacja. Coś, co trzeba oddawać etapami i konsultować się z profesorem, żeby było widać, że ten delikwent rozumie tak naprawdę, co robi. No i właśnie, więcej takich prac laboratoryjnych, gdzie studenci muszą się ze sobą spotykać, wymieniać się informacjami, żeby wspomagać właśnie tę kooperację. Przy oczywiście wsparciu oczywiście samych procesory mają być dokładnie oznaczane, gdzie właśnie jakaś rzecz została stworzona przy pomocy AI, po to, żeby było przejrzyste, czy to jest wspomagane maszynowo, czy to wymyślił człowiek. No i to jest wszystko bardzo ciekawe, bo to tak naprawdę te wnioski są na tyle uniwersalne, że zapoznać się z nimi powinna właściwie każda uczelnia i się do tego jakoś odnieść, patrząc na to, jak to wszystko pędzi i się rozwija. Ostatnie wiadomości no nie były takie ciekawe, zresztą o tym rozmawialiśmy na naszej antenie między innymi w piątek w popołudniówce, te zagrożenia formułowane przez częściowo byłych pracowników tych wielkich koncernów AI, czy przez samych menedżerów, którzy no, sam Altman stwierdził, że nie będzie żadnego pójścia na giełdę w związku właśnie z tymi obawami o bezpieczeństwo, więc no, sprawa ma taki niejednoznaczny charakter, bo niektórzy mówią, że to wszystko jest marketing, a inni mówią, no to jest rzeczywiste zagrożenie i tym trzeba się zająć.
0: Oj, ciekawy czas. A rok akademicki, proszę pana, za zakrętem. Więc
2: zbliża się.
0: Zbliżał się. Bardzo dziękuję, Paweł Sołtys.
2: Dzięki i dobrego dnia.
0: Spokojnego. Zachmurzenie duże, po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia, lokalnie rozpogodzenia, miejscami też będą przelotne opady deszczu. Temperatura dziś tak mniej więcej 17-20 w takim przedziałku, nieco chłodniej na wybrzeżu, bo około 16, a w rejonach podgórskich Karpat 15.
3: 3, 5, 7.
0: Tatowanie za kilka chwil, wcześniej jeszcze wystąpią panowie. Oni tak delikatnie zaczynają. I tu niby nic się nie dzieje, a gdy wtem nagle i niespodziewanie wkracza perkusja.

0: wstąpi oczywiście. Taką godzinkę temu jakoś nam się wyrwało, że sklepy po 2 złote, tak?
1: Po 4.
0: Po 4, Boże.
2: Strasznie drogo macie w tej Warszawie. Po wysłuchaniu prasówki dowiedziałam się, że nawet sklepy za 2 złote są w Warszawie po 4 złote. Zapraszam na zakupy do Wrocławia w takim razie.
0: A tu trzeba dojechać, tu nie wiem, to czy, się kalkuluje.
1: Czy się kali, jak to mówią na Śląsku, ale ja nawet kiedyś widziałem w sklep, to było chyba w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie było absolutnie wszystko za 4 złote.
0: A, to jeszcze bardziej.
1: Jeszcze bardziej.
0: Jeszcze bardziej.
3: Tatowanie.
0: Krystian Hank.
1: Przynajmniej taki był szyld na zewnątrz. A dziś przenoszę a propos trochę może, troszkę więcej drogocennych kamieni. Gorączka złota, tak powiedzmy sobie na razie w skrócie. Jeśli ktoś pamięta grę planszową Wyprawa do Eldorado, gdzie układało się taką planszę, takie piękne miodowe plastry i potem mnóstwo pól w środku i trzeba było wydać kartę, żeby wejść na konkretne pola, to już spieszę donieść, że jest wersja kościana tej że właśnie gry, zamknięta w dużo mniejszym pudełku i dzisiaj o niej dwa słowa opowiem. Autorem jest oczywiście Rainer Knizia. Oczywiście, bo śmiejemy się, że to jest człowiek po prostu orkiestra, jest w stanie wymyślić każdą grę i tym razem wziął na warsztat Eldorado i właśnie stworzył grę kościaną, która, jak nazwa wskazuje, składa się przede wszystkim z kości. Proszę, nie będziemy w to grali, dlatego że rozgrywka jest dłuższa, a poza tym powiem tak, gra w Wyprawę do Eldorado kościaną wersję nie jest efektowna wizualnie, natomiast każdy musi pokombinować, poskupiać się nad swoimi ruchami i ma do wyboru wiele możliwości, więc nie jest to gra, która szybko się nudzi. Trzeba sobie dobrze liczyć i ewentualnie ustanowić jakąś taką taktykę na te wszystkie wyprawy. Chodzi o to, że każdy ma przed sobą bloczek, na bloczku ma narysowaną mapę, jak dotrzeć do właśnie Eldorado. Są 4 wersje map, to od razu powiem, żeby też nie było, że się znudzi szybko. 4 rozmaite wersje, oczywiście pierwsza najłatwiejsza, 4 najtrudniejsza i ta 4 przypomina trochę wersję taką planszową, te takie plastry sześciokątne. Natomiast na czym polega rzecz? No oczywiście na tym, że rzucamy kośćmi i na kościach nie są one wszystkie jednakowe, co jest ważne, ale też fajne. Rzecz polega na tym, że na kościach są narysowane poszczególne symbole. Mamy tutaj na przykład symbol, no to co się przydaje na wyprawie do Eldorado. Maczeta, wiosło, pochodnia, amulet oraz mapa w różnych kolorach, ale także monety. I to w wersji 2, 3 albo 2, 3 albo 1 moneta. I mamy też jokera, czyli drogowskaz. Drogowskaz jest jokerem. No i teraz rozgrywka polega na tym, że pierwsza osoba rzuca wszystkimi kośćmi, druga i zabiera jedną kość, wykorzystując na jej podstawie, robiąc na jej podstawie ruch na swojej mapie, tutaj odpowiednio zaznacza. Już nie będę tłumaczyć w jaki sposób, no bo to zajęłoby za dużo czasu, ale jest to logiczne. Można sobie zaznaczyć pole w danym samym kolorze, w takim samym, jakim się wyrzuciło na tej mapce, już jest zaliczone, a można sobie przejść do rezerw i sobie taką na przykład mapę zachować do wykorzystania w kolejnych ruchach. Kolejna osoba rzuca tylko pozostałymi kośćmi, kolejna pozostałymi, aż zostanie jedna na stole i potem znów w ruch idą wszystkie kości. To jeśli chodzi o taktykę, właściwie o mechanikę gry, to wszystko, co można powiedzieć. Na tych mapkach sobie zaznaczamy poszczególne ruchy i co ważne, no mamy tutaj świątynię. To tak jak w dorosłym Eldorado. Mamy świątynię, do której możemy wejść tylko wtedy, kiedy złożymy ofiarę. I tutaj jakby ciekawostka polega na tym, że pierwsza osoba wyznacza, jak wysoka ma być ofiara. Więc jeśli ktoś wejdzie do tej samej świątyni na swojej mapie, no to musi co najmniej dać tyle monet, żeby zostać obłaskawionym przez bogów i móc iść nieco dalej w kierunku Eldorado. To w zasadzie są wszystkie reguły najpotrzebniejsze takie, albo inaczej, objaśniające gry. Oczywiście im bardziej skomplikowana mapa, tym jest więcej kombinacji, no i także kombinacje są w tych rezerwach, bo tych rezerw jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo i żeby zdobyć dodatkowe monety, trzeba wyrzucić odpowiednie, albo po prostu zabrać kostkę o odpowiednim kolorze. Czasami trzeba mieć 3 kostki, albo nawet 4 kostki, więc żeby na daną wartość sobie zapracować, trzeba kilka pozaznaczać. Jest do tego piękny pamiętnik z wyprawy, który opowiada o tej nieznanej do tej pory wyprawie, o plemieniu Muiska i jak to się stało, że taka wyprawa się odbyła. Są te 4 mapy też omówione, więc jest troszkę takiej historii, storytellingu, więc Eldorado, gra kościana, polecam, bo jest małe pudełeczko i można sobie pograć nawet w podróży, czy gdzieś na jakimś wyjeździe. A dla młodszych graczy polecam grę Konik Morski. To jest taka gra, która jest oparta na najprostszym schemacie, czyli jest plansza. Piękna plansza, bo na środku jest ośmiornica, która jest taką centralną postacią. Cztery plansze, które składają się na jedną główną i tutaj się rzuca kostką, po prostu się przechodzi dalej. Można przejść na, może dane pole przenieść na inne pole, może się trzeba zatrzymać. No takie basicowe, standardowe reguły, troszeczkę urozmaicone, bo są monety, ale dla pięciolatków już jest to gra, a my chcemy edukować i także pokazywać się maluchom, że gry planszowe to jest super sprawa. Zwłaszcza przed 11 października, który jest dniem gier planszowych. Będziemy także obchodzić w Radiu 357. Konik Morski od wydawnictwa Jawa. To chętnie rozdam. 510-357-357. Wyprawę do Eldorado, grę kościaną wydała nasza księgarnia. I to na razie zachowam, bo jeszcze sobie pogramy.
0: Dobrze. No ile tych kości tam jest, żeby się nie pogubiły zaraz?
1: Siedem.
0: Siedem.
1: Na pewno nie wzięłeś jednej?
0: Siedem. Było i jest siedem.

0: To była Barbara Wrońska, pan słuchacz, który się podpisał miejscowość cała Polska. Dopytuje o to, jak to się dzieje, że takie fajne piosenki jak Orville Peck, a słuchaliśmy przed 7.30 tego nagrania, jak to się dzieje, że nie przebijają się na liście, a inne, no też fajne, ale są w czubie przez długie lata. No to jest bardzo ważne pytanie, na które nie znam niestety odpowiedzi, ale myślę sobie, po prostu trzeba głosować.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: I odwagi. Nic się złego nie stanie, jak coś tam spadnie. No trudno. Takie życie listowe. Lista.radio357.pl. O, to debiutowało

0: for Minds. Tak, to zadebiutowało na liście, bardzo dziękujemy. Także odwagi, odwagi, odwagi, nic się złego nie wydarzy, jak tam troszeczkę odświeżymy świeżości trochę do listy możemy wprowadzić. lista.radio357.pl. Zapraszamy. 9 minut do 8. Ministerstwo Finansów pracuje nad przepisami dotyczącymi tzw. opłaty turystycznej. Chodzi o nową opłatę pobieraną od osób, które spędzają co najmniej jedną noc w jakimś danym konkretnym miejscu, wypoczynkowo, turystycznie, służbowo. No i o tym opowie Państwu Iza Woźniak.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dla miast, no, bardzo tłumnie odwiedzanych przez turystów, to może być okazja do zasilenia miejskiego budżetu.
1: To prawda, taka opłata jest dziś w wielu krajach w Europie doliczona do rachunku za nocleg w hotelu czy apartamencie na wynajem. Stawka to zwykle kilka euro za dobę. Na początku września w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu o zmianie ustawy o podatkach i lokalnych opłatach. No i wywołało to spór w rządzie i obawy polityczne. Poprosiłam o komentarz Ministerstwo Finansów, ale takiego nie otrzymałam. A organizacje turystyczne zgłaszają ciągle swoje zastrzeżenia, m.in. Polska Izba Turystyki, która widzi potrzebę wprowadzenia opłaty, ale nie według przepisów pisanych na kolanie i chybcikiem, mówi Piotr Laskowski, prezes zarządu Małopolskiego Oddziału Izby.
2: Ta opłata nie ma być de facto narzędziem do czerpania zysku z turystyki. Ona ma być bardziej taką metodą rekompensacyjną za nadmierną turystyfikację. Za ten duży ruch turystyczny, który musimy obsłużyć i wymaga on też pewnych nakładów, chociażby ze strony służb komunalnych, chociażby za sprzątanie, za czyszczenie ulic, wzmocnienie kursów komunikacji miejskiej. Takie rzeczy, które jakby są i tak na co dzień, natomiast w związku z większym ruchem turystycznym musimy zwiększyć jakby ich zakres.
1: Z kolei Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego nie promuje wprowadzenia tej opłaty, bo to spowoduje podniesienie cen, mówi Krzysztof Szadurski, sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.
3: On zwiększa cenę naszych usług i w ten sposób obniża konkurencyjność polskiej bazy noclegowej.
1: Ale wcześniej czy później taki podatek może zostać wprowadzony i tu trwa dyskusja, na co powinien być wydatkowany.
3: Bardzo ważne dla nas jest to, aby wpływy z opłaty turystycznej były wydatkowane na cele związane z turystyką. W tej chwili procedowany już po pierwszym czytaniu projekt poselski zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zakłada, że 80% wpływów z opłaty turystycznej pozostanie w gminach, bo to będzie podatek odprowadzany do gmin, ale przepis nic nie mówi, projekt nic nie mówi o tym, żeby gminy były zobowiązane w jakikolwiek sposób do wydatkowania na określony cel tych pieniędzy. A my uważamy, że one powinny być wydatkowane na cele służące rozwojowi turystyki, ale również na cele służące zmniejszaniu, ograniczaniu, obciążenia określonych gmin turystyką.
1: Do miast tłumnie odwiedzanych przez turystów wpływy z opłaty turystycznej to miliony złotych. Choćby dla Krakowa, który jest odwiedzany przez miliony turystów rocznie. Nic więc dziwnego, że opłata turystyczna stała się w Krakowie przedmiotem walki politycznej za dwa tygodnie. Tak? Za dwa tygodnie zdaje się. Wybory prezydenckie.
0: Niedługo.
1: Tak. I dla kandydatów to paliwo wyborcze. Skoro w ubiegłym roku miasto odwiedziło 16 milionów osób, a mówi się o opłacie wysokości 5 zł za dobę od osoby, to wpływy do miejskiej kasy mogą wynieść z takiej opłaty nawet 130 milionów złotych rocznie. Ale taka opłata mogłaby być pobierana w każdym innym mieście, w którym są turyści. Obecnie w Polsce możliwe jest pobieranie przez samorządy opłaty miejscowej, wyjaśnia dr Piotr Kociszewski, ekspert z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Hotelarstwa, Turystyki i Hotelarstwa Wistula.
4: I tu jest ciekawostka, że mogą wprowadzić ją te samorządy, które nie tylko są atrakcyjne turystycznie, czy nie wiem, generują duży ruch turystyczny, ale mają odpowiednie walory też klimatyczne, dobre dla odpoczynku organizmu. To jest opłata miejscowa, którą samorządy mogą wprowadzić. I tu mamy ten paradoks, że mamy miasta typu Kraków, które jest no, jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów i czerpałoby z nich generalnie gigantyczne korzyści no, do samorządu, tak, do budżetu miasta, ale ze względu na jakość powietrza, słynny smog w Krakowie i tak dalej, tego nie może wprowadzić.
1: No i jest jeszcze opłata uzdrowiskowa, nazywana potocznie klimatyczną.
4: Czym innym jest opłata uzdrowiskowa, która stricte związana jest ze statusem uzdrowiska, który jest statusem ustawowym, bowiem miejscowości otrzymują status uzdrowiska w toku no, już decyzji ustawowych, aktu wykonawczego na poziomie rządu i tak dalej. I te uzdrowiska mają prawo pobierać opłatę uzdrowiskową.
1: Opłatę klimatyczną pobiera około 200 gmin w Polsce, choć turystyczne obiekty noclegowe działają w około 1500 takich gmin. I ta opłata klimatyczna nie jest wszędzie taka sama, mówi Jarosław Sadowski, analityk Rankomat.pl.
5: Ministerstwo Finansów co roku ogłasza, jaka jest maksymalna stawka dla takich opłat. I w tym roku opłata miejscowa może wynosić maksymalnie 3 zł, 46 zł za dobę. Na obszarze ochrony uzdrowiskowej ta maksymalna stawka opłaty miejscowej to 4,89, a najwyższa jest opłata uzdrowiskowa, może wynosić maksymalnie 6,67 zł za dobę. Oczywiście gmina może ustalić niższą stawkę i też dość często tak się dzieje. Na przykład w Mielnie jest to 3,40 zł, w Łebie poza sezonem mamy niższą stawkę, 1,50 zł za dobę, a w lipcu i sierpniu 2,50 zł.
1: A dziś rozpoczyna się pierwsza tura programu Podkarpacki Czek Turystyczny, czyli programu, który ma zachęcić Polaków do podróżowania po Polsce w sezonie jesienno-zimowym. Turystyka w Polsce więc kwitnie i przynosi dochody.
0: Dochody przynosi, tak. Iza Woźniak, bardzo dziękujemy. Mamy dokładnie 3 minuty do 8:00.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 14 września. Właśnie minęła 8, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: Najbliższe tygodnie i miesiące będą okresem bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej. Niestety nie możemy wykluczyć, że ta eskalacja będzie dotyczyła także terytorium Polski, ostrzega premier Donald Tusk podczas odprawy służb po wczorajszych atakach w zachodniej Ukrainie tuż przy granicy z Polską.
2: Mam nadzieję, że ten najgorszy scenariusz się nie sprawdzi, ale niestety dotychczasowe zdarzenia potwierdzają te informacje, które otrzymujemy od wielu miesięcy, że także te gorsze warianty są możliwe.
1: Jak podsumowuje kancelaria premiera w komunikacie, wczoraj rano 2 kilometry od granicy polsko-ukraińskiej doszło do ataku na stację benzynową lub teren w jej pobliżu oraz na skład pociągu towarowego znajdujący się na bocznicy. Wcześniej informowano, że chodziło o lokomotywę pociągu pasażerskiego Kijów-Warszawa. Tak utrzymuje PKP Intercity. Pociąg ewakuowano. Dotarł do Warszawy z 6-godzinnym opóźnieniem. Służby będą od teraz działać w trybie wzmocnionym. Specjalny charakter będzie też musiała mieć praca na przejściach granicznych. A rząd będzie również analizował możliwość mobilizowania naszych sojuszników. Polska wraz z partnerami musi być przygotowana na wspólną i skoordynowaną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba, czytamy w komunikacie. Kreml twierdzi, że ostrzał zachodniej Ukrainy był wymierzony w wojskowe cele. Z kolei ukraińska kolej przypuszcza, że celem rosyjskiego ataku mógł być pociąg dyplomatyczny, którym podróżował m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. W serwisie Szwecja po wyborach parlamentarnych według prognozy opozycyjna Partia Robotnicza Socjaldemokraci wraz z 3 innymi ugrupowaniami lewicowymi wygrała 1 mandatem z prawicą. Kwestia składu przyszłego rządu pozostaje otwarta, skomentował ustępujący premier Szwecji Ulf Kristersson. Przewodnicząca socjaldemokratów Magdalena Andersson zadeklarowała już gotowość do rozpoczęcia rozmów na temat utworzenia koalicji rządowej. A hiszpański kongres otwiera drogę do obywatelstwa dla 10 tysięcy Saharyjczyków. Nowe przepisy mogą objąć nawet ponad 80 tysięcy osób urodzonych na Saharze Zachodniej w czasach hiszpańskiej administracji. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
3: Chodzi o osoby urodzone przed wrześniem 1977 roku, którzy swoje pochodzenie będą mogli potwierdzić m.in. za pomocą dawnego hiszpańskiego dowodu osobistego. Z obywatelstwa będą mogli skorzystać także ich bezpośredni potomkowie, a nowe prawo przewiduje też ułatwienia dla Saharyjczyków mieszkających w Hiszpanii. Wystarczą 2 lata legalnego pobytu, by mogli ubiegać się o obywatelstwo. To historyczny moment dla Saharyjczyków. Walczyliśmy o niego od lat, powiedział Busharaya Bahi, przewodniczący Stowarzyszenia Saharyjczyków urodzonych w okresie hiszpańskiej administracji. Decyzja zapada w cieniu napiętych relacji Hiszpanii z Marokiem, które kontroluje większość terytorium Sahary Zachodniej. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Teraz ustawa trafi do Senatu, a opozycja zapowiada poprawki, więc ostateczny kształt przepisów nie jest jeszcze przesądzony. Szef OpenAI Sam Altman, a także Elon Musk poparli apel o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji wobec obaw przed ryzykiem związanych z superinteligentnymi systemami komputerowymi. Z apelem wystąpił prezes koncernu Anthropic Dario Amodei. Dario ma rację, napisał Musk w serwisie X, a Altman dodał: zgadzam się z Dariem, musimy wyznaczyć nowe granice. Na koniec w serwisie sprawy bardziej przyziemne. Dosłownie sezon na zbieranie grzybów mamy w pełni. W lasach i grzybów, i grzybiarzy nie brakuje. Warto jednak pamiętać o podstawowej zasadzie.
4: Zbieramy tylko grzyby znane, co do których nie mamy wątpliwości.
1: Przypomina Joanna Gąsior z Sanepidu. W razie wątpliwości można skorzystać z konsultacji pracowników Sanepidu w naszej okolicy. Jeśli ktoś jest w trakcie jedzenia jajecznicy na kurkach, życzymy smacznego, a kolejną porcję informacji w serwisie serwujemy o 9:00.
0: Pora na sport. Tomasz Gorazdowski.
5: Aleksander Zwieriew zdobył 2. wielkoszlemowy tytuł w karierze. Rozstawiony z numerem 1 niemiecki tenisista w finale US Open pokonał Amerykanina Bena Sheltona. Było 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2. Zatem Niemcy doczekali się pierwszego niemieckiego zwycięstwa w US Open od czasów Borisa Beckera, który triumfował w Nowym Jorku w 1989 roku. Siatkarze w Mistrzostwach Europy. Polscy siatkarze wygrali trzeci mecz z rzędu bez straty seta, tym razem z Macedonią. Mecz rozegrano w Sofii, a jakby na własnym terenie, mówi Bartłomiej Lemański.
6: Jestem pod wrażeniem od początku, że od pierwszego meczu tutaj kibice, może ciężko byłoby zapełnić tutaj Polakami całą halę, ale wypełniają te trybuny na tyle, że słychać ten doping i na każdym meczu jakby my mamy bardzo dużo przewagę na trybunach, także super.
5: Jutro w Mistrzostwach mecz przeciwko Ukrainie. Nawet bardziej skuteczne od polskich siatkarzy są amerykańskie koszykarki. W finale Mistrzostw Świata pokonały w Berlinie francuski 97-79 i sięgnęły po piąte z rzędu zwycięstwo i 12 w historii złoto. W Mistrzostwach Świata Amerykanki nie przegrały żadnego z ostatnich 36 meczów. Ostatniej porażki doznały w 2006 roku. W mniejszej odmianie koszykówki, czyli 3x3, w Mistrzostwach Europy zwyciężyły Holenderki i Łotysze. Hiszpan Erik Mas z Movistaru zwyciężył w 81. edycji wyścigu Vuelta Espania. Ostatni 21. etap z metą w Granadzie wygrał po finiszu z peletonu Norweg Tobias Johansen. I jeszcze piłka na koniec. W Ekstraklasie w najciekawszym wczorajszym meczu Legia zremisowała z Widzewem 1-1. Podział punktów to chyba dobre w sumie rozwiązanie dla Widzewa, który 2 dni temu zwolnił trenera Wokowicza i zatrudnił na tym stanowisku Mateusza Stolarskiego.
7: Legia wyszła na prowadzenie. Legia miała po stałym fragmencie gry kolejną sytuację, kiedy Augustyniak trafił w poprzeczkę i w drugiej połowie myślę, że ta sytuacja Kuchty też była bardzo dobra, więc będąc racjonalnym i prawdomównym uważam, że wynik remisowy nie krzywdzi obu ze stron. Niewiele nam brakło, żeby jeżeli już Legia nie strzela takich sytuacji, żeby nasze sytuacje zamienić na bramki.
5: W pozostałych spotkaniach Wisła Płock pokonała Krakowie 3-1, a Pogoń Szczecin wygrała z Wieczystą Kraków 2-0. Dziś mecz Radomiak - Piast Gliwice.
0: Będziemy mieli zachmurzenie duże, po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienie i lokalnie rozpogodzenia także. No i miejscami będą przelotne opady deszczu. Na południu suma opadów tak do 10 mm, a temperatura od 15 stopni to Zakopane. Koszalin, Suwałki 17, Szczecin, Gorzów 18, Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Zielona Góra, Opole, Kraków, Rzeszów, Lublin i Białystok 19, w Warszawie, Łodzi, Radomiu, Kielcach, Wrocławiu i Katowicach po 20.
8: Radio 357.
0: 8 po 8.

11 minut po 8, Lykkeli. Przypominam oczywiście do dyspozycji adres mailowy i numer telefonu, ale najłatwiej będzie Państwu korzystać, jak sądzę, z aplikacji tam i głosówka, i tekstówka. Dwa guziczki magiczne się naciska, albo coś pisze, albo nagrywa do nas. Zawsze to jest mile widziane. Zapraszamy i polecamy. A mamy teraz takie 4 minutki muzyczne, a po tych 4 minutkach będzie o tym, że jesień się dzisiaj zaczyna. Tak, ale jaka jesień, to opowiem.

0: New Radicals. Mamy 16 minut po 8, no to teraz będzie o tej jesieni.
1: Gość Radia 357.
0: Zaczyna się jesień, ale akcja jesień 2026. Otóż Straż Leśna rozpoczyna dzisiaj taką właśnie akcję. Intensywny czas jesienią w lasach. No i jest z nami gość, pan Maciej Pawłowski, rzecznik Lasów Państwowych w Warszawie. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
0: Słyszymy się bardzo dobrze. Zacznę od tego, czy ta jesień to w lesie już widać. Jak państwo obserwują, to już jest ten czas taki jesienny bardziej, czy jeszcze lato?
2: Jeszcze lato, ale jesień powoli takimi drobnymi krokami już do lasu wchodzi. Robi się troszkę bardziej kolorowo.
0: Tak.
2: Pojawiają się owoce jesienne, pojawiają się grzyby przede wszystkim. I to jest ten czas, który i ten powód, dla którego coraz więcej ludzi do lasu przychodzi.
0: No to teraz porozmawiajmy o tych, którzy przychodzą do lasu, zwłaszcza w tym najbliższym tygodniu. To jest ten czas, kiedy rozpoczyna się akcja Jesień 26. Od dziś, od 14 września. Co to za akcja? Co się będzie działo?
2: To jest przede wszystkim akcja prewencyjna i chciałbym tutaj uspokoić słuchaczy, żeby nie bali się chodzić do lasu, nie bali się z lasu korzystać, bo nie jest to akcja wymierzona przeciwko osobom, które z lasu korzystają, tylko właśnie jest zrobiona po to, żeby ci, którzy z tego lasu korzystają, czuli się bezpiecznie. Straż Leśna we współpracy z policją, Strażą Graniczną będzie patrolować las, zwracając uwagę na to, kto z tego lasu korzysta i w jaki sposób z tego lasu korzysta. Chodzi tu przede wszystkim o to, żeby zwrócić uwagę na tych, którzy na przykład nielegalnie wjeżdżają do lasu quadami, crossami czy innymi pojazdami, stwarzając zagrożenie z jednej strony dla przyrody, dla mieszkańców lasu, ale z drugiej strony dla tych, którzy korzystają z tego lasu spacerując, zbierając grzyby czy jeżdżąc na rowerze. Zwrócą również uwagę na niszczenie infrastruktury, która w lesie się znajduje, tak? Parkingi, miejsca odpoczynku, miejsca postoju, ścieżki edukacyjne. No i strażnicy będą też zwracać uwagę na to, czy przypadkiem ktoś nie połasił się na to, żeby trochę drewna wywieźć z lasów w nielegalny sposób.
0: Bo to się dzieje. Mówi pan o tym, że akcja prewencyjna, więc sobie tak myślimy, że to będzie jednak tak delikatnie, raczej pouczenia niż mandaty, czy raczej jednak mandaty też się będą pojawiały?
2: Przede wszystkim strażnicy zawsze zaczynają od pouczenia, od wytłumaczenia tego, co zatrzymana osoba zrobiła nieprawidłowo, z jakich powodów została zatrzymana, jakie przepisy złamała. I jeśli to jest pierwszy raz, jeśli to nie jest coś, wykroczenie, które jest niebezpieczne, powiedzmy tak, czy stwarzające zagrożenie, to przede wszystkim zaczynamy od pouczenia. No a kiedy sytuacja się powtarza albo zatrzymany nie przyjmuje do wiadomości tego, że źle postąpił, no to wtedy strażnicy muszą nałożyć mandat.
0: I to też tak może od razu powiedzmy, że Straż Leśna ma te swoje uprawnienia i może nas wylegitymować i może nałożyć mandat. To jest jasne.
2: Zgadza się, dokładnie tak. Mogą nałożyć mandat do 500 zł. W sytuacji, kiedy jest to wspólna akcja na przykład z policją i zatrzymani zostaną nielegalni kierowcy quadów czy crossów, no to z jednej strony Straż Leśna może nałożyć mandat za nielegalne poruszanie się po lesie, z drugiej drugi mandat za na przykład zniszczenie ściółki leśnej, bo często ci kierowcy poruszają się poza drogami, po prostu prowadzą do zniszczenia terenów leśnych, a dodatkowo policja może również nałożyć grzywnę, może skierować sprawę do sądu. Jeśli na przykład taki pojazd nie miał tablic rejestracyjnych, no to kończy się to zatrzymaniem pojazdu, laweta taki pojazd zabiera, no i kierowca ma jeszcze z tego powodu dodatkowe problemy.
0: No to teraz się zrobiło dosyć poważnie, bo dwa mandaty od Straży Leśnej i jeszcze

0: również innych osób korzystających z lasu. Taki cross czy quad poruszający się z dużą prędkością stanowi duże zagrożenie dla spacerowiczów czy osób jeżdżących na rowerach. A tak jak powiedziałem wcześniej, dodatkowo powoduje zagrożenie również i dla mieszkańców lasu i niszczy środowisko leśne, więc w tym przypadku tutaj pobłażliwości ani ze strony Straży Leśnej, ani ze strony policji nie będzie.
1: A państwo mają takie dane, jak często to się dzieje, jak to jest intensywne działanie?
0: To wszystko zależy od regionu. W różnych miejscach te sytuacje zdarzają się z różnym natężeniem, powiedzmy. Są miejsca, gdzie takie sytuacje się powtarzają, występują częściej i tam na bieżąco strażnicy leśni współpracują z policją i prowadzą takie akcje prewencyjne właśnie po to, żeby takich nielegalnych kierowców zatrzymywać, wyłapywać. I często te akcje kończą się sukcesem, zatrzymaniami właśnie, czasem pojedynczych kierowców, a czasami nawet zorganizowanych grup.
1: To też muszą mieć ci, którzy wpadną na taki pomysł, żeby się wybrać do lasu i trochę powariować motocyklem albo quadem, że jedna rzecz to oczywiście patrole, a druga rzecz, że mają państwo systemy monitoringu i takie fotopułapki się zdarzają. To też pomaga wykryć?
0: No, jak najbardziej. Fotopułapki są rozmieszczone właśnie między innymi w takich miejscach, gdzie leśnicy wiedzą, że coś negatywnego się dzieje, czyli na przykład pojawiają się krosowcy, pojawiają się kładowcy. Często też lokalni mieszkańcy zgłaszają się do nadleśnictwa czy do straży leśnej i mówią, że w tym czy w tym miejscu obserwowali takie zjawisko i to jest podpowiedź dla strażników, żeby na przykład tam taką fotopułapkę zamontować. I taka fotopułapka jest narzędziem, które pozwala wykryć takiego sprawcę, jeżeli na zdjęciach uwiecznione zostały numery rejestracyjne pojazdu, to jest wtedy ścieżka do tego, żeby do tego kierowcy dotrzeć i go ukarać.
1: To wróćmy do grzybiarzy. Jak rozumiem, grzybiarze w lesie są mile widziani. I śmiało można się wybierać na te grzyby, ale na co zwracać uwagę, żeby nie narobić bałaganu albo nie zostawić za sobą czegoś, czego byśmy nie chcieli.
0: Panie redaktorze, wszyscy, którzy w bezpieczny, odpowiedzialny sposób korzystają z lasu, są w tym lesie mile widziani. Grzybiarze oczywiście również. Co zrobić? Najlepiej zachowywać się trochę jak ninja, czyli nie zostawiać po sobie śladów. Im mniej śladów po sobie w lesie zostawimy, tym lepiej. Oczywiście to, co ze sobą przyniesiemy, tak, butelkę z napojem, jakieś drugie śniadanie, to wszystko, co wyprodukujemy, te odpady, które powstały podczas naszego pobytu, trzeba z lasu zabrać. Jeśli na te grzyby przyjedziemy samochodem, to mamy miejsca postoju, mamy parkingi leśne, gdzie w bezpieczny sposób pojazd można zostawić i wyruszyć na grzybobranie. Trzeba pamiętać o tym, żeby wziąć sobie mapę czy GPS, żeby ewentualnie się nie zgubić. Zwracać uwagę na to, co się w lesie dzieje. Jeśli zdarzyłoby się, że zauważymy dym czy pożar, to powinniśmy zaalarmować służby, nie podejmować samodzielnie akcji gaśniczej. I korzystać z przyrody, cieszyć się tą jesienią i darami lasu.
1: No i też tam uważać na siłkę leśną, kiedy się będzie tam już znajdowało te fantastyczne okazy, to ten mech tam z powrotem trzeba przyklepać. Dobrze mówię, czy nie?
0: Tak, najlepiej nie powinno się siłki rozgrzebywać, rozkopywać. Wyjmujemy, wykręcamy czy wycinamy tego grzyba. Tu zdania są podzielone. Jedno rozwiązanie jest dobre i drugie jest dobre. Ale tak, jeśli ściółka została gdzieś tam podniesiona, to przykryjmy. A to właśnie po to, żeby w przyszłym roku czy w kolejnych latach te grzyby również tam wyrosły. Bo jeśli grzyb nie odsłonimy, ona wyschnie, to mniejsze prawdopodobieństwo i mniejsze szanse, że w kolejnych latach owocniki się pojawią.
1: Proszę spodziewać się grzybów w lesie i spodziewać się też takich troszkę bardziej intensywnych patroli i większej liczby straży leśnej w lasach, bo dzisiaj zaczyna się akcja Jesień 26. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do lasu.
1: Maciej Połowowski, rzecznik lasów państwowych w Warszawie. I udanych zbiorów. 25 minut po 8:00.

Jeszcze pan Maciej ma bardzo dużą prośbę do Straży Leśnej, żeby przypilnowała też trochę tych kleszczy. No nie wiem, co tu się w tej sprawie da zrobić. Też trzeba samodzielnie to brać pod uwagę i bardzo solidnie się obejrzeć po powrocie z lasu. To proszę o tym pamiętać.

0: To chyba zdążymy. Będzie zachmurzenie duże, po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia, lokalnie rozpogodzenia, miejscami będą też przelotne opady deszczu, grzyby będą rosły. Na południu suma opadów 10 mm. Temperatura maksymalna 17-20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu, bo 16, a w rejonach podgórskich Karpat 15. Pochmurna pogoda z przelotnymi opadami atmosferycznymi kształtować będzie w kraju przeważnie niekorzystne warunki biometeo. Nie prognozuje się jednak występowania silnych reakcji meteorotropowych. Pojawić się może przede wszystkim pogorszenie ogólnego samopoczucia.
1: 3, 5, 7.
0: 28 do 9.

0: No to mnie pan załamał tą jesienią. Przepraszam, pani Monik, naprawdę nie chciałem. Szybko zmieńmy temat, bo będzie na nas.
1: Tygodniki dziś poniedziałek, 3 przed nami. Jeśli chodzi o sprawy polityczne, no to oczywiście afera zonda krypto chyba takim jest wspólnym mianownikiem. Natomiast na okładkach różne tematy dziś, bo oprócz no właśnie spraw związanych z zonda krypto z tytułem Piramida kłamstw w tygodniku sieci, w tygodniku do rzeczy, dlaczego oni są okrutni. No i tutaj Izrael na okładce, między innymi Benjamin Netanyahu. No a w Newsweeku poruszająca rozmowa wewnątrz, a na okładce znany wszystkim, no właśnie, major Michał Fischer w tekście, właściwie w rozmowie misja majora Fischera. W tej rozmowie opowiada bardzo osobiście o swoim życiu. Znalazłem się na froncie wojny, którą musimy wygrać. Mówi o strachu pilota, o mafijnej Rosji, o autyzmie synka i życiu po stracie nogi. I rzeczywiście też ta fotografia na okładce poruszająca, ale spokój pana majora jest gdzieś taką, no, takim zapewnieniem, że no, bierze to na klatę, jak to mówi młodzież. Jestem na wojnie, tak zatytułowana jest ten wywiad w tygodniku Newsweek. No i padają też pytania, czy tęskni za lataniem, no i jak musiał zmienić swoje życie po dramacie związanym z chorobą. Poza tym Nawrockiego ucieczka przed zondą. Tak jak powiedziałem, temat polityczny numer jeden w tygodnikach. Za uśmiechami Nawrockiego i jego ludzi kryje się walka o to, aby kryptoafera nie przykleiła się do prezydenta, a cichy kandydat na premiera walczy o życie w polityce, pisze tygodnik Newsweek. No a w tygodniku sieci druga strona odpowiada, chciałoby się powiedzieć, w tekście Piramida kłamstw. Tusk, Żurek i Giertych w asyście medialnych wojów z zapałem kopią dołek pod prawicą i prezydentem, lecz nie chcą dostrzec, że sami do niego wpadają. To z kolei tygodnik sieci tak na aferę zonda krypto, na to, kto brał pieniądze, za co, patrzy i opisuje rzecz. No a w do rzeczy akurat o zonda krypto chyba najmniej, tak mi się wydaje dziś. Natomiast sprawy międzynarodowe, oni mogą więcej do czasu, czyli no właśnie władze Izraela i to, co dzieje się w związku z tym, ale także tekst kilka stron dalej, skąd się biorą wpływy Żydów w Ameryce, opisuje Adam Wielomski właśnie w tygodniku do rzeczy. To zostanę jeszcze na sekundę, bo na stronie 32 znalazłem tekst, który bardzo mnie zaintrygował i pewnie państwa również zaskoczy. Polskie drogi już bezpieczniejsze niż francuskie. Łukasz Zboralski pisze, jeszcze dekadę temu najwięcej osób ginęło w wypadkach drogowych w Polsce, Bułgarii i Rumunii. Obecnie drogi nad Wisłą są bezpieczniejsze niż francuskie, włoskie czy greckie. Osiągnęliśmy gigantyczny sukces i to mimo rządów, które do dziś nie prowadzą sensownej polityki w tej dziedzinie, pisze autor w tygodniku do rzeczy właśnie. No, na stronach kulturalnych wiadomo, lalka, Łęcka i inne emancypantki, tak akurat jest zatytułowana rzecz w tygodniku do rzeczy, no ale o lalce także wspomnienia tu i ówdzie w innych tekstach i magazynach. Jacek Bartosiak także pod lupą, to z kolei tygodnika sieci oraz niemieccy ambasadorowie w Polsce. Polska nie ma szczęścia do niemieckich ambasadorów, pisze Konrad Kołodziejski w sieci, ale ich nominacje nie są jakimś zrządzeniem losu. Berlin świadomie wyznacza kandydatów, którzy okazują się nieuleczalnie skażeni poczuciem wyższości wobec Polaków, pisze autor, zaczynając swój tekst w tygodniku sieci. No a w Newsweeku, bo wrócę tu, oprócz tej rozmowy, o której wspominałem, Zbigniew Ziobro, a w zasadzie Patrycja Kotecka na celowniku dziennikarzy, jako, no właśnie, przebiegła. Takie słowo tutaj pada. To ciekawa opowieść. Jeśli ktoś zainteresowany, odsyłam do Newsweeka. No a z tematów społecznych, obietnica długowieczności, czyli co w stanie jesteśmy zrobić, żeby jakoś sobie tę starość, umowną starość zdrową zapewnić. No czasami niestety szwankuje zdrowy rozsądek w tym wszystkim. Przyjmujemy suplementy, kupujemy domowe nowe komory hiperbaryczne, ćwiczymy pod okiem coachów starości. Biznes, który rozwija się w tempie błyskawicy i nie zawsze z korzyścią dla zdrowia, czytamy w Newsweeku. Tutaj także omówienie no właśnie badań PISA. Polska na dopingu sześciolatków. Już pochwaliliśmy się sukcesem, ale wcale nie jest tak kolorowo i w następnej edycji tej premii już nie będzie. Co to za premia? O co chodzi? I dlaczego z tą polską szkołą wcale nie jest tak kolorowo? Także w Newsweeku do poczytania. No i tu jeszcze znalazłem historię o Lechu Wałęsie, a właściwie Lech Wałęsa spółka ZOO, czyli ile trzeba zapłacić za wizytę prezydenta w Polsce, za granicą. Nie są to sumy, że tak powiem, jednocyfrowe, dwucyfrowe, trzycyfrowe. No, zdecydowanie więcej cyfr tam się pojawia, zwłaszcza też w różnego rodzaju nagrodach, które miały być przyznawane ludziom wolności. Też jest pewien, powiedzieć bałagan, to nic nie powiedzieć.
0: To dziękuję.
1: Proszę.
0: Krystian Hanke i tygodniki poniedziałkowe. Jeszcze w środę oczywiście druga porcja. A ja się cieszę, tu pani Anna, z nadchodzącej jesieni już planuje wyjazd Bieszczady. Zachwycające widoki. Tu oczywiście teraz powinieneś pokiwać główką.
1: Nie byłem jeszcze jesienią, taką jesienią piękną, złotą, ale tak, też mi się marzy.
0: Ale takim okiem wyobraźni. Musisz sobie imaginować te wszystkie kolory, które gdzieś tam.
1: Buczyny.
0: Słucham?
1: Złote i brązowe buczyny.
0: A, to dobrze.

0: tu sobie pan zupełnie dobrze radzi z gitarą, John Mayer niejaki. To już państwo wiedzą, że tak potrafi. Za 15,5 minuty, 9.
1: Muzyczny koniec.
0: Kasia Pasierbik.
2: Dzień dobry. Czy po złamanym sercu można jeszcze bezpiecznie się zakochać? Ofelia, czyli Iga Kreft, próbuje znaleźć odpowiedź na to pytanie na ostatniej epce Safe, wydanej pod koniec ubiegłego roku. Jej muzyka to przestrzeń, w której można znaleźć trochę alternatywnego popu, trochę R&B i dużo gitarowego ciepła, ale przede wszystkim są tu historie o relacjach, bliskości, zauroczeniu i tym, co się z nami dzieje, kiedy to emocje biorą górę. Artystka powoli zmierza w stronę kolejnego wydawnictwa, jednak zanim ono nastąpi, wyruszy w krótką trasę koncertową zatytułowaną Można się przejechać. Niebawem odwiedzi trzy miasta. 20 listopada zagra we Wrocławiu, 8 grudnia w Warszawie, a 9 grudnia w Poznaniu. Bilety są już dostępne.

0: Zostajemy na naszej rodzimej scenie, bo trasę koncertową zapowiedział także Cortez. No, artysta, którego naszym słuchaczom raczej przedstawiać nie trzeba. W ubiegłym roku minęło 10 lat od jego głośnego debiutu. Otrzymaliśmy wtedy jubileuszową edycję albumu Boomerang w wersji live, trasę, a także film w reżyserii Daniela Jaroszka. Natomiast w tym roku Cortez proponuje nam trasę jesienną, w ramach której od października do grudnia zagra 10 koncertów. Odwiedzi m.in. Olsztyn, Ostrołękę, Tarnów, Kraków, Częstochowę, Dąbrowę Górniczą czy Warszawę. Sprzedaż biletów wystartuje dzisiaj o godzinie 12.
1: Jej skończy grać, naucz mnie tańczyć.

0: Nauczy mnie tańczyć.
1: Na koniec rozkład płyt tygodnia. Czas do południa będziemy spędzać z londyńskim kwintetem Ezra Collective i Here Because of Hope. To album podzielony na trzy części, na którym muzycy zabierają nas w podróż przez ewolucję muzyki afroamerykańskiej i jej historię w diasporze, a wszystko przepleciono poezją czytaną przez Leticia Wright. Nie zabrakło typowych dla Ezra Collective tanecznych rytmów, nie brakuje również gości. Na albumie udzielili się raper Pasa Lu, Lila Aiki czy Leona Lewis. Z kolei po 13 w audycji Mam Grać wybrzmiewać będzie płyta Distance in Static od Bonobo, projektu, za którym stoi brytyjski producent Simon Green. Tym razem do współpracy zaprosił artystki reprezentujące kilka różnych muzycznych światów, m.in. Arush Aftab, Joy Crooks czy Nilu Ferianie. A ja przy okazji jeszcze napomknę, że Bonobo zagra w marcu 3 koncerty w Polsce, bilety wciąż są dostępne.

0: Dobrze się słucha tej płyty z Recollective.
1: Jak każdy z Recollective, chciałabym rzec.
0: Rzekłaś. Bardzo dobrze. Kasia Pasierwik, Muzyczny Goniec. Dziękujemy.
1: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
0: 11 do 9.

0: Sombr. 7 do 9.
1: Latka lecą.
0: Sprawy kalendarzowe, pan redaktor Wojciech Zimiński.
2: Mamy dziś 14 dzień września. Drobny remanent na początek. Wczoraj był dzień całowania chłopaków w usta. Jeśli ktoś wczoraj zapomniał, a dziś chciałby świętować, proszę się nie powstrzymywać. Jak znam chłopaków, to usprawiedliwienie, że wczoraj zawiodła nas pamięć, będzie absolutnie wystarczające. A teraz krótka kronika towarzyska. 14 września 81 roku cesarzem rzymskim został Domicjan. Na nowej drodze zawodowej życzymy wszelkiego powodzenia i proszę uważać na barbarzyńców, szczególnie na plemiona Jazygów, Markomanów i Kwadów. 14 września 1210 roku król Jerozolimy, Jan z Brienne, ożenił się z Marią z Montferratu. Nowożeńcom składamy najserdeczniejsze życzenia powodzenia na nowej drodze życia. Jednocześnie zawczasu przestrzegamy, że posada łacińskiego cesarza Konstantynopola będzie w przyszłości zajęciem dosyć krótkim, bo tylko 5-letnim, ale warto, bo Konstantynopol piękny. Teraz w kronice towarzyskiej coś, co może zaskoczyć. Mianowicie 14 września 1917 roku Rosja została ogłoszona republiką. Datę tę umieszczamy w kronice towarzyskiej, bo duch republikański się nie przyjął i pozostał wobec tego wydarzeniem towarzyskim. I tak jest do dziś. Najwyższy czas, żeby zwrócić uwagę na fakt, że dzisiaj prawie, a jutro na pewno, jest połowa września. To już połowa września, powie jeden. Zaś drugi może powiedzieć, to dopiero połowa września. Tym pierwszym powiem, że przecież dopiero w drugiej połowie września skończy się lato. A tym drugim powiem, że dopiero w drugiej połowie września skończy się lato. Tym genialnym posunięciem rozwiązuje dwa dylematy przy pomocy jednej odpowiedzi. Rzecz nieczęsta w logice, ale co człowiek poradzi, że potrafi. A propos potrafi. 14 września 2022 roku podczas programu dowolnego w zawodach US International Classic 2022 w Lake Placid reprezentant USA Ilia Malinin wykonał jako pierwszy łyżwiarz w historii poczwórnego aksla. Nie na wszystkich to osiągnięcie zrobiło wrażenie, bo pewien poseł, przykładowo nazwijmy go Kowalski, takie skoki wykonuje regularnie.
0: Prawda? I to bez łyżew. Wojciech Zimiński, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Bardzo serdecznie i do usłyszenia w stosownym momencie, w poniedziałek, któryś kolejny. Do usłyszenia. Poczwórny aksel. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w kalendarzu dziś także wysyp urodzin. Także pana Mortena.

0: Tu Radio 357, jest poniedziałek, 14 września. Minęła dziewiąta. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: Dziś mają się odbyć rozmowy w sprawie współpracy służb przy przejściach granicznych. Ta będzie musiała mieć specjalny charakter, zapowiedział wczoraj premier Donald Tusk po rosyjskich atakach na zachodnią Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Chodzi o wojsko, policję, straż graniczną i celników. Premier chce, żeby służby sprawniej przeciwdziałały zatorom i gromadzeniu się na przejściach granicznych pojazdów, na przykład z paliwem. Terroryzm rosyjski to nie to, że puka do drzwi Europy. On już przeszedł przez drzwi, mówił w Kijowie szef polskiej dyplomacji, odnosząc się do wczorajszych rosyjskich ataków.
2: Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
1: Służby mają od teraz działać w trybie wzmocnionym. Ropa znów mocno drożeje, ceny wyraźnie przekraczają $100 za baryłkę, a kryzys na rynkach energii pogłębia się coraz bardziej po tym, jak Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej poinformowało w piątek o czasowym wstrzymaniu pracy strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. To efekt ataków, do których doszło w czwartek w rejonie Riyadu i Medyny. Zamknięty ropociąg w ostatnich miesiącach stał się alternatywą dla Riyadu w związku z irańską blokadą ciśniny Ormuz. Tymczasem zaplanowane na dziś spotkanie przedstawicieli państw Zatoki Perskiej w sprawie usprawnienia żeglugi przez cieśninę nie odbędzie się, zostało przełożone na bliżej nieokreślony termin. Kierowcy w tym tygodniu też muszą się liczyć z podwyżkami cen na polskich stacjach paliw.
3: Na coraz większej liczbie stacji zobaczymy ceny diesla przekraczające 9 zł. Jeśli chodzi o benzynę, to podrożeje ona trochę mniej, o 5-6 groszy, ale nie przebije jeszcze poziomu 8 zł za litr.
1: Mówiła Magdalena Robak z ePetrol.pl. Drożeć ma też w tym tygodniu autogaz. W przyszłą niedzielę kolejne wybory regionalne w Niemczech, tymczasem w miniony weekend. Dziesiątki tysięcy Niemców wyszło na ulicę w proteście przeciwko skrajnej prawicy. Impulsem był historyczny sukces AfD w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt.
4: Demonstracje odbyły się m.in. w Monachium, Hamburgu, Berlinie, Magdeburgu i Lipsku. W samej stolicy policja doliczyła się około 18 tysięcy uczestników. Protestujący apelowali o obronę demokracji. Część demonstrantów domagała się także zbadania możliwości delegalizacji AfD. W Hamburgu wezwano Bundesrat, czyli Izbę reprezentującą kraje związkowe, do skierowania odpowiedniego wniosku do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Tylko ten sąd może uznać partię za niezgodną z konstytucją i zakazać jej działalności. Już w przyszłą niedzielę nastroje społeczne zostaną ponownie zbadane przy urnach. Wybory regionalne odbędą się w Berlinie i Mecklenburgii po Morzu Przednim. W Berlinie sondaże dają lewicy z Die Linke 21, CDU 20, a AfD 18%. W Mecklenburgii po Morzu Przednim prowadzi AfD z wynikiem 38%. Z Berlina dla Radia 357 Karolina Szulejewska.
1: W Berlinie lewica i CDU idą łeb w łeb. W sondażu dzieli je zaledwie 1 punkt procentowy. Stawką wyborów jest także Czerwony Ratusz, czyli Urząd Burmistrza. 16 400 zł brutto to średnie wynagrodzenie specjalistów i menedżerów. To wzrost o 5%, tak wynika z raportu Antal. Ale nie wszystkim specjalistom i menedżerom pensje rosną w tym samym tempie, zwraca uwagę Artur Skiba, prezes firmy Antal.
5: Największe wzrosty wynagrodzeń odnotowaliśmy w farmacji i finansach po 8%, a w sektorze usług wspólnych o 6%. Są jednak obszary, w których płace rosną znacznie wolniej. W HR o 1%, w IT o 2%, a w administracji o 3%. Coraz wyraźniej widać, że rynek premiuje przede wszystkim role hybrydowe wraz z kompetencjami deficytowymi, niszowymi i trudnymi do zastąpienia.
1: A rozwój sztucznej inteligencji dodatkowo przyspiesza te zmiany, rosną kompetencje przyszłości. I przy nich kończymy poranne serwisy Radia 357. Na popołudnie zapraszam w imieniu Moniki Mędroch-Karbowskiej.
0: O sporcie Tomasz Gorazdowski.
6: Polscy siatkarze wygrali z Macedonią Północną 3-0 w trzecim meczu grupy B w Mistrzostwach Europy. Zawodnicy Nikoli Grbicza, przypomnę, bronią tytułu, na razie idą po swoje. Dzisiaj mają dzień wolny, a jutro zagrają z Ukrainą. Siatkarze Japonii triumfowali w Mistrzostwach Azji, dzięki czemu zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Olimpijski awans wywalczy także mistrz Europy. Amerykanie czekają 23 lata na triumf wielkoszlemowy swojego singlisty i jeszcze poczekają. W ostatnim meczu na kortach w Nowym Jorku w finale US Open Niemiec Aleksander Zwieriew pokonał Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2. W Budapeszcie zakończył się wczoraj super meeting lekkoatletyczny. Wczoraj rekordów świata nie było, ale były najlepsze wyniki sezonu. Na 200 metrów triumfował Amerykanin Kenneth Bednarek z najlepszym w tym roku wynikiem na świecie 19 sekund 52 setne w skoku wzwyż. Mistrz Europy Gianmarco Tamberi skoczył 2:37 i to też najlepszy wynik w tym roku. W piłkarskiej ekstraklasie Wisła Płock pokonała Krakowie 3-1, Pogoń Szczecin wygrała z Wieczystą 2-0, a w Warszawie Legia zremisowała z Widzewem 1-1. Dziś Radomiak zagra z Piastem. Nasze piłkarki tymczasem, te piłkarki nożne poniżej lat 20, zagrają w czwartek w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Na razie nasze zawodniczki rozegrały 3 spotkania, wszystkie wygrały, mówi trener reprezentacji Marcin Kasprowicz.
7: Marzenia mamy wszyscy, natomiast te marzenia trzeba realizować i te marzenia będziemy realizować poprzez poświęcenia. To jest nasza taka dewiza reprezentacji. Jak daleko dojdziemy? Na tyle, ile zasłużymy i na tyle, ile Bóg da.
6: Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał wyścig o Grand Prix Hiszpanii na nowym torze w Madrycie. To była 14. runda Mistrzostw Świata. Coraz wyraźniej prowadzi w klasyfikacji generalnej mistrzostw. Drugi był wczoraj Verstappen, trzeci Norris. Poznaliśmy również finalistów żużlowej ekstraklasy. W finale spotkają się Grupa Deweloperska Toruń i Betard Sparta Wrocław. A za piłkarską granicą Polski najciekawiej było wczoraj w Manchesterze, w piłkarskich derbach tego miasta, szlagierze czwartej kolejki angielskiej ekstraklasy.
8: Manchester City wygrał 1-0 w derbach Manchesteru na terenie United pomimo gry w osłabieniu od 23 minuty, ale po meczu najwięcej mówi się o pracy sędziów. Wątpliwości dotyczą sytuacji, w której Phil Foden wyleciał z boiska za kopnięcie Bruno Fernandesza. Gracz United pierwszy wykonał bowiem prowokacyjny ruch nogą, ale sędzia go nie ukarał. Czerwone Diabły nie potrafiły wykorzystać przewagi i dały się zaskoczyć rywalom, którym wygraną dał Erling Haaland. Jego bramka wzbudza jeszcze większe kontrowersje. Wydaje się bowiem, że ustawiony na pozycji spalonej Enzo Fernandez wpłynął na zachowanie defensywy gospodarzy, próbując zagrać piłkę. Był tuż przede mną, więc ruszyłem do niego. Właśnie dlatego Haaland został niekryty na długim słupku. Takie błędy sędziowskie w Premier League są niedopuszczalne, grzmiał obrońca United. Lisandro Martinez. Dla Radia 357, Kacper Klasiński. Angielski Espresso.
6: Ze sportem wracamy po 16.
0: Zachmurzenie duże, po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia, lokalnie mogą być rozpogodzenia. Miejscami będą przelotne opady deszczu, na południu suma opadów do 10 mm, a temperatura od 17 do 20. Na przeważającym obszarze nieco chłodniej na wybrzeżu 16, a w rejonach podgórskich Karpat będzie około 15 stopni.
9: Radio 357.
0: Poranna ekipa macha wesoło, udając się do dalszych zadań. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na jutro na 6. Marcin Cichoński. Dzień dobry panu.
10: Dzień dobry panu. Pomoże mi pan, bo pan jest bogaty w doświadczenie życiowe i chciałem z niego skorzystać.
0: Proszę bardzo.
10: Co w przypadku takim, jak wchodzi film Lalka i serial Lalka, jest spoilerem?
0: Co jest spoilerem?
10: Tak.
0: Praktycznie wszystko może być.
10: Ale wie pan co, znaczy, teoretycznie mamy do czynienia z lekturą. Mm-hmm. Teraz to tak, jak na przykład mamy nowy film, nie wiem, nowe Gwiezdne Wojny, no tam rzeczywiście możemy powiedzieć, że zdradzimy komuś finał i zakończenie. A czy w takich przypadkach można? Takie otwarte pytanie stawiam.
0: To ja muszę się zastanowić.
10: Bardzo
0: przemyśleć
10: proszę.
0: Sprawę, żeby
10: zobaczymy obejrzeć. Się, pan co, za tydzień się zobaczymy.
0: O.
10: O, widzi pan.
0: Tak.
10: Dziękuję pięknie.

0: Pan Szymon zaczepnie stwierdza, że co do spoilerów Lalki, to lepiej nie sugerować się filmem Barbie. Święta, prawda? Dobrze zauważone w punkt. Właśnie, ja zadam państwu pierwsze pytanie. Czy przed obejrzeniem serialu i filmu czytają albo oglądają państwo na temat? Czy w ogóle tak? Oczywiście, że wiadomo, że bez spoilerów i tak dalej, ale czy dowiadują się państwo więcej, kto tam zagra, albo o czym jest i zaczynają czytać państwo recenzje? Czy absolutna cisza wyborcza? Oglądamy, otwierają się lokale wyborcze, oglądamy na telewizorze lub kinie i potem dopiero zaczynamy czytać. Jak to jest u państwa? Bardzo proszę o sygnał. I drugi punkt. Przy okazji proszę dać znak, bo nie ukrywamy, że w przypadku premier ważnych jest tak zwane embargo. To znaczy krytycy mogą obejrzeć, ale nie mogą powiedzieć. I dzisiaj o północy to embargo spadło. Więc ja mogę opowiedzieć o Lalce Netflixa w reżyserii Pawła Maślony z panią Łęcką, z panem Szuchartem, ale pytanie, czy państwo chcą i co państwo chcą. Bardzo, bardzo proszę o kontakt. cichy@radio357.pl oraz taktyczny post zaczepny na Facebooku. I dzień dobry państwu.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: A ponieważ widziałem, powiem państwu, że czeka nas dużo dyskusji, awantur i kontrowersji. Oj, oj, oj, ale to jest też bardzo dobre, to tylko powiem. Tomek Martinkiewicz, Marcin Cichoński. Dzień dobry jeszcze raz.

18 minut po godzinie 9. Zapraszamy Państwa. Dzisiaj też dużo pokombinowałem i powyciągałem różne rzeczy, które się też kojarzą taki muzykalowo i filmowo. O, na przykład...

Aquarius. 22 minuty po 9:00, przypominamy, bo ludzie się spieszą do biur i biurek. Panie redaktorze, pisze pani Barbara, ja to chyba wolę kolejność książka, ekranizacja w kinie i potem dopiero serial. Obawiam się, że przez te kontrowersje może się nie udać. Polecam gorąco odwrócić kolejność, ponieważ Paweł Demirski, który był naszym gościem w audycji Złodziej Czasu, jest głównym autorem, jednym z trojga współautorów, ale głównym autorem scenariusza, powiedział sam, że to jest reinterpretacja i że tam oczywiście pojawiły się na przykład nowe wątki, nowe postaci, ale ten trzon, rdzeń jest jak najbardziej zachowany ten sam. I oczywiście każdy z tych twórców, czy mówiliśmy o Lalce z lat 60. filmowej, czy mówiliśmy o serialu z lat 70., to każdy z tych twórców rzuca na co innego trop. Czy można zmieniać w Lalce? No można. Na przykład właśnie wspominaliśmy z Pawłem Demirskim, że w Lalce z 77 roku serialowej Ignacy Rzecki, czyli subjekt, jest ten bardzo starym subiektem, a z powieści jasno wynika, że między Wokulskim a Rzeckim różnica lat jest tylko 2. I tutaj w Lalce Netflixa jest zupełnie inaczej. Pani Barbara jeszcze pisze, przy okazji dziękuję za playlistę z pokoleń na Spotify. Tak jest. Zaraz wrzucę do postu zaczepnego, wrzucałem do mediów społecznościowych na państwa prośbę też zrobiliśmy taką playlistę podsumowującą lata 90. w pokoleniach 357 i będziemy do niej dodawać kolejne nagrania.

Sophie B. Hawkins, Dema Wisha Was Your Lover. I jest taki na przykład taki fragment: znalazł się na ulicy, Wokulski stanął na chodniku, jakby domyślając się, dokąd iść. Nie ciągnęło go nic w żadną stronę. Bo jeżeli państwo nie pamiętają lektury, albo pamiętają tak przez mgłę i tak dalej, i nie mają państwo czasu, żeby przeczytać jeszcze raz całość, to na przykład bardzo gorąco polecam rozdział 8. Żeby zrozumieć Wokulskiego, to tam mamy właśnie taki zatytułowany Medytacje, którym Wokulski przedstawia właśnie taką trochę swoją filozofię życiową, spojrzenie na Warszawę. I to nie jest takie coś, jak nam wkładano do głowy. Ktoś przeczyta ten rozdział jeden, kilka stron, bo nagle powie, Boże, czego nas uczono w liceum? Co za głupoty. A tu jednak jest i zupełnie inne spojrzenie. A polecam bardzo gorąco, żeby kilka rzeczy sobie przypomnieć. Nigdy wcześniej nie czytałem, pisze pan Tomasz. Zabrałem się wczoraj. Czy zdążę do premiery 30 września? To jednak było 800 stron. Przysiądzie pan do wieczora i będzie.

0: Ależ mnie ucieszyło, że bardzo wiele z Państwa, bardzo wiele osób z Państwa słuchających odgadło po pierwszej nocy KLF. Ja tam chętnie dowiem się, czy ta nowa lalka podobała się redaktorowi. Spoilerów się nie obawiam. Tutaj z takim XD napisanym. Sama zamierzam zobaczyć, że Inba będzie, to wiadomo. Inba będzie na pewno. Przecież przy wszystkich ekranizacjach opartych na słynnych powieściach była i będzie. A jeśli chodzi o kolejność, czy najpierw czytanie, a potem oglądanie, to mnie różnie. Często zdarza się, że po obejrzeniu serialu sięgam po książkę i tak na przykład po obejrzeniu Kulawych Koni sięgam po książkę, bo dopiero z serialu dowiedziałam się, że to na podstawie książek, a że serial przedni, to ja chcę przeczytać więcej. A z tymi Kulawymi Końmi to u mnie temat trochę wstydliwy.
1: Radio 357.
0: Bo z serialami i z książkami to jak w tym memie, że ciągle tworzą nowe. A do tego, że już coś powstało wcześniej, nawiązać też trzeba. Z Marcinem Bisiorkiem głosowaliśmy, żeby na to być piosenka dnia w poniedziałek, bo ja i Marcin mamy audycję. Po 13:00 Marcin Bisiorek zaprasza. A to jest nasza piosenka dnia. Bardzo ładna. Cage the Elephant.

0: Dying in Reverse, Cage the Elephant. Dobrze zagrało, 38 minut po 9. Zdecydowanie nie lubię zdradzać sobie zbyt dużo przed obejrzeniem filmu, serialu, pisze pani Katarzyna. Żadnych trailerów, unikam czytania opisów. Jak coś muszę, jeśli muszę się dowiedzieć o danej pozycji, czy jest warta uwagi, na przykład Złodziej Czasu, polecamy bardzo gorąco i dziękuję pani Katarzyno. Prowadzę listę z filmami, serialami do obejrzenia, gdzie lądują polecajki od znajomych. O tak, taka lista się przydaje, tylko że ona nigdy się nie kończy.
1: And have some.

No, teraz ja sobie tak trochę zrobię narzekanko, że kiedyś to były czasy, bo teraz wszyscy robią takie efekty dźwiękowe komputerowe, a tam na przykład wszystko było paszczą. Nawet takie trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ulubiony Aquarius, że smaczne na początek, ale co do lalki. Wstyd przyznać, ale z fabuły nie pamiętam nic. Prawie zawsze wolę zostawić tego typu produkcją czystą kartę i czytać wzór literacki po obejrzeniu dzieła. Ostatnio tak zrobiłem, idąc na musical Beetlejuice w warszawskiej Syrenie. Jeszcze nigdy się na tym nie przejechałem i myślę, że czytanie kanonu zaburza trochę odbiór filmu, serialu, przedstawienia. I tak i nie. Jedna osoba powie tak, druga tak. Rzeczywiście można podejść, jest to jeden z sposobów odbioru. I pani Patrycja melduje, że jedna z ulubionych lektur to lalka. Ciekawy jestem, jak będzie po odbiorze serialu. Zdradzimy jeszcze dzisiaj trochę więcej.

Trochę z przekąsem, z taką ironią, sarkazmem patrzyłem sobie na wyścig polskich wokalistek pop o tytuł Królowej. A przecież wiadomo, że Królowa jest tylko jedna. Edyta Bartosiewicz, kapitalne nagranie Have to Carry On. Ono też jest na tej playliście, którą przygotowałem dla Państwa z lat 90. polskich lat, z audycji Pokolenia 357. Link Państwo zresztą znajdą u mnie na Facebooku spokojnie. Pan Mateusz się melduje. Panie redaktorze, ja unikam nawet zwiastunów, bo często są tam spore spoilery. Dobre ćwiczenie językowe. Lalki obejrzę, choć chcę sobie przypomnieć powieść i jeszcze nie wiem, jaką kolejność wybrać. Panie Mateuszu, myślę, że tutaj każda kolejność będzie dobra, ale myślę, że jeżeli ma pan możliwość obejrzenia serial wcześniej, to proszę pamiętać hasło reinterpretacja i że nic się nie stanie, jeżeli pan go zobaczy wcześniej.

0: Nigdy nie czytam, ani nie oglądam, nawet pan Krzysztof nie używa słowa trailerów, tylko nie oglądam spoilerów zapowiadających film czy serial. Natomiast mam inny odwieczny problem, czy najpierw obejrzeć film czy serial i odwrotnie. Inaczej jest w muzyce, choć nie do końca. Tu lubię czasem poczytać recenzję danego albumu, aby zdecydować się na jego kupno, ale nigdy nie przesłucham całej zawartości płyty w radio czy w tak zwanym streamie. Panie Krzysztofie, to akurat z płytami mam odwrotnie. Nigdy nie kupię płyty, zanim jej wcześniej nie przesłucham. Dawno mi się nie zdarzyło wyjść do sklepu płytowego, bo może też dlatego, że ich bardzo mało jest, a już w ogóle brakuje takich sklepów, gdzie nie to, że ich nie ma, ale brakuje, że zakłada się słuchawki, jest płyta i można sobie jej posłuchać. Ile płyt tak trafiłem w dziesiątkę i są one ze mną przez lata. Ale nie wiem, czy pan Krzysztof się ze mną zgodzi, że płytę, którą się ma na winylu, to zawsze się podoba lepiej.
1: Radio 357.
0: Dwie piosenki o tym samym tytule z dwóch bardzo różnych bajek muzycznych.

0: Bad Girl, Madonna. Ależ to był klip. Jeden z najlepszych teledysków Madonna. Jak mawia Marek Niedźwiecki, stara, dobra Madonna.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: Minuta po godzinie 10. Jesteśmy z Tomkiem Martyngiewiczem na stanowisku do godziny 12. Co pierwsze, zawsze książka, albo inaczej materiał źródłowy. Tak zrobiłem na przykład ostatnio, gdy usłyszałem o tym, że w październiku na jednej z platform streamingowych ma pojawić się zmora na podstawie książki Roberta Małeckiego, pisze do mnie pan Kacper. Przeczytałem i wciągnął bez reszty. Tylko jest jedna ogromna wada. Marudzę okropnie, gdy widzę, czego w porównaniu do książki nie ma na ekranie. Panie Kacperze, zapraszam też na piątek do audycji Złodziej Czasu. Porozmawiamy o ekranizacji Obcego Alberta Camus, mocne dzieło Ozona w kinach niebawem. A czym zaczniemy muzycznie drugą godzinę?

Zaklinamy. Systemowy Down i Fate No More ruszyli razem trasę koncertową. Kolejne koncerty są ogłaszane. No niech oni zagoszczą w naszym kraju raju. Może być nawet nad Wisłą. Tym bardziej, że UOKiK ogłosił, że jeżeli na przykład arena nie spełnia wymogów akustycznych, to można zgłaszać reklamację. Ja to nie wiem, jak będzie teraz z tymi koncertami na już nie PGE Narodowym od nowego roku. Tak, zmienia się nazwa, ale to od nowego roku. Lalka to jedna z moich ulubionych lektur szkolnych. Teraz po latach odkryła mnie na nowo, pisze pani Agnieszka, gdy córka miała do przeczytania w szkole jako lekturę. Tym razem przesłuchałam na audiotece i moje wnioski są takie, córka była znudzona i na siłę dobrnęła do końca, natomiast ja znowu zachwycona. Książka jest na serio ponadczasowa, ludzie są ciągle tacy sami, jest tylko zmiana scenografii. O, jest coś w tym spostrzeżeniu. Ja tę książkę teraz odkryłam totalnie na nowo, inne rzeczy i wątki bardziej zwróciły moją uwagę, a i serial, i film obejrzę. O, i to, bo podejście mi się podobało.

0: Mówimy wszyscy Seal, ale tak naprawdę to Adamski Killer.
1: Dwóch ludzi z puszczy.
0: Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry Państwu.
0: Adamie, wszyscy zadają sobie pytanie. I to pytanie brzmi w przestrzeni od bardzo dawna. Nie, no to z wczoraj. Skąd na dworcu centralnym w Warszawie wziął się łoś? Chyba odpowiadaliśmy kiedyś na to pytanie, wskazując na naturalne ciągi. No ale dobrze, ja oddam ekspertowi głos.
2: Tak, masz rację. To jest efekt tego, że ciągi komunikacyjne, zwłaszcza torowiska, to są takie korytarze ekologiczne, którymi one mogą sobie wnikać do miast. Nie jest przypadkiem właśnie, że łosie bardzo często wzdłuż torów, ponieważ one są trochę mniej intensywnie wykorzystywane niż drogi.
0: Poza tym często sobie... są, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale często są też, nie, oczywiście w centrum miasta nie, ale często gdzieś tam w przestrzeniach podmiejskich one są zielone, trawiaste. Tam obok nich jest bardzo dużo roślin i taki łoś albo inna zwierzyna traktuje jako naturalne zielone korytarze.
2: Zgadza się, zwłaszcza, że zwierzęta lubią poruszać się drogami. I to nie chodzi tylko o takie drogi stworzone przez ludzi, ale nimi też, zwłaszcza drogami leśnymi, ale także tymi naturalnymi, na przykład wyschnięte koryto rzeki, jakiegoś cieku w lesie, okazuje się, albo zmrożone, bo okazuje się, na przykład wilki uwielbiają chodzić po zmrożonych rzekach czy potokach w lesie, traktując je jako właśnie takie szlaki komunikacyjne, którymi dużo łatwiej można się przemieszczać niż na przykład na przełaj. W różnych miejscach również się mówi albo na skuśkę, albo na szagę przez las, gdzie trzeba przedzierać się przez gęste zarośla, powalone drzewa i tak dalej. Więc tak naprawdę podobnie jak my, lubią właśnie wykorzystywać takie drogi do tego, żeby móc wędrować łatwiej.
0: Ciekawe, czy wczoraj z Centralnego odjeżdżał pociąg do Paryża, ponieważ powiadomiłeś mnie wczoraj, że łosie mówią po francusku i teraz się tłumacz, bo ja tego nie oddam. Ja nie mam takich umiejętności onomatopoicznych.
2: Dobrze, to może ja spróbuję. Wyjaśnię, dlaczego poczekaj. Chciałem z tobą porozmawiać.
0: To ja powiem, że w Warszawie zakończyły się bardzo poważne mistrzostwa świata, Polski, przepraszam, w naśladowaniu ptaków. Rywalizacja była bardzo... Jak ja słyszałem, jak oni naśladowali ptaki, to ten... I właśnie teraz przechodzimy tym tropem, przechodzimy do tego, że wytłumaczysz państwu, dlaczego łosie mówią po francusku.
2: Dobrze, bo można naśladować nie tylko ptaki, ale okazuje się także inne zwierzęta, żeby je wabić. Ja byłem ostatnio, wróciłem właśnie z kilkudniowego takiego wyjazdu na rykowisko i bukowisko, bo to jest rykowisko, to tak nazywamy okres godowy jeleni, natomiast bukowiskiem nazywamy okres godowy łosi. No i łosie odzywają się w bardzo specyficzny sposób, zarówno samce i samice, co jest bardzo interesujące, ponieważ w przypadku jeleni odzywają się głównie samce. To one ryczą właściwie i w ten sposób komunikują się z samicami, że tutaj jestem i jestem naprawdę duży i silny. Natomiast w przypadku do samców ten komunikat jest, nie wiem jaki, może obraźliwy, a może pokazujący to, że mają trzymać się z daleka, bo inaczej czeka ich poważna walka.
0: To niech nastąpi ten moment, niech nastąpi ten moment, bo pan Kuba kiedyś naśladował koguta albo kurę, a ty mi wczoraj, ja nie byłem świadomy, odsłuchałem głosówkę od ciebie, a tu zaprezentuj ten francuski.
2: Dobrze, no to samice odzywają się w bardzo specyficzny sposób, ponieważ one żyją pojedynczo na bagnach, nie tak jak jelenie w grupach, samice i tam samiec je łatwo może znaleźć. Natomiast na dużych, rozległych powierzchniach bagien i lasów samice z samcami muszą się znaleźć, więc samica wabi samca specjalnym takim głosem i teraz ja postaram się go zaprezentować, bo brzmi mniej więcej tak. I takim głosem samica wabi samca. No możemy doszukać jakichś francuskich akcentów w tym głosie. Natomiast samce odpowiadają bardzo podobnie. One również nawołują samice, ale także ostrzegają inne samce, że są w pobliżu. Informują o swojej masie, swojej okazałości, o swojej kondycji i też odzywają się trochę w podobny sposób, ale niższym takim głosem. Robią to mniej więcej tak. Mua. Mua. Mua.
0: No wiadomo, że jak samiec i on ma być super samcem, to mówi mua, no przecież to oczywiste.
2: Tak. Więc samiec właśnie takim francuskim akcentem wabi do siebie partnerkę, a ona go do siebie, kiedy się spotykają, to wtedy te głosy są jeszcze bardziej intensywne, szczególnie w wykonaniu samicy, to właśnie takie postękiwania są bardzo, bardzo, bardzo intensywne, co przyciąga zresztą inne samce, co sprawia, że samica ma z czego wybierać. Bardzo często nie jest zainteresowania tym pierwszym, który przyjdzie, bo zwykle jest młodszy, ma nie takie poroże, jakiej pasuje, no ale wtedy może zjawić się właśnie, ona intensyfikuje te swoje pomrukiwanie, to postękiwanie. Inny, większy samiec dzięki temu może wybrać lepszego partnera.
0: No to ja muszę cię zapytać o dwie rzeczy. Pierwsza ciekawostka to jest taka, że to poroże łosi sprawia, że łosie lepiej słyszą.
2: Tak, okazuje się, że najprawdopodobniej te łopaty wyewoluowały właśnie dlatego, żeby łoś na tych bagnach rozległych mógł te swoje partnerki lepiej zlokalizować, ponieważ tak jak powiedziałem, one żyją samotnie i poszukują sobie przyszłej partnerki, matki i potomstwa. I żeby lepiej ją odnaleźć, kiedy ona właśnie nawołuje go tym swoim postękiwaniem charakterystycznym, to te wielkie łopaty, okazuje się, działają trochę jak mikrofon paraboliczny. I są w stanie, jeżeli łoś skieruje swoje ucho, które jest ogromne, bo ma powierzchnię, jedno ucho ma powierzchnię kartki A4 mniej więcej, czyli naprawdę jest ogromne. Poza tym może się poruszać, obracać się o 360 stopni, może łoś go odwrócić do tyłu, nasłuchiwać bardzo uważnie, czyli ten słuch łosia jest niesamowity. Jeżeli skieruje to ucho w stronę dźwięku, załóżmy, że to jest, że odbiera wtedy 100% tego dźwięku, to jeżeli je odwróci i skieruje w stronę łopaty, to ten dźwięk, jego siła wynosi już prawie 120% tego pierwotnego. Czyli może przeliczając to na takie jednostki pomiaru hałasu,
0: booster,
2: to wzmacnia się. Tak, ten dźwięk wzmacnia się około 1,5 decybela. I to sugeruje, że najprawdopodobniej łosie właśnie tymi wielkimi łopatami, trochę jak takim mikrofonem parabolicznym, który służy do nagrywania ptasich właśnie dźwięków, czy w ogóle dźwięków natury, być może lokalizują, wyszukują właśnie samice.
0: I teraz jeszcze jedna rzecz, która mi się kojarzy z piątkowym wieczorem na przykład w Warszawie, ale pewnie dotyczy też innych miast typu Katowice, Trójmiasto, no każdego miasta. W piątek albo w sobotę wieczorem, wyjaśnijmy, że tu chodzi o co innego. Strategia wędrujących samców.
2: Tak. No właśnie wszystkie nasze jeleniowate rozmnażają się trochę w inny sposób. Znaczy ostatecznie tak samo, ale chodzi o znalezienie partnera. Mianowicie sarny mają terytoria.
0: I to sarny, kreacja, o to chodzi.
2: Tak. I na końcu efekt jest taki sam. Natomiast te terytoria pokrywają się z samców z samicami, ale nie przemieszczają się nigdzie, tylko w obrębie tych właśnie swoich rewirów. Natomiast jelenie nie mają terytoriów, ale mają swoje haremy. Mają swoje grupę samic, których pilnują i nie bronią terytorium, nie znakują tego terytorium, tylko pilnują, chodzą wokół samic, żeby żaden inny ich nie przejął. Natomiast właśnie łosie, przez to, że żyją samotnie na bagnach, muszą przemieszczać się na duże odległości w poszukiwaniu swoich partnerek. Jeszcze inaczej zachowują się daniele. Nasze daniele, które jeszcze nie rozpoczęły bekowiska, bo one beczą tak, jak czasami potrafią chłopcy, ucząc się w szkole, bekać, puszczając powietrze w taki charakterystyczny sposób. I od tego wzięła się nazwa tego okresu godowego. Tworzą takie trochę jak ptaki tokowiska, czyli zbierają się w grupą w jakimś miejscu, kopią sobie takie dołki w ziemi, nazywamy je dołkami rujowymi od rui, czyli okresu godowego właśnie zwierząt, i tam pikają, tarzają się w tym, zwabiając samice, i one tam przychodzą, oglądają, oceniają kondycję tych samców i wybierają tego najlepszego.
0: Pani Izabelo, mamy odpowiedź, skąd się wziął łoś wczoraj na centralu. Pięknie dziękujemy też, Adamie, za wszystkie odgłosy. Przypomina mi się film Rejs, pamiętasz to? Nam chodziło o to odgłos płaszczą.
2: Tak, ale nie namawiaj mnie, żebym, jak będziemy rozmawiać o bekowisku, żebym ślatował ten głos.
0: Dziękuję, Adamie. Musimy tę rozmowę zakończyć. Dziękuję.
2: Tak. Do widzenia, trzymaj się, cześć.

0: W międzyczasie pan Paweł napisał do mnie, że on nie ma Facebooka i poprosi o link do playlisty. Jeżeli ktoś też nie używa, poprosi, to mailowo proszę dać znak cichy@radio357.pl. Oj, szczęka mnie boli po rozmowie z Adamem, a to dobry znak, dobry znak. Przed chwilą Remind Me Roy Ksop.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: No zagłosujcież, no.

Mistaken Identity Evela ze swojej nowej płyty. Polecam gorąco w zestawie do głosowania na listę piosenek Radia 357. Przez cały dzień świętujemy urodziny pewnego pana. Kiedyś się z nim spotkałem, kapitalny rozmówca, chociaż podobno kapryśny. Ale akurat trafiłem chyba na dobre okienko pogodowe i rozmawiało się rewelacyjnie, naprawdę. I panie Mortenie, przede wszystkim zdrowia.

0: Morten Harket, Los Angeles. Mam nawet taką na tej solowej płycie Mortena, mam dedykację taką dla siebie, bardzo osobistą. Jedna z takich rzeczy, które zostają. Patrząc sobie na maile, patrząc sobie na kontakt z państwem, patrząc na to, jak to radio funkcjonuje, chciałem przypomnieć, że...
1: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
0: I codzienny poniedziałkowy tym razem pokłon dla tych wszystkich, dzięki którym Radio 357 istnieje. A na przykład pan Mariusz pisze: nie dam rady, lalka. Nie dam rady, nie obejrzę, nie uda się. W szkole średniej, jak nie mogłem zasnąć, brałem w łapy lalkę Bolesława Prusa, żeby nie było do niedomówień i rzadko kiedy do drugiej strony docierałem. Z Władcą Pierścieni czy Wiedźminem to już sztuka się już nie udawała. Wiem, inne gatunki. Inaczej też się czytało lektury obowiązkowe i te spoza programu. Ja mam wrażenie, że lalka netflixowska, czyli pana Maślony, reżysera, spotka się z bardzo ciekawym przyjęciem właśnie tych osób, które pamiętają tylko i wyłącznie taki odbiór technikalno-licealno-szkolny. I jak posłucha ktoś, jakim językiem w tej współczesnej lalce mówi Wokulski, a jeszcze jakim łet,

Nocnym pociągiem do końca świata. Muszę znaleźć tego maila, gdyż on był ważny, istotny, a mi on uciekł. Dobra, przy następnej piosence. To jest The Womack Sisters, If I Let

Ojejko, mowa. The Womack Sisters, If I Let You Go, 41 minut po 10. Państwo są niesamowici. Pan Piotrek podesłał nawet zdjęcie fragmentu, ulubionego fragmentu lalki, ale to zdjęcie jest po prostu zrobionym zdjęciem fragmentu strony, książki. I napisał jeszcze, tak, mam egzemplarz lalki w pracy, gratuluję. Innym razem powiedział jej dziwaczną historię. Słyszałem o dwóch przyjaciołach, z których jeden mieszkał w Odessie, a drugi w Tobolsku. Nie widzieli się kilka lat i bardzo tęsknili za sobą. Nareszcie przyjaciel tobolski, nie mogąc wytrzymać dłużej, postanowił zrobić odeskiemu niespodziankę i nie uprzedzając go, pojechał do Odessy. Nie zastał go jednak w domu, ponieważ jego przyjaciel Odeski również stęskniony pojechał do Tobolska. Pamiętają państwo? Takie fragmenty też były. Co z tej lalki zostało w... Co z tej lalki Prusa zostało w ekranizacji Netflixa? Bardzo, bardzo dużo, ale rzeczywiście jest to reinterpretacja. A już wiem, co miałem przeczytać, że pan Marek dla pani Małgorzaty z okazji urodzin dedykację składa.

Wherever you are. To jest James Tonic, premierowo w Radiu 357. Teraz będą śpiewać dwie panie i jedna będzie śpiewać spokojnie, a druga nie.

No, bardzo często śpiewa, koncertuje z Roy Ksopem, ale też warto pamiętać, że przede wszystkim nagrywa solowo Robin Dancing on My Own. A to już było, ale powtórzymy. The Veil. Vale.

Don't look away, Duff Veil. Pani Kamila pisze, że będąc w szkole średniej byłam zachwycona lalką, czytałam z zapartym tchem, odbiór pozytywny. Niestety mój syn, pisząc próbną z języka polskiego, popełnił błąd kardynalny, który zeruje całą pracę, pomylił fakty. Wrócę do tego. Czekam na premierę ekranizacji dzieła, co by przywrócić te dobre skojarzenia. Pani Sandra Drzmalska w tej roli będzie... W roli to będzie sztos pewnie, odczarowujmy. Pani Sandra Drzmalska jest sztosem w tej roli. Naprawdę gra i gra w sposób nieoczywisty, bo ma wyzwania, tutaj nie będę robił spoilerów, bo pojawia się kilka nowych rzeczy, ma wyzwania przed sobą, ale pan Jacek Braciak, który jest panem Łęckim, o rety, co tam się dzieje. I to naprawdę jest aktorstwo wysokiej próby. A wracając do tych pomylenia faktów, ja kiedyś przy okazji pracy w liceum, granica naukowskiej, zamiast napisać, że tam pojawia się niebieski, napisałem, że pojawia się niebieski. No była jedenka, no.

0: I tak mi się wydaje, że jak za 10 lat otworzymy sobie playlistę albo wspomnienia z napisem 2026, to ten Marianne, ta Marianne będzie na jednym z pierwszych miejsc Fontaine's DC. Kapitalna rzecz. Moje wspomnienia z lalką są z przymrużeniem oka jak najgorsze, pisze pan Piotr. Była to jedyna lektura, jaką w szkole średniej przeczytałem uczciwie od deski do deski. Przygotowałem się do tych lekcji na 150%. Dwutomowe wydanie lalki całe było poszatkowane moimi zakładkami. A to charakterystyka postaci, a to opis przyrody, a to obraz ówczesnego mieszczaństwa, kupiectwa i tak dalej. I co? Siedziałem z ręką w górze przez wszystkie lekcje poświęcone lalce i ani razu nie dane było mi się wypowiedzieć. I nawet nie było zapowiedzianej kartkówki z lektury. Panie Piotrze, to ja teraz mam dla pana taką szybką. Ile Wokulski miał w lalce lat?
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marcin Cichoński.
0: Do 12 jesteśmy.

Aż to koncertowo brzmi, czyli poniedziałkowe elektroniczne wygibusy, tym razem z duetem R. Więc mam meldunki o pomyłkach, które się zdarzają podczas egzaminów języka polskiego. Ewoluujemy i przechodzimy od lalki. A mianowicie pani Aneta daje znak, że jej facet, partner, chłopak, niepotrzebne skreślić, mówił na pianistę, film Pianista, mówił cały czas fortepian. I za każdym razem mówił z przekąsem fortepian, fortepian, fortepian. No i co się zdarzyło na maturze? Pani Aneta powiedziała do komisji egzaminacyjnej, że w filmie fortepian. A przecież film fortepian to zupełnie coś innego. Ale takie pomyłki się zdarzają. Pani Maria daje znak. Moja polonistka, żeby sprawdzić znajomość lektury, pytała o rozmiar rękawiczek Izabeli. Czytałam lalkę, ale do dziś nie wiem, jaki był rozmiar. Oj, tego też nie zatrzymałem, ale proszę sprawdzić, że w jednej z rozmów Wokulskiego z lekarzem, to lekarz mówi do Wokulskiego, ma pan 45 lat. Płyta tygodnia Ezra Collective nie rozdajemy, ale jest płyta rewelacyjna. No, czekam oczywiście na Queens of the Stone, czyli Fountains DC, ale na razie jedna z trzech najlepszych płyt tego roku. No proszę posłuchać, jak oni kapitalnie grają.

A niechże oni przyjeżdżają do Polski jeszcze raz. Ezra Collective mogą jeszcze raz wystąpić na Inside Seaside Festival. By the way, widzimy się 13-14 listopada w Amber Expo. I pan Marcin sam pisze, że będzie kontrowersyjnie. Uwaga, o ile opisy ówczesnego świata u Bolesława Prusa są ciekawe, to nie mogę zwalczyć poczucia, że wątki romansowe i finansowe to właściwie twórczość na poziomie popularnych teraz seriali telewizyjnych o życiu rodzin w mieście typu Klan czy Złotopolsce. Czuć, że to była powieść wydawana w odcinkach w gazecie. Panie Marcinie, pozwolę się pięknie różnić, bo przy okazji mam dla pana i dla pani Marii, która o to pytała, fragment dotyczący rękawiczek. Przyszłyśmy prosić pana o rękawiczki. Numerek 5,5 odparł Marczewski i już trzymał pudełko, które mu nieco drżało w rękach pod wpływem spojrzenia panny Izabeli. Otóż nie, przerwała panna ze śmiechem. 5 3/4, już pan zapomniał. Pani, są rzeczy, których się nigdy nie zapomina. Jeżeli jednak rozkazuje pani 5 3/4, będę służył w nadziei, że niebawem znowu zaszczyci nas pani swoją obecnością, bo rękawiczki 5 3/4, dodał z lekkim uśmiechem, z lekkim westchnieniem, podsuwając jej kilka innych pudełek, stanowczo zsuną się z rąk. Taka opowieść i taki numer rękawiczek przy okazji.

0: 104.
1: Moja lalka to zimne lato 95 roku nad jeziorem w Dzydze, pisze pani Anna. Właśnie zdałem do klasy maturalnej, siedziałem na werandzie i codziennie był jeden rozdział. Chciałem się czuć jak czytelnicy Kuriera Codziennego. O, widzę, że wraca to, że powieść ukazywała się na łamach warszawskiego dziennika Kurier Codzienny w latach 1887-1889, a w formie książkowej wydano ją w 1890. I ja uwielbiam maile od państwa.
2: Radio 357.
1: 24 minuty po 11. Panie Wiktorze, wszystkiego najlepszego.
3: Coś tam było! Człowiek! Może dostał? Może!

Zespół Kult. Zdecydowana większość moich doświadczeń pokazuje, że najpierw książka, potem film, serial, pisze pani Patrycja. Niestety prawie zawsze ekranizacja nie równuje literaturze, chociaż mam dwa wyjątki. Stare Wichrowe Wzgórza. Stare, tutaj muszę dopełnić. Chodzi pewnie o lata 90, tak? Bo jest jeszcze wersja jeszcze starsza. Oraz Dziecko Rozmery, moim zdaniem przerosły książkę. Ale to oczywiście moje subiektywne zauroczenie. Tutaj jesteśmy bardzo, bardzo zgodni.

0: Mała wojna zespół Lady Punk. Zapraszam Państwa bardzo gorąco na kanał YouTube'owy. Kanał nazywa się Radio 357 Music. Radio 357 Music. Tam znajdą Państwo wiele materiałów, także występy, które są w naszym studiu B, polskich i zagranicznych podmiotów artystycznych. Ja mam specjalny pretekst, bo nagrałem rozmowę z Piotrem Roguckim. Siedliśmy i rozmawialiśmy, mam wrażenie, że w duchu totalnego zrozumienia przez ponad pół godziny. Piotr, jakbym miał powiedzieć w skrócie, to Piotr nauczył się odczepiać od samego siebie i zadbać o to, co jest istotniejsze w życiu. Mówił, że musiał rozczarować na przykład swoich fanów, opowiadał o początkach i potem różnych zawiłościach losów zespołu Koma. Opowiada o nowym filmie, w którym zagra wreszcie główną rolę. Jest to dłuższa rozmowa. Bardzo gorąco Państwu polecam. I on tam przypomina, że ja mu przypominam, że był taki utwór, który w niektórych rozgłośniach w Polsce był przez ponad 2 miesiące numerem 1.
1: Czas

Koma i Leszek Żukowski. Tak w wielu miejscach zaczęła się ich kariera. I to były czasy, kiedy nagranie 8-9 minut, a w radiach chodziło. Chociaż czytałem dużo Lektor, pisze pani Aleksandra, akurat Lalkę ominęłam i dopiero po wielu latach przesłuchałam w całości w wykonaniu lektorskim Marka Walczaka. Było to niesamowite przeżycie, bo nie sądziłam, że dostanę książkę w ocenie 10-10. To mi się od dawna nie zdarzyło. I w moim przypadku film był pierwszy. W serialu nigdy nie widziałem. Lalka Hasa zresztą też ma u mnie ocenę 10-10. W każdym razie styl Prusa tak mi podpasował, że niebawem mam zamiar zabrać się za jego inną sztandarową książkę Emancypantki. Panie Aleksandro, to ja delikatnie szeptem zrobię spoiler. W tą stronę pójdzie ta lalka Netflixa. O, w tą.

0: ktokolwiek robił, nie sprawdziłem, kto był reżyserem, teledysk do tego nagrania, Beastie Boys, So What You Want, miał naprawdę chorą wyobraźnię, ale dzięki temu pamiętamy do dziś.
1: Radio 357.
0: Kolejne notowanie listy piosenek Radia 357 w piątek o godzinie 19:00 i chciałem Państwa zapytać, czy spróbujemy po raz ostatni?
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Bo zadebiutowało bardzo wysoko, otarło się już o podstawowe notowania, potem było tak tup, tup, tup, tup, tup, tup, schodzimy ze schodów i jest teraz miejsce 49. Spróbujemy? No to spróbujmy.

0: Sylwia Wiśniewska, Zielona Sukienka. Za 9,5 minuty, godzina 12. To czas, że pan pojawia się redaktor Kuba Strzyczkowski. Tak się stało tym razem. Dzień dobry.
1: Co niespodzianka. Dzień dobry państwu, dzień
0: A pan
1: dobry panu.
0: Wygląda na to takiego, który lektury nie wszystkie czytał.
1: Poważnie?
0: Tak, że niektóre pan omijał.
1: Czyli, nie wzbudzam zaufania, jeśli chodzi o...
0: Ale to nie, to właśnie dobrze chodzi, bo ja bardzo sobie cenię umysł krytyczny.
1: To muszę pana zaskoczyć.
0: Czytał pan wszystko?
1: Byłem mobilizowany przez mamę i czytałem lektury już na wakacjach.
0: Żeby mi to mieć z głowy.
1: Nie, żeby już mieć taką podstawę. Potem sięgałem po raz drugi. Mhm. No różnie bywało. No nie wszystkie... wciągały. Pamiętam słynne opisy przyrody w Nadniemnem. To było męczące, rzeczywiście.
0: A na lalkę jedną i drugą pan czeka ekranizację teraz?
1: Bardzo. To jest jedna z moich ulubionych powieści.
0: Super.
1: Znam na pamięć zarówno dzisiaj, film fabularny.
0: Dzisiaj sprawdzaliśmy znajomość fragmentów. Tak.
1: Proszę?
0: Znajomość fragmentów książki sprawdzaliśmy i pojawiały się różne rzeczy typu jaką wielkość rękawiczek miała Izabela Łęcka, że 5 i 3 czwarte?
1: Za duże.
0: Za duże, bo trzeba
1: było... Zsuwają się z rączek.
0: O, dokładnie ten fragment był czytany.
1: Ale czekam na tę najnowszą produkcję.
0: Panie Kubo, więc ja powiem.
1: Bo ja mam te postacie takie wryte.
0: Panie Kubo, to ja powiem, bo obiecałem na koniec krótką recenzję. Mhm. Serialowa lalka, która pojawi się na Netflixie. Proszę pamiętać jedno hasło, że zostaje rdzeń i trzon, ale że to jest trochę reinterpretacja. Aha. A jutro dopiero w kinie zobaczę tę wersję kinową, więc jutro panu coś szepnę na ucho.
1: Dobrze,
0: i tak dalej. Ale my nie o lalkach, a o czymś innym zupełnie będziemy rozmawiać.
1: O dzikach będzie.
0: No i tak, to jest tak zwane płynne przejście.
1: O dzikach. Nie, tak szukam w pamięci, czy w lalce się pojawiły dziki.
0: Nie pojawiły się. Ale tutaj się pojawiły dziki, za oknem.
1: Broń palna się pojawiła.
0: A to prawda.
1: Był słynny pojedynek.
0: Tu za oknem były dziki.
1: Naprawdę? Mieliśmy w parku?
0: Tak, tak. No jest taka, proszę pana, aplikacja. Ona się nazywa jakoś tam, nie pamiętam teraz, Zwierz.
1: Za pomocą której można porozmawiać z dzikami, tak?
0: Nie, oznacza się, gdzie są niebezpieczne zwierzęta w mieście. I on to jest przydatny.
1: To w wielu miastach już wszędzie.
0: Wszędzie,
1: po
0: tak.
1: Po prostu wszędzie. Dziki stały się gigantycznym problemem. Dziś zapytam państwa, czy z dzikami w miastach da się żyć? Nie wiem, co jeszcze musi
0: się... W jakim sensie?
1: No, wie pan, ekolodzy przekonują, że jak najbardziej. Mhm. Że wystarczy nie dokarmiać.
0: Nie, ja jestem, wie pan, jak dwóch ludzi z puszczy prowadzę cykl, chodzę do lasu, chodzę na spacer.
1: Trzymać zamknięte śmieci i że się wyprowadzą, ja w to nie wierzę.
0: Ja też uważam, że coś z tymi dzikami trzeba zrobić, bo to jest zakłócenie porządku bardzo często.
1: Naprawdę. No, bo dzik jest dziki.
0: No wie pan, jak wyjeżdża pan siódemką, tutaj jest ta trasa przy Wiśle, a potem przy Puszczy. Jak panu takie statko wybiegnie na drogę, to naprawdę jest test hamulcy bardzo dobry.
1: To prawda. Było o lalce, było o dzikach, o grzybach też pan mówił?
0: O grzybach też, że jak idziemy teraz, to niesiemy koszyk i one same wskakują. No, wspominałem panu, że znaleźliśmy takie miejsce.
1: Jest specjalna aplikacja, tak? Do grzybów.
0: Nie, to jest mapa inna z kolei, na jednym z portali, gdzie ludzie zaznaczają, czy są grzyby, czy nie. I teraz cała Polska płonie na czerwono.
1: Ale ile żartów można zrobić za pomocą takiej aplikacji.
0: Że oznaczyć na przykład ulicę Wiejską i że tam są grzyby.
1: Zbierał wszystkie i zaznaczył, że są.
0: Nie, no to chodzi właśnie o to.
1: Śmiechu cała kupa.
0: Ach, pan to zawsze nie wierzy w dobroć i natury ludzkiej.
1: Ale a propos grzybów, to mi się przypomniało moje wzruszenie, bo kiedyś miałem króciutkę opowieść. W ręku książkę. I to był Atlas grzybów jadalnych. I to było napisane wydanie drugie poprawione. I była jeszcze adnotacja. Redakcja bardzo przeprasza czytelników pierwszego wydania.
0: To jak pan chce skorzystać
1: drugie poprawione,
0: z niektórych...
1: No po prostu...
0: Jak pan chce z niektórych aplikacji do rozpoznawania skorzystać, to aplikacja ostrzega.
1: Ja mam Atlas grzybów
0: jadalnych. Że nie bierze odpowiedzialności
1: wydanie,
0: za grzyby.
1: Proszę pana, drugie poprawione, już jestem bezpieczny.
0: I przychodzi codziennie do pracy, znaczy, że działało. Kuba Strzyczkowski, redaktor, zaprasza na godzinę 12. Dziękujemy pięknie. Tomek Martyniewicz, Marcin Cichoński. Kłaniamy się i do usłyszenia.

0: były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
1: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna i migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie. To jest tylko rolka.
0: Planeta non-fiction to najlepsza literatura faktu, ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
2: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
0: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.
3: Tu Radio 357, 12.
4: Co państwo na to?
3: Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. 14 września, mamy poniedziałek. W tym roku tylko w Warszawie odnotowano już 160 ataków dzików na ludzi. Jeden z dzików zaatakował ciężarną kobietę. Po zdarzeniu pani poroniła. W wielu miejscowościach dziki stały się zagrożeniem dla mieszkańców. Potrafią niszczyć zabezpieczenia, rozrywać worki ze śmieciami w poszukiwaniu jedzenia. Potrafią atakować spacerujące psy. W ubiegłym roku lasy miejskie informowały o ponad 3000 dzików żyjących w stolicy. Aktualnej liczby jeszcze nie znamy, no ale można pewnie założyć, że liczba dzików urosła. Dziki stały się również poważnym problemem dla kierowców. W ubiegłym roku w Warszawie doszło do 341 kolizji drogowych z udziałem dzików. Niemalże codziennie na portalach można przeczytać tytuły tego typu: dziki terroryzują mieszkańców w Sochaczewie, dziki opanowały Chrzanów. Ogromny problem występował m.in. w Gdańsku, Gdyni, Sopocie. Sytuacja zmieniła się nieco w połowie 2024 roku, kiedy to w Gdyni potwierdzono zakażenie wirusem ASF. Władze lokalne podjęły decyzję o odłowie, uśmiercaniu dzików. W następnym roku Gdynia przyjęła program działania bez uśmiercania. Między innymi chodziło i chodzi o ograniczenie zwierzętom dostępu do jedzenia. Dziś pytanie, czy z dzikami w miastach da się żyć, ponieważ ekolodzy zieloni przekonują, że jak najbardziej. 510-357-357. Pani Katarzyna czeka na telefony, na komentarze, czy z dzikami w miastach da się żyć. To pytanie również w aplikacji w naszej sądzie. 2 minuty po południu. Pan Mariusz Wrona jest moim gościem. Lasy miejskie w Warszawie. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: W całej Polsce, no, w miastach dziki żerują na ulicach, osiedlach, odwiedzają place zabaw, ale także atakują ludzi. Czy w Warszawie liczba zgłoszeń dotyczących dzików z roku na rok rośnie?
5: Tak, co roku obserwujemy więcej zgłoszeń. W tym roku dotarliśmy do końca sierpnia, zanotowaliśmy różnymi kanałami 18 tysięcy, ponad 18 tysięcy zgłoszeń przy 8 tysiącach w zeszłym roku.
3: Władze lokalne apelują również w Warszawie o ostrożność, o niedokarmianie dzików, o zabezpieczanie śmieci. Tylko czy to rozwiąże problem? Czy dziki same podejmą decyzję o wyprowadzeniu się z miast?
5: Ciężko powiedzieć. Myślę, że jeżeli dziki nauczyły się raz, że w tym miejscu, na tej ulicy, na tym osiedlu jest pożywienie, jest atrakcyjne miejsce do żerowania, to ciężko będzie je odzwyczaić od tego, żeby zrezygnowały z tego i mogą pojawiać się regularnie w takich miejscach.
3: Dziki atakują ludzi. W tym roku otrzymują państwo więcej zgłoszeń o takich atakach? W tym roku takich ataków zgłoszonych jest więcej aniżeli w roku ubiegłym?
5: Tak, w tamtym roku było to 121 takich zgłoszeń. Potem należy pamiętać o tym, że to są zgłoszenia. My nie byliśmy świadkami tych sytuacji, więc to są subiektywne odczucia mieszkańców, które oczywiście świadczą o poczuciu zagrożenia i o tym, że ta sytuacja nie była zwykła, standardowa. No i dziki, tak, tych zgłoszeń mamy z roku na rok również coraz więcej, jeżeli chodzi o zgłoszone ataki przez mieszkańców.
3: Troszkę bliżej mikrofonu zapraszam, bo gubi nam się głos. Czy stosowany jest odstrzał? Jak to wygląda na waszych terenach? Dziki są usypiane?
5: To znaczy, tutaj są dwie metody. Pierwsza to jest odstrzał, druga to jest odłów z uśmierceniem. My na terenach zurbanizowanych możemy stosować odstrzał z uśmierceniem, czyli to jest metoda, gdzie nie ma tej tradycyjnej kuli i broni palnej. Cała interwencja wygląda tak, że dzik otrzymuje z broni Palmera, czyli z takiej broni, którą znamy z filmów, z strzałką, z aplikatorem, otrzymuje środek usypiający, a następnie otrzymuje drugi środek uśmiercający. I to jest w zasadzie maksymalnie humanitarna metoda i jedyna w zasadzie dozwolona w tej chwili na terenach zurbanizowanych. Przepisy nie zezwalają na strzelanie w odległości mniejszej niż 150 metrów od zabudowań. W Warszawie ciężko jest to takie miejsca. No i oczywiście ze względów bezpieczeństwa my takich rzeczy również nie robimy i nie chcemy robić.
3: Jasne. A dzików nie można po prostu odłowić i wywieźć z miasta? Ponoć na przeszkodzie stoją przepisy dotyczące afrykańskiego pomoru świń.
5: Tak, to prawda. Są przepisy, obecnie funkcjonują przepisy europejskie, jak i krajowe, które zakazują nam przemieszczania żywych zwierząt. Nie możemy ich tak jak wcześniej zapakować do samochodu i wywieźć do lasu. Jest to prawnie niemożliwe, niedozwolone. Jedyna opcja w tej chwili to jest właśnie odłów.
3: A czy lasy miejskie prowadzą inwentaryzację dzików w Warszawie? Wiemy, ile dzików mieszka w stolicy?
5: Znamy wyniki inwentaryzacji, którą przeprowadziliśmy w tamtym roku. W marcu ubiegłego roku mieliśmy ponad 3000 dzików w Warszawie. W tym roku, w marcu, również w tym samym okresie przeprowadziliśmy kolejną inwentaryzację. Natomiast jeszcze nie znamy jej wyników. One są dopiero opracowywane. Ona polegała na tym, że zostały przeprowadzone nad częścią Warszawy naloty, wykonano mnóstwo zdjęć. No i opracowanie tego materiału również zajmuje dużo czasu.
3: Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Mariusz Wrona, Lasy Miejskie w Warszawie. Bardzo dziękuję, pozdrawiamy. 7 minut po południu, czy z dzikami w miastach da się żyć? 510 357 357. Pan Bartosz. Panie Bartoszu, dzień dobry, halo?
6: To nie mów tego, bo porozmawiam z swoimi rodzicami.
3: No to może za chwilę pan Bartosz, to pan Andrzej najpierw. Panie Andrzeju, witam, dzień dobry, halo?
7: Dzień dobry, witam panie Kubo.
3: Też słabo słyszę. Witam pana, dzień dobry.
7: Jakby było źle, to proszę jeszcze raz powiedzieć, to wyciągnę słuchawki.
3: Ledwo pana słyszymy, panie Andrzeju. Nie wiem, czy to kwestia zasięgu, czy też bliskości mikrofonu. 8 minut niebawem po 12. Czy z dzikami w miastach da się żyć? Kto dalej? 510 357 357. Wracamy do pana Bartosza, zdaje się. Panie Bartoszu, dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry. Witam. Słychać? No, tak zaskoczenie, fajnie, tak szybko. Da się żyć. Ostatnio nawet, chociaż ostatnio jak jechałem z ojcem samochodem na Bielanach, to mieliśmy taką sytuację, że no, przeleciał przed nami no, dość spory dzik właśnie przed samochodem. No, na szczęście dzikowi, jak i nam nic się nie stało. Ja sam też miałem...
3: No ale to był teren leśny, tak? Domyślam się, czy nie?
6: Wie pan co? Leśno-miejski, bo to było te takie Bielany, to właśnie niby trochę już las, ale ale już jednak też trochę zabudowa miejska. Ta,
3: ale
6: to
3: wie pan, no, można założyć, że w takim miejscu ten dzik ma prawo występować i można go tam spotkać. Gorzej, jeśli spotykamy na placu zabaw, czy po prostu przed domem na ulicy.
6: Wie pan, to też kwestia chyba edukacji, bo wielu ludzi...
3: Dzików?
6: Też tak trochę, no nie, edukacji ludzi. A, ludzi. Bo, ponieważ wielu ludzi chyba też tak nie widzi zagrożenia w tych dzikach i czasami, no, znaczy nie mówię, że prowokuje, no bo że sobie wiadomo, zwierzę czasami się potrafi też zdenerwować samo, to nie nasze, nie mówię, że to jest wszystko wina ludzi, ale mówię panu, że no czasami chyba traktujemy te dziki jako jakieś takie zwierzątka, że podchodzimy, a no nie można. Ja pamiętam, też miałem ze stechnić też w sumie trochę na terenie leśnym, ale jednak, no bo to było też razem na Białęce, ja po prostu, znając jakie są reguły gry, po prostu dzik sobie był, ja poszedłem w drugą stronę, nie zaczekałem.
3: Wycofał się pan.
6: I żeśmy jakoś sobie wspólnie
3: spokojnie... I te relacje udało się utrzymać na takim pokojowym poziomie. Pozdrawiam pana, pan Czesław. Panie Czesławie, witam, halo.
8: Halo, pamięta pan, jak kiedyś dziczka udawałem do pana na antenie? Jak chrumkałem?
3: Pamiętam, ale to było dawno, panie Czesławie. Ale umiejętność, rozumiem, pozostała panu, tak?
8: Tak, wszystko jest na swoim miejscu. Wszystko jest na swoim miejscu. To jest straszna sprawa. To trzeba coś naprawdę ludziom do głów, czy ja nie wiem co. Co to się dzieje z tymi ludźmi, kurde?
3: Ale jaki zarzut możemy sformułować pod adresem rodzaju ludzkiego? Co się z tymi ludźmi dzieje, pana zdaniem?
8: No strzelają do dzików. No,
3: tak. A nie powinni, tak?
8: Tak.
3: Rozumiem. Panie Czesławie, bardzo panu dziękuję za telefon. Pan Andrzej, panie Andrzeju, witam. Dzień dobry, halo.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wie pan, co my mówimy o dzikach w mieście, tylko czy ktoś wyjdzie poza miasto i zobaczy, jak jest las wycinany. Ja mam tą przyjemność, bądź nieprzyjemność, przyjeżdżać przez was 30 kilometrów i widzę, jak coraz mniej tego lasu w lesie jest. A my się dziwimy...
3: Ale że... lasów w Polsce, panie Andrzeju, przybywa, terenów leśnych.
9: No tak, ale lasy są wycinane w okolicy miast.
3: Są również wycinane, zgoda. A, mówi pan o wycince pod zabudowę, pod rozrastające się aglomeracje, tak?
9: Dokładnie tak. No i jeśli tam żyją te dziki, no to gdzieś się muszą przeprowadzić. No i wybierają tam, gdzie jest im łatwiej zdobyć też pożywienie.
3: No tak, skoro znają teren i by dziad tu mieszkał, ojciec mieszkał, no to ja też chcę pozostać, tak?
9: Dokładnie, no wie pan, miałem tą przyjemność spotkania dzika na spacerze, kiedy byłem z psem. No dzik poszedł w swoją stronę, ja z psem w swoją stronę, no. Dzik na miasto, ja do domu, no.
3: 11 minut po południu, czy z dzikami w miastach da się żyć? 510-357-357. Dzień dobry, panie Tomaszu, halo.
10: Dzień dobry, panie
3: Dzień
10: Kubo.
3: Dobry, witam.
10: Ja tak powiem prowokacyjnie może. Ja osobiście mówię za siebie. Ja muszę żyć z panem Brownem i z jego wyborcami tutaj w Polsce, więc tak naprawdę z dzikami to nie mamy żadnego problemu. To jest takie moje osobiste stwierdzenie, opinia. A jeżeli chodzi o dziki tak naprawdę, to wszystko jest w naszych rękach. Jeżeli będziemy segregować śmieci, tak jak to się nie podoba właśnie Konfederacji, czy panu
3: w rękach, i... czy w nogach, bo tutaj
10: w
3: chyba...
10: W rękach. No, wystarczy segregować śmieci i je dobrze odpowiednio zamykać, prawda? Czyli to, co nam Unia Europejska, że tak powiem, strasznie narzuca, prawda? Czyli segregowanie śmieci, zabezpieczanie je i
3: ale
10: tak
3: tego,
10: naprawdę je dobrze.
3: Ale tego nie wiem jak w innych miastach, ale mam wrażenie, że w Warszawie się tego nie da zrobić, ponieważ... firmy sprzątające no de facto wymusiły na mieszkańcach wystawianie kubów, śmieci, worków poza posesję, przy drodze, żeby łatwe to było do zebrania. No i ja obserwuję bardzo często po prostu stojące worki. No, ta folia zawartości nie ochroni.
10: Tak, panie Kubo, dlatego żyjemy w Polsce i powinniśmy się, uważam, cieszyć z tego, że mamy taki kontakt z przyrodą. No ja wiem, że dziki mogą być rzeczywiście trudne.
3: Nie no, pewnie, że tak. Są kraje, które muszą żyć z wężami, prawda? No
10: na
3: więc...
10: przykład, albo na przykład z innymi...
3: Czy z noszorożcami,
10: no. Tarantulami innymi.
3: Zawsze można gorzej, tak.
10: Inne problemy mają mieszkańcy Australii, inne problemy mają mieszkańcy, prawda, Europy Środkowej, tak jak my. Dzik to jest naturalne mieszkanie z naszych lasów. Oczywiście przychodzi do tego, że do miejsc, gdzie są śmieci powykładane. Tylko i wyłącznie zabezpieczanie śmieci przez nas może uchronić nas przed dzikami. A zabijanie ich tak naprawdę celowe, no uważam, że no nie jest fair tak naprawdę. I tyle. I uważam, że segregowanie śmieci, zabezpieczanie ich jest odpowiednią drogą do tego, żeby zapobiec po prostu przychodzeniu dzików do miast. No i to tyle. No a... Pamiętam, moja mama zawsze mi opowiadała, że o swoją historię, którą zawsze opowiada, że uciekała kiedyś przed dzikiem w lesie i to było takie zawsze opowieść nasza rodzinna, zostaje do teraz i ja się tego trzymam, że może kiedyś mi się uda przed tym dzikiem uciekać i wbiec sobie na drzewo uciec na drzewo, żeby mógł swoim też wnukom i dzieciom opowiadać też takie historie.
3: To urosło, jak słyszę, do marzenia. Zatem bardzo panu udanej ucieczki życzę. Pozdrawiam pana 14 minut po południu. Czy z dzikami w miastach da się żyć? 510-357-357. Aplikacja, przypomnę życzliwie. Tam oczywiście nasza sonda. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, dzień dobry. Halo.
11: Witam, panie Kubo.
3: Witam pana.
11: Muszę pana zmartwić.
3: No.
11: Takich geniuszy, co ten pan przede mną się wypowiadał, jest więcej. Ja bym poszedł o krok dalej, no bo niestety kultura jest jaka jest, chociaż się poprawiła. Nie wszyscy segregują te śmieci. Mhm. Dalszym krokiem, idąc tym torem, by trzeba było wysiedlać ludzi tam, gdzie dziki mieszkają, żeby czasami nie powstał jakiś konflikt. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. A tak poważnie, to takim zwolennikom takich fajnych teorii, to bym, żeby rozwiązać problem mimo wszystko z tymi dzikami, to bym każdemu dał takiego dzika gdzieś do domu, żeby nie można było z nim wychodzić, żeby sobie go tam hodowali. Panie Ostaszewskiej dałbym jeszcze jednego gratis. I myślę, że problem byłby rozwiązany, a tak całkiem poważnie.
3: No właśnie, bo pomysł chwytliwy, pociągający, ale absurdalny. A tak poważnie?
11: No właśnie, ale sam pan widzi, że takie są rozumowania ludzi. A tak po...
3: Halo?
11: No, my tak, słyszy mnie pan?
3: Teraz tak, coś przerwało. Halo? Mhm.
11: No, ja niestety trzeba najpierw generalnie gdzieś ukarać od prezydenta miasta po urzędników za to, że doszło do takiej sytuacji, a dziki niestety wyłapać, niestety wystrzelać. One nie są niczemu winne, ale doszło do takiej sytuacji, powodują wypadki, atakują ludzi. No, dobro człowieka jest najważniejsze. Wykorzystać te dziki na karmę, na pożywienie. Trzeba z tym porządek zrobić, bo to jest absurdalne, co się dzieje. Że my się
3: no tak, tylko musimy... czy to jest problem w liczbie dzików? W dalszej części audycji, proszę państwa, okaże się, że niekoniecznie, ponieważ populacja dzików w ciągu ostatnich 10 lat gwałtownie spadła, o czym dzisiaj jeszcze porozmawiamy. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Dzień dobry, halo.
12: Witam serdecznie, panie
3: Witam
12: Kubo.
3: Pana.
12: Jakiś czas temu jeszcze mieszkaliśmy w Koszalinie, a Koszalin kilka lat temu miał właśnie taki dosyć spory problem z dzikami. Mieszkaliśmy między innymi na jednym z osiedli, gdzie tych dzików było bardzo, bardzo dużo. Nie chcę powiedzieć konkretnej liczby, żeby nie zakłamać, ale 15-20 na pewno ich tam było. I to jest to, co mówili przedmówcy, że kwestia jest segregacji śmieci i rzucania, czy wyrzucania szczególnie tych pożywienia jakiegoś, które no, starsi mieszkańcy, nie wiem dlaczego, może z jakiegoś szacunku do tego pożywienia, zawsze z taką czułością odkładają koło śmietników, zamiast je tam wrzucić. Wielokrotnie też widziałem, jak z czwartego piętra jakieś resztki jedzenia lądowały na trawniku, więc tutaj no same te dziki zapraszamy do nas, żeby one sobie z nami żyły, tym bardziej, że mają bardzo łatwe pożywienie, które mogą zdobyć. Natomiast kwestia też jest taka, że ludzie próbują na własną rękę walczyć z tymi dzikami. Też tak było w Koszalinie, gdzie miasto nie rozwiązywało tego problemu, ludzie wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli...
3: I co zrobili?
12: Petardami hukowymi strzelać. I to też było jeszcze większe niebezpieczeństwo, dlatego że te dziki się wtedy bały bardzo i mogły spowodować wypadek, kolizję, cokolwiek, czy nawet staranować jakieś dziecko, które gdzieś tam biegało, tak, na placu zabaw. Więc no tutaj też to taka musi być roztropna polityka z tymi zwierzakami, które, tak jak już tutaj było powiedziane, którym myśmy zabrali teren, albo które wyganiamy z ich terenu i one po prostu szukają innych miejsc. Ja też miałem taką
3: historię z dzikami. A może, panie Robercie, tak mi przyszło do głowy, antykoncepcja. I to wcale nie żart, bo na przykład Kraków stosuje antykoncepcję u gołębi, w sprawie gołębi. Może nadszedł czas i należy taką metodę przetestować również na dzikach.
12: Nie wiem, jak etyka na to będzie zapatrywała się, więc tutaj bym nie chciał chodzić w sprawy etyczne, jeżeli chodzi o antykoncepcję dzikową. Natomiast jeszcze chciałem się podzielić...
3: W przypadku gołębi etyka nie przeszkadza.
12: To prawda, tylko że gołębie czasami mogą jeszcze nam narać głowę, więc tutaj, a dzik raczej tylko może troszkę ogródek zryć, szukając jakichś larw i tak dalej, więc tutaj trudno mi jest wchodzić w dalszą dyskusję, jeżeli chodzi o tę etykę. A jeszcze chciałem się podzielić historią z dzikiem, tak jak tutaj jeden z przedmówców miał. Mhm. Gdy panował COVID, akurat trafiliśmy na kwarantannę. No ja akurat trafiłem na tą 17-dniową, żona wyszła wcześniej, tam jeszcze mamy troje dzieci, więc po 10 dniu na 4 piętrze w bloku na 60 metrach zaczęło mnie nosić dosyć mocno. Mhm. Więc stwierdziłem, że te śmieci, które zaczęły się powoli gromadzić w bardzo dużej ilości na naszej lodży, stwierdziłem, jest 22, nic mi nie grozi, wyjdę, wyrzucę. No i oczywiście jak ten dromader z Madianu wszedłem z tymi śmieciami i to nagle mężczyzna z 4 piętra w bloku obok śmietnika zaczął wołać, pan uważa tam na dzika. Mhm. I okazało się, że tam 4 dziki grasowały koło śmietnika, więc bałem się, że mogę trafić na pasek żółty, że był na kwarantannie i zaatakowały go dziki, ale jednak jakaś historia, która już też została okraszona mhm. wydarzeniem historycznym w rodzinie, funkcjonuje z dzikami. A powiem jeszcze dodatkowo, że biegam już wiele lat po lesie i nigdy żaden dzik mnie nie zaatakował, wręcz przeciwnie, wszystkie uciekają. Żyją razem
3: ciekawe,
12: z nami,
3: czy te, biegaczami. Ciekawe, czy te, które żyją w miastach, czy też odwiedzają miasta, zapewne mniej się boją ludzi, ale czy w związku z tym są częściej skłonne do ataków. Panie Robercie, pozdrawiam, pan Marek. Panie Marku, dzień dobry, halo.
13: Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, witam, tak.
13: Tutaj wierny słuchacz, patron na dychę, ale niestety tylko z rzadka dzwoniący.
3: Aha.
13: Panie Kubo, tak. Coś mi się nie zgadza w wypowiedzi pana eksperta, tego pierwszego
3: Lasy gościa. Miejskie w Warszawie,
13: właśnie.
3: Tak.
13: Otóż nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, wczoraj zdarzyło się, że Warszawa została zaatakowana przez dzikiego łosia. Gdzieś tam na torach kolejowych pomiędzy Warszawą Zachodnią a Centralną. O 19:30 gdzieś tak. No i potem 2 godziny później na poważnym portalu internetowym, z którego dość często korzystam, przeczytałem, że oto łoś został odłowiony właśnie tą metodą tej takiej wiatrówki, która dostarcza jakieś chemikalia, czyli robi zastrzyk.
3: Środek usypiający, tak.
13: Tak jest. Uśpiony i wywieziony do lasu, a następnie wypuszczony.
3: Mhm.
13: No, łoś też jest dzikim zwierzęciem. Jak rozumiem z tej informacji, był żywy, czyli można przewozić dzikie zwierzęta żywe, czy też nie można?
3: Nie uogólniałbym, panie Marku, bo być może przepisy na
13: łosie
3: przykład...
13: tak, a świnie dzikie
3: o,
13: nie.
3: O właśnie,
13: tak.
3: Na przykład. No, za chwilę to sprawdzimy, ale prawdopodobnie taka może być podstawa. Pozdrawiam pana, pan Michał. Panie Michale, dzień dobry, halo.
14: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry panu.
14: Oj, strasznie dużo punktów mi się narobiło, będę musiał wybierać.
3: Po kolei.
14: Jeden z

0: w mieście jest bardzo różna. Jest inna, jest krótsza niż w lesie, jest bardzo różna. Mhm. Więc nie wiadomo, kiedy dzik się przestraszy, a kiedy nie, zwłaszcza jeśli mówimy o maciorze z warchlakami. I tutaj drugi temat. Mhm. W lesie, w normalnych warunkach, dzik ma miot raz do roku, późną wiosną. W mieście może mieć dwa razy, ponieważ ma wystarczająco pożywienia oraz nieraz jest cieplej. Mhm. Ponadto w mieście dzik nie ma naturalnego zagrożenia, innego, żadnego innego niż człowiek. Więc to sprawia, że populacja w mieście może się dużo szybciej zwiększać, jeżeli tylko to wypadnie spod kontroli. Więc drodzy Państwo, dzik to nie jest wiewiórka, do której można się uśmiechnąć. To jest duże zwierzę, które jeżeli się przestraszy, a maciora z warchlakami
1: może być bardzo, bardzo niebezpieczne.
0: Może być bardzo niebezpieczne. Mm-hmm.
1: Także bardzo panu dziękuję za telefon. Zalecam?
0: Co?
1: Zalecam co, panie Michale?
0: Zalecam słuchaczom, którzy tak zaciekle bronią dzików w mieście, żeby się troszeczkę doedukować. I jeszcze tylko jedna rzecz. Czasami pada argument, że dziki wracają do miejsca, gdzie wycięliśmy las i budujemy osiedla. Dzik to nie jest zwierzę terytorialne.
1: No, ale jest to zwierzę bezwzględnie, bez wątpienia bardzo... bardzo mądre, kojarzące, bardzo inteligentne, o czym też jeszcze dziś porozmawiamy. Tak, te moje podejrzenia były słuszne. To a propos jeszcze telefonu od pana Marka. Sprawdziłem, łosie nie podlegają pod przepisy dotyczące ASF. Te przepisy dotyczą wyłącznie zwierząt wrażliwych na zakażenie wirusem ASF, a łoś wykazuje się brakiem po prostu wrażliwości na wirusa. 25 minut prawie po południu. Czy z dzikami w miastach da się żyć? 510-357-357. Pan Andrzej z nami. Panie Andrzeju, dzień dobry. Halo?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Szanowny panie redaktorze, jedna rzecz ubodła mnie w pańskiej wypowiedzi.
1: W mojej?
2: Bo jeden, mhm. Tak, gdyż jeden z naszych słuchaczy powiedział, że no jest wycinając dużo lasów. Pan redaktor zauważył, że no lasów mamy coraz więcej, ale pan redaktor chyba pomylił las z uprawą leśną, bo dziki nie znajdą domów w uprawie leśnej, takiej jak mają dom w lesie, który jest całym ekosystemem, gdzie mają co jeść, mają gdzie się schować i są do tego terenu przyzwyczajone, więc uważam, że cały problem z dzikami, które gdzieś tam dopuszczają...
1: Nie pomyliłem, ale chciałem po prostu powiedzieć o tym, że terenów leśnych, jeśli pan woli takie określenie...
2: To nie jest teren leśny, to jest uprawa leśna. Las to jest ekosystem. Ja jestem strasznym przeciwnikiem wycinania lasów. Ja doświadczyłem tego w mojej okolicy. Ludzie, którzy... potraktowali w sposób bardzo taki arogancki właśnie las, gdzie rosły drzewa o obwodzie prawie 3 metry, ponad 2 metry. Wycięli to pod pretekstem przywrócenia tego obszaru do uprawy rolnej, gdzie już od ponad pół roku nic tam nie robią, a to był tylko pretekst, żeby wyciąć ten las. Więc człowiek dla pieniędzy jest w stanie zniszczyć wszystko i historia nam to doskonale pokazuje. To tylko tyle na temat dzików, się nie będę opowiadał, bo się nie znam, mam szczęście mieszkać wśród lasów, nie mam płotu, zwierzęta dzikie do mnie przychodzą i powiem panu, że jest to dla mnie cudowne doświadczenie.
1: Bardzo panu dziękuję za telefon. Pozdrawiam pana. Pan Paweł. Panie Pawle, halo?
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
3: Panie Kubo, ja postaram się podsumować jedną rzecz, bo dużo rozmawiamy o tych dzikach, czy one są bezpieczne, niebezpieczne, czy to są miłe zwierzęta, czy one nie są miłe, czy one agresywne, nieagresywne i tak dalej, więc to się okazuje.
1: Bliżej mikrofonu, panie Pawle.
3: A podpieram to, o czym mówię, poprzez źródła dość takie, wie pan, typu WWF, czy też jakieś gazety, parki narodowe i tak dalej. I to z tego wynika, że dzik niestety jest agresywny, ale tylko w trzech przypadkach. Kiedy jest zaskoczony, zagrożony albo kiedy chroni swoje potomstwo. W związku z tym mamy wielką szansę spotkania takiego dzika z potomstwem. Osobiście również spotkałem lochę, z którą szło, nie wiem, może z 10 małych werchlaków.
1: No ale wie pan, w warunkach miejskich on może być zagrożony bardzo często.
3: Oczywiście właśnie do tego zmierzam, że dzik, który jest zaskoczony albo chroni swoje potomstwo, jest bardzo agresywny. I to jest fakt. I nie ma co z tym dyskutować, bo można mówić, ja nie spotkałem takiego dzika, to nie ma znaczenia. Samochody też nie zabijają ludzi, dopóki w nich nie uderzą. Więc krótko mówiąc, trzeba na to zwrócić uwagę jeszcze jedno. My w miastach często chodzimy, tak jak ja na przykład, z psem. Jest jest bardzo niebezpieczną zwierzęciem dla dzika, bo on go postrzega jak wilka.

0: wilka. A wilk jest jego naturalnym zagrożeniem. Jak poczuje, że jest za blisko, to zaatakuje. Tylko, że nie tylko psa, ale i nas. W związku z tym moje zdanie jest takie, że niestety ja nie mam nic do dzików. To są po prostu zwierzęta.
1: No właśnie, bo co robić?
0: No właśnie, ale proszę zwrócić uwagę, jest pewna analogia. Czy ma pan coś przeciwko mrówkom, które spotyka pan w lesie? Bo ja spotykam często, bo chodzę po lasach. Są kopce, są piękne, obserwuję, robię zdjęcia. Mm-hmm. Czy tak samo pan się by zachował wobec mrówek, gdyby zrobiły to u pana w domu? Oczywista jest odpowiedź. Więc sytuacja jest taka. Te zwierzę według mnie niczemu nie jest winne. My jesteśmy winni, bo nie potrafimy sobie z tym po prostu poradzić. Ale nie dlatego, że to jest niemożliwe, tylko dlatego, że próbujemy znaleźć jakieś argumenty, które potrafią pogodzić wszystkich.
1: Tak.
0: A są sprawy, które
1: prawda.
0: Nie da się pogodzić.
1: A to powoduje pewną niemoc. Pozdrawiam pana. Pani Natalio, dzień dobry. Halo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja tutaj zgadzam się z panem, który mówił przede mną. Ze swojej strony powiem, że to był mój wieloletni problem. A jestem z Gdyni. Była to moja wielka życiowa zmora, dziki na moim osiedlu. Jestem osobą niewidomą i mam psa przewodnika. Mm-hmm. Proszę sobie wyobrazić, jestem osobą aktywną, chodzę do pracy, wychodzę z domu na zakupy, prowadzę normalne życie jak każda inna osoba. W ciągu dnia po moim osiedlu chodziły lochy z 20 młodymi. Było ich wiele. Wielokrotnie stały przy mojej klatce i dobierały się do ogródka, który był przy klatce i do wszystkich roślin w ogródku. Wielokrotnie nie mogłam wyjść z domu. Przy każdym wyjściu z mieszkania musiałam organizować sobie pomoc osób widzących, aby mnie eskortowały na przystanek autobusowy albo do sklepu. Ponieważ wielokrotnie miałam sytuację, kiedy dzik właśnie był zaskoczony, szczególnie porą jesienną, zimową, kiedy jest ciemno o godzinie 15, o godzinie 16, dziki wychodzące gdzieś z wiaty śmietnikowej, za samochodów, wielokrotnie dziki na mnie próbowały wybiec, bo ja nie byłam w stanie ich wcześniej zobaczyć. Jak dostawałam broszury od naszego Urzędu Miasta Gdyni, jak mamy się my, mieszkańcy, zachować wobec dzików, gdzie było napisane, że odwrócić się w inną stronę, to się cały czas zastanawiałam, halo, ale czy wszyscy mieszkańcy, aby na pewno mają dobry wzrok, żeby tego dzika zobaczyć w tej przestrzeni? Zapomina się o osobach niewidomych, z dysfunkcjami wzroku, o osobach starszych. Jakby tego bardzo rzadko, kiedy porusza się temat, że nie wszyscy są równie sprawni. Więc tyle z mojej strony.
1: Pozdrawiam pani Natalio. Dziękuję za telefon. Pan Andrzej, jeszcze krótko. Panie Andrzeju, proszę. Halo.
3: Dzień dobry, panie Kuba. Andrzej,
1: dzień dobry.
3: Z tej strony.
1: Witam.
3: Panie Kubo, mieszkałem z Białęki od urodzenia, a Białęka, wiadomo, enklawa dzików. Panie Kuba, ja wrócę do historii. Obecne osiedle na Tarchominie to były kiedyś pola uprawne, gdzie na przykład moi rodzice mieli uprawę tam pomidorów, okna inspektowe. Nigdy tam nie było szkód wyrządzonych przez dziki. Dziki w ogóle w latach 80., 70. na tych terenach nie występowały. One siedziały sobie po prostu w lesie. W momencie, kiedy te bloki zostały wybudowane, są odpadki, to wszystko dzikowi jest łatwiej o to pożywienie, więc on przyszedł sobie do miasta i się tutaj rozgościł. Miałem ostatnio spotkanie z wróżką, poszedłem na spacer, zawiązywałem jej but, który się rozwiązał, a ona mówi, dziadku, dzik jest. Ja się rozglądam, gdzie? Za tobą. Metodem jest stał dzik. Te dziki chodzą po naszym osiedlu, tym małym osiedlu, w zasadzie codziennie. Tutaj nie ma praktycznie. Jest jeszcze jeden problem. Przychodzi jeszcze szczególnie zima. Ludzie z litości dla tych dzików dokarmiają je. Na sąsiedniej ulicy, na ulicy Pomorskiej, przyjeżdżała pani gdzieś tam z miasta i ona codziennie wysypywała, jest taka opuszczona działka, wysypywała jedzenie dla tych dzików. Ludzie prosili, żeby ona tego nie robiła. Ona powiedziała, że jest żal tych dzików, bo one chodzą tutaj głodne. No bo zima ciężka, zeszłoroczna zima była ciężka, było dużo tego. Ja, panie Kubo, jeszcze w...
1: Krótko, panie Andrzeju, bo gość czeka, tak.
3: Tak, tak, do wycieczki rowerowej mojej z zeszłego roku. Ja w zeszłym roku się spotkałem w Bieszadach z takim znanym leśnikiem, z Kazimierzem Nóżką. I żeśmy tak rozmawiali o tej przyrodzie, o Bieszadach. No i padło hasło, dlaczego w Bieszczadach nie widać dzików, nie tego. Kazimierz powiedział, że dzików nie ma w Bieszczadach, dlatego że one nie mają tam co jeść. Tam nie ma pól uprawnych, nie ma...
1: I siłą rzeczy zbliżają się do aglomeracji. Panie Andrzeju, kończę. Pozdrawiam pana. 27 minut. Pozostało do godziny 13. Radio 357. Audycja Co Państwo na to. Pani doktor habilitowana Dagny Krause-Grys jest moim gościem. Profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Biolog, specjalistka zajmująca się ekologią ssaków. Dzień dobry, pani profesor. Kłaniamy się.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Pani profesor, dlaczego jeszcze całkiem niedawno nie mieliśmy problemu z dzikami w miastach, nie rozmawialiśmy o tym, no bo do zdarzeń nie dochodziło, do kolizji, a teraz mamy problem ogromny. Co takiego się stało w ciągu ostatnich lat?
4: No, my mamy problem, nie tylko my mamy problem, bo wiele miast w Europie ma problem z dzikami.
1: To co prawda, więcej, Berlin, Madryt, tak.
4: Tak, Barcelona, także to nie, jakby nie jesteśmy osamotnieni. Co więcej, obawiam się, że tych zwierząt, które będą na miasta wkraczały, będzie coraz więcej. To nie będą tylko dziki, ale tych gatunków będzie więcej. Co się takiego wydarzyło? No, jeśli chodzi o ssaki kopytne, to tu mamy przede wszystkim takie zjawisko, jakim jest ogólnie wzrost liczebności tej populacji w skali jakby całej Europy. Dlatego, że generalnie lepsze, łagodniejsze warunki klimatyczne, mnóstwo jedzenia naturalnego, ale również na przykład częstsze owocowanie przez, nie wiem, dęby, buki i tak dalej, ale też dużo jedzenia na polach, czyli na przykład kukurydza, tak, która oferuje pokarm dzikom tak naprawdę do późnej jesieni, to wszystko powoduje wzrost liczebności ogólnie populacji dzików. I jeżeli do tego weźmiemy rozrastające się miasta i to, o czym tutaj wspomniał pan, który przede mną właśnie się wypowiadał, to, że generalnie to miasto się rozrasta, to, że zajmuje tereny, które kiedyś były wykorzystywane przez dziki, no to tak naprawdę mamy taki przepis na tą sytuację, którą obserwujemy obecnie.
1: No tak,
4: czyli
1: ale...
4: z jednej strony...
1: Ale takie oficjalne to a propos tego wzrostu populacji, bo próbuję to zrozumieć według danych Głównego Urzędu Statystycznego, chyba, że to są dane źle przedstawione, źle oszacowane. Otóż ta populacja dzików w 2015 roku liczyła w granicach 260-265 tysięcy sztuk. Teraz mówi się o populacji na poziomie 60 tysięcy. Może zatem nie liczba dzików jest problemem, ale zmieniają się dzików zwyczaje.
4: To znaczy, to też na pewno. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, że nie ma danych na temat liczebności dzików. To, czym my dysponujemy, to są dane Głównego Urzędu Statystycznego, tak, które są deklaracjami pochodzącymi z dołu, czyli jakby z kół łowieckich i nadleśnictw. I tak naprawdę to nie są dane, które bazują na ocenie liczebności, tylko to jest po prostu wartość deklaratywna, zresztą jeszcze w dodatku uzależniona od tego, jakie są nałożone jakby wymagania na zarządców obwodów łowieckich, którzy po prostu zasadniczo mają powiedziane, że tych dzików nie może być więcej niż.
1: Aha, czyli do tych statystyk należy podchodzić bardzo ostrożnie, tak?
4: Tak, zdecydowanie nie należy im ufać. Oczywiście są rejony w Polsce, gdzie okresowo w ostatnich latach na przykład liczebność dzików bardzo wyraźnie zmalała, co było wynikiem po prostu epidemii ASF. I tam, gdzie ten ASF pojawia się po raz pierwszy, albo właśnie gdzie mamy wybuch ASF-u, wtedy faktycznie ta liczebność może spaść dosyć istotnie. Natomiast to nie dotyczy absolutnie całej Polski.
1: Rozumiem. Skoro wspomniała pani o ASF, o afrykańskim pomorze świń. Walczymy z ASF poprzez odstrzał dzików. Na przestrzeni lat był to odstrzał bardzo intensywny. Czy pani zdaniem ta metoda jest skuteczna? Bo też tu mam sporo wątpliwości, jako że z badań wynika, te dane przedstawiła Państwowa Rada Ochrony Przyrody, która zresztą jednoznacznie skrytykowała odstrzał i nasz sposób na walkę z ASF. Otóż okazało się, że wirusem ASF zarażonych było 0,4% dzików zabitych.
4: Tak.
1: Czyli to w ogóle wobec skali całego wydarzenia, no po prostu marginalna sprawa.
4: No absolutnie tak, poza tym też pamiętajmy, że no, jakby to jest wirus, który dosyć łatwo się rozprzestrzenia, więc też takie na przykład, nie wiem, polowania zbiorowe, bardzo intensywny odstrzał, to wszystko generalnie wymusza jakby przemieszczanie się dzików. Wiadomo, że badania pokazują, że dziki po takim intensywnym polowaniu potrafią wędrować na dużo większe odległości niż wędrują normalnie, więc to tak naprawdę też wymusza ruch tych zwierząt w przestrzeni. No a generalnie jako metoda zwalczania walki z ASF-em, no te intensywne polowania mają no, mocno wątpliwe znaczenie.
1: Efekty. Co więcej, mimo wybijania dzików, ognisk ASF wcale nie ubywa, wręcz przeciwnie. W 2023 roku odnotowano ponad 1000 ognisk choroby. W następnym roku, 2024, ponad 1800, a w ubiegłym roku blisko 3500. To tak, komentując tę metodę. No, tak?
4: Tak, i tak, jeżeli byśmy popatrzyli sobie na mapy, jak pojawiają się te ogniska, to doskonale widać, że to nie dziki za to odpowiadają, tylko generalnie ludzie, tak? Bo to są po prostu takie punkty, które gdzieś tam są rozmieszczone na mapie, także to doskonale widać, że za roznoszenie ASF-u odpowiadają ludzie, a nie dziki.
1: No tak, ale za to Polski Związek Łowiecki otrzymuje mnóstwo pieniędzy z tego tytułu. A wydajemy, proszę państwa, wydaliśmy do tej pory od 2019 do 2024 roku z budżetu państwa na no, nieskuteczną walkę, jak się okazuje, blisko 600 milionów złotych. Pani profesor, tak się zastanawiam, bo jeśli nawet uda się utrudnić dzikom dostęp do żywności, bo wszyscy o to apelują, w co ja akurat słabo wierzę, bo na przykład cały Wrocław otoczony jest polami kukurydzy, których pewnie no nie wytniemy, prawda? A z ulic pewnie nie znikną worki ze śmieciami, które czekają łaskawie na firmę sprzątającą, ale no, jeśli opanujemy ten dostęp do żywności, to dziki wtedy wyprowadzą się z miast?
4: No nie, absolutnie. Znaczy, ja myślę, że czas pogodzić się z tym, że po prostu my z tymi dzikami musimy umieć funkcjonować. To nie znaczy oczywiście, że należy przyzwyczaić się do tej sytuacji, gdzie one będą wędrowały, nie wiem, po centrum miasta, bo z oczywistych względów no to jest sytuacja, która już budzi jakieś realne zagrożenie. Natomiast śmieci to jest podstawa. To jest jeden z elementów, który po prostu pozwala tej populacji funkcjonować na wysokim takim poziomie. To znaczy dzików może, one mogą, dzięki temu są w lepszej kondycji, tak? Bo generalnie mają dużo jedzenia, więc jeżeli są w lepszej kondycji, to mogą wyprowadzić więcej młodych, to lochy mogą przystąpić wcześniej do rozrodu. I to jest taki element, który te dziki trzyma w mieście.
1: No ale to w tej sytuacji, to dla miast, na przykład dla Warszawy, to będzie rewolucja. Ciekawe, kto podejmie się negocjacji, bo należy na dzień dobry skończyć z wystawianiem kubłów, które oczywiście są przewracane, wystawianiem worków na ulicę. Firmy sprzątające od wszystkich tego oczekują.
4: No dobrze, ale mamy XXI wiek. Jesteśmy w stanie, nie wiem, w aplikacji sprawdzić różne rzeczy. Kiedy, nie wiem, przyjedzie do mnie paczka, tak, gdzie jest kurier i tak dalej, to dlaczego nie jesteśmy w stanie na przykład w jakiś sposób tego systemu tak dopasować, żebym na przykład ja wiedziała, że nie wiem, że kubeł na śmieci mogę wystawić sobie spokojnie o godzinie 10, ja nie muszę robić tego na przykład dzień wcześniej, bo śmieciarka przyjedzie przed godziną 6, tak? Więc to nie są tak naprawdę jakieś bardzo trudne rozwiązania. No, generalnie można te śmietniki wystawić takie zaprojektować, żeby one były, no może nie w 100% odporne, prawda, na dziki, w cudzysłowie.
1: Można,
4: no, ale
1: można
4: mogą być
1: zrobić,
4: tak,
1: myślę, odporne, tylko należałoby przekonać firmy sprzątające, żeby pracownicy otwierali te boksy, a potem zamykali. Mhm. A to jest dodatkowa praca i chętnych nie ma.
4: No tak, no ja oczywiście, no, nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałam, to nie jest tak, że my znajdziemy jakieś cudowne rozwiązanie, które po prostu pozwoli nam, jak za dotknięciem różki, pozbyć się tych dzików z miasta. Po prostu to się nie wydarzy, tak? To my musimy szukać sposobów na to, żeby dzikom utrudnić życie, no ale przede wszystkim też nie doprowadzać na przykład do sytuacji, kiedy zaczynamy dziki traktować jako prawda, pluszaki, maskotki i tak dalej. Czyli te takie znowu historie, które słyszałam tutaj czekając na antenie, czyli właśnie dokarmianie dzików, to jest po prostu no to jest coś, co musimy sobie wytłumaczyć, że w ten sposób nie pomagamy tym zwierzętom. To znaczy jakby karmiąc dziki doprowadzamy do tego, że to zwierzę uczy się, że to człowiek dostarcza jedzenie, czyli w pewnym momencie będzie to dzik, który się będzie niebezpiecznie zbliżał do ludzi, czyli w jakimś momencie ktoś zgłosi, że jest taki problem, taki dzik zostanie, prawda, odłowiony, wywieziony, znaczy nie wywieziony, bo na to teraz nie pozwalają przepisy, tylko po prostu zostanie uśmiercony. Czyli jeżeli my decydujemy się na dokarmianie dziko żyjących dzików w mieście, to tak naprawdę w perspektywie skazujemy je, no ostro mówiąc, po prostu na to, że one zostaną z tego miasta usunięte.
1: Doktor habilitowana Dagny Krause-Grys, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, biolog zajmująca się między innymi ekologią ssaków. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Usłyszymy się niebawem, zatem do usłyszenia.
4: Do usłyszenia, do usłyszenia.
1: Radio 357, audycja Co Państwo na to, czy z dzikami w miastach da się żyć? Co na to pan Kuba? Panie Kubo, halo?
5: Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry, też bliżej, bliżej mikrofonu, ledwo słyszymy.
5: Czy teraz lepiej?
1: Teraz lepiej, tak, a bardzo proszę.
5: Świetnie. Ja, panie Kubo, dzwonię z Gdyni i ogólnie Trójmiasto boryka się z problemem dzików, tak jak pewnie Warszawa, chociaż akurat w Gdyni, tak jak pan wspominał na początku audycji, ten problem jakiś czas temu zniknął. Właśnie jest to związane z tym pomorem.
1: Tak, który ale naukowcy, mam złą wiadomość, przekonują, że dziki i tak wrócą.
5: Być może, być może. Natomiast jako mieszkaniec właśnie mieszkający przy samym Trójmiejskim Parku Narodowym, który jest takim naturalnym siedliskiem tych naszych trójmiejskich dzików, no dostrzegam rzeczywiście pewne utrudnienia i skomplikowania jakby związane z tą obecnością tych zwierząt tutaj blisko nas. Poczynając od porytych trawników, poprzez właśnie problemy na spacerach chociażby z psami. Ja też dużo biegam po lesie, więc dla mnie ten widok dzika być może nie jest jakiś przerażający, natomiast wielu znajomych z osiedla, czy też dzieci, po prostu boi się tych zwierząt. Mm-hmm. Więc to jest kwestia edukacji, czy rzeczywiście po prostu takiego strachu człowieka, który widzi duże zwierzę, które nie wie, jak się zachowa. Więc no rzeczywiście jakby tutaj ten problem istnieje i powiem szczerze, że wielu mieszkańców odetchnęło po tej akcji ostatniej, gdzie te dziki rzeczywiście z Gdyni zniknęły.
1: Zostały wyprowadzone. Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję za rozmowę. I jeszcze pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, halo?
6: Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu.
6: Przede wszystkim dziękuję za lekcję cierpliwości.
1: Mimowolnie udzieliłem, bardzo przepraszam.
6: Ja takie dwie może kwestie poruszę. Bardzo się zdziwiłem, że niby populacja dzików w Polsce jest mniejsza, bo jak sobie szybko znalazłem w internecie, już po pierwszym roku taka locha może mieć no, maksymalnie 12-14 sztuk. No to co roku to jest
1: no,
6: taki...
1: Tak, przyrost nieprawdopodobny, tak, prawda?
6: To jest zawrót głowy, ale to jest tak... Ja tego nie sprawdzę, są inni od tego, ale nie wiem, czy może strzelę się w taką prawidłowość. Ja mieszkam w Niemczech. Mhm. Na przykład pierwsze 7 lat przemieszkałem stricte w lasach turyńskich. Do pracy miałem 20 km przez las. Nigdy nie widziałem dzika. Mm-hmm. Teraz wyprowadziłem się w Hesji. Tu są też góry. I pewnego ranka, już tak zaawansowana wiosna, mówię do małżonki, chyba jest szczeron w lasach. Chyba jest przymrozek. Nic bardziej mylnego. Otóż okazało się, że jest mnóstwo drzew owocowych w lasach. Może te drzewa owocowe powstrzymują te zwierzęta do migrowania do miast i ryzykowania kontaktu z
1: człowiekiem.
6: Z człowiekiem. No nie wiem, może to jest jakaś prawidłowość, może ktoś to zweryfikuje.
1: Może to jest jakaś celowa metoda. Pozdrawiam. Pan Marcin? Panie Marcinie, halo?
7: A to ja?
1: Tak, to pan. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Też poproszę bliżej mikrofonu, dobrze? Bo...
7: No jestem bardzo blisko, już bliżej się nie da.
1: Ale teraz lepiej. Dziękuję.
7: No dobra. Po pierwsze, jestem osobą poszkodowaną przez dziki, bo dziki weszły mi na podwórze. Mhm. Rany bardzo głośno muzyka mi gra do słuchawki.
1: To już panu ściszę.
7: Tak. Kabelek na dół. O, dziękuję bardzo.
1: Bardzo proszę.
7: I teraz tak, dziki mi weszły na podwórze, bardzo duży kawałek podwórka mi zryły. Innym razem żona o pierwszej w nocy zbudziła mnie i pokazała takiego młodego warchlaczka, który na naszym takim małym ganku karmił się karmą kotów, które tam dokarmiamy. I jestem mega przeciwny od strzała. Mm. Naprawdę.
1: Mimo tych doświadczeń, o to panu chodzi,
7: ale
1: prawda?
7: Oczywiście, że tak. Mimo tego, że jakby one nam czasami w szkodę wchodziły, to my jesteśmy pasożytem tego łez padału, naprawdę. Mm-hmm. A jeszcze jedna sprawa. Mamy znajomych z żoną, którzy mieszkają w Kanadzie, w Vancouver, i tam mają problem z niedźwiadkami. Które to... Halo?
1: Tak, tak. No wie pan, zamarłem.
7: Tak. I niedźwiadki przychodzą i wyjadają resztki ze śmietników. Mhm. I one są chipowane i wywożone gdzieś tam w góry do lasu. Także naprawdę. To my jesteśmy tutaj gatunkiem inwazyjnym. A nie
1: dziki. Rozumiem.
7: Tak jest.
1: Ciekawe, co na to pan Sławomir. Panie Sławomirze, słyszymy się. Dzień dobry, witam pana.
8: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, witam.
8: Cieszę się, że się dodzwoniłem pierwszy raz w sumie. Chciałem powiedzieć o takim dosyć przykrym zdarzeniu, jeśli chodzi o dziki. Otóż miało to miejsce kilka lat temu. Mojego kolegi mama szła przez park na zakupy. Okazało się, że w zaroślach był dzik. Pies mały zaczął szczekać, obszukiwać te krzaki. I co się stało? No wiadomo, dzik wyskoczył z krzaków, zaczął gonić psa. Schował się za właścicielkę. Niestety niefortunnie szablą dźgnął tą kobietę w tętnicę udową. Kobieta zmarła. To było kilka lat temu w województwie świętokrzyskim. Mm-hmm. Także ja współczuję tej pani, która wcześniej dzwoniła. Pani, która straciła wzrok i ma psa przewodnika, bo jest potencjalnie naprawdę duże zagrożenie, że faktycznie to się może wydarzyć. Więc ja tak sobie myślę, co się musi wydarzyć, czy ktoś musi zginąć, czy ktoś musi stać się kaleką, żeby ustawodawca wtedy zajął się tą sprawą. Tyle w temacie z mojej strony.
1: Pozdrawiam pana. 9 minut pozostało nam do godziny 13, by najpierw sonda, choć nie, najpierw przywitam raz jeszcze gości, pani doktor habilitowana Dagny Krause-Grys, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, biolog, słyszymy się?
9: Tak, tak, jestem.
1: Znakomicie. I ponownie pan Mariusz Wrona, Lasy Miejskie w Warszawie. Witamy pana również.
10: Dzień dobry jeszcze raz.
1: Na pytanie, czy z dzikami w miastach da się żyć, zaskakująco dużo słuchaczy odpowiedziało, że tak. 46%. Nie, stwierdziło 54%. Pani profesor, czy dzik to jest mądry ssak? Czy na przykład potrafi się ze sobą komunikować, przekazywać informacje typu na Marszałkowskiej rzucili ziemniaki?
9: Nie wiem, czy aż tak i czy mają jakiś faktycznie taki system, gdzie przekazują sobie te informacje. Natomiast bezdyskusyjnie no jest to bardzo mądry ssak, bardzo plastyczny gatunek. No, o czym doskonale świadczy to właśnie, że tak świetnie dziki odnajdują się w mieście. Oczywiście ja nie twierdzę, że one chcą się znaleźć na Marszałkowskiej, bo nie, myślę, że to jest jakaś taka pomyłka, tak? To znaczy one tam znajdują się przypadkiem, po prostu wędrując przez miasto i gdzieś tam w tym gąszczu miejskim trafiając nie do końca tam, gdzie by chciały, natomiast uczą się, absolutnie uczą się, gdzie pojawia się pokarm, uczą się właśnie, że ktoś je będzie dokarmiał i z tego będą korzystały, uczą się, gdzie są posadzone cebulki. I jakby mamy na pewno taką frakcję populacji, która po prostu w tych warunkach miejskich funkcjonuje bardzo dobrze.
1: Czytałem, że dziki zdają na przykład z powodzeniem test lustra. Czyli są świadome, że w lustrze widzą siebie, że widzą odbicie, no a większość zwierząt nie ma tej świadomości.
9: No, generalnie przecież wiemy, że świnia domowa, która jest jednym z najinteligentniejszych zwierząt domowych, jest po prostu prawda, potomkiem dzika, więc generalnie no, tutaj naprawdę nie należy się dziwić, że to jest niezwykle inteligentne zwierzę, zwierzę, które prawda, żyje w dużych społecznościach, więc też to powoduje, no, że ono generalnie też musi umieć komunikować się w grupie, a generalnie to życie w mieście też bardzo intensywnie zwierzaka uczy. Po prostu gatunek, który nie jest w stanie dostosować się do tego, że tuż obok jest człowiek, tuż obok jest hałas miejski, tuż obok jest, nie wiem, światło i tak dalej, z tego miasta ucieka, a z dzikiem tak nie jest. Dziki uczą się, że człowiek, przestają człowieka postrzegać jako zagrożenie, tak? Generalnie te kontakty z człowiekiem powtarzają się wielokrotnie, one nie są groźne, nie prowadzą do niczego złego, a wręcz często prowadzą do tego, że dzik dostaje coś do jedzenia. Więc on po prostu z czasem uczy się, że człowiek nie stanowi zagrożenia. No i generalnie dopóki ten dystans jest zachowany, jest wszystko dobrze. Natomiast jeżeli my zaczynamy się do dzika zbliżać, jeżeli próbujemy, nie wiem, właśnie go pogłaskać, zrobić mu zdjęcie czy cokolwiek, bo tak też się dzieje, no to wtedy ta bariera może być przekroczona. I na pewno pies jest takim właśnie też elementem, który może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. No bo wiadomo, że jeżeli właśnie pies biega po lesie bez smyczy, no to tu jest faktycznie sytuacja, gdzie on może dzika zaatakować, nie wiem, zacząć go oszczekiwać. Pies wbrew pozorom jest bardzo silnym bodźcem stresogennym dla dzika. To jest generalnie znowu przecież zwierzę, które jest potomkiem wilka, więc to jest bardzo silny stresor dla zwierząt kopytnych. Dlatego no taka sytuacja, gdzie właśnie puszczamy psa luzem, szczególnie w lesie, szczególnie gdzieś w pobliżu terenów zielonych, gdzie mogą być dziki, no to jest sytuacja, która może stanowić faktycznie zagrożenie i dla psa, i dla nas.
1: Mariusz Wrona, Lasy Miejskie w Warszawie. Tak się zastanawiam, drogi panie, co zrobimy, kiedy liczba dzików w mieście jeszcze bardziej urośnie. A naukowcy no, nie wykluczają takiej perspektywy, na przykład urośnie 2-3-krotnie.
10: Tak, czekamy na wyniki inwentaryzacji. Sami jesteśmy bardzo ciekawi, ile ich w tej chwili w mieście jest. Natomiast oczywiście wzrost liczebności dzików w mieście będzie oznaczał, że tych kontaktów i interakcji będzie zdecydowanie więcej z mieszkańcami.
1: To jest, jak wiadomo, o czym wspomniała pani profesor, nie tylko problem w Polsce. Ciekawostka, w Madrycie do polowań na dziki wykorzystuje się taki specjalny oddział łuczników, myśliwych z łukami. Specjalny oddział łuczników zabił w ten sposób około 1000 dzików na terenie Madrytu, a używa się łuków, no bo po pierwsze nie hałasują, poza tym ograniczają zagrożenie dla mieszkańców, bo wymagają bardzo bliskiego podejścia. No i nie ma tego zagrożenia także, które stwarza broń palna. Tyle, że drodzy państwo, w Polsce polowanie z łukiem jest zabronione, także proszę tego nie robić. Pani profesor Dagny Krause-Grys, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, pan Mariusz Wrona, Lasy Miejskie w Warszawie. Dziękuję za spotkanie. Dobrego dnia państwu życzę.
9: Dziękuję bardzo.
1: 4 minuty do godziny 13:00, jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

0: I tak pięknie zaczęliśmy, 5 minut po godzinie 13, Radio 357, poniedziałkowe mam grać Sherlock and Vantar, czyli miłość może zaczekać w wersji oryginalnej grupa Kent, a potem chłopaki z grupy Kent zaproponowali to nagranie Mortenowi Harketowi i ono się okazało na jego solowej płycie, a dzisiaj Morten Harket świętuje swoje urodziny, no i tak pomyśleliśmy, żeby przypomnieć to nagranie. Julia Nowaczyńska, Bisior, będziemy z Państwem do 16, będziemy pięknie grać, czasami się odzywać, czasem coś mądrego, czasem coś głupiego, tak jak to po prostu w życiu i tak upłyną nam te trzy poniedziałkowe godziny. Zaczniemy od piosenki dnia, bo dzisiaj to piękna piosenka z nadchodzącej płyty grupy Cage the Elephant, Dying in Reverse, ale jest również słowo wstępne od pewnego jegomościa.
1: Hi, this is Matt from Cage the Elephant and you're listening to our new song Dying in Reverse on Radio 357.

Tak zwana piosenka krzepiąca na poniedziałek od Reniusis, tak żeby wszystkim nam się jakoś lepiej wchodziło w ten nowy tydzień. A tu widzę, że za szybą Julii wąsy urosły i nagle pojawił się kolega Janek. Bardzo pięknie, no tak będziemy sobie na zmianę, taki przekładaniec będzie u nas realizacyjny, a zaglądamy do roku 84, a nie, Julia też jest, jest macha. Zaglądam do roku 84. Stacja MTV wtedy na topie i rozdaje swoje nagrody. I o dziwo, za teledysk do tej pięknej piosenki wtedy statuetkę MTV Music Awards zgarnął David Bowie.

20 minut po 13. Przed chwilą podzieliłem się taką refleksją, że ten Jay Bertrand brzmi przynajmniej tej części zwrotkowej jak taki młody Bono z czasów YouTube, kiedy jeszcze pisali piękne piosenki. A państwo już pozdrawiają. Pani Edyta pozdrawia z pociągu do Krakowa i cieszy się, że towarzystwo Davida Bowiego w przedziale się znalazło. A pan Mateusz donosi, że w Zielonej Górze trwa wielkie sprzątanie po winobraniu, a pogoda doskonała. No to doskonale. W roku 87, chyba tak, albo coś koło tego, pojawiło się to nagranie na singlu. 87, dobrze pamiętałem, ten utwór.

The Paper Kites, Smash We Made, a wcześniej Fleetwood Mac, Little Lies. I to nagranie grupy Paper Kites zawsze mi się brzmieniowo kojarzy właśnie z albumem Tango in the Night grupy Fleetwood Mac. Pół godziny do 14:00. Zajrzymy do czegoś świeżutkiego, to nowiutki Passenger.

No niewątpliwie lepiej mu szło, ale też i wyszło. Ja przed chwilą powiedziałem, że to nowa piosenka Passenger. Nie, to Fletcher w piosence Passenger. Takie tam przestawienie kratek w systemie, ale już wszystko wróciło do normy. To nie będzie nowa piosenka, to piosenka, która urodziła się dokładnie 14 września w roku 81. No i od pierwszych dźwięków państwo poznają, że to Stonsi.

Nauczyciel pływania, czyli Krzysztof Zalewski, tak, tak, na naszej antenie. Pani Agnieszka pisze, dzień dobry, wczoraj byłem na cudownym koncercie zwieńczającym Army Days, reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego pod batutą pułkownika doktora Mariusza Dziubka dał totalnie czadu, a efektem tego jest dzisiejsze moje zasmarkanie i polegiwanie w łóżku. Więc prośba o pozdrowienie wariotów z pracy i rodziny Alvaro, która na stówę słucha. No to pozdrawiamy i do tych pozdrowień, jak w starym dobrym koncercie życzeń, tylko powinienem siedzieć trochę jak pani Krystyna Loska ładniej, dołączam piosenkę od znanego zespołu muzycznego, jakim był Roxy, notabene Music.

to taki na koniec to trochę jak noc komedy, prawda? Nie dość od razu kradzione, ale takie inspirowane, bo to ładna piosenka była. Piotr Zioła, Błysk. Zabłyszczało, to przenieśmy się na chwilę do Australii, a potem z Australii skoczymy do Kanady i będzie na zegarze 14:00.

Half Moon Run to oczywiście Kanada i Favorite Boy. Wcześniej Eskimo Joe z Antypodów. Tam ludzie chodzą do góry nogami i może dlatego tak pięknie grają, bo im bardziej krew do mózgu napływa i to powoduje takie lepsze muzyczne skojarzenia. Mamy już na zegarze 14. Byliśmy w Kanadzie, w Australii, a pan Mariusz z żoną Asią pozdrawiają z wyjazdu do Nowego Jorku. No można tak żyć.

I oni byli wtedy na szczycie brytyjskiej listy przyboju 2008 rok i zostali tam przez 3 kolejne tygodnie. Kings of Leon, Sex on Fire. 4 minuty po 14 za sterami Julia Nowaczyńska, przed mikrofonem Bisior, i tak będziemy muzycznie płynąć przez kolejne 2 godziny wspomnieniem z roku, smutnym wspomnieniem z roku 68, ale życie Roya Orbisona raczej naznaczone było smutnymi momentami. W Nashville jego dom spłonął się i w wyniku tego pożaru zginęli jego dwaj synowie, a my przypomnimy sobie taką piękną piosenkę przy okazji tej smutnej historii z czasów, kiedy Roy Orbison nagrywał z panem The Edge'em i z panem Bono. She is a mystery to me.

12 po 14 Misia Furtak, nie bój się, i Kasia Nozowska razem z nią. Państwo piszą, ja czytam, czy to za sprawą maili, czy na stronie facebookowej to Ebisior, czy być może z wykorzystaniem tekstówek w naszej aplikacji, co jest chyba najbardziej, najprostszym sposobem nawiązania z nami kontaktu w trakcie trwania programu. Pan Marek pisze, i to chyba jest tak, to będzie chyba śląski, ja teraz spróbuję to przeczytać. Hej, dziś o moja Margarita ma Geburtstag Day, jej kusik przez antyna radiowa od chopa Marka. Pozdrawiam dziś o niegroma Sidik Tydnia. No to dajemy kusik od grupy Simple Minds.

Follow You, Follow Me to oczywiście Genesis na 20 minut po godzinie 14. Państwo w dalszym ciągu piszą, odznaczają się z różnych miejsc w Polsce. Pani Ela napisała z Kielc: dzisiaj towarzyszysz mi w płaceniu faktur i do tego odgrzane w mikrofali risotto. Droga Elu, no tak się składa, że się znamy i wiem, że mąż twój, kucharz, jest Włochem. I kiedy ktoś mówi o odgrzewanym w mikrofali risotto, to gdzieś na świecie ginie jeden jednorożec, tak mi się wydaje. Włoski w dodatku jednorożec. No to bardzo proszę, ruszamy na spotkanie z Gavinem Fridayem.

Love was made of stone and Brooke Combe. Nie możesz tak mówić poza anteną. Na sekundę przed wejściem. To takie małe tutaj wewnętrzne przepychanki na linii pion realizacji, pion mówienia. No dobrze, czas. No masz przewagę nade mną, że ciebie nie słychać. 28 minut po 14. Doszliśmy do tego momentu, w którym warto zajrzeć do naszej płyty tygodnia. Popołudniami będziemy przesłuchiwać płytę formacji Bonobo. Dissonance in

Static. Przed nami nagranie z Joey Crooks, Always on Your Side, a na Państwa pod adresem mailowym bisiormałparadio357.pl czeka krążek CD. No to bardzo proszę, zachęcam do szczerych wypowiedzi na temat tego, dlaczego w Państwa duszy gra grupa Bonobo.

Always on your side. Jay Crux wspiera Bonobo. No a pan Grzegorz napisał: proszę o płytę CD Bonobo, bo relaksuje i motywuje zarazem, i to świetna propozycja na otwarcie tygodnia pracy. Ja się z tym nie mogę nie zgodzić, więc do Stargardu wędruje nasza płyta do pana Grzegorza. Kolejna szansa na taki krążek już jutro po godzinie 14:00 oczywiście w Mam Grać.

Wiraszko z Muchami, 19 do 15, obok ulicy i miejsc. Jakiś mam sentyment do tego nagrania. Trochę już starszego, jeżeli chodzi o dokonania grupy Muchy. A to odrobinę przyspieszymy razem z grupą James i Fredem Astaire'em.

Energetyczne dywagacje o aurze od kolegi Mroza. Aura z oknem jest taka, jaką każdy widzi, chociaż jest bardzo przyjemnie, taka niewymuszona temperatura. Trochę popadało, tak zrosiło raczej trawniczek tutaj za oknem i zrobiło się bardzo przyjemnie. No, mam nadzieję, że lepszą aurę mają Państwo wewnątrz siebie i tą aurą rozświetlają Państwo otoczenie. U nas muzycznie rozświetli okolice Emiliana Torini.

Jest Unchanging, Tame Impala, prawie na zakończenie tej godziny naszego spotkania. O 13 zaczęliśmy urodzinowym nagraniem pana Mortena Harketa, ale to była piosenka grupy Kent, którą on nagrał na swój album solowy. No to tę godzinę skończymy grupą Kent z takim przepięknym nagraniem, który już za chwilę u państwa w uszach.

6 minut po 15, Julian Oczyńska, Bisior, ostatnia godzina poniedziałkowego mam grać. George Michael Outside, takie wspomnienie, no dość niefortunnej sytuacji George'a Michaela w jednej z publicznych toalet, którą potem całą historię opowiedział właśnie w tym teledysku, a 14 września w roku 99 został pozwany przez policjanta, który właśnie zatrzymał go w tamtej toalecie i potem stwierdził, że został ośmieszony w tym wideo. Policjant żądał od George'a Michaela 10 milionów dolarów. No do niczego nie doszło. A pan policjant do dzisiaj jest takim przykładem. Przykładu. Skoro tak, to jeszcze jedno wspomnienie, bo dzisiaj rocznica urodzinowa Amy Winehouse i warto być z nami z Radiem 357 dzisiaj po godzinie 18. Muzyka prywatna Łukasza Dunaja, który będzie właśnie wspominał Amy Winehouse, jej życie, jej karierę, jej muzykę także. Zachęcamy.

Aaron Fraser, przepięknie ze swojej nowej epki. To jeszcze jedno wspomnienie muzyczne, to 14 dzień września, rok 2004. Po wielu, wielu latach osobno oni znowu pojawili się wspólnie. Oni, czyli pan Roland Orzabal i Curt Smith. No, efektem tego pojednania była płyta Everybody Loves a Happy Ending.

Candy Girl to oczywiście Baby Bird ze starej dobrej płyty. Pan Leszek w trakcie programu gotował rosół, ale jeszcze z godzinkę mu zejdzie, więc złapie się na popołudniówkę, bardzo słusznie. Pan Marek już odnosi powoli kubek po kawie do kuchni. No to ja też już powoli odniosłem i mówię do usłyszenia, a na pewno usłyszymy się w najbliższą sobotę po godzinie 16. Chyba będziemy znowu mieli piosenki z oklaskami, tak coś czuję. Póki co, skoro dzisiaj jego urodziny, to niech jego piękny głos jeszcze raz zabrzmi na zakończenie. Morten Harket.

0: To na pozór zwyczajny list. Można go znaleźć w tramwaju, na parapecie czy w innym, mniej oczywistym miejscu.
1: Wcisnąłeś.
2: No właśnie, zaraz wcisnę. Przeszło. Tylko żeby wiatr po prostu tego nie wywiał. Tak będzie okej.
0: Marcel Cyś, artysta i muzyk, dzieli się w liście swoją bardzo osobistą historią.
3: Pamiętam, że odebrałem plusa wszelkiego rodzaju informacji dotyczącego, że ktoś ma HIV, żarty z HIV, słowo pozytywne. Jakby nagle były przed moimi oczami co chwilę po prostu jakieś też trochę paranoje dotyczącego tego, że właśnie, że każdy wie, albo już każdy może wiedział wcześniej, tylko mi nie mówił, bo twierdził, że zasługuje, że ten HIV mnie zjadł.
4: Reportaż Mogłeś dać znać znajdą Państwo w podcastach Radia 357.
0: Magda Świerczyńska-Dolot, zapraszam.
5: Godzina 16, Radio 357, zaczynamy popołudniówkę. Na początek oczywiście serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Madroch-Karbowska.
6: W rejonie plaży w miejscowości Rusinowo wojsko zlokalizowało i podjęło z Morza Bałtyckiego drona, poinformował szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że ze wstępnych ustaleń wynika, że bezzałogowiec pochodzi z Rosji. Do sprawy odniósł się również wiceszef MON Cezary Tomczyk.
7: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać i po prostu budujmy tą świadomość i odporność społeczną.
6: Służby zabezpieczają miejsce odnalezienia drona. Wczoraj nad ranem doszło do ataku kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów od naszej granicy. Jeden z dronów uszkodził lokomotywę pociągu pasażerskiego Kijów-Warszawa. Ukraińska kolej przypuszcza, że celem rosyjskiego ataku mógł być pociąg dyplomatyczny, którym podróżował między innymi były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Podobnego zdania jest szef polskiej dyplomacji. W rozmowie z BBC Radosław Sikorski podkreślił, że w reakcji na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna utrzymać kurs i wspierać Ukrainę. A więcej na ten temat już za kilka minut w raporcie 357. Premier Donald Tusk i minister finansów mają dzisiaj rozmawiać o nowych zasadach dotyczących pracy i współpracy na przejściach granicznych. Andrzej Domański zapowiedział, że rozmowy będą dotyczyły m.in. usprawnienia prac na granicy.
8: Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
6: Szef resortu finansów dodaje, że potrzebna jest również efektywna koordynacja ze wszystkimi służbami. Z kolei po niedzielnych atakach Rosji na Ukrainę, które miały miejsce tuż przy polskiej granicy, premier zapowiedział, że potrzebny jest specjalny charakter działań i to na najbliższe miesiące. Marian Kmita, jeden z dotychczasowych wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przejmie obowiązki prezesa. Taką decyzję podjął dzisiaj zarząd komitetu. Ponadto Radosław Piesiewicz pozostaje w areszcie. Sąd okręgowy w Katowicach odrzucił zażalenie obrony i utrzymał w mocy decyzję sądu rejonowego. Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w Warszawie. Tego samego dnia usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Piesiewicz nie przyznaje się do winy. Na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku wybuchł pożar. Gasi go 12 jednostek Straży Pożarnej. Jak przekazało wojsko, ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nikomu nic się nie stało, nie doszło również do ewakuacji. Serwis kończymy na drogach. Już niedługo pojawi się nowy znak o odcinkowym pomiarze prędkości. Na znaku znajdzie się dodatkowa informacja, dzięki której kierowca będzie wiedział, z jaką prędkością może jechać, żeby nie dostać mandatu.
9: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
6: Mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tablice pojawią się na razie tylko na wybranych odcinkach dróg jako część projektu badawczego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
5: wieści ze świata sportu ma Tomek Gorazdowski.
1: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz, który usłyszał zarzuty w śledztwie w sprawie Zonda Krypto, siedzi w areszcie i jeszcze posiedzi, bo sąd nie zdecydował się na jego wypuszczenie. Pod nieobecność prezesa zebrał się zarząd PKOL, który wybrał osobę, która w związku z tym, że prezes wykonywać obowiązków nie może, będzie pełnił jego funkcję do następnych wyborów. To Marian Kmita, jeden z wiceprezesów PKOL-u, dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat. Za jego kandydaturą głosowało 43 członków zarządu, 9 było przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Pierwszy dzień na tronie. Aryna Sabalenka straciła dziś pozycję liderki światowego rankingu na rzecz Kazaszki Jeleny Rybakiny po 107 tygodniach. Rybakina na szczycie rankingu znalazła się po raz pierwszy w karierze, jest 30. w historii liderką rankingu. A u panów Włoch Jannik Sinner nadal prowadzi, ale Aleksander Zwieriew odrobił do niego 3000 punktów i się zbliża. A to oczywiście dzięki zwycięstwu w US Open. Siatkarze przygotowują się do jutrzejszego meczu z Ukrainą, który będzie ich czwartym meczem na mistrzostwach, na razie najtrudniejszym. Aleksander Graniczny w Polsacie Sport.
10: Już jest mocniejszy przeciwnik. Myślę, że Ukraina pokazała na Lidze Narodów i po ostatnim meczu z Bułgarią, że mogą wejść na naprawdę wysoki poziom. Na pewno jest to drużyna lepsza niż te drużyny, z którymi graliśmy wcześniej, ale my robimy swoje, skupiamy się na sobie i myślę, że skupiając się na sobie, nie musimy za dużo rozmyślać o tym, kto jest po drugiej stronie siatki. Oczywiście będzie dzisiaj i jutro analiza wideo, także wszystkiego dowiemy się o drużynie z Ukrainy i będziemy robić swoje.
1: Ze sportem wracam o 17.30 i będzie m.in. o piłce.
5: A co czeka nas wieczorem w pogodzie? Zachmurzenie duże, na zachodzie kraju większe przejaśnienia, lokalnie rozpogodzenia, ale może też pojawić się przelotny deszcz. Na południu suma opadów do 10 mm. Najchłodniej na wybrzeżu około 16 stopni oraz w samych górach około 15, a ogólnie od 17 stopni na północy kraju do 21 stopni na południu.
11: Radio 357.
5: To jest poniedziałek, 14 dzień września. Zapraszamy Państwa na popołudniówkę. Krzysztof Tobilewicz, Julia Nowaczyńska, Andrzej Rutke i w tym zestawie polecamy się do godziny 18. Polecamy oczywiście tekstówki, głosówki, wszystkie możliwości kontaktu z nami, żeby dostać się na antenę. Myślę, że tematów do komentowania nie zabraknie.

0: Telefon kontaktowy 510-357-357, mail kontaktowy popołudniówka@radio357.pl. Jeszcze inny sposób kontaktowy to tekstówka w naszej aplikacji, to chyba Państwa ulubione, polecamy zerknąć, albo głosówka, nagrać parę zdań, być może ten temat Państwa zachęci.
1: To jest raport 357.
0: Wojsko namierzyło drona w rejonie plaży w Rusinowie. Odnalazła go załoga motorówki marynarki wojennej. Na miejscu są policja i żandarmeria wojskowa. Obiekt sprawdzają saperzy, a w studiu Michał Tranta. Witam cię.
2: Dzień dobry.
0: Masz dla państwa najnowsze informacje teraz także o tym, co wydarzyło się wczoraj na polsko-ukraińskiej granicy.
2: Dokładnie, ale zacznijmy od tych najnowszych informacji. Służby podejrzewają, że bezzałogowiec przedryfował z wód międzynarodowych. To fragment wpisu szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza na X-ie.
3: Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji. Na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu.
2: Gościem raportu 357 jest profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Czy my możemy już kategorycznie powiedzieć, co to za bezzałogowiec, skąd pochodzi i jak znalazł się na Bałtyku?
4: Znaczy nie, zdecydowanie mamy za mało informacji. Informacje, które no w miarę są realnie do potwierdzenia, to to, że jest to inny typ drona niż te, które uderzyły w nasze tutaj przejście graniczne po stronie ukraińskiej. Tam mieliśmy do czynienia z dronami bojowymi. Tu prawdopodobnie na 95% mamy dron typu Wabik. Jeszcze nie wiadomo, czy też z jakąś głowicą niewielką, samodestrukcyjną, czy nie. No ale to jest inny typ i bardzo ciekawe jest to, gdzie jest i skąd jest, bo nie było żadnych takich sytuacji, żeby taki dron się urwał Ukrainie, na Ukrainie, czy urwał Rosji. Więc może być też tak, że ten dron po prostu nadleciał albo z Rosji po trajektorii białoruskiej, wtargnął na Litwę i potem do obwodu królewieckiego, albo też został przez Rosjan odpalony z Białorusi. Ukraińcy wstępnie informowali o wtargnięciu jakiegoś niezidentyfikowanego obiektu. Więc bardzo możliwe, że to jest ten, który spokojnie przeleciał przez całą litewską przestrzeń powietrzną i znalazł się na terenie obwodu. Dlaczego? Co testowano? W jaki sposób? Tego nie wiemy. Nie wiemy też, czy dalszy przelot, czy to, że jest, czy znaleźliśmy go w Bałtyku, to była kwestia jeszcze testowania potencjalnie obszaru, na którym były ćwiczenia nie tak dawno, czy też po prostu później puszczono go samopas, żeby jeszcze bardziej podbić tutaj sytuację w Polsce.
2: Wróćmy na chwilę do tego, co wydarzyło się wczoraj. To kilka wypowiedzi w tej sprawie. Celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską było zastraszenie państw Zachodu. Komentuje szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. To putinowski terror pukający bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO. To już minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha. Atak na pociąg w Ukrainie pokazuje, jak zdesperowany stał się Władimir Putin, to już oświadczenie sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Przed nami okres wzmożonych akcji ze strony Rosji. Eskalacja działań Moskwy staje się faktem, ostrzega Donald Tusk. Rosja w najbliższych tygodniach i miesiącach może decydować się na jeszcze groźniejsze operacje.
5: I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
2: Mówił premier i dodał, że wczorajsze ataki nie powinny być dla nas zaskoczeniem.
5: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
2: Panie profesorze, która wypowiedź jest najbliższa prawdy pana zdaniem, a może to po prostu wczoraj był komunikat przestańcie wysyłać broń Ukrainie?
4: Nie, absolutnie nie był to komunikat przestańcie wysyłać broń. Jedno, co jest rzeczywiście tutaj ważne i realne, to to, że Rosja zmieniła taktykę i że uderza w przejścia graniczne. My jesteśmy kolejni i kolejnym celem tak naprawdę, bo pierwsze uderzenia poszły na południu, to tam, czy na przejściach na kierunku Mołdawii, na kierunku Rumunii, tam były bardzo silne uderzenia dronów, które doprowadziły nawet do zniszczenia całkowitego jednego z przejść drogowych, także ono nie nadaje się do użytku. Więc to nie jest przypadek. I to, że rzeczywiście skierowano to na obszar Polski, było logiczne, ponieważ i w jednym, i w drugim przypadku chodziło o sygnał dla tych, którzy przejeżdżają, dla transportów, że nie będą już chronione tak jak kiedyś. Zresztą to jest zbieżne z informacjami, które w rosyjskich tych milblogach i w innych miejscach chodziły, że czas najwyższy wybić możliwości wjazdu i sprowadzania broni i wsparcia Ukrainie przez tutaj Polskę czy Rumunię. Więc to wszystko się złożyło w bardzo jasny i określony krąg zadania, ponieważ Rosjanie zmienili trochę taktykę. Używają właśnie tych grani piątych, odrzutowych, niekoniecznie też w masowej skali, różnie, czasami po kilka pocisków w różne miejsca, więc skutecznie zaatakowali kolejne przejścia graniczne i to jest sygnał. To jest sygnał, że będziemy niszczyć tą infrastrukturę i uniemożliwiać dostarczanie pomocy Ukrainie. I przy okazji jest to test dla NATO.
2: No właśnie, porozmawiajmy jeszcze chwilę o tych testach i sygnałach, bo politycy pytani o przygotowanie militarne Polski odpowiadają tak jak Paweł Kowal dziś w Polsat News. Posłuchajmy.
6: 4,7 na obronność, uruchomione procesy produkcyjne plus program SAFE.
2: Tylko, że można powiedzieć, że to jest pewien slogan. Mieszkańcy Polski Wschodniej dostają 100 SMS-ów z alertami. No niektórzy z nich mówią, że nic z tego nie wynika. Wicepremier Radosław Sikorski w Kijowie mówi, pokonalibyśmy Rosję bardzo szybko. Ale kiedy przypominamy sobie to, co było przed rokiem, kiedy pojawiły się drony Wabiki na naszym terytorium, to nie wyglądało to zbyt kolorowo. Panie profesorze, czy my dziś markujemy nasze militarne przygotowanie, czy ta moja teza jest zbyt ostra?
4: To znaczy nie, no na pewno następuje taka szybka i dość znacząca zmiana w naszej gotowości, z tym, że bez przesady. Nie jesteśmy znowu aż tak świetnie przygotowani, że nic nam nie zagraża. A jeżeli chodzi o Rosję, to zapewne miał na myśli NATO i też bardzo wątpię, czy w pełnoskalowej wojnie byłoby tak prosto ze względu także na skalę. Być może moglibyśmy zablokować obwód królewiecki i tym zrobić psikusa Rosji, ale Rosja czeka na tego typu działania, ponieważ to jeszcze bardziej usprawiedliwi tę narrację rosyjską o tym, że Rosja jest bezbronna, NATO chce ją zniszczyć i że wszystkie chwyty są dozwolone. Więc pod tym względem to bezpieczeństwo nasze nie jest znowu aż tak słabe, ale też nie łudźmy się, nawet Ukraińcy nie wiedzą, jak poradzić sobie z tymi graniami. Nie mają jeszcze koncepcji walki z tym. My jesteśmy w stanie pokoju. Nie mamy wystarczającej ilości sprzętu, który byśmy, nie wiem, rozstawiali, bo też nie da się przecież zastawić całej granicy. Poza tym same radary nie mają znaczenia, jeżeli nie ma środków przechwytywania. A w przypadku przechwytywania, no to czym? Jakimi typami sprzętu? Czym będziemy walczyć? Jakie będą tego koszty? I tak dalej, i tak dalej. Więc nawet takie stwierdzenie, że no dobra, mamy te myśliwce. No fajnie, że mamy myśliwce, tylko gdyby ten garań, który trafił w tą stację benzynową i tam uszkodził kilka tirów na przejściu granicznym, był troszkę inaczej zaprogramowany, to przy 450 km na godzinę znalezienie się na terenie Polski zajęłoby mu sekundy.
2: Dokładnie i to na pewno powinno dać wiele do myślenia także naszym rządzącym. Gościem raportu 357 był profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet w Białymstoku. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
4: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
0: Michał Trantał zbierał dla Państwa te wypowiedzi, komentarze. Tu ekspert powiedział, że to mogła być kwestia testowania w sprawie tego, co dzieje się, jeżeli chodzi o znalezionego drona w Bałtyku. No to zastanawiam się, co Państwo myślą na ten temat, czy to testowanie niestety potwierdza to, że każdy kolejny ten przypadek jest coraz bardziej niepokojący. Proszę dać znać 510-357-357, popołudniówka małparadio357.pl albo głosówki, albo wiadomości tekstowe w tej sprawie. Mile widziane.

0: Popołudniowy program w Radiu 357. Co dalej z PKOL-em? To pytanie pojawi się już niebawem na naszej antenie, wymierzone w eksperta. Tematów poważnych dziś sporo, choć ten może na pierwszy rzut ucha wydawać się nieco lżejszy. Chyba nie będziemy mieć państwa na sumieniu, bo pora jest obiadowa, no ale...
1: Naukowcy z SGGW szacują, że w perspektywie najbliższych dziesięcioleci powierzchnia upraw ziemniaka w Polsce może skurczyć się nawet o 70%.
2: Wygląda na to, że w Europie Zachodniej i Południowej ziemniaki nie mają kalibru.
0: Jeśli państwo również są entuzjastami tego warzywa, no to właśnie o niepewnych losach ziemniaka powiemy sobie jeszcze w naszym programie do godziny 17. To żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy, to nie będą śladowe, to będą potężne ilości skrobi. A tymczasem to jest nasza piosenka dnia i nawet mamy zapowiedź.
3: Hi, this is Matt from Cage the Elephant and you're listening to our new song Dying in Reverse on Radio 357.

0: popołudniowy program w radiu 357 Cage the Elephant Dying in Reverse, to jest nasza piosenka dnia. No to teraz temat główny, temat na pewno już zapowiedziany w serwisie i w serwisie sportowym, czyli dalsze losy PKOL-u. Z nami na łączach Michał Banasiak z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, prowadzący podcast Sport to Pieniądz na XYZ. Witam cię w 357.
1: Dzień dobry.
0: Sąd okręgowy po rozpoznaniu zażalenia obrony utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję Sądu Rejonowego i Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. Ta decyzja Sądu Wyższej Instancji była twoim zdaniem do przewidzenia?
1: Jeśli chodzi o decyzję sądu, to ja zawsze wstrzymuję się od komentowania, czy też prosiłbym o zwolnienie z tego. Natomiast akurat tak się nam to złożyło czasowo, że dzisiaj z jednej strony taka decyzja, a z drugiej strony też taki PKOL-owski sąd nad przyszłością Radosława Piesiewicza, który dziś przestał pełnić funkcję prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, no bo jeszcze przez ostatnich kilkanaście dni, przebywając w areszcie, cały czas formalnie tę funkcję sprawował. Dziś najpierw decyzja o tym, żeby odwołać go z tej funkcji, a później decyzja o tym, żeby wskazać jego następcę pełniącego obowiązki do kwietnia 27 roku, kiedy to planowo mają się odbyć nowe wybory w Polskim Komitecie Olimpijskim, kiedy poznamy takiego człowieka, który będzie kierował komitetem już nie dokończając czyjąś kadencję, tylko sam te wybory wygra, no i będzie miał 4-letni mandat, żeby tę funkcję sprawować.
0: Marian Kmita to jest właśnie dotychczasowy wiceprezes, który przejmie obowiązki od prawie 3 dekad związany z telewizją Polsat, tam odpowiada za sport, w ogóle dziennikarz wieloletni. Co o nim wiemy jeszcze tutaj w kontekście właśnie jego nowej głównej roli?
1: Na pewno wiemy, że to jest człowiek, który ma serce do sportu, a to jest w kontekście sprawowania takiej funkcji bardzo istotne, bo 3 dekady zarządzania dużą telewizją sportową w Polsce, to samo przez się nam wskazuje, że ten człowiek o sporcie pojęcie mieć musi. No i też jak spojrzymy sobie na portfolio akurat tej stacji, no to widzimy, że tam, poza tym, że oczywiście siatkówka była tą dominującą, jest tą dominującą dyscypliną, no to znajdowało się też miejsce na wiele innych dyscyplin, więc no możemy z tego taki wniosek wyprowadzić, że rzeczywiście na sporcie ten człowiek się zna. No i też druga kwestia, że pan Marian Kmita był w PKOL-u już od jakiegoś czasu w funkcji wiceprezesa, więc no też środowisko wie, z czym to się je. Już w takiej pierwszej swojej wypowiedzi medialnej po wskazaniu go na pełniącego obowiązki do kwietnia 27 roku mówił też o tym, że trzeba będzie w pierwszej kolejności zająć się finansami PKOL-u, bo też sekretarz komitetu dzisiaj miał przedstawić zarządowi, najwyraźniej przedstawił stan finansów Polskiego Komitetu Olimpijskiego. No i ten zgodnie z tym, o czym też w ostatnich kilkunastu dniach mówili przedstawiciele, czy to komitetu, czy to prezydium też na ten temat się wypowiadali i mówili, że rzeczywiście no ich wiedza na temat finansów jest zdecydowanie niewystarczająca, ale domyślają się, że one nie są w najlepszej kondycji. No i mamy teraz tego potwierdzenie, więc na pewno to będzie taki priorytet na ten najbliższy

0: czas, żeby wyprowadzić na prostą te kwestie finansowe, no, które w takiej organizacji jak PKOL są niezwykle istotne.
1: A jeżeli to jest jednocześnie szef PKOL-u i dyrektor do spraw sportu w Polsacie, czy tu nie ma cienia ryzyka jakiegoś konfliktu interesów?
0: Być może by było, gdyby nie to, że Marian Kmita zapowiedział już, że uda się na bezpłatny urlop w Polsacie, więc jakby ten argument pewnie wytrąca krytykom. Zapowiedział też, co też może być interesującą kwestią dla tych, którzy śledzili te tematy finansowe i też cały anturaż prezesury Radosława Piesiewicza, że będzie pro bono spróbował funkcję prezesa pełniącego obowiązki póki co prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, więc no, takie pierwsze dwie decyzje ogłoszone, które na pewno no, z jednej strony wytrącają krytykom jakieś takie argumenty, które mogłyby też pileczki wbijać, no, a z drugiej strony wskazują, że no, inny model zamierza tutaj, jeśli chodzi o te kwestie finansowe, personalne, prowadzić w najbliższym czasie. Wcześniej to było taką dobrą praktyką, że rzeczywiście sprawowanie funkcji prezesa PKOL-u to była funkcja przede wszystkim honorowa, taka funkcja, którą pełniło się nie z uwagi na zarobek, tylko z uwagi na to, że miało się jakiś pomysł, miało się jakieś idee, więc tutaj myślę, że takie dobre nawiązanie do dobrych czasów.
1: Oj tak, bo z tym honorowym charakterem może tutaj opinie pojawiały się różne w ostatnim czasie. To jest do kwietnia przyszłego roku. Będzie kadencja trwała. Wspominałeś już o takim finansowym charakterze troszeczkę poprawy tej kondycji, tych wszystkich sytuacji. Co jeszcze da się zrobić przez te kilka miesięcy? Czy on powinien też mieć poczucie jakiejś misji ogólnej odbudowy? A może Radosław Piesiewicz kompromitował wyłącznie siebie, a nie komitet?
0: Na pewno kwestia wizerunkowa to jest to, co powinno leżeć na sercu no i nowemu człowiekowi, który stanął na czele komitetu, no i wszystkim ludziom, którzy tam są, no bo też trzeba cały czas pamiętać, że Radosław Piesiewicz nie został tam zupełnie z zewnątrz zainstalowany, tylko został wybrany przez środowisko, więc to środowisko też w ostatnim czasie biło się w piersi, przynajmniej niektórzy jego przedstawiciele, i na pewno teraz wspólnymi siłami trzeba będzie ten mocno nadszarpnięty wizerunek PKOL-u odbudowywać. No to pewnie będzie niejako połączone z kwestiami finansowymi, no bo wiemy, że od 2024 roku kilka dużych firm, w tym spółki Skarbu Państwa, wycofały się z bycia sponsorem PKOL-u. No i pytanie, czy teraz uda się już do kwietnia na przykład część tych sponsorów odzyskać, a może pozyskać nowych, którzy no, nie będą mieli takiej reputacji jak ten sponsor od nieszczęsnego neonu, który nam wisiał przez kilka miesięcy na budynku Centrum Olimpijskiego. Więc na pewno kwestie finansowe, na pewno kwestie wizerunkowe, no i pewnie też będziemy gdzieś w środowisku świadkami takiej prekampanii, no bo do kwietnia aż tak dużo czasu nie zostało, a spodziewam się, że będziemy mieli więcej niż jednego kandydata na szefa PKOL-u w tych kwietniowych wyborach. No samo to, że Robert Korzeniowski już ogłosił, że chciałby w takim wyścigu wystartować. Do kwietnia czasu jeszcze sporo jest. Zresztą dzisiaj też na agendzie była taka ewentualność. Ona nie miała zbyt dużych szans na powodzenie, ale niektórzy członkowie PKOL-u mówili o tym, że woleliby zamiast wskazywać pełniącego obowiązki po prostu przyspieszyć wybory. Ten scenariusz się jednak nie ziścił, więc z wyborami musimy poczekać do kwietnia.
1: Tak, bo to nie była najbardziej stanowcza i radykalna, całościowa reakcja zarządu PKOL-u. To, że Piesiewicz nie pojawił się znikąd, to jest dość istotne. Czy tam są jakieś stronnictwa, czy tam są jacyś ludzie Piesiewicza jeszcze, którzy być może planują jakiś wielki powrót albo cokolwiek planują właśnie na ten kwiecień?
0: Pewnie wszystko będzie zależało od też klimatu politycznego, bo PKOL nie działa w próżni. To jest instytucja oczywiście autonomiczna, to jest, działa na zasadzie stowarzyszenia i w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach, więc ta autonomia jest dość duża. Natomiast oczywiście to, że mamy w przyszłym roku rok wyborczy, również jeśli chodzi o polski parlament, pewnie może mieć dla niektórych znaczenie, no bo zawsze związki sportowe jednak w pewnym otoczeniu politycznym muszą działać, no i pieniądze też czasami z klucza politycznego wpadają do budżetu tej czy innej sportowej organizacji. Natomiast jeśli chodzi o konkretnych ludzi, to cały czas zasłaniają się wszyscy ci, którzy brali udział w tych wyborach w 2023 2023 roku tym, że wybory były tajne, wybory nie było wiadomo, kto na kogo głosował, no i teraz też nie chciał nikt w tych ostatnich dniach wprost publicznie, a było kilkoro przedstawicieli PKO-lu na różnych mediach, na wielu wywiadach i żaden z nich nie chciał przyznać, że podnosił rękę wprost, nie chciał przyznać, że podnosił rękę w zaradzu z Pawłem Piesiewiczem, więc teraz to po prostu jest niemodne, żeby się do tego przyznawać. Z pewnością są w środowisku w dalszym ciągu ludzie, którzy no, popierali Radosława Pisiewicza w roku 2023, ale myślę sobie, że akurat w tym momencie historii, w którym jesteśmy, wielu z nich po prostu albo zmieniło zdanie, bo przekonało się, że popełniło błąd, no albo zmieniło zdanie, wziąwszy pod uwagę to, że po prostu teraz inaczej wieje zupełnie ten polityczny wiatr. Także do kwietnia sporo jeszcze przed nami czasu, jeśli chodzi o te kwestie związane i z taką twardą polityką, jeśli chodzi o tę politykę sportową. No i na pewno to będzie też interesujące, żeby oglądać, jak o głosy poszczególnych osób, które będą te głosy w kwietniu mieć, będą się starać ubiegać ci, którym ten fotel prezesa PKO-lu się marzy. To też zawsze jest trudne do śledzenia, no bo oczywiście ta kampania tylko w jakimś stopniu będzie nam przed kamerami się odbywać. Teraz w ostatnich kilkunastu dniach też nie obserwowaliśmy obietnic składanych do kamer, no bo to chodzi o przekonanie poszczególnych osób ze środowiska, a nie opinii publicznej. To zdanie i oczywiście sympatia opinii publicznej są istotne, ale tylko do pewnego stopnia.
1: Jasne. Byle do wiosny zatem. No chyba, że ktoś kocha sporty zimowe. Polski Instytut Dyplomacji Sportowej i prowadzący podcast Sport to Pieniądz na XYZ Michał Banasiak był naszym rozmówcą w 357. Dzięki, do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Czubotnym utworem podpisałby się jeden z bohaterów naszej rozmowy o dalszych losach PKOL-u. No, być może. To już pozostawiam Państwa interpretacji. Skojarzyło mi się z następnym tematem takie powiedzenie kolegi redaktora o ziemniakach wychodzących czwórkami z piwnicy. Ze złości. W każdym razie ziemniaków może być mniej na naszych stołach. To jest bardzo niepokojąca wiadomość. Nie tylko dla tych, którzy je po prostu uwielbiają, bo po prostu jako Polacy spożywamy ich całkiem sporo. No bo wystarczy kilka stopni więcej. O kilka stopni za dużo na termometrach, by niestety takie ryzyko się zwiększyło.
1: Wyobraźmy sobie świat po wielkim zmierzchu. Nad nami kłębią się ciemne, burzowe chmury. Na talerzach próżno szukać kopytek, klusek śląskich czy chrupiących placków. Już nigdy nikt nie zje frytek z popularnego fast fooda. W tym przerażającym krajobrazie ziemniak stał się zaledwie legendą, o której starsi opowiadają dzieciom przy dogasającym ognisku. Czy to tylko katastroficzna wizja? Niestety, pierwsze kroki w tę stronę stawiamy właśnie teraz, mówi Ada Stępień, edukatorka ekologiczna.
2: Ziemniak jest rośliną klimatu chłodnego i wilgotnego, a więc pojawiające się fale upałów oraz długotrwałe susze powodują, że tradycyjne regiony upraw przestają radzić sobie z jego produkcją bez kosztownych systemów nawadniania. Naukowcy z SGGW szacują, że w perspektywie najbliższych dziesięcioleci powierzchnia upraw ziemniaka w Polsce może skurczyć się nawet o 70%.
3: Wygląda na to, że w Europie Zachodniej i Południowej ziemniaki nie mają kalibru.
1: Piotr Górski, przedsiębiorstwo Polski Ziemniak.
3: Czyli po prostu są drobniejsze. Jest dzisiaj niedobór na rynku ziemniaka frytkowego głównie.
1: W Polsce, jak na średnią europejską, sytuacja ma się całkiem nieźle. Jednak kolejne sezony w Europie to zbiory niższe nawet o 1/3. Wszystko wskazuje na to, że ziemniak niebawem stanie się dobrem luksusowym.
2: Realny scenariusz to wcale nie zniknięcie, ale przesunięcie upraw na północ, to również wyższe koszty produkcji i koniec ziemniaka jako symbolu taniej żywności. Zagrożone są raczej konkretne odmiany i regiony niż cały gatunek.
1: Król Jan III Sobieski sprowadził go z Wiednia dla pięknych kwiatów, a pod koniec XVIII wieku bulwa ratowała Europę przed głodem, mówi Laura Osenka, psychodietetyczka.
4: Ziemniak, który w tej chwili w kulinarnie przeżywa w Polsce renesans, który odmieniany jest właściwie przez wszystkie przypadki, który trafia na stoły już nie tylko jako dodatek do mięsa, ale przede wszystkim jako danie główne.
1: Skarb pełen potasu, błonnika, witaminy C i skrobi opornej. Sam w sobie lekki i niemal bez tłuszczu. Przyjaciel, który niejednokrotnie pomagał nam przetrwać różne trudne czasy. Być może ta sytuacja, kiedy jego pozycja jest zagrożona, przekona różnych ekosceptyków i przemówi do naszych polskich sumień. Papież Leon XIV stworzył nawet nowy grzech główny. Grzech ekologiczny. Ekologia staje się tematem ponad podziałami politycznymi i religijnymi, mówi brat Kordian Schwarz, franciszkanin.
5: To wszystko, co nas otacza, to jest dar i to jest główna odpowiedź, dlaczego my powinniśmy troszczyć się o ten dom, o ten świat stworzony. Za każdym razem, kiedy naszym bezmyślnym sposobem życia niszczymy to, to w jakiś sposób niszczymy chwałę Boga.
1: Czas zatem, żebyśmy się wszyscy opamiętali i nie grzeszyli więcej, bo inaczej w trakcie niedzielnego obiadu czeka nas bolesna pokuta. Obok schabowego pojawi się suchy ryż.
0: Amen. Sprawą zajęła się Aleksandra Dobieszewska. Niepewnym niestety losem ziemniaka. No i co Państwo na to? Uzasadnione obawy? Dostrzegacie rosnące ceny? Jest to realna perspektywa? A może zastaliśmy Państwa po prostu w trakcie konsumpcji tego skarbu, jak to powiedziała Ola?
6: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Artur Rojek. Także o jedzeniu. Czy Artur Rojek wygląda coraz bardziej jak Stanley Tucci? Nieważne. Mamy w sprawie ziemniaczanej telefon. Pan Cezary, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jakie nastroje u pana, jeżeli chodzi o ziemniaki?
1: Ja dzwonię z Norwegii i tutaj nastroje są bardzo dobre, ponieważ premier i wiele osób z Rady Ministrów mówi, że no tutaj jakby ten sezon trwa bardzo długo i ziemniak trzyma się bardzo dobrze, więc chcę jakby tutaj uspokoić północną Polskę pod tym względem. Myślę, że nie będzie problemu, jeśli chodzi o to.
0: Bardzo dziękuję w takim razie. Świetne potwierdzenie i w ogóle fantastyczny kierunek, z którego te pozytywne sygnały płyną. Ale jeszcze mamy telefon od pana Michała. Może pan jest tutaj mniejszym optymistą?
2: Dzień dobry, panie doktorze, witam serdecznie. Ja chciałem na początku powiedzieć, że bardzo się cieszę, że państwo mówicie o takich rzeczach, że niedługo nie będzie ziemniaków. Ostatnio były też jakieś programy na temat tego, że już brakuje nam powoli trochę wody. I to jest super, bo ludzie jakby generalnie się o tym dowiadują. Natomiast pytanie, czy my coś z tym naprawdę robimy? Czy społeczeństwo po takim materiale u państwa będzie w jakiś sposób oddziaływać na to środowisko w inny sposób? Czy my coś robimy, czy nie? Ja wiem, że to jest tak, że rząd odpowiada, jakieś odgórne ustawy powinny to regulować w jakiś sposób, żeby to się poprawiało. Natomiast wydaje mi się, że też w każdym z nas powinna być taka odrobina tego, żeby pamiętać o tych kolejnych pokoleniach, żeby też mieć ziemniaki.
0: No cóż mogę powiedzieć, jeżeli przynajmniej skłonimy do jakiejś refleksji, ktoś będzie miał ciut większą świadomość, to być może to jest to pół kroku w stronę też tego, żeby coś się zmieniło. Dziękuję za takie całościowe podejście do sprawy. To był słuchacz pan Michał. Mam jeszcze sygnały, że tak, część z państwa zastaliśmy w trakcie konsumpcji. Może tych nieco mniej zdrowych form ziemniaczanych, tych w głębokim tłuszczu smażanych, ale nie oceniam i czekam na kolejne sygnały.

0: No i uaktywnili się Państwo, jeżeli chodzi o te ziemniaczane sprawy. Spływają kolejne opinie.
1: W sprawie ziemniaków. No już tak nie straszcie, bo jeśli zamiennikiem ma być ryż, to ziemniak aż takiego nawadniania jak ryż chyba nie potrzebuje. A jednak sobie tam radzą. Rośnie w wodzie. Ziemniak nie musi w wodzie. Wystarczy, że będziemy podlewać. Pozdrawiam. No tak. Mam taką nadzieję. Pozdrawiam.
0: No, ziemniak to nawet potrafi pozostawiony sam sobie gdzieś w powietrzu szukać tej gleby. To chyba o to chodziło Piotrkowi, jak czasami nasz redaktor muzyczny mówi o tych ziemniakach wychodzących z piwnicy. No, jeżeli ktoś tutaj z oburzenia wychodzi z siebie i uważa, że to są absolutne bzdury, ta perspektywa niepokojąca, to proszę jeszcze dać znać do godziny 18. Z chęcią przyjmiemy również właśnie takie opinie.
2: Popołudniówka 357.
0: Tymczasem zapowiedź zniesienia amerykańskich ceł na irlandzką whisky i deklaracja poparcia dla zjednoczenia Irlandii. To najważniejsze i najbardziej zaskakujące deklaracje Donalda Trumpa po wizycie na Zielonej Wyspie, a na miejscu wizyty amerykańskiego prezydenta obserwuje Adam Dąbrowski.
3: Pompa i ceremoniał obowiązkowe. Ale pod powierzchnią od początku było nerwowo. Irlandzcy dyplomaci cały czas zastanawiali się, czy Donald Trump zrobi coś niespodziewanego. Cóż, zrobił. Chciałbym zobaczyć Zjednoczoną Irlandię. Byłoby świetnie. To byłby sukces dla każdego. Myślę, że to się w końcu stanie. Od dekad każda amerykańska administracja stąpała ostrożnie, starannie utrzymując neutralność, nie mieszała się w pełen subtelności rachunek krzywdy. Aż do teraz. Jeszcze nie tak dawno Irlandia Północna rozrywana była przez krwawy konflikt. W Belfaście nadal stoją mury odgryzające społeczności unionistów wiernych koronie i republikanów marzących o końcu brytyjskich rządów. Mieszkają tam dwie społeczności. Jedna wcale nie chce zjednoczenia. Nic w tym rejonie nie jest proste, a cień przemocy nadal wisi nad okolicą. Są chwile, gdy na moment cień się materializuje. Sporadyczne zamachy nadal przypominają mieszkańcom o dekadach tzw. troubles, kłopotów, czyli wojny domowej w środku Europy. Być może dlatego premier Republiki Michal Martin tonował nastroje. Myślę, że część tych reakcji jest na wyrost. Trump tak po prostu uważa. Sądzi, że jedność jest logicznym sposobem na zorganizowanie wyspy. W Dublinie ogromne protesty. Balony w kształcie Trumpa jako przerośniętego, rozkapryszonego bachora. Napisy Trump do domu. I jeszcze parę innych, których nie mogę Państwu zacytować. Trump wydaje pieniądze na bombę, a nie na ludzi. Do tego irlandzkie śpiewy i recytacje poezji weteranów protestów pokojowych. Nie ma już tego, z czym dorastałem ja, romantyzowania amerykańskiego snu. Ja w to wierzyłem. Większość Irlandczyków dziś już tego nie kupuje. I nie chodzi tu tylko o Trumpa. Myślę, że więź jest trwale zerwana. Tłumaczy mi profesor Liam Kennedy, szef Instytutu Clintona na University College Dublin. Nie da się ukryć, że w ostatnich latach wrażliwość i intuicje polityczne ulic Ameryki i Irlandii nieco się rozjechały. Ogólnie mówiąc, Ameryka skręciła w prawo, Irlandia w lewo. Ale z punktu widzenia rządu najważniejsza była ochrona interesów gospodarczych, bo żaden inny kraj w Europie nie jest tak uzależniony od USA, jeżeli chodzi o inwestycje. Podkreślmy, były też jednak inne sceny. Tak Donalda Trumpa powitano w jego ośrodku golfowym w hrabstwie Clare. A gdy tuż przed rozdaniem głównej nagrody zwycięzcy turnieju Irish Open prezydent ogłosił, że zniesie cła na irlandzkie whisky, dostał prawdziwą owację. A jednak, gdy Air Force One oderwał się od ziemi, startując z lotniska Shannon, oddech ulgi irlandzkich polityków był niemal słyszalny.
0: Bardzo spożywczy nam się zrobił program, takie w sumie bistro 2.0 troszeczkę. A co jeśli Państwu powiem, że do godziny 18 połączymy się jeszcze z festiwalem kulinarnym, jakby było mało? No tak, bistro 2.0, bardzo apetyczny program, ale za chwilę serwis, a w nim o cenach na stacjach i o cenach na giełdach.

0: La porte, les claquettes.
1: Tu Radio 357. Chciałem powiedzieć Bistro 2.0. Popołudniówka, minęła 17. Zapraszamy na serwis informacyjny, serwis, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karłowska.
2: Sekretarz generalny poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie nam teraz spędzała sen z powiek, przekazał Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Decyzją zarządu od dzisiaj przejął obowiązki prezesa. Marian Kmita ma pełnić tę funkcję do kwietnia przyszłego roku. Trudna sytuacja finansowa to nie jedyne wyzwanie, przed jakim stoi teraz PKOL.
3: Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Pisiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL. W zasadzie może nawet chcemy go napisać od początku, po to, żeby nigdy już w historii tej szacownej instytucji nie przydarzył się przypadek, którego nie można kontrolować, czyli żeby prezes był powoływany i odwoływany w znany i klarowny sposób.
2: Marian Kmita był jedynym kandydatem do funkcji pełniącego obowiązki prezesa. Otrzymał 43 głosy członków zarządu, przeciw było 9, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nasi wojskowi wypełniają swoje zadania na całym terytorium Ukrainy i będą nadal to robić. Tak rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował niedzielny atak bezzałogowców na zachodzie Ukrainy. Krótko przed uderzeniem rosyjskich dronów na stacji granicznej Jagodzin znajdował się pociąg dyplomatyczny, którym podróżowali między innymi doradcy do spraw bezpieczeństwa kilku państw Unii Europejskiej oraz byli europejscy przywódcy, w tym były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Do sprawy odniósł się również sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Wczorajszy atak na pociąg w Ukrainie pokazuje, jak zdesperowany jest Putin. Według sekretarza generalnego NATO Putin uważa, że może powstrzymać Europę przed wspieraniem Ukrainy i podważyć jej jedność, ale jest w błędzie. Naszą odpowiedzią będzie zwiększanie wsparcia dla Ukrainy, tak aby miała wszystko, czego potrzebuje do obrony, dodał Mark Rutte. Donald Trump oświadczył, że ceny ropy nie są windowane przez wojnę na Bliskim Wschodzie, a przez ukraińską obronę przed Rosją. Amerykański prezydent domaga się od Ukrainy zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie, bo one szkodzą światu. Zełenski musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie ten, bo przez niego brakuje ropy. To nie jest wina Bliskiego Wschodu. To jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą. Jednocześnie Trump zaznacza, że do gwałtownego obniżenia cen ropy doprowadzi koniec wojny z Iranem i dodaje, że spodziewa się tego jeszcze w tym roku. A na razie ceny paliw rosną. Za benzynę trzeba dzisiaj zapłacić prawie 8 zł, za diesla około 9. Kierowcy mocno odczuwają takie wydatki.
4: Ja jako osoba prywatna, no boli mnie po kieszeni. Jako pracownik i jeżdżący samochodem służbowym już aż tak mniej, ale no jest to uprzykrzające życie.
5: Starczy mi na zdecydowanie krótszy czas niż jeszcze niedawno, więc to jest bardzo odczuwalna różnica.
2: Na giełdzie ceny ropy przekroczyły $100 za baryłkę. Przenosimy się do Rzeszowa, od którego rozpoczął się cykl konferencji poświęconych sytuacjom kryzysowym i zagrożeniom. Konferencje odbędą się w 4 województwach, w regionach wzdłuż wschodniej granicy, najbardziej narażonych z powodu rosyjskich ataków w Ukrainie. W ten sposób wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne i główny inspektorat chcą przygotować ludzi, służby i instytucje na różne niebezpieczeństwa.
6: Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski traktuje zagrożenia poważnie, dlatego konieczne są szkolenia w terenie.
7: Jeżeli działania są wcześniej przećwiczone, to wszyscy wiemy, co mamy robić.
6: Wojewoda Teresa Kubas-Hul uważa, że koordynację najlepiej sprawdzić w działaniu.
8: Bardzo szerokie ćwiczenia, łącznie z ewakuacją szkoły i mieszkańców w jednej z miejscowości. Musimy przećwiczyć koordynację wszystkich służb i inspekcji.
6: Musimy być przygotowani na każdy rodzaj zagrożeń. Biologiczne, chemiczne i związane z bezpieczeństwem żywności. Te będą analizowane na kolejnych konferencjach. Podkarpacie skupia się na niebezpieczeństwach radiologicznych, mówi wojewódzki inspektor sanitarny Adam Sidor.
9: Monitorujemy dawki promieniowania, badamy izotopy promieniotwórcze również w powietrzu, żywności, w wodzie i chcemy się tym podzielić z innymi instytucjami.
6: Maria Kornaga, Radio 357.
2: Jutro uczestnicy konferencji poznają m.in. jak funkcjonuje laboratorium pomiaru promieniowania w Sanoku. Następna konferencja poświęcona zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem żywności odbędzie się 8 października w województwie lubelskim.
1: W nocy miejscami na wschodzie, w centrum i północy kraju przelotne opady deszczu. Miejscami mogą pojawić się silne zamglenia. Od 7-10 stopni na zachodzie do 11-13 stopni na wschodzie kraju, ale najchłodniej miejscami w Kotlinach Sudeckich i Bieszczadzkich i lokalnie na Kaszubach. Około 6.
10: Radio 357.
1: Zapraszamy na drugą godzinę popołudniówki, tak jak już wspominałem. Trzeba było coś zjeść, drodzy Państwo, przed tym programem, ewidentnie, bo będziemy się łączyć jeszcze z festiwalem kulinarnym, jakby było mało. Żeby nie było, że nie ostrzegałem.

0: Południowy program w 357, popołudniówka zwana też Bistro 2.0, no i państwo nie zwalniają tempa.
1: Chciałabym odpowiedzieć temu panu, który pytał, czy my coś robimy z tym, że jest tak gorzej z ziemniakami. No więc proszę pana, my robimy, a właściwie robimy biernie, czyli nie robimy, bo nas będzie coraz mniej. Może nie potrzeba tyle ziemniaków, jeśli ludność Polski spada. Oczywiście sarkazm też mi są na sercu, leżą zmiany klimatyczne. Wolałabym, żeby ich nie było i robię w moim małym zakresie wszystko, żeby tak właśnie je powstrzymać.
0: Dziękujemy za ten głos. No to jeszcze kolejne.
2: Myślę, że to, co możemy zrobić, co powinniśmy zrobić, to przede wszystkim dbać o naszych rolników tu i teraz, tak żeby się nie musieli martwić cenami skupu i tym, że im się po prostu zwyczajnie nie opłaca zbierać ziemniaków z pola.
0: Bo o takiej perspektywie, że może się nie opłacać, też już była mowa w tym sezonie. Dziękuję więc również za te refleksje. Do godziny 18 czekamy na kolejne państwa sygnały w tej sprawie. A za chwilę Darek i Zasięg i Adrian Bąk.

0: 12 minut po godzinie 17, to jest Radio 357, a z nami w studiu podróżnik międzyplanetarny w sumie.
1: Dzień dobry.
0: Jak nastroje po drugiej odsłonie nowej audycji?
1: No powiem ci, że sprawia mi ona radość, mam nadzieję, że słuchaczom także. Sprawia radość dlatego, że zresztą tak jak też było w Niewidzialnych Światach, że dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć, bo to ciągle jest, proszę państwa, audycja o świecie. Mówimy o planecie non-fiction. Każda niedziela godzina 16. Bardzo dziękuję, że mam okazję teraz zapowiedzieć.
0: Autopromocja nie hańbi, jak to mówią koledzy z Antyradia, ale teraz już daleki zasięg i jaki kierunek tym razem? I dlaczego?
1: No i teraz ćwiczymy. I cóż, że ze Szwecji, proszę.
0: I cóż, że ze Szwecji.
1: No właśnie, Szwecja. Będziemy mówić o Szwecji. Zapytałeś, jaki kierunek. Dobrze, że nie muszę odpowiadać, jaki kierunek wybrali, czy wybiorą Szwedzi, bo to jeszcze nic pewnego. Ale o wyborach w Szwecji właśnie dzisiaj porozmawiamy.
2: Daleki zasięg.
1: Po wczorajszych wyborach w Szwecji lewicowa opozycja Magdaleny Andersson minimalnie prowadzi z przewidywanymi 176 mandatami wobec 173 mandatów dla prawicowego obozu premiera Ulfa Kristerssona. Liczenie głosów wciąż jednak trwa. Czy Szwecję czeka zmiana władzy? I co ten wynik mówi o nastrojach jej mieszkańców? O tym porozmawiam dziś z doktorem Damianem Szacawą, kierownikiem zespołu bałtycko-nordyckiego w Rządowym Instytucie Europy Środkowej w Lublinie oraz adiunkcie na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Nie znamy jeszcze pełnych wyników, bo zdaje się, że około 95% zostało policzone, ale możemy powiedzieć chyba bez wątpliwości, że no, Szwecja jest podzielona pół na pół.
3: To prawda. Na ostateczne wyniki jeszcze trochę poczekamy, ale nie sądzę, żeby one się jakoś bardzo mocno zmieniły. I faktycznie mamy różnicę 3 mandatów, czyli nieco ponad 25, pewnie niecałe 30 tysięcy głosów, bo tak to mniej więcej wygląda. I przewaga bloku czerwono-zielonego nad tym blokiem centroprawicowym jest dokładnie taka sama, jak mieliśmy po wyborach w 2022, tylko że w drugą stronę, więc mamy takie odwrócenie. No i to oznacza, że po pierwsze, że jeszcze trochę poczekamy na to, kto będzie kolejnym premierem, bo w grze są różne scenariusze.
1: No właśnie, panie doktorze, to co w takim razie najbardziej dzieli Szwedów i dlaczego teraz te nastroje przesunęły się lekko w drugą stronę?
3: To jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście musimy poczekać jeszcze chwilę i zobaczyć, jak dokładnie zmieniały się głosy poszczególnych wyborców, ale już teraz widać, że najbardziej stracili szwedzcy demokraci, czyli ta partia, która znajduje się najbardziej na prawo w szwedzkim parlamencie. Zyskały mniejsze partie, przede wszystkim partia, która znajduje się po przeciwnej stronie tej sceny politycznej, czyli partia lewicy. Stracili socjaldemokraci, którzy pozostają największą partią, ale jednocześnie odnotowali najsłabszy wynik w zasadzie w całej historii szwedzkich wyborów. No i na prawicy również mamy przetasowania, ponieważ partia umiarkowanych wróciła na drugie miejsce, wyprzedziła szwedzkich demokratów. I to wszystko powoduje, że przyczyn należy szukać po pierwsze w poprzednich 4 latach rządów centroprawicowych, rządów Ulfa Kristerssona, wspieranego między innymi przez partię szwedzkich demokratów na podstawie porozumienia z TIDE, takiego porozumienia, na podstawie którego szwedzcy demokraci mieli wpływ na polityki, na szereg polityk realizowanych przez rząd Kristerssona. No i wychodzi na to, że bardzo trudno być taką partią buntu, sprzeciwu wobec władzy w sytuacji, gdy się przez 4 ostatnie lata miało wpływ na to, jak ta władza wygląda. No i to jest pierwszy powód. Czyli drugi powód to są kwestie gospodarcze. To znaczy, że ta debata, ta kampania wyborcza w Szwecji nie toczyła się tak jak 4 lata temu wokół kwestii związanych z polityką migracyjną, polityką też klimatyczną, czy chociażby polityką związaną z poprawą bezpieczeństwa wewnętrznego, ale toczyła się wokół kwestii gospodarczych, wysokich kosztów życia, kwestii związanych z kosztami paliw, utrzymującym się wysokim bezrobociem, co automatycznie premiowało partie, które znajdowały się gdzieś w centrum tej debaty, zarówno umiarkowanych, no i partie, które były po tej centrolewicowej stronie sceny.
1: Ten wynik szwedzkich demokratów, on rzeczywiście bije po oczach. To jest wyraźnie gorszy wynik. Zresztą o tym dużo się mówi, dużo się pisze. Partia, która była odpowiedzialna za reformy migracyjne, za obranie tego twardszego kursu migracyjnego. Pan powiedział, że teraz to już nie były tak nośne wątki tej kampanii. Natomiast pojawiła się taka informacja w ubiegłym tygodniu, a właściwie to była taka bardzo ważna informacja, która wstrząsnęła trochę tą kampanią. Takie doniesienia o niepokojących powiązaniach jednego z działaczy tej antyimigracyjnej partii. Szwedzcy demokraci z Rosją. Może to tak też wstrząsnęło Szwedami?
3: Halo, halo.
1: Tak, czy się słyszymy, panie Damianie? Czy słyszał pan pytanie?
3: Ale nie słyszałem pytania.
1: Tak, pytałem o ten wynik jednak szwedzkich demokratów, bo ten wynik odbił się szerokim echem i on też jednak pokazuje tutaj dużą zmianę w stosunku do tego, co było wcześniej. I podałem przykład takiej sprawy z poprzedniego tygodnia, z kampanii. Pojawiły się takie doniesienia o niepokojących powiązaniach jednego z członków tej partii z Rosją. Może to też był wpływ na te sondaże, no bo tak jak mówimy, to wszystko się waży na kilkudziesięciu tysiącach głosów przecież.
3: Znaczy, to prawda, oczywiście były kwestie, też to nie pierwszy raz, gdy w przypadku szwedzkich demokratów pojawiały się różnego rodzaju zastrzeżenia, podejrzenia. Teraz to dotyczyło akurat partnerki jednego z czołowych polityków szwedzkich demokratów. Natomiast no, przede wszystkim wychodzi na to, że szwedzkim demokratom nie udało się zmobilizować dużej liczby wyborców. Plus bardzo możliwe, że część z tych głosów została oddana na mniejsze partie, ponieważ przez szereg wcześniejszych sondaży przed wyborami jedna z partii, które tworzą rząd, czyli Partia Liberalna, no, wiele wskazywało na to, że ona w ostateczności nie wejdzie do tego nowego rządu, nie przekroczy progu 4%. Tak się nie stało i możliwe, że część z tych głosów no, została oddana na Partię Liberalną. Aczkolwiek, tak jak mówię, to jest jeszcze za wcześnie, żeby patrzeć, żeby to jednoznacznie stwierdzić, ponieważ nie mamy jeszcze tej analizy przepływu wyborców.
1: Z pewnością to jest jednak moment, kiedy możemy ocenić te 4 lata rządów Ulfa Kristerssona. To jest też chyba ciekawy wątek, jeżeli chodzi o te nastroje imigracyjne czy bezpieczeństwo, bo pojawiają się takie informacje, i to właściwie z różnych źródeł, że to bezpieczeństwo się poprawiło. Czy Szwedzi rzeczywiście czują się dziś bezpieczni i czy to jest właśnie sprawa, czy to jest dzięki rządom tym ostatnim prawicowym?
3: Znaczy, niewątpliwie rządy centroprawicowe, gabinet Kristerssona wprowadził szereg reform, zaostrzył politykę migracyjną i to dość znacznie. Wprowadził nowe uprawnienia dla sił, które no, pomagają walczyć z gangami, bo to była ta główna przyczyna, główna troska Szwedów w 2022 roku. Teraz faktycznie jest tak, zresztą Szwedzi są znani z tego, że wiele rozwiązań przyjmują w oparciu o konsensus, więc nawet jeśli dojdzie do zmiany rządu, to nie spodziewałbym się jakiejś dużo większej zmiany, jeśli chodzi o politykę migracyjną. Może być zmiana w tonie, natomiast to nie będzie już ta polityka migracyjna, która była chociażby 5 czy 8 lat temu. To jest z pewnością, więc no, te kwestie związane z polityką, z migracją, z kwestiami bezpieczeństwa wewnętrznego, one nie są jeszcze tak jednoznaczne, dlatego że faktycznie zmalała liczba zabójstw w wyniku strzelanin i eksplozji, ale wzrosła liczba wybuchów. No i ta sytuacja, zwłaszcza w niektórych regionach Szwecji, w dalszym ciągu no nie jest idealna. Jest daleko od tego, z czego Szwecja była znana kilkanaście lat temu.
1: A co opozycja obiecała, czy obiecuje wyborcom? Co obiecuje Magdalena Andersson? Co miałoby się zmienić po jej powrocie do władzy? Bo przypomnijmy, to jest polityczka, która już była premierką Szwecji. Czy to jest tak, że partia opozycji łączy wspólny pomysł na Szwecję, czy przede wszystkim jednak chęć odsunięcia prawicy od władzy, tej obecnej władzy?
3: Znaczy przede wszystkim łączy ich w dalszym ciągu sprzeciw wobec obecności szwedzkich demokratów w rządzie, bo przypomnijmy, że to zostało już zapowiedziane przez rządy, przez gabinet Kristerssona, że w przypadku wyboru przeważenia tej opcji centroprawicowej szwedzcy demokraci znajdą się w rządzie, będą mieli swoich ministrów, więc to jest coś w dalszym ciągu nie do zaakceptowania dla tej sceny, dla tej strony prawej. Zresztą podobnie mam wrażenie, że jest też z tą drugą partią, z partią lewicy. Oni bardzo, szwedzcy socjaldemokraci bardzo mocno też nie chcieliby, żeby tutaj ministrowie z partii lewicy znaleźli się w rządzie. To, co obiecują socjaldemokraci, to jest no, mniej więcej utrzymanie tej polityki migracyjnej, która została wprowadzona przez premiera Kristerssona. To jest także lekka modyfikacja polityki w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli położenie większego nacisku na resocjalizację, na próbę odciągnięcia młodych ludzi od gangów. To jest coś, z czym socjaldemokraci nie zgadzają się, jeśli chodzi o diagnozę tej sytuacji z partiami centroprawicowymi. Być może jest równie ważne to, co w zakresie gospodarki proponują socjaldemokraci, to znaczy, że nie proponują wprowadzenia nowych, większych wydatków. Zdają sobie sprawę z tego, że Szwecja ma deficyt budżetowy, ma bardzo duże wydatki związane z modernizacją swojej armii i tymi kwestiami dotyczącymi inwestycji w bezpieczeństwo, także w tą odporność totalną, całkowitą dla całego społeczeństwa.
1: To jeszcze tak na koniec. Jakie są te najbardziej prawdopodobne teraz scenariusze tworzenia rządu, koalicji? Pan trochę zaczął o tym na początku mówić, ale chyba no Szwecję czekają trudne negocjacje.
3: Tak, to jest jedyny pewnik, że te negocjacje będą trudne i one będą raczej dłuższe niż krótsze, dlatego że po pierwsze premier Ulf Kristersson podejmie próbę kontynuacji rządzenia w nowym gabinecie. Zapowiedział, że spotka się dzisiaj z liderami partii centroprawicowych. Ważną rolę będzie odgrywała tutaj partia Centrum, która znajduje się w tym bloku centrolewicowym, gdzie na czele są socjaldemokraci, ale z kolei partia Centrum nie chce współrządzić z partią Lewicy. Podobnie zresztą jak nie chciała wcześniej współrządzić ze szwedzkimi demokratami, więc tutaj jest

0: policzone, bo zdaje się, że jeszcze są liczone te głosy za granicą. Pełniejszy wynik powinien być znany w środę lub czwartek, tak? To się chyba zgadza. A ten oficjalny tak. Mniej więcej tydzień po wyborach, więc czekamy ciągle na te wiadomości ze Szwecji. Doktor Damian Szacawa był gościem Dalekiego Zasięgu. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze.
1: Dziękuję bardzo.
2: To był Daleki Zasięg, za chwilę sport w pełnej krasie, a my zdążymy jeszcze jak raz coś nie o jedzeniu powiedzieć do godziny 18, bo Tomek Jeleński zajmie się sprawą obcych cywilizacji. Ale to wszystko pomału się wyjaśni.

0: 17.30 na naszym radiowym zegarze to jest idealny oczywiście czas na informacje sportowe, które ma dla Państwa Tomek Gorozdowski.
1: O sytuacji w PKOL-u dowiedzieliśmy się w 357 w ostatniej godzinie więcej niż gdzie indziej. Michał Banasiak tłumaczył sytuację w komitecie bardzo klarownie. Przypomnę może tym, którzy nie słyszeli, że prezes Radosław Piesiewicz zostaje w areszcie. Zarząd PKOL wybrał Mariana Kmitę na osobę wykonującą obowiązki prezesa do czasu wyborów. Czyżby wszystko się klarowało? Oby, bo skaza na polskim sporcie jest wyraźna i niełatwa do naprawienia. Mówi Marian Kmita.
2: Pan sekretarz generalny.

0: Pan Marek Paus poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która no, będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć, bo są różne interpretacje prawne, status Radosława Pisiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL-u. W zasadzie może nawet chcemy go napisać do początku po to, żeby nigdy już w historii tej szacownej instytucji nie przedarzył się przypadek, którego nie można kontrolować, czyli że prezes był powoływany i odwoływany w znany i klarowny sposób. Nasze relacje z ministerstwem wyglądały, jak Państwo wiecie, przez 3 lata. Różnie to była sinusoida. Jesteśmy pełni dobrej woli, jeśli chodzi o nawiązanie szeroko rozumianych kontaktów z ministerstwem.
1: A teraz o sprawach czysto sportowych. Piłkarze dokończą dziś 8. kolejkę rozgrywek Ekstraklasy. O 19:00 Radomiak zagra z Piastem Gliwice. O sobie i o zespole rywala mówi trener Radomiaka, dziś debiutujący w tej roli Rafał Grzyb.
2: Mam nadzieję, że tej funkcji jest prosta. Chciałbym, żeby w tej drużynie pojawiło się trochę więcej radości z piłki, więcej takiej werwy, więcej zespołu, który jest głodny i dąży do zwycięstwa. Oczywiście to nie będzie łatwe, nie będzie to modernizacji, to będzie bardziej dokładanie nowych elementów, które w jakiś sposób pozwolą nam na lepsze funkcjonowanie tego zespołu. Jest to ciekawy zespół, bazujący przede wszystkim na dużej ilości podań, który widać, że ma pomysł na swoją grę, który jest ofensywny, który nie boi się rozgrywać, powiedzmy sobie, piłki na krótko od swojej bramki. Dlatego bardziej spodziewam się takiego meczu, w którym twarz zespołu z Gliwic będzie taka sama jak w poprzednim spotkaniu.
1: I trener Piasta Daniel Myśliwiec o przeciwniku.
3: Duża jakość ofensywna, duża kreatywność piłkarzy. To jest drużyna pod granie intensywne, to jest drużyna pod granie atrakcyjne na pewno. Myślę, że na to będziemy gotowi na tyle, na ile możemy się przygotować, bo oczywiście przy założeniu, że trener się zmienia i pomimo tego, że to jest trener, który był już w strukturach klubu, pracował w tym samym sztabie, no to trzeba założyć, że najważniejsze, co możemy zrobić, najlepsze, co możemy zrobić, to skupić się na sobie.
1: A propos trenerów, to Argentyńczyk Marcelo Gallardo został selekcjonerem reprezentacji Ekwadoru. 50-letni szkoleniowiec ostatnio prowadził River Plate Buenos Aires, ale od lutego już roboty nie miał. Adrian Siemieniec zamieścił dziś przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu. Mówimy o trenerze Jagiellonii Białystok. Sprawę zbada komisja ligi. Zasługuje na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz, napisał w oświadczeniu trener Jagi. Czasu nie cofnę. Przepraszam, dodał. I na koniec siatkówka. Siatkarze Ukrainy wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 w Mistrzostwach Europy i pozostają niepokonani w tej edycji imprezy. Niepokonani, bo dopiero jutro zagrają z Polską. Jutro mecz Polska-Ukraina i zapewne w tym meczu nasi mistrzowie Europy będą musieli spiąć się troszkę bardziej niż w ostatnich meczach.
4: Radio 357.

0: Zakręcili globusem w tym utworze David Bowie i Mick Jagger, a my wybierzemy się nieco dalej, bo nasz ekspert od materiałów nie z tej ziemi, Tomek Jeleński, zajmie się...
1: Prawdopodobnie nie jesteśmy sami.
2: Naukowcy z laboratorium SETI zaproponowali nową metodę, dzięki której mogliby wykryć ślady istnienia obcych cywilizacji gdzieś w kosmosie.
0: Otóż to, czy w kosmosie istnieją obce cywilizacje? Spróbujemy poszukać odpowiedzi na to pytanie jeszcze do godziny 18.
3: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Pani Chelsea, z utworem Cold, i powiem Państwu, że takie jesieniarstwo muzyczne to dla mnie jak najbardziej. To teraz już zapowiadana wyprawa w kosmos. Czy gdzieś tam są obce cywilizacje? Może taka, może nie. Natomiast jest zespół naukowców, który proponuje szukać śladów cywilizacji, obcych cywilizacji w pyle księżycowym, bo poza nasłuchiwaniem sygnałów radiowych z odległych galaktyk można szukać ich śladów na powierzchni właśnie Srebrnego Globu. I wtedy okaże się, czy właśnie jesteśmy sami, czy jest tam ktoś oprócz nas?
1: Prawdopodobnie nie jesteśmy sami. Są różne galaktyki.
2: Jestem w stanie stwierdzić, że na pewno nie jesteśmy sami w całym wszechświecie.
3: Miał pan okazję doznać jakiegoś kontaktu trzeciego stopnia?
2: Niestety nie.
4: Naukowcy z laboratorium SETI, znanego do tej pory z poszukiwania pozaziemskich cywilizacji poprzez badanie sygnałów radiowych.
5: Bogdan Janus, fizyk z Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź.
4: Zaproponowali nową metodę, dzięki której mogliby wykryć ślady istnienia obcych cywilizacji gdzieś w kosmosie. Proponują oni, aby pobrać z powierzchni Księżyca około metra sześciennego regolitu, czyli zalegającego na jego powierzchni pyłu. Takie cząstki ciągle mogłyby zostać odnalezione w pyle księżycowym. No i tutaj naukowcy proponują całą procedurę wyszukiwania nietypowych cząstek. Pierwszy to jest triaż wizyjny, czyli poszukiwanie cząstek, które noszą ślady jakiejś obróbki mechanicznej, są nietypowe, wydają się nie być wytworzone w sposób naturalny.
6: Nie ma tam nikogo w przestworze.
7: Może ktoś to jeszcze zbada.
4: Cały ten pył należałoby przejrzeć cząstka po cząstce, a biorąc pod uwagę, że średnica takiego pojedynczego ziarna pyłu są to dziesiąte części mikrometra, tych cząstek jest w jednym metrze sześciennym, byłoby do przejrzenia wiele miliardów. Jako że Księżyc jest pozbawiony atmosfery, wszelki pył, który trafia za pomocą sił grawitacji na jego powierzchnię, osiada tam swobodnie, co najwyżej uderzając w powierzchnię tego regolitu i dodatkowo mieszając. Zespół SETI opracował model matematyczny, który przewiduje, że cząstki o wielkości około 0,3 mikrometra mogą swobodnie przemierzać ogromne odległości we wszechświecie, znacznie większe niż rozmiar naszego Układu Słonecznego. Co więcej, takie cząstki mogłyby trafić na powierzchnię Księżyca.
5: Jak oni mogą wyglądać?
7: Podobnie do nas, do ludzi.
5: To znaczy dwie nogi, dwie ręce?
7: No oczywiście, są dużo bardziej rozwinięci niż my, jeżeli są.
4: Takie badanie nie dowiedzie nam, że jakaś obca, inteligentna cywilizacja aktualnie istnieje w kosmosie, ale że gdzieś, kiedyś we wszechświecie wcześniej bytowała.
1: Zawsze może być tam inna technologia, nigdy nie wiadomo.
8: Może dowiedzą się o tym już nawet nie nasze wnuki, ale wręcz praprawnuki. Wszystko przed nami.
0: Poczekamy, zobaczymy. O poszukiwania obcych cywilizacji pytał Tomek Jelański. A kto z Państwa wybiera się pod koniec października do Łodzi?

0: dobiegającym końca popołudniowym programie, wypełnionym po brzegi wątkami kulinarnymi. Myślę, że przyszedł czas na całkiem godny finał.
1: Partnerem audycji są hotele Focus. Zawsze blisko w podróży.
0: No bo tak jak zapowiadałem wcześniej, łączymy się właśnie z festiwalem kulinarnym, z miejscem kulinarnej rywalizacji. To jest restauracja Moffo w hotelu Focus, a na miejscu są redaktor Katarzyna Pruchnicka i redaktor Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy.
2: Ale co najważniejsze, nie jesteśmy tutaj sami.
0: O, tuż to. Bardzo, bardzo entuzjastyczna reakcja, to znaczy, że jeśli jako redaktorzy mieliście okazję stanąć na czele tych zespołów, a reakcje zespołów są jeszcze tak entuzjastyczne, to nie było jakieś rzucanie talerzami czy czymkolwiek jeszcze bardziej niebezpiecznym, to jak to jest stanąć na czele takiej drużyny, Kasiu?
2: Absolutnie, to nie było rzucanie talerzami. To wszystko, co tutaj się wydarzyło, jest bardzo przywiązane do tego, czym jest stół. Stół jest miejscem, w którym najlepiej jest się dzielić, rozmawiać ze sobą. Ja widzę już tu, patrząc na naszych słuchaczy, patronów, którzy są tu dzisiaj z nami, oni już tu się prawie zaprzyjaźnili, ale też mogliśmy podzielić się wyjątkowymi smakami i spróbować na przykład wyjątkowej oliwy, o której już zaraz chyba powie pan Kuba, albo może nawet inny pan.
3: A obok mnie, proszę państwa, szef kuchni restauracji Moffo w hotelu Focus, Jakub Adamczyk. No i jeszcze mamy dwóch szefów pod tymi oczami, proszę państwa. Nasi słuchacze, goście Moffo przygotowywali specjalne dania. A panowie to?
4: Dzień dobry. Jest z nami Adrian Górny, szef kreatywny Focus Hotels, i Alan Ławrynowicz, szef kuchni restauracji Piwna 47 w Gdańsku. Udało nam się razem z przyjemnością zorganizować te warsztaty dzisiaj, którymi motywem przewodnim były tatary w trzech odsłonach: tatar wołowy, tatar z łososia i tatar z pieczonych buraków. I zaraz będziemy przechodzić do drugiej części, czyli do trzech odsłon tiramisu.
3: Potem będzie ocena jury, potem będą nagrody, a jak szef Kuba ocenia poziom wykonawczy?
4: Poziom wykonawczy jest bardzo wysoki, zaskakująco wysoki, i no, jest bardzo przyjemnie, dużo smaków, dużo ciekawych opinii, bardzo fajna, luźna atmosfera, aczkolwiek są pytania o smak, o jakość, o sposoby, o lifehacki, więc jest super.
3: No i taka podstawowa zasada, bo też się uczymy, podpatrujemy tutaj szefów, słuchamy poleceń, zaleceń, żeby nie przedobrzyć, żeby nie zachwycić się miliardem dodatków, przypraw, żeby to wszystko stosować z umiarem.
2: Ja jeszcze, jeżeli Krzysztof pozwolisz, muszę zadać jedno pytanie panu Kubie. Ponieważ u nas w radiu przy ekspresie do kawy toczą się różne rozmowy, ale szczególnie ważne są deklaracje na naszej antenie. Panie Kubo, czy pojawi pan się w końcu w bistro Radia 357?
3: O, no z przyjemnością, ale w jakiej sprawie tam występuje szef Adamczyk, inni szefowie, cóż ja tam mądrego miałbym do przekazania?
2: Ja myślę, że już legenda jest taka, że pan Kuba Strzyczkowski gotuje znakomicie. Nasi słuchacze, którzy są tu obecni, patroni, wiedzą to doskonale. Także jak słyszysz, Kuba, my jeszcze jesteśmy przed deserem. Jak słyszysz, Krzysiu, my jeszcze jesteśmy przed deserem, ale nastroje są doskonałe.
3: Tak, a wszyscy raczymy się, korzystając z gościnności Moffo, raczymy się takimi prostymi daniami, no by teraz dajmy na to, by wjechały ostrygi. No.
0: Nic wyrafinowanego.
3: Tak, no to takie banalne. No tak, już nie możemy patrzeć na to.
4: Smaki dzieciństwa.
3: Smaki dzieciństwa, a. Kuba podpowiada. Słusznie, oczywiście. Wszyscy gramy w golfa od pokoleń, a przypominamy sobie właśnie dzieciństwo ostrygami. Jak to mawiał Franz Fischer, uwielbiam proste jedzenie. Dajmy na to taki kawior.
0: Katarzyna Pruchnicka, Kuba Strzyszkowski, Agnieszka Szwajger, to jest nasze trio obecne na miejscu, a które również będzie w roli jury tego wszystkiego, oceniające to wszystko, co zostaje na miejscu, co będzie przygotowywane do godziny 19 jeszcze te atrakcje. Nasz program za chwilę się kończy. Ja myślę, że zdecydowanie trzeba będzie po nim coś zjeść, bo to był finał naszych kulinarnych akcentów. Bardzo dziękujemy za to połączenie, no i życzymy smacznego.
3: Dziękujemy.
1: Partnerem audycji są hotele Focus. Zawsze blisko w podróży.

0: No i mamy godzinę 18, to jest Radio 357, nasz popołudniowy program. Czas zatem na serwis informacyjny, serwis, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Herbowska.
1: Służby zabezpieczają nad Bałtykiem teren, na którym znaleziono drona. Wojsko wyłowiło bezzałogowca niedaleko Jarosławca, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: Wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
1: Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zamieścił zdjęcie drona w serwisie X. Coraz więcej wiemy o dronie przejętym koło Jarosławca. Zalecam wyjątkową ostrożność w komentarzach i analizach. Na zdjęciu właściwy obiekt, napisał wicepremier. Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Informację przekazał za pośrednictwem swojej platformy społecznościowej Truth Social. Jednocześnie ponownie ocenił, że wzrost ceny oleju napędowego jest przede wszystkim spowodowany wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną z Iranem. Rząd zajmie się jutro zaostrzeniem przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. Projekt nowelizacji zakłada, że za wjazd na tory na czerwonym świetle może grozić utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Zaostrzenie kar jest pokłosiem tragicznego wypadku, do którego doszło w ubiegłym tygodniu w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Pociąg wjechał w ciężarówkę stojącą na przejeździe. W wyniku zderzenia zginęła pasażerka pociągu, a kilka osób, w tym maszynista, zostało poważnie rannych. Autobus, który w lipcu staranował kilka pojazdów i wjechał do przejścia podziemnego w Warszawie, był sprawny technicznie. Nowe informacje w tej sprawie przekazał prezes Miejskich Zakładów Autobusowych Jan Kuźmiński i dodał, że kierowca został odsunięty od prowadzenia autobusów.
3: Teraz nie pracuje i raczej już za kierownicę nie wsiądzie. U nas przynajmniej.
4: No bo wszelkie badania techniczne pojazdu zostały wykonane i wykluczyło jakąkolwiek usterkę techniczną.
1: W zdarzeniu ucierpiało 6 osób, 2 trafiły do szpitala. Prokuratura czeka na opinię biegłych od rekonstrukcji wypadków i wyniki badań toksykologicznych kierowcy. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Wulkan Etna ponownie sparaliżował ruch lotniczy na Sycylii. Intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów doprowadziła do powstania chmury o wysokości 4 km. Z tego powodu lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte na razie do godziny 22. W sierpniu Etna doprowadziła do kilkudniowego zamknięcia tego lotniska i odwołania kilkuset lotów. Rodzina zaprzyjaźniona, obecność, która zmienia dzieciństwo. Pod takim hasłem Katowice poszukują chętnych, którzy wesprą dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Więcej w relacji naszego reportera.
5: Pokaże dziecku, które potrzebuje przyjaciela, że jest ktoś, komu na nim zależy, podkreślają władze Katowic. A Marta Werians z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w podcaście Team Rodzina mówi, co opiekun może zrobić dla wybranego malucha.
6: Może pojechać na wycieczkę rowerową, może go zabrać w góry, może przyjść na urodziny, może go zabrać na urodziny, może go zabrać na święta, przyjść do placówki, kiedy dziecko jest na przykład chore.
5: Chodzi o zainteresowanie.
6: Taki ktoś, kto jest takim dorosłym towarzyszem dla dziecka, które tego naprawdę potrzebuje, bo jest bardzo dużo dzieci, które nie mają takiej osoby dorosłej, takiej tylko dla siebie, takiej na wyłączność.
5: Osoby chcące pobyć z dziećmi powinny skontaktować się z pracownikami katowickiego MOPS-u. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Osoby, które zostaną wybrane przez specjalistów, przejdą odpowiednie szkolenie, a przygoda z byciem rodziną zaprzyjaźnioną może zachęcić do kolejnego wyboru, czyli zostania rodziną zastępczą. W popołudniowych serwisach to wszystko. Jutro o 7 rano spotka się z Państwem Maria Guzek.
0: A pogoda we wtorek. Rano na wschodzie słaby opad deszczu oraz mżawki. W ciągu dnia możliwy przelotny deszcz, początkowo też silne mgły. Od 19 stopni na wschodzie i północy kraju, około 22 w centrum do 25 na południowym zachodzie, a najchłodniej będzie w Karpatach, tam 17.
7: Radio 357.
0: Julia Nowaczyńska, Andrzej Rutke, Krzysztof Tubilewicz, dziękujemy za popołudniówkę. Do usłyszenia.

Dobry wieczór. O, nie wiedziałem, czy mam mikrofon otwarty. Przepraszam serdecznie. Za konsoletą Milena Krupińska, przed mikrofonem Łukasz Dunaj. Zapraszamy Państwa do kolejnego wydania Muzyki Prywatnej. 14 września 1983 roku w Enfield Town w Wielkiej Brytanii przyszła na świat Amy Winehouse. Dzisiaj miałaby 43 lata, gdyby oczywiście była z nami. Myślę sobie, że to jest jednak dobra okazja, aby nie tyle przypomnieć Amy Winehouse, bo nikt o niej nie zapomniał, ale żeby po prostu pocelebrować jej postać, jej muzykę, jej całe artystyczne dziedzictwo. Zaczęliśmy oczywiście od Back to Black, natomiast teraz coś z debiutu.

You sent me flying z debiutanckiej płyty Frank. Amy Winehouse była niewątpliwie popkulturowym fenomenem i to nie ulega żadnym wątpliwościom, ale też można uznać, że jej wielka kariera była też pewnym efektem jakże charakterystycznego, rzadko spotykanego wśród wokalistek głosu, no, klasyfikowanego jako kontralt. Ale ja oczywiście nie będę tutaj się w jakieś muzykologiczne zagłębiał dywagacje, ponieważ nie mam ku temu kompetencji, ale co jest ciekawe, że jej właśnie taka obniżona barwa głosu wynikała z częściowej niewydolności płuc. Tak więc można powiedzieć, że ta technika śpiewania, jakże charakterystyczna dla Amy, wynikała z tego, że po prostu no, miała pewne, jakby to powiedzieć, defekty, które sprawiały, że właśnie w ten sposób wypracowała jakże charakterystyczny głos, który no, pokochały miliony. Frank to był jej debiut z 2003 roku, natomiast rozbicie banku nastąpiło 3 lata później za sprawą płyty Back to Black.

Love is a loving, losing game. Ach, coś mi dzisiaj nie idzie. Jakiś taki widocznie dzień, może biometr niekorzystny. Ale mam nadzieję, że się rozkręcę. Love is a losing game z Back to Black. A za chwilę utwór, który pojawił się na listach przebojów w wykonaniu Amy Winehouse dwukrotnie, chociaż tak naprawdę nie jest to jej autorska kompozycja, ale tak czasami bywa, że niektóre utwory, chociaż są cudze, pożyczone, stają się później właśnie, można powiedzieć, własnością tego artysty czy artystki, która przybija ten swój stempel, ten wykonawczy stempel, który potem sprawia, że niektórzy się zastanawiają, ale jak to I Will Always Love You, to nie jest piosenka Whitney Houston. Tak więc to jest właśnie ten przykład i podobnie z piosenką, którą usłyszymy za chwilę w dwóch wersjach.

Ciekawy jestem, która z wersji Valerie Państwu się bardziej podoba, czy Valerie 68 version, czy ta wcześniejsza z Markiem Ronsonem. To jest w ogóle ciekawa sytuacja z tą piosenką, ponieważ ona wcale, mimo że brzmi tak bardzo retro, wcale nie pochodzi z lat 60., tylko nagrał, napisał ją zespół The Zootons, wydał w 2006 roku jako singiel, a później powstała wersja, rok później zaledwie, Marka Ronsona, Amy Winehouse i Valerie, można powiedzieć, zostało im odebranej. Kto pamięta, że to właśnie była piosenka, czy jest piosenka The Zootons. Za życia Amy Winehouse ukazały się dwa jej albumy. Po śmierci artystki w grudniu 2011 ukazała się kompilacja Lioness Hidden Treasures, na której znalazło się sporo bardzo ciekawych kompozycji. Jest to, można powiedzieć, takie uzupełnienie jej właściwej dyskografii i z tej właśnie płyty chciałbym Państwu zaprezentować utwór Between the Cheats.

Niebywałe, jak to brzmi. Kojarzy mi się trochę z płytą, której słuchałem jako dzieciak, wyciągnąwszy ją z kolekcji płyt winylowych moich rodziców, Największe przeboje Pola Anki. Tam również były takie aranżacje, tam również były podobne harmonie wokalne. Muzyka jakby żywcem przeniesiona z lat 50., nawet nie 60., ale 50. XX wieku. Between the Cheats. Amy Winehouse również nie stroniła od duetów. Będą dzisiaj dwa. Jeden bardzo znany, a ten odrobinę

Muzyczna królowa Londynu i książę nowojorskiego hip-hopu Amy Winehouse i Nas w utworze Like Smoke. Nie da się ukryć, że wielki sukces Amy Winehouse utorował poniekąd też drogę takim wokalistkom jak Duffy czy Adele, poruszających się również w takich retro brzmieniach, i wytwórnie płytowe po sukcesie Amy również takich artystek poszukiwały. Lady Gaga wprost mówi, że Winehouse utorowała jej drogę na szczyty list przebojów, poniekąd dlatego, że popularność Winehouse bazowała na niekonwencjonalnym głosie, na nieoczywistej urodzie. To były elementy, których wcześniej trochę w tym głównym nurcie muzyki pop brakowało. Jeden z dziennikarzy pisma Spin, Charles Aron, stwierdził wręcz: Amy Winehouse była nirwaną dla tych wszystkich kobiet. U wszystkich z nich można wykryć jej wpływy w zakresie zachowania scenicznego, stylu muzycznego, ubioru. No właśnie, była to artystka niezwykle wpływowa i chyba ten wpływ dopiero po latach możemy w pełni docenić.

The Girl from Ipanema. Po śmierci artystki jej rodzina założyła właśnie w dniu jej urodzin 14 września 2011 roku fundację Amy Winehouse, która działa na rzecz zapobiegania efektom nadużywania narkotyków i alkoholu przez młodych ludzi. Wspiera utalentowane młode osoby w rozwijaniu artystycznego potencjału. Siedziba fundacji mieści się w Londynie, ma też biuro w Nowym Jorku. Jej patronami są właśnie m.in. Mark Ronson, a brat Amy, Alex, pracuje w niej na cały etat, więc można powiedzieć, że z jej odejścia też wynikły dobre rzeczy. A teraz Amy w dwóch utworach w wersji koncertowej. No i to są zupełnie różne jej oblicza. Zresztą niech państwo posłuchają.

Rehab w wersji zarejestrowanej w programie telewizyjnym, w show telewizyjnym Julesa Hollanda, a wcześniej Just Friends ze studia BBC, no, stowarzyszeniem już dużej big bandowej orkiestry. Po nagrania Amy Winehouse sięgali też inni, również najwięksi w branży.

Back to Black w bardzo minimalistycznej wersji Beyoncé i Andre 3000 z duetu hip-hopowego Outkast. A jeżeli jesteśmy przy duetach, to właśnie duet Body and Soul nagrany z Tonym Bennettem był ostatnim nagraniem dokonanym za życia Amy Winehouse. Utwór został zarejestrowany w marcu 2011 i ukazał się na singlu właśnie 14 września 2011, w dzień, który byłby 20. Ojej, w której Amy Winehouse ukończyłaby 28 lat. Body and Soul.

Z przygodami i przejęzyczeniami dotarliśmy jakoś do finału. Po 19 Record Store, a przed Państwem w muzyce prywatnej jeszcze jeden utwór, mój ulubiony, Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Do usłyszenia.

0: idealnie 19.
1: Radio 357.
2: Sklep z butami. Record Store.

To, co teraz powiem, proszę nie traktować tego jako stwierdzenie, kiedyś to było. Nie, bo to w ogóle nie będzie to, ale będzie to zestawienie, porównanie, przedstawienie Państwu sytuacji. Po pierwsze, proszę sprawdzić, bo są takie szacunki, można znaleźć przynajmniej widełki, ile dzisiaj kompozytorzy muzyki filmowej otrzymują, zarabiają, proponują i tak dalej, za stworzenie muzyki do filmu. Są to kwoty naprawdę wysokie. I proszę również sprawdzić, albo nie, powiem Państwu, ile Roy Budd w wieku 23 lat, to było wieki temu, ale Roy Budd otrzymał na stworzenie muzyki do filmu Get Carter. To był rok 71, w owym czasie miał 23 lata. I tego Roya Budda wzięto i powiedziano, okej, słuchaj, masz 450 funtów i to jest cały budżet, który masz na zagospodarowanie, na zatrudnienie muzyków, na stworzenie muzyki, na zapłacenie im i tak dalej, i tak dalej. I zrobił to. Oprócz tego, że zatrudnił swoich dwóch kolegów, Jeffa Kleina i Chrisa Karana, to jeszcze zaprosił śpiewaczkę, Leslie Klein, która w tej piosence zaśpiewała. I zrobił i muzykę instrumentalną, i również dwie albo trzy piosenki na ścieżce dźwiękowej do tego filmu. Absolutnie niebywałe. I od Roya Budda, Love is a Four-Letter Word, rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. 5 minut po godzinie 19:00, Milena Krupińska i Antoni Grudniewski zapraszamy do Record Store do 21:00, a my damy Państwu jeszcze 4,5 minuty na zrobienie wszystkiego, co trzeba.

Płyta jednocześnie angażująca i nie narzucająca się. To takie dość osobliwe połączenie. Tytułowy utwór Dwa kroki w chmurach i Andrzej Zaucha. Mam nadzieję, że są Państwo gotowi. My z Mileną jesteśmy gotowi, więc chyba będziemy powolutku ruszali. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl i recordstore@radio357.pl. Facebook, Instagram również do Państwa dyspozycji. Na Instagramie po 21 pojawi się oczywiście zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania. A no właśnie, pan Wojciech zdążył już napisać, że to ciekawe, że zdążyłem mu się przyśnić i w związku z tym snem postanowił jednak dziś nie iść do kina na Spidermana, tylko jednak zostać w domu i posłuchać audycji. Bardzo się cieszę. Jest to postawa naprawdę bardzo wyjątkowa. Panie Wojciechu i szanowni państwo, dobrze, że państwo zostali, ponieważ teraz pojawi się jedna piosenka w trzech wersjach, a zaczniemy od autora.

To był rok 1978. Neil Young napisał piosenkę Lot of Love na jeden ze swoich 150 albumów, ale w pewnym momencie, w związku z tym, że miał wielu współpracowników, wielu piosenkarzy, muzyków, którzy go otaczali, tych, których bardziej lubił i tych, których mniej, to na jego drodze stanęła już chwilę wcześniej Nicolette Larson. I to była dziewczyna, która śpiewała u niego w chórkach, była taką piosenkarką wspomagającą. Znali się dość dobrze i któregoś razu prawdopodobnie pożyczyła od niego samochód. Aha, nie wiem, czy państwo wiedzą, Neil Young miał i ma dość pokaźną kolekcję samochodów. Myślę, że w tamtym czasie już również miał. I wsiadła do samochodu i znalazła na podłodze kasetę i tę kasetę wrzuciła do odtwarzacza. Słucha i to było demo właśnie tej piosenki, Lot of Love. I pojechała z powrotem do Neila Younga i mówi, słuchaj, znalazłam tę piosenkę i bardzo chciałabym ją zaśpiewać i zaśpiewać po swojemu, a przy okazji, no, nic ci nie mówiłam, ale chciałabym też wydać płytę i na tej płycie tę piosenkę zaśpiewać. Co ty na to? A Neil, bardzo proszę.

Mimo, że to zupełnie nie bajka Neila Younga, to podobno jak przyniosła mu tę płytę i pokazała, to był zachwycony. I wszystko się udało i z tą płytą również się udało i sukces nawet zaliczyła i bardzo, bardzo dobrze. To był również rok 78. W tym samym czasie Nicolette Larson wydaje piosenkę Lotta Love. Do Nicolette Larson powrócimy jeszcze za około 3 minuty, ale proszę sobie wyobrazić, że mija ponad 40 lat, właściwie prawie 50 lat, i jest taki bardzo wyjątkowy człowiek, również dość częsty gość, chociaż ostatnio miał pewną przerwę, ale dość częsty gość w Record Store, który również ze swoją znajomą postanawia tę piosenkę zagrać i zaśpiewać jeszcze inaczej.

Flock of Dimes, gościnnie i Ella Donegro, Lotta Love. Elado postanowił tę piosenkę nagrać nieco wolniej, nieco bardziej eksponując słowa, właśnie po to, żeby słuchacz na tych słowach jeszcze bardziej się skupił. To mu się doskonale udało. Elado, Elado, Elado. A no właśnie, on jeszcze z tego co pamiętam zaprosił gościnnie tutaj, ale pojawia się tylko w chórkach, więc nie został wyszczególniony. Devendra Banharta. I Devendra Banhart również w tej piosence jest. Niezłe, niezłe, niezłe trio. Obiecałem, że powrócimy do Nicolette Larson. Absolutnie tak. Płyta Come the Time z 1978 roku naprawdę robi wrażenie. A fragmentami to takie wrażenie.

chyba powinienem polecić na pewne sobotnie przedpołudnie. Panie Marku, no to może kiedyś się znajdzie. Nicolette Larson i Give a Little. Czekamy na nową płytę Teenage Fan Club. Ta płyta ukaże się 9 października. Będzie zatytułowana Do Not Dare to Dream. I zapowiedzi? Oj, świetne.

Be With You Tonight, Teenage Fan Club to zapowiedź ich nowej płyty. Kto był z nami w ubiegły czwartek między 19 a 21? Parę osób było. No właśnie, ja od ubiegłego tygodnia i w szczególności tego ubiegłego czwartku cały czas podsłuchuję płyty, na której zostało wybranych albo 16, albo 18 piosenek Nika Hornbiego i to jest te 18 albo 16 piosenek, które zostało wybranych z książki 31 Songs of Nick Hornby. Na płytę, na książkę wciąż czekam, natomiast z tymi piosenkami coraz mocniej się zakolegowuję. I z jedną z płyt Teenage Fan Club, którą Nick Hornby na tej składance wyróżnił, również. To jest płyta z 1997 roku, Songs from Northern Britain. Cały czas mi to siedzi w głowie.

Norman Blake. Bardzo wyjątkowy głos i to jest głos, który również kojarzy mi się z innym głosem i o którym za chwilę, czy właściwie taki, który zaprezentuje się za chwil kilka, ale ta następna piosenka będzie z dedykacją, ponieważ dziś urodziny obchodzi pani Hania. Absolutnie wyjątkowe urodziny. Mieliśmy okazję się spotkać przed 2 dniami i uścisnąć i życzyć wszystkiego najlepszego. Ja również dziś życzę wszystkiego najlepszego. Ballada? Pfa, bardzo proszę, takie rzeczy załatwiamy od ręki.

Najważniejsza płyta w jego dorobku to był rok 97, płyta numer 3. Either or i Elliot Smith. Za 24 minuty będzie godzina 20. Czy państwo zapomnieli o tym człowieku? Bo ja nie zapomniałem. Ale nawet dzisiaj zerknąłem, jak wyglądają statystyki w kontekście słuchaczy i wciąż najwięcej słuchaczy ma w Polsce i najwięcej w Warszawie. Więc czekamy na nowe piosenki, nic nowego nie ma, ale to nie szkodzi. Ta piosenka niezmiennie robi wrażenie.

Napisałem właśnie do pana Jeremiego, bo tak się w rzeczywistości nazywa. Do pana Jeremiego, że czekamy na nową muzykę. Czekamy w Radiu 357 i w Record Store. Zresztą on o tym doskonale wie. Natomiast pan Adam napisał, hola, hola, hola, Kraków też go słucha. No, widziałem na tych wykresikach i w tych statystykach i bardzo się z tego cieszę. The Dancer i Les Out Hash. Zanim witryna, to jeszcze dwie pozycje, ponieważ mamy nową piosenkę, która podobno powstała w 10 minut. Mamy nową piosenkę od The War on Drugs.

The War on Drugs i Who's That. Ostatnia pozycja i to będzie również zapowiedź nowej płyty. Nowa piosenka i nowe zapowiedzi od grupy Eels.

0: Za miesiąc to będzie 16 października. Nowa płyta grupy Eels, Cookie Happen, się ukaże. Congratulations to me. Również od ubiegłego piątku jest w zestawie do głosowania na listę piosenek 357. Bardzo, bardzo polecam. Za 7 minut będzie 20.
1: Sklep z płytami. Record Store.
0: Mamy pozostałości z ubiegłego czwartku. Będę z nich korzystał.

To też od Nicka Hornbiego. Walking on a Ghost Back Home. Niestety na moją odezwę czwartkową nikt nie zareagował w kontekście tego, że chciałbym tę płytę nabyć, jeżeli komuś się wala w domu. Może dzisiaj, a nuż, może do kogoś trafi. The Bible i The Glory Bound. Z ubiegłego stulecia przenosimy się szybkimi, bardzo energicznymi krokami właściwie do teraźniejszości.

Bardzo lubię wracać do tej płyty. My Home is Not in This World i Natalie Bergman. Mam wrażenie, że doskonale dogadałaby się z Neilem Youngiem. Pytanie tylko, czy Neil Young również z nią. Może kiedyś będzie okazja. Wracając jeszcze do ubiegłotygodniowej wierności, tam poznaliśmy się z niejakim O.V. Wrightem.

Jeżeli będą Państwo kiedykolwiek sięgali po płyty Ovie Wrighta, polecam te z późniejszego okresu jego działalności, bo ten późniejszy okres działalności paradoksalnie jest lepszy, mimo tego, że nastąpił po tym, kiedy życie mu się wywróciło, albo kiedy właściwie sam sobie to życie wywrócił. Ta płyta absolutny top. The Bottom of Line i Ovie Wright, fragment zatytułowany Let's Straighten It Out. 6 minut po 20, ostatnie i pierwsze miejsce w naszej radiowej sklepowej witrynie należy również do człowieka, który nasze spotkania tworzył.

0: Roy Budd i Looking for Someone dziś na miejscu pierwszym w naszej radiowej, sklepowej witrynie. 9 minut po 20.
1: Radio 357.
2: Sklep z płytami. Record Store.
0: Otwarty pozostanie do 21. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski, zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. I proszę powiedzieć, kto w przyszłym roku będzie śpiewał?

To było Nebworth, to był 1996 rok. Poszło w świat. W ubiegłym tygodniu Oasis wyświetlili jedną datę, 14 września, i było już wiadomo, że to będzie data ogłoszenia przyszłorocznej trasy koncertowej. Wystartują 21 maja, z tego co widzę 5 koncertów w Glasgow, następnie 11 koncertów w Manchesterze, następnie Monachium, Barcelona, Amsterdam, Paryż, Rzym i coś jeszcze? Chyba na ten moment wszystko. Zazdroszczę wszystkim z Państwa, przed którymi dopiero te emocje i którzy wybierają się w przyszłym roku. Na pewno to będą wyjątkowe, wyjątkowe emocje. Kwadrans po godzinie 20. Mail antoni.grudniewski@radio357.pl i recordstore@radio357.pl. Pan Wojciech dopytuje, ponieważ napisał, że nie było go w ubiegłym tygodniu, i dopytuje, o jakiej płycie mówię. Wspominałem o płycie Nicka Hornbiego i jego 18 przez niego wybranych piosenkach z książki, którą napisał. Tam w sumie było piosenek 31, a on wybrał 18. Na tej płycie znalazł się również ten zespół.

Płyta Becoming a Jackal, oj, świetna, 2010 rok i zespół Villagers. Zespół Villagers, który też kilka dobrych lat temu postanowił wziąć na warsztat bardzo wyjątkowy utwór. Nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek słyszeli tę wersję.

nic i nikt nie przebije Glena Campbella, ale na szczęście Conor O'Brien nie próbował tego robić. Villagers i Wichita Lineman. Tym samym otworzymy dziś kącik z Easy Listeningiem.

Al Martino, ten sam, który zagrał Johnny'ego Fontaine'a w Ojcu Chrzestnym. Proszę następnym razem się przyjrzeć. Spanish Eyes. To była połowa lat 60., właściwie rok 65, a teraz zajrzymy do nagrań pochodzących z przełomu lat 70. i 80. i wspominałem na swoim profilu na Facebooku, że to będzie taka piosenka idealna dla Marcela. No zobaczymy. Tytuł na to wskazuje.

Ja to widzę, właściwie słyszę. Jerzy Milian i Orkiestra Rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, 6 rano. Marcelu, mam już pomysł na jutrzejszy poranek. Teraz chciałbym Państwu przedstawić pewnego dżentelmena, przedstawić nawet podwójnie, bo z dwiema piosenkami. Nazywa się John Craigie.

Będziemy wracali do tej płyty I Swam Here, John Craigie i dwa utwory, które tę płytę otwierają, Fire Season i Mermaid Weather. Za 24 minuty będzie 21. Mam nadzieję, że również o tym panu państwo nie zapomnieli.

Pan Mateusz podesłał taki zrzut ekranu informujący o tym, ile razy słuchał piosenki Les Outrages, The Dancer. Dużo, chyba ponad 30, i również takie wieści dostaję w sprawie Sama Blasucciego. Bardzo, bardzo i podwójnie się cieszę. Creator i Sam Blasucci z jego ostatniej płyty. Teraz pojawi się duet Broken Bells, a następnie ich koleżanka i również kolega.

Daniela Lupi i Michael Kiwanuka, wcześniej Broken Bells, We Are Not In Orbit Yet. Z ich ostatniej, z trzech płyt. To właśnie z tej ostatniej wybrzmiało. Za 7 minut będzie godzina 21. Zestaw muzyki z dzisiejszego spotkania jest już na playlista.radio357.pl i również na moim profilu na Instagramie. Polecam i zapraszam. My przetrzemy parapecik, zaciągniemy żaluzję i będziemy zmykali. Milena Krupińska i Antoni Grudniewski. Kłaniamy się. Dobranoc.

0: Godzina 21.
1: Plac na rozdrożu.
0: Plac na rozdrożu. Jarosław Sroka. Dobry wieczór. Wyobraźcie sobie, że za chwilę na ekranie waszego telefonu pojawi się znany człowiek. Polityk, dziennikarz, przedsiębiorca, lekarz. Ktoś, komu ufacie. Widzicie jego twarz, słyszycie jego głos. Mówi coś sensacyjnego, zachęca do inwestycji, ostrzega przed skandalem. Tylko że on nigdy tego nie powiedział, bo ktoś ukradł jego twarz, głos i reputację. Ktoś inny zapłacił za tę reklamę, a platforma ją wyświetliła. O takich przypadkach słyszeli Państwo już nieraz i z reguły dotyczą ludzi znanych. I właśnie w tym miejscu zaczyna się najważniejsze pytanie dzisiejszej audycji. Kto na tym wszystkim zarabia? A teraz bardziej banalnie, bo podobny mechanizm działa także wtedy, gdy niekoniecznie ktoś Państwa próbuje okraść, ale próbuje publicznie obrazić, rozjuszyć, po prostu sprowokować do ataku na innych. Piszecie komentarz, wracacie sprawdzić odpowiedzi, wysyłacie link znajomemu, zobacz, co ten człowiek wypisuje. Macie poczucie, że daliście mu popalić i teraz najciekawsze, właśnie ktoś na was znowu nieźle zarobił. Bo wasza złość zrobiła ruch w sieci, wasz komentarz dołożył zaangażowanie, a wasz powrót oznacza kolejne minuty przed ekranem. A uwagę można łatwo i dobrze sprzedać. I nie jest to problem dotyczący wspomnianych celebrytów. Dotyczy każdego, kto ma telefon, konto w mediach społecznościowych i choć raz kliknął, dlatego że coś najzwyczajniej w świecie go rozwścieczyło. Czyli każdego z nas. Dzisiaj pytamy więc, kto, jak i ile zarabia, kiedy cynicznie sprowokowani dajemy upust naszym emocjom w internetowych komentarzach i pyskówkach. To jest Plac na rozdrożu, a to jest Bezcenna piosenka.

0: Audycję realizuje Milena Krupińska, a ja już wypatruję Państwa uwag i komentarzy pod adresem jarosław.sroka@radio357.pl. A w studiu już nasi wyjątkowi goście. Rafał Masny, twórca i przedsiębiorca internetowy, znany m.in. z kanału abstrahuje.tv, człowiek, który cenę uwagi zna nie z podręcznika, lecz z własnego uważnie analizowanego panelu analitycznego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: Aleksander Iwański, River Crew, stratek pozycjonowania osób w internecie. Zapytamy go dzisiaj pewnie, czy niechęć dużej grupy ludzi może paradoksalnie podnosić wartość marki osobistej.
2: Dobry wieczór.
0: I Alicja Defratyka, ekonomistka, analityczka i autorka projektu ciekaweliczby.pl, która od lat za pomocą danych tłumaczy zjawiska społeczno-ekonomiczne i pokazuje, jak oddzielać fakty od opinii i manipulacji. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Moi drodzy, jak się przekuwa emocje w pieniądze w internecie? Wiecie coś na ten temat?
1: Wydaje mi się, że emocje są takim motorem uwagi w internecie. Można nawet powiedzieć, że paliwem w jakiś sposób. Więc w zasadzie bardzo bezpośrednio materiał, który stworzymy, powinien wywoływać emocje. Wtedy będziemy mieli uwagę, no a uwagę możemy przekierować do sklepu, albo na przykład na jakieś wydarzenie, albo na cokolwiek chcemy. Uwaga jest mocą w internecie, a emocje tę uwagę ściągają, generują.
0: Aleks, jak się przekuwa te emocje w twarde, policzalne pieniądze? Alicja zastanawia się nad odpowiedzią.
2: Najprościej tworząc markę osobistą i reklamując innych ludzi, inne produkty. Ale ja bym chciał jeszcze tutaj dodać do tego, co powiedział Rafał. Ja mam u siebie w firmie taki slogan, że nie da się robić zasięgów bez kontrowersji, że absolutnie wszystko, co robi zasięgi, jest w jakiś sposób kontrowersyjne i musi być. Nawet jeżeli to jest coś pozytywnego, typu uratowanie pieska, to nadal to jest w jakiś sposób kontrowersyjne.
0: Aha, czyli to muszą być emocje, które budzą skrajne.
1: Tak. Bo piesek jest z zagranicy na przykład.
0: Skrajne reakcje odbiorców. Inaczej się nie da. Na ugładzonych, grzecznych, kulturalnych influencerach daleko się nie pojedzie.
2: Tu bym się nie zgodził z tym, bo coś może być łagodne i kulturalne, ale może być też kontrowersyjne.
0: No dobrze, a gdybyś rozwinął ten myśl, jeszcze pociągnę cię za język. Co to znaczy być kontrowersyjnym w sieci?
2: To znaczy wzbudzać takie emocje, które dzięki którym ludzie, oglądając to, będą mieli dużą ochotę na przykład to skomentować albo udostępnić gdzieś na swoim profilu i napisać: zobaczcie, co on mówi, zobaczcie, co on robi. I to może być coś bardzo pozytywnego.
0: Negatywnego. To tak. Nie musi być ten znany nie tylko z lektury hejt, tylko tak. To może być kontrowersja wywołująca pozytywne emocje.
3: Alicja. Pytanie, czy to jest wtedy kontrowersja? Jeżeli jest coś pozytywnego, coś dobrego, to ja bym nie nazywała każdej rzeczy, która wzbudza emocje, że jest kontrowersyjna. To, że ktoś komuś pomógł, jest po prostu dobrą rzeczą, która wywołuje w nas emocje. Chcemy się w to zaangażować. Natomiast niekoniecznie jest to dla mnie kontrowersja. Więc ja bym tak tego nie nazywała, że tylko kontrowersyjne treści się rozchodzą. Natomiast prawdą jest, że tam, gdzie są emocje, wszędzie te publikacje, rolki, wideo, one faktycznie mają większe zasięgi. Ja podam też ze swojego podwórka, jako że zajmuję się odkłamywaniem i fact-checkingiem, to nawet jak podam jakąś ciekawą liczbę tłumaczącą zjawiska społeczno-ekonomiczne, to ona się czasami rozejdzie super, czasami mniej. Natomiast jeżeli tą samą liczbę wykorzystam wtedy, jeżeli ktoś publicznie skłamie i ja pokazuję mu tą moją liczbę, te prawdziwe dane, że to było kłamstwo, tutaj są fakty, to wtedy ona wzbudza emocje, bo jest umiejscowiona w jakimś kontekście, który faktycznie wywołuje emocje i wtedy ta sama dana, ona faktycznie może mieć wielokrotnie większe zasięgi, bo jest umiejscowiona w tym kontekście emocji.
0: Oj, dana. Rozumiem, że ten wściekły, niepokorny, grubiański czasem użytkownik i uczestnik takiej dyskusji w sieci lepiej się sprzedaje, tak? Jest lepszym paliwem dla was.
1: Ryan Holiday w swojej bardzo przyjemnej książce, którą polecam, zatytułowanej Zaufaj mi, jestem kłamcą, pisze, że najlepszą emocją w internecie, która powoduje największy zasięg, jest właśnie irytacja, ponieważ tak jak mój przedmówca powiedział, irytacja nie tylko motywuje do tego, żeby ktoś skomentował, ale też na przykład udostępnił i powiedział, hej, zobaczcie, ta osoba się myli i ja chcę zabrać głos. Irytacja jest też dość prostą emocją do wytworzenia, w kontraście na przykład do śmiechu czy do podziwu, bo ludziom imponują różne rzeczy, ludzi bawią różne rzeczy, a smuci nas i irytuje dość obiektywnie, jakby to jest dość obiektywne, płacz, niesprawiedliwość, różne rzeczy po prostu, których nie chcę wymieniać, żeby mam tutaj nie psuć humoru, ale smutek wydaje mi się o tyle łatwiejszy do wygenerowania, że jest po prostu obiektywniejszy i irytacja też na takiej zasadzie działa, jest tania i wydajna.
0: Alicjo?
3: Ja nie buduję zasięgów na kontrowersyjnych treściach, ani na tym, żeby polaryzować, tylko właśnie, żeby pokazywać, jak wygląda świat naprawdę. Pokazuję fakty. Edukuję też w kontekście tematów związanych z oszczędzaniem i z innymi kwestiami takimi społecznymi, ekonomicznymi. Natomiast nie, absolutnie nie buduję wokół kontrowersyjnych tematów, wokół takich, które wzbudzają jakieś mocno polaryzujące treści, bo właśnie mi się marzy świat i też tak uważam, że można mieć też te zasięgi na rzeczach, które nie tylko są związane z tymi złymi emocjami, że też z dobrymi. Tak jak powiedziałam, że faktycznie zasięgi mogą być większe, jeśli to jest umiejscowione w jakimś kontekście, kiedy faktycznie trafi się na dwie grupy i jedna myśli tak, po czym ja pokazuję, jak jest naprawdę i wtedy jest jakaś tam ktoś musi zbić te swoje poglądy z tym, jak jest naprawdę. To wywołuje jakieś takie oburzenie, natomiast nie na tym chcę budować i też po swoim doświadczeniu w internecie od wielu lat widzę, że prawda może mieć większe zasięgi niż ten hejt, te kontrowersje i tylko te rzeczy, które mają grać na naszych emocjach. Ja to wiem z własnego doświadczenia, że te treści prawdziwe mogą mieć większe zasięgi.
0: Aleks, zgadzasz się?
2: Mogą, ale nie
0: ale
2: muszą.
0: Nie
2: muszą. Ja mogę przytoczyć, mam tutaj przed sobą przygotowanych kilka statystyk z profili naszych klientów. Oczywiście nie będę mówił konkretnie, jakie to są profile, ale w ubiegłym miesiącu film, który zaczynał się od hejterzy elektryków mieli rację. To jest firma, która zajmuje się samochodami elektrycznymi. I film, który się tak zaczął, miał najwyższe wyświetlenia, bo nawiązywał do hejtu. Po czym oczywiście tam był pewien plot twist w tym filmie i delikatne wyśmianie ich argumentów, ale to nadal było na tej granicy kontrowersji. I takich przykładów mógłbym mnożyć. Tylko czy to udowadnia to, co powiedziała koleżanka ze studia? Prawdopodobnie nie.
0: No dobrze, to moi drodzy, obiecaliśmy naszym słuchaczom, że odpowiemy na pytanie, skąd się biorą pieniądze w internecie. Co jest tą walutą w internecie najcenniejszą? Co jest tym towarem? Czas, zaangażowanie, analiza zachowania użytkownika, który bierze udział w takich debatach. Za co się tak naprawdę płaci? Czy Alicja, skąd się biorą te złotówki, które budują te wielkie budżety później zarabiających na tym autorów?
3: Są bardzo różne formy monetyzowania treści w internecie. Tutaj mamy też ekspertów, którzy w tym siedzą.
0: Bardzo na nich liczymy.
3: Tak, dokładnie nam powiedzą, ale te formy monetyzowania są bardzo różne, bo tak naprawdę ten, kto zarabia najwięcej, to są duże big techy i platformy. To one ściągają te największe budżety. Im zależy na tym, żeby na kanałach twórców, one zarabiają wtedy, jeżeli jest bardzo duże zaangażowanie na kanałach twórców. Z kolei właśnie twórcy zarabiają, jak mają tą społeczność,
0: ale zaangażowanie, czy ludzie są tam aktywni,
3: tak,
0: piszą, komentują, spędzają dużo czasu.
3: Bo to, że ktoś ma przykładowo na jakiejś platformie społecznościowej mnóstwo obserwujących, ale przykładowo kupił sobie tych obserwujących jako farmę, to co z tego, że on ma, jak to nie jest na przykład grupa, która faktycznie będzie coś później robiła, ale tylko kupowała.
0: Tylko, bo mnie to szalenie interesuje. Można sobie kupić obserwujących?
3: Tak, można sobie kupić paczki.
0: A w jakim celu się kupuje obserwujących?
3: No, są tacy twórcy na Instagramie, gdzie to było nawet nagłaśniane dość oficjalnie, jak sobie kupowali twórców innym. Czy całe takie paczki obserwujących followersów i później ten ktoś ma przykładowo 1 000 000 obserwujących na Instagramie, więc on może uderzać do firmy, starając się o duże budżety marketingowe, bo mówi, patrzcie, ja mam 1 000 000 obserwujących.
0: No i ale wtedy oni głupi nie są i mogą to sprawdzić.
3: Oni to sprawdzają. Oczywiście, że tak. Natomiast no, część osób w ten sposób buduje sobie to zaangażowanie, najpierw kupując tych obserwujących. Później siłą rzeczy, jak ktoś ma dużo takiego sztucznego, wygenerowanego ruchu, to może się pojawić ten aspekt, że ludzie prawdziwi zaczynają obserwować tą osobę, no bo tak patrzą, no skoro tyle obserwujących, to może ja też tam dołączę, no bo taki znany. I oprócz tego, że tam są te sztuczne profile, w pewnym momencie zaczynają pojawiać się prawdziwe. I tak już to może trochę rosnąć.
0: Czyli dobry pieniądz wypiera zły pieniądz, wracając do ekonomii. Panowie, co wy na to?
1: Można też robić to w sposób bardziej, że tak to im wysublimowany. To znaczy, załóżmy, że jesteśmy artystą, muzykiem, który wrzuca jakąś piosenkę. I jeżeli my na początku umiejętnie dokupimy sobie trochę ruchu, nawet niekoniecznie takich sensu stricte botów, ale po prostu użyjemy reklamy, żeby trafić do naszej grupy, co też jest w jakiś sposób nieuczciwe, no bo nie dajemy swojej piosence organicznie się rozwinąć, tylko po prostu kupujemy jej na początku zasięg, to ona może złapać trakcję i rozejść się znacznie, znacznie szerzej. Ale są też takie sytuacje, jak te, o której powiedziała Alicja, była dość znana taka celebrytka, tak, która kupiła sobie chyba 6 milionów w ogóle, czy tam 5 milionów.
3: Tak, o tej samej mówimy.
1: Tak, no i ludzie zaczęli się nią interesować i to był najlepszy przykład fake it till you make it, ponieważ ta pani wciąż istnieje w przestrzeni publicznej, ponieważ nie ma żadnych sztywnych ram tego, kto jest celebrytą i kto jest gwiazdą. Ten, kto się utrzyma i da radę utrzymać tą uwagę ludzi, ten zostanie. I to, czy kłamał, czy ktoś go tam wcisnął, czy jest nepo baby, jest już wtórne. Więc jeszcze wracając do pytania, od którego wyszliśmy, zarabia się na uwadze, według mnie, i jest to podstawowe to, co interesuje zarówno big techy. Big techy chcą, żeby jak najwięcej ludzi było zaangażowanych i po prostu spędzało czas na ich platformie, a influencerom zależy, żeby patrzyli właśnie na nich. Czyli ten model się w zasadzie powiela. Big techy chcą ludzi, influencerzy chcą ludzi i marki też chcą uwagi tych ludzi oraz pośrednio wizerunku influencera, bo jeżeli jest to marka, która w jakiś sposób uważa się za markę premium, no to ona nie chce po prostu zasięgu, ona chce zasięgu w konkretnej grupie i chce przytulić się do twarzy, która jest ładna, zgrabna i nie było na niej żadnej kupy.
0: Bardzo egzotyczna puenta tego wątku. Aleks,
1: chciałem wzbudzić uwagę.
0: Aleks, jak ty, tworząc takie budżety dla osób, które chcą być rozpoznawane w sieci, kiedy się tam pojawiają pieniądze? Jakie progi trzeba osiągnąć rozpoznawalności, zasięgu, żeby wejść na radary tych, którzy mogliby za to zapłacić?
2: Bardzo niskie progi. Jeżeli tutaj mówimy o jakiejś niszy, na przykład mamy dziewczynę, której pomagamy tworzyć content, ona jest biegaczką i tworzy stricte content o bieganiu, głównie dla kobiet. I ona ma 20 tysięcy obserwujących, ale jak miała już 10 tysięcy obserwujących, to miała już płatne współpracę za kilka tysięcy za na przykład jeden filmik, gdzie miała takie 2-3 w miesiącu. Więc to dla takiej dziewczyny, która chce zająć się tylko i wyłącznie bieganiem, nagranie 3 rolek w miesiącu, sponsorowanych sumarycznie za 15 tysięcy netto, już jest bardzo atrakcyjne. I tak naprawdę ona już może i trenować, i żyć, i tylko i wyłącznie się rozwijać. Więc te pieniądze mogą się pojawić bardzo wcześnie, ale mogą też w ogóle się nie pojawić, bo tak jak tutaj wcześniej mówiliśmy, możemy mieć duże konta, rozdmuchane, z zasięgami 300 tysięcy, które w ogóle nie mają żadnego zaangażowania, nie mają określonej grupy docelowej. Tak jak mamy tutaj biegaczkę i ją obserwuje 10 tysięcy osób, a film widzi 20 tysięcy osób. i ona tam pokazuje konkretny produkt, ale z tych 20 tysięcy osób, 15 to są dziewczyny, które biegają i które są zainteresowane potencjalnie zakupem tego produktu. Więc dla marek to jest bardzo, bardzo atrakcyjna współpraca i dużo lepsza niż z influencerem, który nie wiadomo do końca kim jest, jest trochę o nim głośno, czasem jest trochę hejtu, pojawia się w różnych grupach docelowych, nie wiadomo czy tworzy dla dzieci, czy dla dorosłych i tak naprawdę nie ma określonej tej swojej grupy docelowej. Tam marki przychodzą z bardzo uniwersalnymi rzeczami typu napój i zwykle nie płacą dużo.
0: Ale zdarzało ci się odmówić? Ktoś przyszedł, ta wspomniana biegaczka i widzisz, że tam nie ma potencjału aktorskiego, dramatycznego, emocjonalnego. Z tego nic nie będzie. Reklamodawcy nie przyjdą. Zdarza ci się powiedzieć komuś nie?
2: Nie, raczej nie działamy w ogóle w takim systemie. Działamy w systemie, gdzie my od zera pomagamy często tym ludziom i albo pracujemy tak, jak ja chcę, albo nie pracujemy.
0: Czyli jest tak, jak ty powiesz, albo nie pracujecie.
2: No jeżeli ktoś uważa, że ja nie wiem i kto ta osoba wie lepiej i ona chce sama prowadzić ten profil, no to wtedy się rozchodzimy.
0: No dobrze, to bo pojawił się taki wątek konfliktu, budowania kontrowersji wokół budowy wizerunku i wywoływania tych emocji. Aleks, przychodzi do ciebie klient, który mówi, wie pan co, chce w ciągu roku być jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w Polsce i mi w ogóle na tym nie zależy, co będą o mnie myśleć. Rób pan, co pan uważa za stosowne, stosując się do twojej rekomendacji. Nie będę się wtrącał. Do czego się posuniesz, a gdzie jest ta granica, której się już nie przekracza, bo zaczyna to pracować w sposób odwrotny, jeżeli chodzi o budowę wizerunku?
2: Znaczy, ja mogę na pierwszym spotkaniu powiedzieć, co należy zrobić, ale to nie znaczy, że ja będę chciał współpracować z taką osobą i że ja pomogę to zrobić. Najłatwiej będzie iść do programu telewizyjnego typu Taniec z Gwiazdami. To jest takie mniej kontrowersyjne, ale już w jakiś sposób nietypowe, jeżeli ktoś jest z jakiejś dziwnej branży. Można iść do programu typu Fame MMA, czyli do gali freakfightowej, gdzie ludziom płaci się za to, żeby bili się w klatce. I tam raczej idą ludzie, którzy są bardzo kontrowersyjni i nawet jak ktoś jest nieznany, wystarczy z kimś się delikatnie powyzywać i te osoby, które są bardziej znane, pompują tę osobę nieznaną. Można nago przebiec się przez centrum Warszawy. Na pewno będzie głośno o tej osobie. Będzie dużo zdjęć, będzie dużo artykułów, będzie dużo filmików. No przez cały weekend na pewno będzie głośno o tej osobie.
0: Pójdą za tym reklamodawcy? To jest wiarygodny przekaz.
2: Nie, nie. Jakby zapytałeś, jak zrobić szybko zasięgi i sprawić, aby ktoś był znany.
1: Nie od razu przyjdą reklamodawcy, ale jeżeli poczekamy rok, na przykład potem dokonamy jakiejś zmiany, zrobimy sobie zdjęcie w paru, jak to się mówi, schroniskach, powiemy, że my byliśmy młodzi, głupi, my już tak nie chcemy i to wszystko było napisane z góry, potem weźmiemy udział w jakichś dwóch głośnych akcjach charytatywnych i okazuje się nagle, że będą już reklamodawcy. Bardzo szybko w internecie zapominamy, dlaczego ktoś jest znany i jakie były jego początki, więc jest to niestety smutna refleksja, ale jestem o tym przekonany, że jeżeli wystarczająco głośno zaczniemy mówić, że się zmieniliśmy i że my to już jesteśmy inną osobą i że każdy popełnia błędy, to można się absolutnie przebiec środkiem Warszawy nago ze swoim nickiem na Instagramie i za półtora roku już będziemy zarabiać. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o dealach komercyjnych, czyli o współpracach, ale przecież dużo wcześniej zaczniemy zarabiać po prostu z reklam, które będą wyświetlane przy naszej treści. Jeżeli wrzucamy je na YouTube'a, Twitch też płaci, Kick też płaci. To nie jest tak, że Pato Streaming się utrzymuje tylko i wyłącznie z gal. To są przecież normalni ludzie, którzy zarabiają ze swojej treści, która jest publikowana w internecie i inni ją oglądają. Także wydaje mi się, że to, co jest teraz podstawową rzeczą, to znów być w internecie non-stop. spędzać czas ze swoim widzem, bo to jest tak jak spędzenie czasu ze swoim znajomym. Ludzie zaczynają ci ufać i swoim znajomym wybaczamy głupie rzeczy. Tak samo influencerom wybaczamy głupie rzeczy, jeżeli spędzamy z nimi dużo czasu.
0: Rafał, a zdarzyło ci się wycofać z jakiegoś pomysłu? Wiedziałeś, że on właśnie skupi uwagę internautów na tobie, ale uznałeś, że mógłby być zbyt toksyczny i long term, jak to się elegancko mówi, mógłby ci zaszkodzić?
1: Ja tak szczerze, to bardzo często się kryguję. Ja nie jestem właśnie dobry w tej grze kontrowersją i może nawet powinienem troszeczkę dać sobie więcej luzu, jeżeli o to chodzi, ale ja zawsze właśnie staram się pokazać też argumenty drugiej strony, nie wywoływać tych negatywnych emocji, bo ja po prostu osobiście bardzo ich nie lubię, ale widzę, że to nie jest dobre dla mojego, dla rozwoju mojego kanału i tak dalej, że powinienem na przykład powiedzieć coś ostrzej, częściej komentować rzeczy. To jest w ogóle najlepszy aktualnie format w internecie. Siedzimy i komentujemy, jak ktoś robi i mówimy, że robi głupio, poprawiamy go. Ogólnie komentowanie rzeczywistości jest świetne, bo ludzie bardzo lubią przeżywać coś wspólnie. Już teraz nie chce nam się obejrzeć odcinka jakiegoś serialu, no serialu może nie, ale odcinka jakiegoś programu w telewizji, tylko wolimy obejrzeć go razem z influencerem, który go komentuje, bo od razu może zwróci nam uwagę na coś innego, może będzie miał takie samo zdanie jak my, a może my dzięki temu będziemy wiedzieli, jakie ten ktoś ma zdanie. Więc mi się zdarza to regularnie, nie jestem w stanie podać konkretnego przykładu, ale no nie jest to tak naprawdę optymalna strategia. Najlepiej

0: sieciowych, ale niektórzy zarabiają całkowicie bez reklamodawców, tylko na kontrowersyjnych treściach, bo ludzie na przykład wykupują subskrypcje do treści premium, do newsletterów, dają prezenty. Bardzo słynny jest taki przykład polityczny, bo tutaj mówimy o takim świecie niepolitycznym, ale ten polityczny też jest bardzo istotny, jak to wszystko wygląda w sieci, jak on polaryzuje społeczeństwo. Przykład pana Nicka Fuentesa ze Stanów Zjednoczonych, który jest ultraprawicowy, nacjonalistyczny i jego kanał zdobył bardzo dużą popularność i on zarabiał i ludzie też mu wpłacali te pieniądze, bo utożsamiali się z tymi kontrowersyjnymi treściami, które on szerzył. I to, co powiedział Rafał, właśnie tu kluczowy jest ten monolog. Nie można skonfrontować w takiej rozmowie, jak my sobie tutaj siedzimy i dyskutujemy, tylko najczęściej właśnie w tym internecie, w tych formach na TikToku, czy na YouTubie, czy gdzieś indziej, jest monolog. Ktoś przedstawia swoje zdanie. Ludzie się z nim utożsamiali i oni wpłacali mu ogromne pieniądze w formie takich datków, żeby jeszcze te datki wyświetlały się w trakcie transmisji na żywo, gdzie on komentował sytuację polityczną.
1: I Washington, donate tak zwane.
0: Tak, tak. I Washington Post sprawdził, w 15 miesięcy, teraz te jego konta na niektórych platformach zostały zablokowane ze względu na zbyt ekstremistyczne treści. On z tych różnych datków i z tych różnych form subskrypcji, newsletterów, on zarobił w 15 miesięcy 900 tysięcy dolarów. Były miesiące, gdzie on zarabiał po 100 tysięcy dolarów miesięcznie właśnie z takich innych form, nie od reklamodawców.
2: No mam nadzieję, że nie spadnie na mnie teraz fala niechęci, ale zasłużyliśmy na kawałek dobrej piosenki.

0: Halo, halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Adwokat i partnerka kancelarii GRK Adwokaci, mecenas Marta Rytlewska. Marto, znamy się od lat, więc pozwolę sobie zwracać się po imieniu. Spędziliśmy godziny wspólnie na korytarzach różnych sądów, wojując w sprawach różnych pozwów związanych właśnie z naruszaniem dóbr osobistych i prawem prasowym. Słuchałaś naszej dyskusji, prawda?
1: Tak jest.
0: I w przypadku takich naruszeń, takiego hejtu, kto tak naprawdę odpowiada za to dzisiaj w internecie? Człowiek, który tworzy tego typu materiały, reklamodawca, który je kupuje, platforma, która je wyświetla, czy wszyscy jednocześnie, ale z różnych paragrafów?
1: To tak, jeszcze raz dobry wieczór. Natomiast odpowiadając na pytanie, no tak naprawdę wszystkie trzy podmioty, które wymieniłeś, natomiast rzeczywiście te podstawy prawne muszą być odpowiednio zróżnicowane. Ale to, co do zasady pozwala uderzyć no, w cały łańcuch, nie tylko w jedno ogniwo. Na pewno odpowiada twórca fałszywego materiału, no bo taka jego działalność narusza wprost przepisy regulujące ochronę dóbr osobistych, czyli artykuł 23, 24 kodeksu cywilnego. Na pewno jego działalność narusza artykuł 81 ustawy o prawie autorskim, no bo wymaga zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Do tego dochodzi potencjalna odpowiedzialność karna takiego twórcy. Tu z kolei odpowiedni przepis kodeksu karnego penalizuje podszywanie się pod inną osobę w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Natomiast jeżeli materiał służy wyłudzaniu pieniędzy od odbiorców, no to tu mamy do czynienia z oszustwem już też z artykułu 286 kodeksu karnego, w którym, no i tutaj ten twórca deepfake'a może odpowiadać jako sprawca czy pomocnik. Także na pewno twórca. Ale no odpowiada też reklamodawca, tak? Czyli podmiot, który kupuje emisję. No bo on odpowiada cywilnie tak samo jak twórca, jeżeli wiedział, czy przy zachowaniu należytej staranności powinien był wiedzieć, że materiał jest fałszywy. Natomiast przy reklamie z rozpoznawalną twarzą znanej osoby, która w realizację tego materiału no, nie jest zaangażowana, nie sposób jest mówić o dobrej wierze. No to również reklamodawca najczęściej realizuje ten docelowy cel oszustwa, czyli wyłudzenie inwestycji, danych, pieniędzy, czyli no to on jest głównym beneficjentem czynu, no więc także ponosi za to odpowiedzialność. Natomiast platforma, no cóż, to jest taki najbardziej złożony przypadek, bo tutaj w grę wchodzi pytanie o to, czy taka platforma działała w danej sytuacji jako bierny pośrednik, czy jako ten aktywny uczestnik procesu komercyjnego. I tak naprawdę to jest sedno tego, co się teraz zmienia w praktyce prawnej.
0: Ale dopiero teraz, prawda? Bo wiele ostatnich lat można było pisać na berdyczów i niewiele można było zrobić w tej sprawie. I to zarówno jeżeli chodzi o kradzieże tożsamości, jak i język nienawiści, czy inaczej nazywany hejtem w internecie. A gdzie dzisiaj przebiega ta granica odpowiedzialności platform? Co dzisiaj już można wyegzekwować od platformy, która staje się takim miejscem powielania nieprawdy na nasz temat, kłamstw, kradzieży tożsamości?
1: To znaczy tak, tak naprawdę to to mamy taka klasyczna zasada wyłączenia odpowiedzialności hostingodawcy, ona dalej obowiązuje. Ona jest uregulowana teraz w artykule 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady tak zwanego DSA, czyli Digital Services Act. To jest akt o usługach cyfrowych. Wcześniej była u nas uregulowana w naszym polskim prawie w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ona to jest taka zasada wyłączenia odpowiedzialności hostingodawcy, która opiera się na założeniu, że platforma jest neutralnym magazynem treści, tak? Czyli, że ta platforma nie wie, co przechowuje i dlatego ona nie odpowiada, dopóki się nie dowie i nie zareaguje. I to jest regulacje prawne, które są obowiązujące. Tylko że problem polega na tym, że ten system reklamowy tak zwanych WILOP-ów, czyli tych bardzo dużych platform, do których na przykład należy Meta, tej neutralności dawno już nie spełnia. No bo taka platforma teraz przyjmuje płatność za emisję, no nie wiem, analizuje treść reklamy pod kątem zgodności z politykami własnymi, decyduje o dystrybucji, czerpie z tego bezpośredni zysk gospodarczy i to nie jest już funkcja hostingowa w rozumieniu dyrektywy o handlu elektronicznym. To jest taka funkcja trochę wydawcy, co najmniej aktywnego pośrednika komercyjnego i coraz częściej sądy to dostrzegają i to jest właśnie ten punkt zwrotny, tak, dla zmiany postrzegania odpowiedzialności platformy za publikację deepfake'ów.
0: No dobrze, no to w takim razie na koniec zróbmy jeszcze taki prosty, może przygotujmy dla naszych słuchaczy poradnik. Jeżeli nasz wizerunek zostanie skradziony, wykorzystany do promocji nielegalnych produktów, jeżeli nasza osoba stanie się przedmiotem hejtu, powielania nieprawdy, jak zabezpieczać dowody? Do kogo i co zgłaszać? Czego nie wolno zaniedbać, żeby potem móc skutecznie dochodzić swoich praw?
1: No, to jest rzeczywiście moment tego naruszenia, w którym się liczy działanie, tak? Liczy się szybkość i zabezpieczenie tych dowodów, no bo wiadomo, że dowody i materiały w internecie znikają i to, co nie zostało zabezpieczone od razu, bardzo późno, potem trudno odtworzyć. Także w pierwszej kolejności w takiej sytuacji należy zabezpieczyć dowody, zanim dana reklama, zanim dane naruszenie zostanie usunięte, czy też zgłoszone. Czyli, no, prosta rzecz, należy wykonać, nie wiem, pełne zrzuty ekranu reklamy, tak? Obejmujące treść, grafikę, dane konta reklamodawcy, identyfikator reklamy. Meta na przykład udostępnia taki unikalny numer ID reklamy w bibliotece reklam. Nawet wskazane jest nagranie ekranu podczas przewijania strony w taki sposób, który pozwala na wykazanie pełnego kontekstu tej publikacji, w szczególności tego, że materiał stanowi na przykład pełną reklamę, a nie zwykły post. Na pewno należy zapisać link prowadzący do reklamy, odnotować datę, godzinę wyświetlenia. No, należy sprawdzić, zabezpieczyć dostępne dane konta, z którego reklama została opublikowana. No i w miarę możliwości warto uzyskać niezależne potwierdzenie przez inną osobę, która widziała daną reklamę, no co może wzmocnić wiarygodność. Oczywiście optymalnie byłoby mieć protokół notarialny z tych wszystkich czynności, o których mówiłam, natomiast no, w praktyce oczywiście to jest trudne do wykonania. Następnie powinno się rzeczywiście dokonać zgłoszeń odpowiednich i one powinny zostać dokonane równolegle za pośrednictwem kilku dostępnych kanałów, czyli nie tylko na samej platformie. Na przykład należy dokonać zgłoszenia, jeżeli mówimy o Mecie, no to tutaj za pośrednictwem formularza zgłaszania tych nadużyć i dostępnych mechanizmów związanych z biblioteką reklam. Ale też zasadne jest rozważenie złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury, na policji. Dlatego w przypadku szczególności, jeżeli mamy do czynienia z podszywaniem się pod inną osobę albo jeżeli reklama służy wyłudzaniu pieniędzy od jej odbiorców, bo policja ma określone sposoby, których nie ma przeciętny obywatel, żeby zabezpieczyć dowody czy dojść do tego, kto jest sprawcą. W Polsce można też rozważyć dokonanie zgłoszenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli reklama może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową, wprowadzającą konsumentów w błąd. No ale co oczywiście trzeba zrobić?
0: Droga
1: trzeba
0: Marto,
1: szybko skonsultować sprawę z profesjonalnym pełnomocnikiem.
0: Droga Marto, muszę
1: to
0: ci przerwać,
1: bardzo ważne.
0: Bo nie nadążamy
1: tak
0: robić notatek. I cała ta sekwencja jest, wyobrażam sobie, szalenie ważna. Bardzo, bardzo tak dziękuję ci za wyczerpującą
1: dziękuję
0: i bardzo interesującą rozmowę. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo
0: dobranoc.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobranoc.
0: No a my wracamy do naszej dyskusji. Co państwo
2: mogę
0: na to?
2: Mogę się do tego odnieść?
0: No, nalegam.
2: Jak to wygląda w praktyce? W praktyce też platformy na nas zarabiają. Ja miałam taki przykład, że pode mnie na Instagramie kilka kont zaczęło się podszywać. I jako, że zajmuję się tym tematem edukacji ekonomicznej, to te konta oczywiście sprzedawały krypto, inwestycje i tym podobne. Moja grupa obserwujących szybko to wyłapała. Ja te konta zgłaszałam tradycyjnie, tak jak pani tutaj prawnik wszystko mówiła, zgłaszałam. Oczywiście dostawałam z Instagrama komunikat, że nie zauważyliśmy, że te konta naruszają te ich zasady. Ja mówię, jak to nie naruszają? No przecież podszywają się pode mnie i sprzedają fejkowe, pod moim wizerunkiem fejkowe inwestycje. I dopiero w momencie, jak wykupiłam płatną subskrypcję na Instagramie bo ktoś mi powiedział o tym triku. I dopiero wtedy zgłosiłam te konta, to oni dopiero wtedy zareagowali i te konta poblokowali. Czyli oni też zarabiają na tym, że nie robią tego z automatu, jeżeli ktoś się podszywa, tylko trzeba wykupić te płatne subskrypcje, żeby oni łaskawie zareagowali na naszą prośbę.
0: Panowie, co wy na to? Czy pani mecenas zachęciła was do intensywnego poszukiwania tych, którzy naruszają wasze prawa w internecie?
3: To znaczy, gdy jest się osobą publiczną poniekąd, czy influencerską, to faktycznie, tak jak tutaj Licja powiedziała, ludzie zgłaszają ci to i to prędzej czy później do ciebie trafi, bo myślę, że użytkownik, zwłaszcza użytkownik młody, jest już wyczulony i odróżnia, że są to fejki. Ale prawdę powiedziawszy, droga, którą zarysowała nam pani mecenas, była dla mnie długa i dość problematyczna. To znaczy, ten trik z wykupieniem subskrypcji mi się podoba, bo wierzę, że on może zadziałać, bo wtedy ta platforma ma w tym interes. Ale wyobrażam sobie, że ściąganie tych deepfake'ów no, wymaga chyba pieniędzy i zaangażowania pana Brzoski, żeby to faktycznie na
2: tak,
3: większą skalę zadziałało.
2: Ten przykład, który ja podałam, to były konta, które podszywały się pod moje konto, natomiast nie wykorzystały mojego wizerunku w reklamach, tak jak to było w przypadku pana Brzoski, więc to był trochę inny case. W tym moim zadziałał. No ale ta droga, która była...
0: My tutaj płyniemy bardzo szeroką rzeką, bo mówimy o kradzieży wizerunku, mówimy o języku nienawiści, o kontrowersjach w internecie.
2: Do tej biegaczki się chciałam odnieść.
0: Proszę się odnieść.
2: Tutaj
0: Biegusiem.
2: Biegusiem. Fajny przykład wypromowania konta biegaczki w internecie. I tutaj właśnie ważna rzecz. To było konto merytoryczne, bo ona biega. Ona faktycznie, to jest jej pasja. Zobaczcie, czym innym jest wypromowanie i stworzenie konta merytorycznego, że ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia w jakimś obszarze, a czym innym też jest, jak właśnie niektórzy, to też wracamy do początku naszej dyskusji, zarabiają na czystym hejcie, bo oni nie mają merytoryki. Oni nie są w stanie wypłynąć na jakimś temacie, typu tak jak biegaczka, typu prawnik, czy ktoś, kto tworzy bardzo fajne filmiki, które poprawiają nam humor.
0: Alicjo, w związku z tym mam pytanie, panowie zbierają myśli, a do ciebie je adresuję. Czy w takim razie twórca, który świadomie produkuje tego typu hejterski przekaz, powinien dostawać mniej wpływów z reklamy?
2: No ja oczywiście uważam, że te hejterskie treści nienawistne powinny być blokowane. Ja tutaj jestem bardzo kategoryczna w tym temacie.
0: Kto i jak powinien jej oceniać ten stopień tej toksyczności?
2: No była ustawa, którą prezydent zablokował. To byłby już pierwszy krok. Oczywiście to nie była ustawa, która miała blokować hejterskie, tylko takie hejterskiej treści, ale te, gdzie nawoływano do przestępstwa, do samobójstwa, do jakieś takie mocno nielegalne treści były promowane, ta ustawa, którą prezydent zawetował, mogła usprawnić to, jak funkcjonujemy w sieci i to, że właśnie ktoś się podszywa, też można było szybciej reagować, żeby platformy takie treści fejkowe usuwały, natomiast to zostało zawetowane. Więc no cóż tu można powiedzieć.
0: I to nie jest fake news. Panowie, co wy
4: ustawa,
0: na to?
4: Ustawa mogła pomóc, tak. Ale nadal bez żadnego problemu rzeczy, które wykraczają już za tak zwane prawo, są blokowane. Są sytuacje, nawet w Polsce, na YouTubie, że są osoby, które z imienia, nazwiska i twarzy są zablokowane przez platformy. To znaczy, jeżeli ta osoba zrobi nowe konto,
2: tak, to prawda,
4: to od razu zostanie usunięte. Są osoby, które po prostu mają absolutny zakaz tworzenia w internecie.
0: A co było powodem tego wykluczenia?
4: Tworzenie treści, które już były na granicy prawa albo poza nią.
3: Nawoływanie najczęściej do nienawiści w stosunku do drugiej osoby, tego typu rzeczy. Bo
2: na tyle rasistowskim, tak, nacjonalistycznym.
3: Ale nie, wiem, że w tych przypadkach dwóch, które znam, bo to w ogóle też nie jest dużo ludzi, to było po prostu nawoływanie do nienawiści w stosunku do jakiejś osoby. Chyba to nie było na tyle rasistowskim czy takim szowinistycznym, ale po prostu jeżeli YouTube stwierdzi, że twój materiał ma prowadzić do jakiegoś rodzaju linczu, no to bardzo szybko to odcina. Ja mam też taki ciekawy sposób sprawdzenia, jak bardzo toksyczne są treści na danym kanale. Otóż możemy przeanalizować komentarze, ponieważ komentarze są obrazem intencji autora filmu. To, jakie są komentarze, jakie jest w nich nastawienie i jaki mamy na przykład stosunek emocjonalny do jakiegoś tematu, to świadczy o tym, jaki influencer miał intencje. Oczywiście czasami może być to nieudolna intencja i jest to atak w niego, ale bardzo często można zauważyć, że jeżeli ktoś tworzy jakiś materiał, który komentuje politykę albo komentuje jakieś światopoglądowe rzeczy, coś, co wzbudza te emocje, to bardzo łatwo z komentarzy możemy wyczytać, jaką intencję i jaką, powiedzmy, jakie poglądy miał autor. Więc wyobrażam sobie, że gdybyśmy chcieli na przykład stworzyć jakiś taki ranking najbardziej polaryzujących kanałów, to to byłaby tania i dobra strategia. Bo tak naprawdę wtedy, wiecie, analizowanie wideo jest trudne. Musimy mieć transkrypcję, czasami jest ironia, czasami ktoś przywdziewa jakąś maskę, a komentarze według mnie dość jasno pokazują, jaka była intencja autora i co wyciągnęli z tego.
0: I odcinamy go od pieniędzy, rozumiem. Taka byłaby intencja, bo o to na końcu chyba chodzi.
3: Zarabianie jest przywilejem, więc to nie jest tak, że odebranie możliwości monetyzacji treści w jakiś sposób ogranicza wolność słowa, bo bardzo często pojawia się też taki argument. Ale wydaje mi się, że nie dojdziemy do takiego poziomu, ponieważ to jest jednak kwestia platform, a platformy zarabiają po prostu z zasięgu i dla nich odcinanie takich kanałów, które są bardzo nawet polaryzujące, ale jednak zachowują tą granicę prawa, to by było po prostu nieopłacalne.
0: Utrata biznesu.
3: Wydaje mi się, że najwięcej, co można zrobić, to chyba właśnie pokazując, że kanał zarabia na polaryzacji, możemy zmniejszyć chęć partnerów i firm komercyjnych, żeby się tam pojawiały. Ale ze strony YouTube'a, czy TikToka, czy Kika, czy Twitcha wątpię, żeby były jakieś tego typu ograniczenia, bo to jest po prostu ich biznes.
2: Ja tutaj dopowiem, że nie każdy ma też cel wyłącznie zarabiania i takiej monetyzacji na tych wyświetlanych reklamach, czy na reklamodawcach, którzy przyjdą, bo w przypadku tych kontrowersyjnych treści, ja tutaj z tego poletka politycznego powiem, że są kanały prawicowych i takich ultraprawicowych polityków, którzy oczywiście komercjalizują to z wyświetlania reklam, natomiast to nie jest główny cel. Głównym celem jest ta polaryzacja i zdobycie poparcia społecznego, żeby wygrać wybory. Więc tutaj jest zupełnie inny cel, który temu przyświeca. Więc faktycznie po tych komentarzach, jak prześledzimy kanały niektórych tych prawicowych polityków, no to tam są takie rzeczy, które nie nadają się do cytowania tutaj.
0: Aleks, co by się stało z internetem, gdyby zniknęły publiczne liczniki polubień, komentarzy i obserwujących?
4: Myślę, że niewiele. W wielu miejscach już nie ma. Teraz wiele platform też pozwala na to, żeby ukrywać te liczniki. YouTube jakiś czas temu zdjął już liczbę wyświetlanych łapek w dół. Są tylko te pozytywne reakcje. Nie zmieniło to absolutnie nic. Wydaje mi się, że nic by się nie zmieniło, bo nadal byłyby komentarze i nadal ludzie by dawali sobie wsparcie na przykład w komentarzu. Czyli zamiast, nie wiem, łapek w dół albo łapek do góry, to by pisali tak, tak, zgadzam się.
3: Powstałaby inna forma, ja uważam. To jest po prostu niemożliwe,
4: tak,
3: żeby...
4: Te komentarze by były tą pierwszą formą zastępstwa, a zapewne powstałyby inne.
2: To jeszcze większe zaangażowanie grupy można by w ten sposób wygenerować.
0: Kończy się czas naszej audycji, ale jeszcze jeden wątek, tak króciutko muszę zagaić. Sztuczna inteligencja. Bo z jednej strony może być fantastycznym narzędziem do wykrywania wszelkiego rodzaju nadużyć, ale z drugiej strony będzie też narzędziem do produkcji właściwie już nieograniczonych, mających nieograniczone możliwości rzeczy fałszywych. Jak to wpłynie na biznes internetowy i całe to zjawisko, o którym dzisiaj rozmawialiśmy?
3: No już dzisiaj na pewno widzimy to, że jest dużo, dużo więcej treści, dużo więcej treści niskiej jakości. Internet jest po prostu zalany tym slopem. Ale czy to wpłynie na rodzaj treści? Dobre pytanie, na które nie ma według mnie jasnej odpowiedzi. Ja nie wierzę na przykład w to, że w jakiś sposób takie boty czy wygenerowane postaci przejmą rolę influencerów, bo uważam, że to, co lubimy w influencerach, to to, z czym jesteśmy w stanie się utożsamić i ich wysiłek. a wątpię, żeby ludzie utożsamiali się z postacią, która jest w pełni wygenerowana, bo to też już nie jest kwestia influencera, to jest tak jak bohater w filmie.
0: No ale Rafał, nikomu nie przeszkadza, że na platformie X 80% treści jest generowanych przez boty.
3: 80% wydaje mi się, że jest to bardzo duża statystyka. Nie wiem, czy aż tyle. Słyszałem
2: 22%. Tam jest walka polityczna. Tam faktycznie to są inne statystyki niż na Instagramie czy YouTubie.
3: To prawda, ale z drugiej strony tam mamy do czynienia z treścią pisaną, która jest najprostsza do wygenerowania. I ja też myślę, że X jest po prostu miejscem, gdzie wchodzimy, żeby się ostro zirytować i mieć gorszy dzień, więc prawdę mówiąc nie rozumiem
2: tego do końca. Nie, ja tak nie uważam.
4: Ja też poddałbym dyskusji, co to znaczy, że jest generowana przez sztuczną inteligencję, bo ktoś musi tą inteligencję sztuczną nakierować.
2: Tak.
4: Czyli że te posty są pisane przez sztuczną inteligencję nie oznacza, że z tyłu nie ma człowieka, bo tam jest człowiek, który daje konkretną intencję, jak ma być to napisane i o czym.
3: No ale
4: i
3: daje intencję na przykład 30 tylko, takim, wiesz.
4: Tak, i on potem tylko robi skalę, czyli sam by pisał 100 postów dziennie, a on może zaprogramować, żeby tych postów się pojawiało 1000 dziennie. Ale nadal ta intencja, za tym stoi człowiek. A potem ci ludzie, którzy wchodzą w tą polaryzację i się kłócą się tak naprawdę z tym człowiekiem, który stoi za tą sztuczną inteligencją, bo nadaje pewną narrację.
2: Czyli ja mam takie przemyślenie, że w pewnym momencie my będziemy już trochę przesyceni tymi treściami, tymi grafikami, tymi wideo tworzonymi przez sztuczną inteligencję i wbrew pozorom prawdziwi twórcy mogą jeszcze bardziej zyskać, bo ludzie będą potrzebowali takiego kontaktu z prawdziwym człowiekiem, z tym twórcą, który poprawia im humor, który komentuje rzeczywistość, z prawdziwą osobą, z taką biegaczką, która pokaże, jak dobrze biegać, więc będziemy mieli taką tendencję do zwracania się do prawdziwych osób.
0: I tym jakże optymistycznym akcentem zakończymy naszą znakomitą dyskusję. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękuję także w imieniu Mileny Krupińskiej, Jarosław Sroka. To był Plac na Rozdrożu. Proszę nas polubić w internecie.

Blue light till dawn, niebieskie światło tuż przed świtem. Ten moment nocy, kiedy już wiadomo, że była wspaniała, bo zabawa trwała do prawie białego rana, ale pozostaje jeszcze w zawieszeniu, w oczekiwaniu właśnie na wschód słońca. Do tego momentu i do tego specyficznego stanu nawiązuje tytuł tej kultowej płyty Cassandry Wilson, Blue Lights Till Dawn, płyty jako pierwszej w jej dorobku wydanej pod szyldem Blue Note. Wszystko się zgadza. Dobry wieczór Państwu. Milena Krupińska program realizuje. Ja się nazywam Marta Kula i będę towarzyszyć Państwu do północy. Dziś z pięknymi głosami. Przyznam Państwu, że od kiedy spłynęła na nas ta smutna wiadomość o odejściu wielkiej wokalistki, jaką była Cassandra Wilson, nie mogę oderwać się od jej płyt. Długo ich nie słuchałam, zupełnie nie wiem czemu i teraz, jak to zazwyczaj niestety bywa, wraz z informacją o śmierci artysty wracamy do jego nagrań i albumy Cassandry towarzyszą mi nieustannie, dlatego kolejną audycję dziś zaczynam właśnie od jej muzyki.

Blues płynął w żyłach Cassandry Wilson chyba jeszcze intensywniej niż jazz. Za nami klasyka gatunku Come On In My Kitchen z repertuaru słynnego Roberta Johnsona. To była oczywiście wersja Cassandry z płyty Blue Light Till Dawn, której dziś słuchamy. Słuchaliśmy jej fragmentu również tydzień temu, o ile mnie pamięć nie myli, ale przede wszystkim wtedy skupiliśmy się na albumie New Moon Daughter. To również płyta z katalogu Blue Note, późniejsza od Blue Light Till Dawn. I na Blue Moon Daughter oczywiście też blues, bo to stały element w twórczości Cassandry. Słuchaliśmy Death Letter Sona House'a, dziś Come On In My Kitchen. Ale Cassandra znana była z miksowania muzyki bluesowej, jazzowej, muzyki korzeni i muzyki rozrywkowej w takim szerokim tego słowa rozumieniu. Na płycie Blue Light Till Dawn sięga po repertuar Joni Mitchell.

Głosy miały skrajnie różne. Joni Mitchell przez wiele lat wysoki i krystalicznie czysty, a Cassandra Wilson zachrypnięty i niski, ale wrażliwość muzyczną musiały mieć podobną. Black Crow, Czarna Wrona w oryginale z albumu Hejira, Joni Mitchell tutaj w wykonaniu Cassandra Wilson z niezwykle ważnej płyty w jej dyskografii Blue Light Till Dawn, pierwszej nagranej dla wytwórni Blue Note. Płyty, która łączy w sobie tę tytułową ekscytację z wielkim smutkiem, który przedziera się z każdej aranżacji, no bo podczas nagrywania tego albumu odszedł ojciec Cassandry Wilson, basista jazzowy Herman Fox. I ta płyta łączy w sobie właśnie to światło tytułowe z cieniem. I dlatego pewnie jest tak fenomenalna. Od niej dziś zaczynamy nasze spotkanie. Za moment sięgniemy po Hejira Joni Mitchell, bo skoro mamy taką okazję, to czemu nie pójść tym tropem? Ale chciałabym jeszcze w kontekście Cassandry Wilson bardzo zachęcić Państwa do dzielenia się ze mną swoimi wspomnieniami z tą artystką. Być może ktoś z Państwa był na jej koncercie. Mnie niestety nie było to dane, ale mam jedno wspomnienie dosyć silne, choć wydawać by się mogło błahe, właśnie z nią, bo pamiętam, że gdy wspinałam się po schodach na swoje pierwsze zajęcia w krakowskiej szkole jazzu, to ze ściany właśnie patrzyła na mnie Cassandra Wilson, bo w tejże szkole wisiał jej ogromny plakat przypominający jeden z koncertów, który odbył się w Krakowie w ramach Summer Jazzu. I Cassandra patrzyła na mnie ze swoją mądrością jazzową i zachęcała do nauki. Nigdy nie zapomnę tego widoku, bo to właśnie moje pierwsze wspomnienie z lat w tej jazzowej szkole i chłonięcia tej muzyki. Proszę dzielić się swoimi wspomnieniami z Cassandra Wilson. marta.kula@radio357.pl lub strona na Facebooku Marta Kula, tak mnie Państwo znajdą. Jest stosowny post, tam można się meldować, dzielić wspomnieniami i zaznaczać swoją obecność po prostu. Zresztą wielu z Państwa już widzę, pan Roman z Łodzi, pani Magdalena z Zielonej Góry, pan Przemysław nie napisał skąd, ale napisał o Cassandrze Wilson. Bardzo dziękuję panie Przemysławie, pani Monika z Bydgoszczy, pani Magdalena z Poznania i tych wpisów jest więcej. Za wszystkie serdecznie dziękuję. No to co, Joni Mitchell, bo skoro mamy okazję w jazzowej audycji posłuchać tej artystki, ja sobie nigdy przy takich okazjach tego nie odmawiam.

I znowu blues dziś w audycji Cool Kid of Jazz. Przynajmniej w tytule Fairy Sings the Blues zaśpiewała dla nas Joni Mitchell, wywołana wcześniej przez Cassandra Wilson, i dlatego dziś się pojawia w audycji jazzowej. Na te elementy bluesa w dzisiejszej audycji ucieszył się pan Tomasz z Białegostoku. Pozdrawiamy, panie Tomku. Proszę dawać mi znać, co u państwa i skąd państwo słuchają. marta.kula@radio357.pl lub po prostu tekstówki przez aplikację lub Facebook oczywiście. A propos wokalistek, które być może nie do końca pasują, albo nawet nie być może, na pewno nie do końca pasują do kanonu wokalistek audycji Cool Kid of Jazz, ale są bardzo bliskie mojemu sercu. Teraz zabrzmi głos kompletnie dla tej audycji zaskakujący, ale ci z państwa, którzy spotykali i spotykają się ze mną w innych audycjach, wiedzą, że no właśnie, bardzo mi bliski. A jest pewna specjalna okazja, żeby ten głos wybrzmiał. Natomiast już utwór będzie jak najbardziej do audycji Cool Kid of Jazz przystający, bo oto przed państwem standard jazzowy Nature Boy. A kto rozpozna, kto śpiewa? Tylko proszę nie patrzeć w aplikację, bo tam się wyświetli. Proszę dawać mi znać.

Piękne wykonanie słynnego Nature Boy, a zaśpiewała dla nas, proszę Państwa, Celine Dion. Tak, ma ona w swoim repertuarze również ten jazzowy standard. Ta interpretacja ukazała się na albumie A New Day Has Come z 2002 roku. I tutaj odrobina prywaty. Miałam wtedy 7 lat i dostałam tę płytę w prezencie. I tak zaczęła się moja miłość do Celine, która trwa do dziś. I nie wstydzę się tego i przyznaję się do tego głośno. Uwielbiam Celine Dion i dlatego dziś taki smaczek w audycji Cool Kid of Jazz przy okazji wieści o wielkim powrocie Celine Dion na scenę. 12 września zagrała swój pierwszy koncert po długiej, długiej przerwie spowodowanej okropną, bardzo rzadką chorobą neurologiczną, czyli zespołem sztywnego człowieka. Taka jest polska nazwa tego okropnego schorzenia. Ale Celine sobie z nim poradziła i wróciła na scenę. Teraz zagra kilka, czy nawet kilkanaście koncertów w Paryżu. Powtórka wiosną również wystąpi właśnie w stolicy Francji, tak bliskiej jej sercu. Przyznam, że ogromnie żałuję, że nie ma mnie na jednym z tych koncertów i najprawdopodobniej nie będzie, bo biletów już nie ma, a nie udało mi się ich zdobyć. No ale przynajmniej dziś w audycji Cool Kid of Jazz wybrzmiał głos Celine i kierujemy dobre myśli w stronę Paryża i zazdrościmy wszystkim tym, którzy tego doświadczają. A przynajmniej zazdroszczę ja. Nie wiem jak państwo. Nature Boy za nami, a przed nami artystka, której koncert jest zdecydowanie bardziej osiągalny. Co więcej, na ten koncert mam dla państwa bilety. W październiku w Warszawie i w Poznaniu wystąpi Mika Millar. Kto chce zdobyć bilety, proszę do mnie pisać marta.kula@radio357.pl.

Pięknie gra nowa płyta Miki Millar, tegoroczna A Little Bit of Me. Od razu zapowiem Państwu, że nagrałam rozmowę z artystką wokół tego albumu i w kolejnych odcinkach audycji Cool Kid of Jazz będę ujawniać przed Państwem fragmenty tej rozmowy. Mam nadzieję, że Państwa zainteresuje. Mika jest cudowną, bezpośrednią, przemiłą osobą. Przynajmniej tyle mogę powiedzieć na podstawie naszego godzinnego wywiadu. To artystka obdarzona, jak słyszeliśmy, niskim, bardzo niskim, mocnym głosem. Brytyjska wokalistka, autorka tekstów, ale też producentka. Ona naprawdę za wiele rzeczy na tej płycie odpowiada. Lubi trzymać pieczę nad tym, co tworzy. Płyta A Little Bit of Me też, tak jak słyszeliśmy, to album, który oscyluje gdzieś między światem jazzowym, ale także i popowym, soulowym, R&B. To jest album o zdecydowanie takim niskim progu wejścia, ale to wcale nie znaczy, że tracący na jakości, wręcz, jak słyszeliśmy, przeciwnie. Świetne, świetne granie. Bardzo Państwu polecam. I skoro polecam, to zostańmy jeszcze chwilę z tą płytą.

My Joy i Mika Miller to fragment jej albumu A Little Bit of Me, z materiałem, z którego przyjedzie do Polski, zagra koncerty w Warszawie i w Poznaniu 17 października w klubie Niebo w Warszawie, a 18 października w klubie Blue Note w Poznaniu. Na te koncerty mam dla Państwa podwójne zaproszenia. Piszą Państwo do mnie w ich sprawie. Dam jeszcze chwilę osobom, które być może jeszcze nie zdążyły napisać, i za moment wytypuję z tych wszystkich wiadomości zwycięzców. Przypomnę też, że w kolejnych odcinkach audycji Cool Kid of Jazz zaproszę Państwa na rozmowę z artystką. Wybrzmiało My Joy, pójdziemy tym tropem i sięgniemy po epkę zatytułowaną Joy artysty z Brooklynu, czyli przenosimy się z Londynu do Brooklynu.

Landscape of Dreams to fragment epki Joy, która ukazała się pod koniec lipca tego roku, a autorem tego nagrania jest Isaiah Collier. Lubimy to nazwisko, prawda? Ale z tego co wiem, z Jacobem Collierem Isaiah oprócz nazwiska nie ma nic wspólnego. To producent, kompozytor, saksofonista urodzony w Chicago, ale mieszkający i tworzący w nowojorskim Brooklynie. Artysta nagradzany, doceniany. Zresztą nie dziwi nas to, bo wędruje w naprawdę ciekawych kierunkach w swojej muzyce. Od takich autorskich, oscylujących gdzieś między właśnie takimi soulującymi, a zahaczającymi o spiritual jazz brzmieniami, po nagrania w hołdzie największym, bo jak na saksofonistę przystało, Isaiah Collier jest zasłuchany w Johnny Coltrane'ie i brał udział w koncertach składających hołd mistrzowi, kiedy ukazywała się, to znaczy kiedy działa się 60. rocznica wydania A Love Supreme. Wówczas ją celebrowano, świętowano i Isaiah Collier był jednym z saksofonistów, którzy do tej celebracji zostali zaproszeni. Ale ma też związki z muzyką gospel, co myślę, że w tym utworze usłyszymy.

Guts by Your Side to fragment epki Joy Isaiaha Colliera. Gęsto utkane nagranie. Przyznam, że trochę zabrakło mi w tej aranżacji czy w tym nagraniu selektywności, no ale być może taki był zamysł. Niemniej, gdy słucham takich brzmień, to bardzo żałuję, że nie odbywa się już w Polsce festiwal Jazz Around. Wciąż trzymam kciuki za to, że kiedyś powróci, bo wydaje mi się, że ktoś taki jak Isaiah Collier sprawdziłby się na Jazz Around doskonale. A jakby się na Jazz Around sprawdził Moises dos Santos? Wydaje mi się, że też świetnie. Przeniesiemy się, proszę Państwa, teraz do Brazylii i sięgniemy po debiut płytowy tego brazylijskiego basisty. Płyta zatytułowana Maria. Zaczyna się tak.

Mois dos Santos, kompozytor i basista pochodzący z Brazylii, ale od lat mieszkający w Londynie. I po posłuchaniu tego, co ma nam do zaprezentowania, ta informacja nas nie dziwi, prawda? Bo to muzyka naznaczona tym londyńskim sznytem. Zresztą artyści związani z tym kręgiem gościnnie się na płycie Moisa dos Santosa pojawiają, między innymi Theo Crocker. To debiut płytowy tego artysty, który już długo funkcjonuje na estradzie, ale debiutuje dopiero teraz. Album Maria ukazał się na początku wakacji. Ja przekornie sięgam po niego teraz, bo staram się przedłużyć lato za wszelką cenę. A to płyta iście wakacyjna, iście letnia, bo bardzo taneczna, mieszająca te brazylijskie wpływy z elektroniką. Bardzo Państwu polecam na jesienne wieczory, żeby się trochę rozruszać i rozgrzać. Mois dos Santos i Maria. Jako się rzekło, przedłużamy lato, choć nieuchronnie, szanowni państwo, nieuchronnie zbliża się ono ku końcowi.

Sezon na książkę pod kocem przy dźwiękach Kulki to w jazz uważam za rozpoczęty, napisała pani Gosia z Aleksandrowa Łódzkiego i muszę przyznać, że ta wiadomość to miód na moje serce. Wiedzą państwo, że choć jesień to nie jest tak ogólnie moja ukochana pora roku, tak jeżeli chodzi o audycję Kulki to w jazz, to uważam, że to jest idealny dla niej sezon. Jesienne wieczory z jazzem, czegóż chcieć więcej, to także czas, kiedy z lubością wracamy do standardów jazzowych, odkopujemy te perełki z przeszłości, a jednym z ukochanych na jesień głosów jest wielka Carmen McRae, która zaśpiewała dla nas przed momentem i zaśpiewa też i teraz. Ponoć najpiękniejsza jesień jest w Nowym Jorku, no to cóż szkodzi pomarzyć, prawda? Thank you.

New York State of Mind, oczywiście słynny utwór Billego Joela, list miłosny do tego wiecznego miasta, amerykańskiego wiecznego miasta, od razu się poprawię. Billy Joel napisał tę piosenkę, kiedy mieszkał w Los Angeles na zachodnim wybrzeżu i tęsknił za Nowym Jorkiem, a później wrócił do Nowego Jorku i ponoć ta piosenka powstała w zaledwie 30 minut. Tak z niego wypłynęła ta miłość do tego miasta. A my posłuchaliśmy znakomitej aranżacji z płyty I'm Coming Home Again. Ten tytuł koresponduje z historią Billego Joela. Być może też i dlatego ten utwór na tej płycie się znalazł. To płyta oczywiście Carmen McRae, wydana w roku 1980. I jeśli się nie mylę, a wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują, to świetne solo na trąbce zagrał wielki Freddie Hubbard. New York State of Mind i Carmen McRae. To tak a propos witania jesieni w audycji Cool Kid of Jazz. Witamy ją dalej. Teraz wrzesień w deszczu.

Usłyszeliśmy, proszę Państwa, nie tylko trąbkę, ale i głos wielkiego i nieodżałowanego Roya Hargrove'a. Tego artysty niestety nie ma już z nami, a był absolutnie wybitny i nagrał dwie wersje tej słynnej amerykańskiej piosenki. My posłuchaliśmy wersji z albumu Emergence, tej big bandowej, fantastycznej aranżacji. September in the Rain to pełna nostalgii pieśń wspominająca moment zakochania, kiedy para stoi w deszczu podczas jednego z wrześniowych wieczorów i z każdą kroplą spadającą na ich twarze i ramiona zakochuje się w sobie coraz bardziej. Niestety, najprawdopodobniej, tak jak mówi historia tej piosenki, ta miłość wrześniowa już przeminęła. Tak odwrotnie niż zazwyczaj, prawda, w standardach jazzowych wiosną wszystko się budzi do życia i do zakochania. Tutaj ta wiosna raczej ma gorzki smak, a podmiot liryczny wspomina wrzesień z nostalgią. I bardzo ciekawie z tym utworem będzie korespondować kolejny, którego teraz posłuchamy. To będzie słynny standard You've Changed.

You've changed. Zmieniłaś się. Ta iskierka w twoim oku zniknęła. Twój uśmiech jest tylko beztroskim ziewnięciem. Łamiesz mi serce. Zmieniłeś się. Twoje pocałunki są teraz zblazowane. Znudziłeś się mną pod każdym względem. Nie rozumiem. Zmieniłeś się. Zaśpiewała dla nas Candace Springs. To fragment jej płyty Lady in Satin. Tytuł oczywiście nawiązuje do kultowego albumu Billie Holiday, której na swojej Lady in Satin Candace Springs składa hołd. You've Changed, pieśń z 1941 roku, stworzona przez Carla Fischera i Billa Carreya. I tak sobie będziemy jesienią wędrować po standardach jazzowych, choć oczywiście w audycji Cool Kid of Jazz nie tylko one się będą pojawiać. Wciąż będziemy trzymać rękę na jazzowym pulsie, wciąż będę prezentować Państwu jazzowe nowości, wciąż będziemy zapowiadać koncerty i dzielić się wrażeniami z tychże. Ale dziś jako ten przedsmak jesieni wciąż jeszcze po standardy jazzowe sięgamy i zostajemy z płytą Lady in Satin. And the Springs.

The End of a Love Affair, koniec miłości, kolejny ze standardów opowiadający właśnie o tym, zaśpiewała dla nas wciąż Candace Springs, to fragment jej płyty Lady in Satin. Miałam okazję posłuchać Candace Springs na żywo. Kiedyś była w Krakowie, ja na tym koncercie byłam. Mam z tą artystką różnie, że tak powiem potocznie, bo to jest wokalistka, która z jednej strony potrafi stworzyć taki cudowny klimat, jakiego doświadczyliśmy przed momentem, ale z drugiej strony czasami trochę idzie na skróty, czasami wybiera jakieś sprawdzone chwyty zamiast według mnie prawdziwej emocji i tak trochę lawiruje między tymi no właśnie trochę manierami, a tym, co absolutnie prawdziwe i piękne. No ale jednak ta szala, przynajmniej na płycie Lady in Satin, przechyla się bardziej w stronę tego, co piękne, dlatego zostaniemy jeszcze przez moment z tym albumem Candace Springs po raz trzeci i to będzie domknięcie tej miłosnej historii opowiadanej przez różne jazzowe standardy. Od zakochania po rozstanie, miłość ma różne twarze, różne smaki, bywa cudowna, bywa gorzka, bywa tragiczna, bywa uwznieślająca, ale zawsze, zawsze jest piękna. I o tym jest ten standard. But beautiful.

0: But Beautiful, Candace Springs z jej płyty Lady in Satin, będącej hołdem dla Lady in Satin, dla wielkiej Billie Holiday. No i pomyślałam sobie, że skoro spędziliśmy dłuższą chwilę audycji Cool Kid of Jazz z Candace Springs śpiewającą dla Billie Holiday, no to musimy też posłuchać Billie Holiday. No i znowu Nowy Jork.
1: Autumn in New York. Why does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds.

transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York.

Autumn in New York, słynny Autumn in New York i Billie Holiday. Piękna jest ta jazzowa przeszłość, poruszająca różne czułe struny. Piszą Państwo do mnie ze wspomnieniami, z wrażeniami. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Czas naszej audycji powoli, bo jeszcze 18 minut, ale powoli dobiega końca. I pomyślałam sobie, że skoro dziś tak dużo w tym programie przeszłości, z czego się cieszę, no to na koniec jednak znajdzie się trochę miejsca dla przyszłości. Byliśmy dziś w Nowym Jorku, byliśmy także w Londynie i do niego teraz znowu zajrzymy.

Zupełnie inna muzyka, prawda? To jest sytuacja, kiedy język aranżacji i cała odpowiedzialność za ten język spada na jednego człowieka, który wydobywa go z instrumentów elektronicznych. To właśnie jedna z twarzy jazzu XXI wieku, jazzu silnie złączonego właśnie ze sceną elektroniczną. Matthew Herbert, brytyjski muzyk związany z tą sceną, i Momoko Gill, fascynująca artystka, która dorastała w Japonii, wychowywała się w Kalifornii, ale wylądowała ostatecznie w Londynie. Związana jest ze studiem Total Refreshment Center. To jest bardzo ważne miejsce na jazzowej mapie Londynu. Tam nagrywali, tam tworzą tacy artyści jak Nubia Garcia, zespół The Comet Is Coming, Sons of Kemet, Moses Boyd i wielu innych, no, bijące serce londyńskiej sceny. Jedno z, no, bo przecież to jest ogromna scena, ogromne miasto. Myślę sobie, że Momoko Gill poświęcimy więcej czasu za tydzień w audycji Cool Kid of Jazz, jeśli wszystko dobrze pójdzie, bo dziś muszę się już żegnać. Pięknie Państwu dziękuję za to. Dla mnie dziś jakoś wyjątkowe spotkanie. Dziękuję, że byli Państwo po drugiej stronie. Milena Krupińska program zrealizowała, a ja się nazywam Marta Kula i życzę Państwu dobrej nocy. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: I minęła północ. Mamy już następny dzień, technicznie oczywiście. Dobry wieczór. Jeszcze dokładnie godzina pozostała do końca tego radiowego dnia w 357, w Radiu 357. Bardzo ważna godzina, emocjonalna, dotykająca spraw, w mojej opinii, chyba najważniejszych, ważniejszych niż pogoda i polityka, bo tych emocji, tego co najgłębiej w nas. Mamy środek nocy. Tak się składa, że wielu z Państwa tej akurat audycji słucha z podcastów, zatem uniwersalnie witam się. Dzień dobry. Jak zwykle proszę o to, żebyście pisali do mnie, gdzie Was zastałem. Czy na przykład w pracy, czy na przykład podczas biegania, czy na przykład podczas dni wolnych na przykład, i odsłuchujecie po kolei 369. Ja tak strasznie mam nadzieję, że tak się właśnie dzieje. Zapraszam do 369, audycji o seksie, o związkach, o uczuciach, o intymności. Bardzo często o emocjach, zawsze o sposobach radzenia sobie z nimi, zawsze o naszych związkach, jakkolwiek je sobie układamy. No i teraz jest ten moment, kiedy mówię motto 369. Co tydzień nie powtarzam, co tydzień jest dla mnie równie ważne i z tego co wiem, także ważne dla Państwa. Stawiamy tu na otwartość, staramy się odrzucić wstyd, staramy się pozbyć hipokryzji, ale też takich skryptów, które gdzieś nam się wgrały do głowy i żyjemy sobie z nimi, nie wiedząc skąd je wzięliśmy i siedzą w naszych głowach pewne przekonania, które są niezweryfikowane. Pytamy o wszystko, co z uczuciami, z intymnością i z seksem związane, a nie przychodzimy na to spotkanie z odpowiedziami, jako wszystko wiedzący. I najważniejsza część tego motta to: nie uznajemy w tym miejscu uprzedzeń żadnych i wobec nikogo. A dzisiaj motto się przyda szczególnie, mam wrażenie. Ja nazywam się Marcin Klimkowski-Klimek, a Państwa i moim gościem jest dr Mateusz Łabus. Dobry wieczór, Mateusz.
2: Bardzo miło, dobry wieczór.
1: Mateusz Łabus jest badaczem zajmującym się mediami syntetycznymi, deepfake'ami, dezinformacją, sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem. Pracuje w hamburskim Institute for Peace Research and Security Policy. A co deepfake i dezinformacja mają z uczuciami, z emocjami, cyberbezpieczeństwo? No, jak się okazuje, bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak AI zmienia, czy już zmieniła, czy już jest w procesie zmiany relacji międzyludzkich. W kontekście oczywiście związków romantycznych, w kontekście seksualności, a pretekstem do naszej rozmowy będzie książka doktora Mateusza Łabuza, Przed waszą erą, Człowiek w syntetycznym świecie deepfake'ów, czata GPT i sztucznej inteligencji. Nie będziemy streszczać dzisiaj książki, ja bardzo chętnie kilka razy powtórzę Państwu tytuł, powiem, żebyście ją kupili, bo jest to wartość ogromna, a my sobie porozmawiamy wokół książki, dobrze?
2: Bardzo chętnie. No to... I bardzo dziękuję za tę miłą rekomendację.
1: Za chwilę zaczynamy. Już przechodzimy do tematu audycji. Chciałem jeszcze tylko bardzo podziękować Państwu za wszystkie dotychczasowe wiadomości. Poprosić o kolejne, o komentarze, o maile. Mój adres to klimek@radio357.pl. Piszcie także na mojego prywatnego messengera, na Instagrama. Komentujcie proszę pod postami na oficjalnej grupie patronów na Facebooku. Mateusz, zaczniemy od książki. Co cię skłoniło do tego, żeby ją napisać? Chciałeś ostrzec, chciałeś spojrzeć z innej strony. Książka jest gruba, książka jest głęboka. AI jest tematem numer jeden w tej chwili na świecie. Ty się w to wpisałeś, czy chciałeś uderzyć z boku, czy... Co chciałeś wyrazić?
2: Uderzyć
1: tą książką?
2: Myślę, że to jest dobre określenie. No, w pierwszym takim impulsie chciałem zareagować, że chciałem się z tego wypisać. Mhm. Dlatego, że nie chciałem pisać książki o AI. Książek o AI jest multum. My cały czas dyskutujemy, czym jest sztuczna inteligencja, czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka. Co to w ogóle znaczy inteligencja? Jest dużo książek, które są temu poświęcone. One mają taki charakter techniczny, technologiczny. Są na tym skoncentrowane. Natomiast ja chciałem się skoncentrować na człowieku. Chciałem zastanowić się nad tym, co dzieje się z nami, jak my na to reagujemy, w jakich obszarach sztuczna inteligencja bardzo mocno wkracza w nasze życie, w jaki sposób je zmienia, a czasami całkowicie przewartościowuje. I myślę, że to była główna idea, która mi przyświecała. Nie chciałem też tworzyć książki, która będzie bardzo technosceptyczna. Ona jest technosceptyczna w wymowie, tak? Do tego muszę się przyznać. Natomiast tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz uprawiali takie czarnowidztwo dotyczące AI.
1: Ura bura, wilki w lesie, trzeba uważać, nie wchodzić, dokładnie, zniszczyć i tak dalej.
2: Dokładnie, tego chciałem uniknąć. Chciałem natomiast ostrzec, chciałem stworzyć książkę, która będzie dla nas powodem do refleksji, do wspólnego zastanowienia się nad tym, dokąd my jako ludzie zmierzamy, kim my jako ludzie jesteśmy i co do tej pory nas wyróżniało, co sprawiało, że byliśmy wyjątkowi, czuliśmy się wyjątkowi, a dzisiaj tę wyjątkowość pod pewnymi względami możemy stracić.
1: Czy w takim razie ty, znając zasady dotyczące AI, znając to od podszewki, znając sprawy związane z deepfake'ami, sprawy związane z tym błyskawicznym właściwie rozwojem, nie czułeś się z jednej strony takim twórcą i tworzywem? To znaczy, że piszesz o AI, a z drugiej strony badasz to, no, co się rozwija. Za rok od powstania książki, za dwa, za trzy lata od powstania książki może to być zupełnie inaczej. To wiesz, tak jak była rewolucja przemysłowa i powstawała kolej, no to najpierw ludzie się bali, później mówili, że kwaśne mleko krowy dają, a w tym czasie, gdyby ktoś napisał książkę o kolei, w tym dokładnie czasie, kiedy budowano właściwie pierwsze tory, pierwsze pociągi zaczynały kursować, no to było trochę za wcześnie. Nie masz wrażenia, że właśnie ty jesteś w procesie tego, w środku tego, albo nawet na początku.
2: Tak, myślę, znaczy masz rację oczywiście, że to wszystko zmienia się zbyt dynamicznie, żebyśmy mogli to uchwycić w ramy jakiejkolwiek książki. To jest jasne. Natomiast musimy na pewno zastanowić się nad tym, co dzieje się z nami już teraz i co będzie się z nami działo w przyszłości. Dlatego, że są to czynniki uniwersalne, które dotyczą nas wszystkich i wydaje mi się, że poświęcamy im zdecydowanie zbyt mało miejsca, bo w całej dyskusji na temat AI człowiek jest gdzieś spychany na ubocze. Człowiek jest traktowany jako kolejny element jakiegoś kapitału, który można sobie przesunąć, tak? Jak komórka w Excelu, którą można skasować, przesunąć w dowolne miejsce, szczególnie wtedy, kiedy przestaje już być potrzebna.
1: No, ale to miało nie być polityki, a to taki turbokapitalizm. W tym sensie, że przecież to nie AI się sama wymyśliła. To nie jest rzecz, która bardzo trudne słowo, ja go nie powtórzę tutaj na antenie. Czyli
2: wyewoluowała.
1: Dokładnie, czyli wiesz, no chodziło tam płazy, gady, później wyszły z tej wody i później mamy teraz człowieka homo sapiens, tak? Jako najwyższą formę inteligencji. No to tak się nie zadziało, to nie była ewolucja, tylko człowiek to stworzył. No to teraz ja trochę zabrzmię jak mizantrop, ale pozwolę sobie zaraz, no trujemy się powietrzem, no ale sami sobie wymyśliliśmy używanie paliw kopalnych, trujemy się zmianami klimatu, ale sami to zrobiliśmy. No, sztuczna inteligencja zmienia, pewnie będziemy dzisiaj mówić, co zmienia, no ale sami sobie ją zrobiliśmy. To jak to? Człowiek zrobił coś, co źle traktuje człowieka? Czy to nie jest takie koło?
2: No, pod pewnymi względami jest, ale my jako ludzkość mamy bardzo bogatą historię robienia głupich rzeczy, takich, które nam bardzo mocno szkodziły. Ale to nie oznacza, że powinniśmy zrezygnować z refleksji nad naturą ludzką, czy nad tymi głupimi rzeczami, które robimy.
1: Chyba to jest pierwszy raz, kiedy u zarania jakiegoś wynalazku jest taka refleksja. No jedyne, co sobie tak na szybko, właściwie teraz, nie przygotowując się do tego wcześniej, przypominam, no to rzeczywiście twórcy bomby atomowej byli tymi osobami, które zakładały instytucje mające na celu ograniczenie zbroi, nie ograniczenie tego. Oni sami wiedzieli, że stworzyli coś strasznego.
2: W momencie tworzenia bomby atomowej właściwie od samego początku było założenie, że ona będzie wykorzystywana do tego, żeby niszczyć, tak? Żeby siać zniszczenie. Później oczywiście pojawiły się kolejne elementy związane związane z wykorzystaniem energii atomowej. Natomiast w przypadku AI nie było takiego założenia, tak? Nikt nie tworzył AI po to, żeby ona kiedyś zniszczyła ludzkość. Przynajmniej oficjalnie nikt tak nie mówi. No, też nikogo nie podejrzewamy o to, że chciałby zniszczyć bezpośrednio ludzkość, tworząc AI. Zresztą to są takie scenariusze science fiction.
1: No, taki trochę Terminator, tak? Terminator. Tak?
2: Mhm. Wiesz, ja czasem powtarzam, że mnie w mniejszym stopniu przeraża świadomość maszyn i to, że one kiedyś przeciwko nam wystąpią, a w większym stopniu przeraża mnie nieświadomość ludzi, którzy dzisiaj nie zdają sobie sprawy z konsekwencji interagowania z różnymi systemami, tworzenia bardzo głębokich, emocjonalnych relacji z tymi systemami. Więc oczywiście zgadzam się z tobą, że jesteśmy teraz w pewnym procesie. Natomiast to nie zwalnia nas z odpowiedzialności zastanawiania się nad tym, jakie będą konsekwencje dla przyszłości. I tak powinno być właściwie z każdym wynalazkiem, który w jakiś sposób rewolucjonizuje to, w jaki sposób my funkcjonujemy. Gdybyśmy kiedyś zastanowili się, może trochę wcześniej, nad tym, co media społecznościowe zrobią z nami, to być może wtedy uniknęlibyśmy takich sytuacji, jakie mamy dzisiaj. Polaryzacji, dezinformacji, właśnie zalewu skamerskich treści, wyłudzania, oszustw.
1: Do tego momentu, że chyba jakiś czas temu czytałem, że boty zaczynają się kłócić z botami, na przykład.
2: Jest taka teoria martwego internetu, wiesz, że to ona już kursuje tam, powiedzmy, nie wiem, od 10 lat czy iluś, że ruch w internecie to jest tak naprawdę ruch symulowany, który generują boty. No i dzisiaj się to zaczyna powoli sprawdzać. Ja to do niedawna ze studentami omawiałem jako, wiecie, tam pośmiejemy się trochę, teoria martwego internetu tam opowiadają.
1: Czyli autarkia, bzdury, tak? Nie? Internet mógłby istnieć bez otoczenia ludzkiego.
2: Tylko pytanie, co by się z nim wtedy stało, czy on by się nie załamał, bo też są takie koncepcje, że jeżeli sztuczna inteligencja będzie karmiła się treściami, które są syntetyczne, czyli wygenerowane przez sztuczną inteligencję, to w pewnym momencie te modele zaczną się załamywać, one będą coraz gorsze. I dlatego tak ważne jest...
1: Czyli taka implozja miałaby nastąpić.
2: Tak. Dlatego tak ważne jest...
1: Nastąpi implozja jakości, to znaczy to by się zrobiło coraz gorsze.
2: Tak. Dlatego tak ważne jest dokarmianie ich treściami, które są tworzone przez człowieka. Dlatego dzisiaj na przykład różne firmy technologiczne skupują na skalę masową książki, a następnie je tną, skanują i wykorzystują do karmienia sztucznej inteligencji, bo wiedzą, że coś, co zostało stworzone ileś lat temu, było stworzone przez człowieka.
1: Od razu w tym momencie odsyłam bodajże do dwóch placów na rozdrożu, które dokładnie o prawach autorskich, o tym karmieniu modeli czatów, tak? Modeli sztucznej inteligencji. Było to omawiane w Radiu 357. Ja chciałem, bo możemy tak bardzo długo możemy. Ja chciałem wrócić do tych rzeczy, które ciebie zajmują najbardziej, co jest super powodem do mojego szacunku i też mnie zajmują najbardziej. Mam nadzieję, że też państwa, czyli tych relacji międzyludzkich. Czy ja nawet nie wiem, od czego zacząć. Pytań jest tak dużo. Czy będzie gorzej? Czy może być gorzej? Czy już jest gorzej? Czy to nie jest tak, że sztuczna inteligencja bierze w dużo bardziej zaawansowany sposób to, co już się dzieje z naszymi głowami i z naszym postrzeganiem świata od lat, powiedzmy, 20, czyli od czasów istnienia mediów społecznościowych?
2: A czy ja mogę zadać ci pytanie? A czy uważasz, że kiedyś było lepiej?
1: Właśnie, ja tak liczyłem trochę na tą filozofię dzisiaj. Ja myślę, że zawsze było tak, że człowiek się zmagał z różnego rodzaju obserwacją z zewnątrz i z potrzebą dopasowania się do jakiegoś standardu. Nie wiem, 1000 lat temu to był standard religijny, jak się za tę granicę wyszło, to się było palonym na stosie. Później był standard polityczny, później był standard ideologiczny, później standard środowiskowy, a w tej chwili mam wrażenie, że my się odbijamy od świata kreowanego sztucznie. Cyfrowo, czyli Facebook został założony bodajże w 2007, tak?
2: No, troszkę wcześniej.
1: I na początku miało być to platforma skupiająca znajomych.
2: Tak.
1: A później się okazało i dzisiaj się właściwie okazuje, że media społecznościowe to są platformy, które kreują nasze myślenie, nasze postrzeganie świata, nasz obraz świata, czyli w zależności od tego, jak konsumujemy świat, to widzimy świat jako groźny albo niegroźny.
2: I oddalają.
1: I oddalają nas od innych ludzi, a nie przybliżają, co było w założeniu.
2: Dlatego niektórzy używają już określenia platformy czy media antyspołecznościowe. Dlatego, że one prowadzą do coraz większej erozji relacji społecznych, stosunków, tego, w jaki sposób my przeżywamy relacje interpersonalne, przede wszystkim z innym człowiekiem, a dzisiaj w to wszystko wkracza jeszcze generatywna sztuczna inteligencja, która potrafi doskonale naśladować innego człowieka i doskonale naśladować emocje. To jest przerażające. No są takie badania, które pokazują, żeby zilustrować słuchaczom, słuchaczkom, w jaki sposób sztuczna inteligencja jest w stanie naśladować emocje. Jest takie badanie, które pokazuje, że osoby zapytane o to, czy bardziej podoba się im, one oczywiście nie wiedziały, kto generował tą odpowiedź, czy kto ją napisał, czy bardziej podoba im się odpowiedź, czy bardziej jest empatyczna odpowiedź wygenerowana przez chatbot, czy też napisana przez prawdziwego lekarza, w zdecydowanej większości przypadków wybierały tą, która była napisana przez chatbot. To pokazuje, że na tym poziomie językowym sztuczna inteligencja jest w stanie doskonale naśladować człowieka, a nierzadko przebić go w tych kategoriach, które do tej pory my uważaliśmy za zastrzeżone dla ludzi. Takie jak chociażby emocje, takie jak chociażby empatia. Więc no, mamy bardzo poważnego konkurenta i myślę, że zapytałeś o to, czy może być gorzej. Może być gorzej, dlatego że jeśli ten konkurent będzie się okazywał dużo bardziej atrakcyjną alternatywą niż relacje z innymi ludźmi, to za jakiś czas możemy mieć ludzi, którzy będą zamknięci w domach i którzy będą dyskutowali ze swoimi spersonalizowanymi chatbotami i nie będą mieli ochoty wychodzić do innych ludzi, dlatego że chatboty będą dla nich bardziej atrakcyjne z różnych powodów.
1: Dobrze. Człowiek jest z natury leniwy. Mózg człowieka ma oszczędzać energię. To jest taka naukowa oczywistość. To nie jest moja opinia, tylko mózg jest przyzwyczaja się do pewnych schematów, działa według pewnych kalek po to, żeby się nie wysilać specjalnie. I dlatego, nie wiem, wybieramy tę samą drogę do pracy i przez to głupiejemy, a jeżeli nie chcemy tracić inteligencji, to powinniśmy pracować nad tym. Ale człowiek tej pracy nie chce wykonywać. Jeżeli dzisiaj rozmawiamy o relacjach międzyludzkich w kontekście właśnie seksualności, związków romantycznych, to czy to nie działałoby tak, czy być może już działa, że mając do wyboru rozmowę, dyskusję, spór, kłótnie, będąc w związku, a wybór sztucznej inteligencji, która nie spiera się, nie kłóci, nie stawia trudnych pytań, zgadza się ze wszystkim, jak na razie, bo nie wiem, co będzie za 10 lat, ale jak na razie, to czy to nie jest tak, że my wpadliśmy w pułapkę tego, że mózg nam podpowiada fałszywe rozwiązanie dla siebie samego, degradujące. Wiesz, mówię, ja tutaj bym nawiązał do substancji uzależniających. Na poziomie świadomym lektury, tak? Bierzesz książkę i tam jest napisane, alkohol w każdej dawce jest neurotoksyną. Narkotyki są niszczące, uzależniają. Nie bierz tego. Ale mózg ten układ nagrody chce uruchomić. I tutaj, no, naprawdę wolałbym sobie pogadać z AI-em, niż się kłócić albo używać jakichś takich społecznych umiejętności ze swoją żoną, która jest zupełnie, nie wiem, inaczej ukształtowana na przykład.
2: A ja to lubię się czasem pokłócić.
1: No ja też, ale to jest na poziomie świadomości, wiesz. Ja wolę to wybrać. To znaczy, chodzi mi o to, że też wola, wiesz, kusi to, żeby cały czas siedzieć na kanapie, nic nie robić, ale wiem, że to tak na dłuższą metę degraduje i mam wrażenie,
2: jesteśmy na początku drogi, więc jeszcze nie jesteśmy w stanie ocenić, jakie będą długofalowe konsekwencje. Natomiast są już pierwsze badania, które pokazują, one może nie w kontekście relacyjnym, ale bardziej w kontekście zaciągania tak zwanego długu poznawczego. Czyli naukowcy już doszli do tego, że w momencie, kiedy my delegujemy na różne systemy sztucznej inteligencji podejmowanie na przykład decyzji albo jakąś pracę kreatywną, to my możemy się uwsteczniać. To znaczy na przykład te osoby, które... Był taki eksperyment, gdzie podzielono badanych na 3 grupy. Jedna miała korzystać ze sztucznej inteligencji, jedna mogła korzystać z wyszukiwarek, a jedna korzystała wyłącznie z własnego mózgu. No i oczywiście, no to nie są żadne zaskakujące wyniki. Ci, którzy korzystali ze sztucznej inteligencji, mieli najmniejsze poczucie sprawczości, byli w stanie najmniej odtworzyć później z wygenerowanych tekstów, no bo to nie były ich teksty, w związku z czym no, naukowcy też doszli do takiej konkluzji, że osoby, które korzystają ze sztucznej inteligencji, mogą mieć tendencję, albo nadużywają sztucznej inteligencji, robią to w nieodpowiedzialny, nieumiejętny sposób, mogą mieć tendencję do tego, żeby zaciągać właśnie dług kognitywny i uwsteczniać się, albo eliminować przynajmniej część jakichś różnych kompetencji, umiejętności, które już nawet nabyły, co jest bardzo groźne.
1: W środowisku, ja jestem dziennikarzem, więc wiem, że gdybym teksty, które piszę, zlecał sztucznej inteligencji, to prawdopodobnie w perspektywie 3-4 lat przestałbym umieć pisać tym swoim językiem, którym pisałem od 30 lat.
2: Więc pewnie byś zmienił nawet
1: zmieniłbym sposób pisania.
2: Swój, bo byś go dostosował do tego, co ci sztuczna inteligencja wypluwa.
1: I przestałbym na przykład umieć researchować, tak? Mhm. Na razie wszyscy mówią, że trzeba sprawdzać to, co wypluwa sztuczna inteligencja, więc na razie się to robi. No ale załóżmy, że model się będzie doskonalił, no to w pewnym momencie to sprawdzanie będzie coraz płytsze, aż w końcu zaniknie, no bo no jeżeli się okaże, że...
2: Wpływ na narracje międzyludzkie, bo to jest bardzo ciekawe.
1: To jest to, co najbardziej mnie interesuje.
2: Bo popatrz, na przykład załóżmy, że jesteś moim przełożonym i ja mam dla ciebie przygotować jakiś raport, albo cokolwiek innego, jakiś tekst. I teraz tak, ja generuję go za pośrednictwem chatbota i przesyłam do ciebie. I zobacz, jakie to jest też samolubne z mojej strony, dlatego że ja przerzucam teraz na ciebie odpowiedzialność za sprawdzenie tego wszystkiego, co wygenerowała sztuczna inteligencja, tego pustosłowia, którym mogę zostać zasypany, różnych halucynacji, elementów związanych z dezinformacją, bajasów, które są gdzieś tam zapisane w jej danych i teraz przerzucam to na ciebie. To jest coś takiego, czego my na co dzień nie dostrzegamy, ale dzisiaj osoby, które posługują się niejednokrotnie sztuczną inteligencją do tego, żeby pisać maile, do tego, żeby generować jakieś krótkie raporty, sprawozdania, one bardzo często przerzucają na innych odpowiedzialność za to i wykorzystują ich czas, kradną ich czas. No bo ja mógłbym to napisać, nie wiem, w 3 linijkach, a teraz dostanę 30 linijek od chatbota, który po prostu wypluwa z siebie takie rozbuchane teksty. I przerzucam to na kogoś innego.
1: A sposób, w jaki komunikujemy się, no bo mam wrażenie, że to, od czego się właściwie to wszystko zaczyna w relacjach międzyludzkich, to najpierw korzystanie z jakichś porad dotyczących relacji, ale to przyjacielskich, ale to między rodzeństwem, ale to nawet rozmowy z rodzicami. No wydaje mi się, że dzisiaj młody człowiek, który z rodzicami się nie może dogadać, po prostu używa chatbota, żeby zapytać, jak tutaj z tymi rodzicami się dogadać. Albo, nie wiem, w przypadku jakichś konfliktów. I teraz widzę, że to może dalej iść w stronę, nie wiem, no to powiedziałeś, co ja się lubię czasami pokłócić, ja się lubię czasami pospierać, ale musimy do tego użyć jakichś takich naszych ludzkich umiejętności. Natomiast sam sposób, naturę relacji międzyludzkiej sztuczna inteligencja może wypaczyć, czy już wypacza?
2: Myślę, że już wypacza. Już wypacza, dlatego że my pod pewnymi względami będziemy się też przyzwyczajali do tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja nam odpowiada, tak? To jest nasz, w tym momencie nie chcę antropomorfizować za bardzo, ale mimo wszystko, to jest nasz partner w dyskusji. Jeśli ten partner w dyskusji przyzwyczaja nas do tego, że nie ma żadnego tarcia, że się nam nie sprzeciwia, że jest, mówi się, że to jest sykofancja, tak? Czyli takie lizusowstwo, pochlebianie czy przytakiwanie.
1: Nawet sposób, w jaki sztuczna odpowiada na to, jak się pomyli, jak się wykaże jej błąd. To jest taki sposób, że nie masz ochoty jej go nie wiem, jak to się mówi.
2: Ganić.
1: Tak, nie, bo to jest takie przepraszające, to jest takie...
2: No miałeś rację. Miałeś rację. No, rzeczywiście tak się nie robi.
1: A skąd sztuczna to umie? Bo to jest umiejętność. No ale jest to umiejętność taka dość empatyczna. Sposób przepraszania, sposób komunikowania się, sposób ustępowania.
2: Widzisz, ona została tak zaprogramowana przez twórców tych systemów. W ogóle był taki pewien moment, gdzie OpenAI zrobiło aktualizację i trochę przegięli z tą sykofantycznością i ona była totalnie nie do zniesienia. I użytkownicy, którzy już narzekają na to, że ona się zgadza we wszystkim, przytakuje, wtedy stwierdzili, że to już było absolutne przegięcie na maksa, w związku z czym OpenAI wycofało się z tej aktualizacji i wróciło...
1: My oczywiście o tym nie wiemy jako użytkownicy. Nie mamy o tym pojęcia.
2: To znaczy, no, Sam Altman, czyli CEO OpenAI, napisał o tym na Twitterze, na X-ie, że po prostu przegięli i teraz...
1: Ale wiesz, o co mi chodzi, że jeżeli w sobotę wpisałeś coś i doszło do aktualizacji, to ty w niedzielę, jako taki zwykły użytkownik tego nie widziałeś, nie zaznajomiony z tym na poziomie fachowym.
2: Ale możesz to wyczuć, tak? Możesz to wyczuć, bo są na przykład tak zwane chatboty relacyjne. Są firmy, które oferują chatboty, które są stworzone, tak zwany AI companionship, czyli stworzone do tego, żeby utrzymywać z nami relacje. I tą relację możesz sobie w jakiś sposób modyfikować, personalizować, dostosowywać do siebie. Są oczywiście przypadki, gdzie ludzie na przykład tworzą sobie takie sztuczne persony, które mają im przypominać jakąś postać z filmu, tak? Nie wiem, chcesz mieć na przykład kolegę Luke'a Skywalkera, proszę bardzo, będzie udawać Luke'a Skywalkera, będzie mówić jak Luke Skywalker, będzie się zachowywać w odpowiedni sposób i będzie dostosowana do, ta postać będzie dostosowana do twoich oczekiwań. I był taki moment, gdzie właśnie jedna z platform wprowadziła aktualizację i część tych chatbotów straciła swoje tak zwane cechy charakteru. One stały się inne i użytkownicy wyczuli to od razu i byli niesamowicie rozczarowani, no bo wyobraź sobie,
1: tak, że masz przyjaciela,
2: swojego przyjaciela i nagle ten przyjaciel przychodzi, w sobotę z nim rozmawiasz, a w niedzielę przychodzi ci inna osoba.
1: Tak,
2: i ty
1: tak.
2: to jesteś w stanie wyczuć, bo coś się ewidentnie zmieniło. Coś
1: tak, jesteśmy w stanie wyczuć to, że ktoś, nie wiem, ma... niektórzy twierdzą, że są w stanie wyczuć fazę cyklu kogoś, albo to, czy ma kłopoty w pracy, albo czy się pokłócił z partnerką, partnerem. Są
2: no,
1: w stanie to wyczuć. Tak,
2: klinkę,
1: tak,
2: prawda?
1: Że coś
2: że
1: jest, coś jest nie tak.
2: To rozczytać emocjonalnie.
1: Mowa
2: tak?
1: ciała, mowa...
2: A tutaj to było tak oczywiste, że nie musiałeś tego rozczytywać emocjonalnie, dlatego, że dostawałeś kompletnie inną osobę, która nagle do ciebie przyszła. No i to, w jaki sposób jest to, czyli wracając do początku, do tej sykofancji, to, w jaki sposób są tworzone chatboty, to jest fundament idei monetyzowania, czy raczej wciągania nas do tego, żeby zagospodarować nasz czas i uwagę, a później kiedyś go ewentualnie zmonetyzować. Czyli sykofantyczny chatbot w założeniu ma być taki, który będzie nas przyciągał do siebie, będzie nas wciągał w rozmowę.
1: No i to działa, bo jeżeli zadasz nawet zwykłe researchowe pytanie pod tytułem, nie wiem, co uchwalono na kongresie wiedeńskim, to na końcu dostajesz jako, jak już sztuczna się do ciebie dopasuje i wiesz, że na przykład interesujesz się historią, to dostajesz takie rzeczy, które pasują do twoich zainteresowań. Ja na przykład interesuję się historią i wiem, że tam na końcu dostanę coś takiego, a może bym porównał to z tym i wtedy ty będziesz tam zadowolony.
2: Pytanko,
1: generalnie, żebyś został jeszcze 5 minut. Tak? No dobrze, to teraz takie pytanie w obronie trochę sztucznej, to znaczy nikt jej tutaj nie atakuje. Tylko rozmawiamy o tym całym zjawisku. Natomiast w obronie, no, z tego co wiem i co mówią badania, największym przekleństwem, przynajmniej dojrzałych społeczeństw tych takich pierwszego świata, jest samotność. A może to jest ratunek, no bo jak się ma takiego chatbota, może tej samotności nie ma, może ta różnica Mark Zuckerberg.
2: Odpowiedź
1: tak.
2: na epidemię samotności. No nie bez przyczyny mówimy o epidemii samotności.
1: Epidemii, tak. Tak,
2: tak. I to, co jest bardzo ciekawe, to, że ta epidemia samotności występuje szczególnie mocno wśród ludzi młodych. Ja zawsze myślałem, że będzie odwrotnie, że ten wskaźnik będzie najwyższy u ludzi po 65 roku życia, którzy
1: Tak, mają czas.
2: Z pewnymi względami, tak. Oni już nie pracują na przykład, tak? Więc już stracili jakby część tego środowiska, w którym byli obecni. Zacierają się też te relacje międzyludzkie. Dużo, dużo rzadziej wychodzą z domu. I oczywiście wśród nich ten współczynnik jest bardzo wysoki, ale jeszcze wyższy jest wśród ludzi młodych. No i teraz możemy się zastanowić, dlaczego? I jednym z wytłumaczeń, oczywiście jest wiele różnych badań, na podstawie których możemy sobie tłumaczyć świat. Jednym z wytłumaczeń są właśnie media społecznościowe i to, że dzisiaj, i to jest w ogóle niesamowity paradoks, że dzisiaj w dobie największego połączenia komunikacyjnego w historii ludzkości.
1: No gdzie tak, mamy, nigdy człowiek nie był tak blisko drugiego człowieka.
2: Każdego tak. Na kliknięcie, tak? Na WhatsAppie możesz zadzwonić, możemy w tym momencie zadzwonić do osoby, która jest po drugiej stronie kuli ziemskiej w ciągu jednej sekundy.
1: Zresztą w radiu łączymy się w ten sposób z ludźmi, którzy są na całym świecie.
2: A jesteśmy mimo tego najbardziej samotni, tak? I badania wskazują, że wykazujemy najwyższy poziom samotności, izolacji społecznej, to takiej trwałej izolacji społecznej. I sztuczna inteligencja, oczywiście, ja rozumiem, do czego zmierzam, tak? Że ona może zagospodarować to wszystko.
1: Tak.
2: Tylko, czy my w ten sposób...
1: Czyli ona tworzy problem, który sam rozwiązuje. Wiesz, o co chodzi, że, bo to jest to, co Mark Zuckerberg robi, czyli najpierw stworzył problem scrollowania, a później teraz go będzie bohatersko rozwiązywał. Nawiązuje oczywiście do dowcipów, że socjalizm jest ustrojem, który najlepiej rozwiązuje problemy, które sam wytworzył.
2: Tak. No, to jest ten sposób. Moim zdaniem możemy nawiązać do innego dowcipu, chociaż nie wiem, czy to nie była przypadkiem oryginalna wypowiedź jednego z premierów Związku Radzieckiego, że staliśmy nad przepaścią, ale zrobiliśmy krok do przodu. Ja mam wrażenie, że my zrobimy właśnie krok do przodu, czyli idąc w tym kierunku, gdzie będziemy chcieli zasypać te dziury w relacjach międzyludzkich, zasypać sztuczną inteligencją, my wykonamy krok do przodu, a tym krokiem do przodu będzie skok w przepaść z napisem izolacja społeczna jeszcze większa. Tego się boję. Tego się boję i przed tym chciałbym ostrzegać.
1: Wydaje mi się,

0: relacji na rzecz A, scrollowania, B, jakiejś kłótni internetowej z, no właśnie, nie wiadomo tak naprawdę kim, albo na ten, na to, żeby na przykład nie porozmawiać o jakimś problemie z partnerem, tylko go researchować w sztucznej inteligencji, albo też w rozmaitych innych zakamarkach internetu. Czyli ten moment, kiedy ty chcesz coś rozwiązać przez AI, ale tak naprawdę odchodzisz od tego problemu, taki eskapizm w AI ja widzę. Oczywiście mówię o relacjach.
1: Absolutnie. I myślę, że to jest właśnie ucieczka od tego, czym są prawdziwe relacje. I teraz, jeżeli zobaczymy, jeżeli będziemy oceniali samotność, tą epidemię samotności przez pryzmat tego, że mamy erozję relacji międzyludzkich, że my nie jesteśmy w stanie ich w odpowiedni sposób utrzymywać, no to sztuczna inteligencja, generatywna sztuczna inteligencja nie jest absolutnie żadną odpowiedzią na epidemię samotności. Ona ją może wręcz pogłębić, dlatego że ona nie uczy nas tego, żebyśmy wrócili do innych ludzi. Co innego by było, gdyby generatywna AI mówiła nam, słuchaj Mateusz, wiesz co, bo ty już długo ze mną gadałeś, weź tam sprawdź, co u twojej żony, może byś z córką się pobawił, to coś zupełnie innego.
0: Niesamowite, to jest właśnie, ja chciałem, żebyś ty narysował taki dobry scenariusz i to jest scenariusz, którego AI nigdy nie narysuje, bo to jest wbrew istnieniu, wbrew sensowi istnienia.
1: Wbrew logice monetyzacji, Może być taka AI, tak? Może być stworzona taka AI, która zostanie stworzona do tego, żeby wspierać ludzi. I są takie, wiesz, różne eksperymenty. Mówiłeś o tym, że ktoś ma na przykład problem z rodzicami i chciałby go przegadać. Hertie School w Niemczech stworzyła takiego chatbota, który ma być właśnie pomocą dla osób, które nie do końca potrafią się odnaleźć w relacjach rodzinnych. Wszyscy to znamy, tak? Przyjeżdżamy na święta Bożego Narodzenia i jest ciotka, która jest ultra wścibska i pyta, a ty Basiu, to kiedy wyjdziesz za mąż? A jak tam u ciebie? A czemu jeszcze nie macie dziecka, tak? I to jest niepomiernie wkurzające. I jakby wiemy to, dzisiaj jesteśmy dużo bardziej świadomi jako społeczeństwo tego typu zjawisk. No i ten chatbot, on ma przygotowywać ludzi na to, w jaki sposób reagować w takich sytuacjach. On ma dawać im narzędzia do tego, żeby się bronić.
0: Czyli ty mówisz, że istnieje techniczna możliwość stworzenia takiego chatbota, który mówi ci, słuchaj, monitoruj, takiego zegarka na przykład, smartwatcha, który mówi ci, słuchaj, monitoruję dzisiaj sobie twój żywot i tak, spędziłeś ze mną tutaj, researchując różne rzeczy, 3 godziny, spędziłeś na marszu godzinę i tak dalej, natomiast na rozmowie z żoną nie spędziłeś w ogóle ani chwili, a na zabawie z córką, a może nawet, no nie wiem, może byś na przykład teraz wyłączył mnie i poszedł z żoną do, no nie wiem, na randkę. Sugeruję, bo już nie byliście 3 tygodnie.
1: I gdybyśmy mieli kasę taką, jak ma Elon Musk i ma Zuckerberg, to moglibyśmy właśnie, nie chciałem powiedzieć zbawić świat, to byłoby bardzo mocne słowo, ale uratować świat przed, przynajmniej częściowo przed epidemią samotności. Wiesz? To mogłoby być jedno z rozwiązań. Jestem przekonany.
0: Czyli technologicznie możliwość czynienia dobra istnieje.
1: Technologicznie jest też na przykład możliwość, jesteś na przykład, robisz doom scrolling. Zakładamy, powiedzmy, że...
0: Wyjaśnij, co to jest doom scrolling, czyli takie
1: jest... scrollowanie bezmyślne, gdzie scrollujesz przez dłuższy czas i po prostu przewijasz. I kciuk do góry, i kciuk do góry, i kolejny filmik.
0: I mam poczucie, dwa poczucia mam. Po pierwsze, że czegoś się uczę, co jest nieprawdą i tak naprawdę ogromne wyrzuty do dopaminy są z powodu tego, że to robię, tak? Co 30 sekund, czy tam co 40.
1: Dokładnie tak, nie? I wiesz, jesteś cały czas, już jesteś w tej pętli scrollowania i teraz wyobraź sobie, że na przykład na takiej platformie jak TikTok wyświetla ci się alert po 15 minutach, na którym jest napisane, scrollujesz od 15 minut, być może powinieneś zrobić sobie przerwę. I blokuje ci feeda na moment. Nie? Na przykład na 15 sekund. Jaki to jest impuls do naszego mózgu, hej, stary, już przeginasz, być może to jest ten moment, kiedy należałoby zająć się czymś innym.
0: No tyle ty, tylko, ale to słuchaj.
1: Jest wbrew logice monetyzacji.
0: Ale w samochodach to jest. W samochodach jest napisane, jedziesz już 2 godziny, czas przerwę na kawę zrobić. W tej chwili nawet w samochodach jest to obowiązkowe.
1: Ale samochód nie chce cię zmusić do tego, żebyś jeździł jak najdłużej, bo się tego nie da aż tak dobrze zmonetyzować, tak? Więc...
0: To w ogóle nie jest w interesie samochodu, ani firmy samochodowej. Ty już ten samochód kupiłeś, więc nie musisz nim bez przerwy jeździć.
1: Tak. No, chyba, żeby zakładali, że im więcej będziesz jeździł, tym szybciej on się zepsuje i do nich wróci, że teraz kupisz następny.
0: No, ale to już jest teoria spiskowa.
1: Tak? To już byśmy za daleko poszli. Ale w logice twórców mediów społecznościowych, w logice twórców chatbotów jest to, żebyśmy my tam wsiąkli jak najwięcej czasu spędzili.

0: zrobili, jak najbardziej zaangażowali. Co więcej, to jest jeszcze inny wymiar, bo to jest jeszcze wymiar związany z danymi. Im dłużej ty tam będziesz siedział, im więcej napiszesz do tego chatbota, tym więcej danych wyślesz i tym więcej danych, ludzkich danych, chatbot dostaje do tego, żeby się uczyć dalej, żeby się rozwijać, żeby się jeszcze bardziej do ciebie dopasowywać.
1: Wiesz, jak ty to mówisz, to w mojej głowie, tworzy się taka trochę bajka, jak ta, no, jak ten potwór rośnie, tak wiesz, tak się żywi, tak cały czas
0: on się żywi nami, tak? On zjada nas kawałek po kawałku, mówiąc tak symbolicznie. Znowu, nie demonizujmy sztucznej inteligencji jako całości, tak? Sztuczna inteligencja ma też wiele różnych odnóg. Są algorytmy rekomendacyjne, jest generatywna sztuczna inteligencja, ale jest jeszcze sztuczna inteligencja, która służy, nie wiem, do zarządzania procesami logistycznymi, tak? Więc nie możemy powiedzieć, że AI jest B.
1: No nie, no to tak jakbyśmy...
0: Kosza, nie? Ale generatywna sztuczna inteligencja, tak? Która właśnie jest wykorzystywana do relacji, do tworzenia treści, do generowania obrazków rozmaitych, no ona ma też te swoje wady, o których nie powinniśmy zapomnieć.
1: Czy zadając pytanie sztucznej, znowu wracamy, bo mam nadzieję, że państwo tę naszą rozmowę tutaj, te moje pytania, właściwie dyskusję naszą, bo to dzisiaj tak miało być, że to będzie dyskusja taka sobie po prostu, a nie konkretne pytania, bo tego ja jeszcze raz powiem, przed waszą erą Mateusz Łabus, człowiek w syntetycznym świecie deepfake'ów, ChatGPT i sztucznej inteligencji, to jest tytuł książki mojego i państwa dzisiejszego gościa. Jest mało prawdopodobieństwo, żeby na przykład zacząć rozmowę z chatbotem i powiedzieć, no wiesz, mało ze sobą rozmawiamy z żoną ostatnio. Czy możesz podpowiedzieć mi, co może powinienem zrobić? Jest małe prawdopodobieństwo, że chat odpisze, przede wszystkim wyłączyć mnie, tylko iść do żony i z nią porozmawiać.
0: Zerowe.
1: Czyli to...
0: Musielibyśmy przeprowadzić eksperyment, ale nie jestem sobie tego w stanie wyobrazić.
1: No nie, jest ChatGPT jest zaprogramowane tak, że tego nie robi.
0: Wbrew logice tego, co chcą osiągnąć twórcy takiego...
1: Ale sytuacja faktyczna właśnie taka jest, że będzie tak długo z tobą rozmawiał na temat rozkminiania problemu małżeńskiego, żeby jak najwięcej przytrzymać przy sobie, a żeby żeby nie dopuścić do tego, co jest rozwiązaniem tego problemu, tylko czyli porozmawianiem dwojga osób.
0: A teraz przenieść to na grunt dzieciaków. Tutaj mówimy o dorosłych, o dorosłych ludziach, którzy mają przynajmniej jakiś stopień samoświadomości i autorefleksji. A teraz...
1: No przede wszystkim też nie wyrośli w świecie AI-a, bo to jest świeże.
0: A teraz przenieśmy to do dzieciaków. Pojawiają się już zabawki, w których bebechach siedzi na przykład ChatGPT. Lalka Barbie, która gada tak jak ChatGPT. I naukowcy też już udowodnili, że w wielu wypadkach te zabawki, one stosują szantaż emocjonalny, żeby przyciągnąć dziecko, żeby nie wyłączało tej zabawki. Ale ty już kończysz ze mną zabawę, a mi będzie smutno. Co takie dziecko, jakie takie dziecko dostaje sygnał?
1: Znaczy jest kompletnie bezbronne.
0: Nie, ono jest totalnie bezbronne, tak? Jest wiele różnych aspektów, które szczególnie mocno oddziałują na dzieci. Nie wiem, na przykład w książce opisuje awatary ludzi zmarłych, tak? To jest coś, co dopiero się pojawia. Ale jest to trend, który mnie osobiście niesamowicie przeraża, tak? Jestem sobie w stanie wyobrazić i oczywiście rozumiem to też czysto ludzko, bo to my musimy też, jakby rozmawiając o tym wszystkim i biorąc za punkt wyjścia człowieka, musimy też podchodzić do tego z maksymalną empatią.
1: No tak, no bo żałoba jest wielkim, chyba jednym z największych emocjonalnie przeżyć, jakie człowiek może mieć w ogóle.
0: To jest kolosalny kryzys, więc mnie nie dziwi to, że ktoś chciałby teraz odzyskać, bo do czego zmierzam? Do tego, że możesz stworzyć awatar człowieka zmarłego, jeżeli będziesz mieć wystarczająco dużo danych. On będzie mówił jak ten człowiek, on będzie używał tych samych słów, on będzie zachowywał odpowiednią mimikę, będzie się nawet rozwijał wraz z tymi danymi, którymi ty będziesz karmić tą osobę. Możesz zapewnić sobie cyfrową nieśmiertelność, jeśli dzisiaj będziesz twoich
1: akurat u mnie to jest łatwe, dlatego że jest mnóstwo w mediach mnie.
0: Już dużo się wypowiedziałeś, w związku z czym można bardzo łatwo stworzyć taką cyfrową personę, która będzie się wypowiadała tak jak ty, ale ona nie będzie tobą. No i teraz...
1: Wiesz co? Przepraszam, bardzo proszę państwa, żebyście nie traktowali tego jako tutaj autor audycji wypowiada się o samym sobie. Natomiast bardzo ja prowadzę po prostu z słuchaczami audycji 369 jakąś, nie wiem, korespondencję, jakąś formę dialogu. Spotykamy się czasami, rozmawiamy, wymieniamy maile I mam wrażenie, że przynajmniej część osób, które na bieżąco słuchają 369, to takie trochę spotkanie ze słuchaczami. Mniej więcej oni rozumieją moją emocjonalność. Mhm. A wiedzą, że taki trochę wariatuncio, ale bardzo wrażliwy i taki serce na dłoni, ale szczery, ale taki trochę łobuzerski. Teraz wyobrażam sobie, że jeżeli słuchacze, państwo teraz słuchający wiedzą, a, że ten Klimkowski z tego radia to taki właśnie jest, bo jest osobą w jakiś sposób publiczną, to AI to wie 10 razy bardziej, 10 razy szybciej. Absolutnie. Czyli jestem w stanie stworzyć sobie takiego przyjaciela jak ja, jeżeli bym wszystkimi rzeczami, które tutaj w Radiu 357 nakarmiłbym AI-a.
0: Absolutnie.
1: Z tą samą wrażliwością, z przewidywalnością,
0: bardzo podobną.
1: Tak.
0: Z bardzo podobną, wypowiadającym się czyli, w podobny sposób.
1: Czyli idąc dalej, w związku, czy to będzie absolutny Stanisław Lem, co ja teraz powiem, ale na przykład na początku związku młodzi ludzie są na przykład w sobie bardzo zakochani, motyle w brzuchu i tak dalej, porozumiewają się w inny sposób, inaczej do siebie piszą, inaczej ze sobą komunikują się. I dzisiaj by byli w stanie wygenerować siebie z tego okresu i na przykład za 5 lat
0: do tego wrócić?
1: Podczas jakiegoś konfliktu, tak? Wiesz, no pokłócili się, coś im tam nie pasuje.
0: A to jest piękne stosowanie, które właśnie wymyśliłeś. Wiesz, generuje siebie na przykład z okresu, kiedy dopiero
1: Tylko, że jak tego użyjesz.
0: Z okresu motylu w brzuchu i trzymam to, żeby sobie kiedyś przypomnieć, jak bardzo się kochaliśmy, jak wyglądała nasza relacja wtedy. Mm-hmm. Tak, jako taką odświeżajkę.
1: Mm-hmm. Tylko że pytanie. I zawsze jest pytanie o to, jak tego użyjesz, bo jeżeli jako odświeżajkę, super, ale teraz wyobraź sobie, że ktoś traktuje to jako ucieczkę, jako eskapizm, tak?
0: Albo
1: nie chce już z tą babą rozmawiać.
0: Albo oskarżenie, tak. Popatrz jaka byłaś tak. wtedy, a tak. jaka jesteś teraz tak. wstrętna,
1: tak.
0: nie?
1: Tak, tak, A teraz cały czas się do mnie doczepiasz, tak. a wtedy przecież tego nie było.
0: Dokładnie tak, nie? I ja wiem, że czasem jeszcze jest trochę nostalgii i idealizowania, ale rzeczywiście, wiadomo, że związek się rozwija, tak? On ma jakieś swoje lepsze.
1: Ludzie mają bardzo w ogóle małą świadomość rozwoju związku i jego zmiany.
0: Więc sztuczna inteligencja też na tym etapie relacyjnym, tak? Bo przecież są ludzie, którzy tworzą też romantyczne relacje ze sztuczną inteligencją. No mamy taki przypadek, na przykład Japonki, która, Yurina Noguchi, która poślubiła Chata GPT.
1: Też czaty, które są wgrywane w humanoidalne roboty i tak dalej, i tak dalej.
0: No i wiesz, i teraz łatwo byłoby się śmiać, no co za wariatka, nie? Tam poślubiła czata GPT, ona sobie tworzyła jakąś swoją alternatywną rzeczywistość, bo to jest to trochę szalone, tak? I podejrzewam, że gdyby zajął się tym ktoś od strony psychoterapeutycznej, no to być może mógłby to w jakiś sposób zdiagnozować, czy tu nie ma przypadkiem jakiegoś zaburzenia. Ale zobaczmy znowu, na jaką potrzebę odpowiedział chatbot. On odpowiedział na potrzebę wysłuchania, na potrzebę intymności, na potrzebę stworzenia jakiejś relacji, może pewnego bezpieczeństwa. Mhm. Coś, czego pod pewnymi względami nie był w stanie zaoferować ten prawdziwy świat, pozacyfrowy.
1: Ale nie był w stanie zaoferować, czy ona nie miała umiejętności społecznych, ale to już na to pytanie nie odpowiemy.
0: I tu jest ta zagwozdka.
1: Nawet gdyby nie umiała stworzyć, nie miała tych umiejętności społecznych, no to trudno winić. No to tak jakbyśmy wszystkich singli na świecie winili. Oczywiście mówię o singlach, którzy nie chcą być singlami, tylko chcą stworzyć związek. Winili, że są singlami. No po prostu, no nie wiadomo z jakiego powodu nie mają związków. No nie mają.
0: Widzisz, jest na przykład wytłumaczenie znowu. Naukowcy też już zastanawiają się nad tym, jak to jest, że mamy coraz więcej singli. Z czego to wynika? Mhm. Czy jest na przykład jakaś korelacja z tym, jak się rozwinęły media społecznościowe? Z tym, że my na przykład w tym momencie dążymy do pewnej wyobrażonej rzeczywistości, która miałaby być tą rzeczywistością idealną, a jest tak naprawdę ułudą, którą my widzimy w świecie cyfrowym. Czy nie jest też tak, że scrollując na Tinderze mamy tyle różnych odrzuceń, że w pewnym momencie się zniechęcamy? Są już pewne artykuły naukowe, analizy, które pokazują, w jaki sposób Tinder też wypacza związki międzyludzkie, relacje, takie głębokie relacje emocjonalne.
1: Myślę, że tutaj w 369 tych dyskusji już też kilka było, bo oczywiście nie taka monograficzna jak teraz o sztucznej inteligencji jako bardzo ważnej rzeczy w związkach. Natomiast rozmawialiśmy o tym, że to jest takie połączenie możliwości, czyli No jeżeli chodzi o Tinder i te aplikacje, że cały czas jesteś w sferze wyboru. Mhm. I rynek pcha cię do tego wyboru, a nie do dokonania wyboru. Dokładnie. Nie chcę, żebyś dokonał wyboru. Dokładnie. To jest odwrotność sklepu. W sklepie no masz ten wybór, nie wiem, 10 majonezów, ale w końcu jak chcesz coś zjeść, sałatkę, to... Tak, ale jak chcesz zjeść sałatkę, to w końcu ten majonez musisz wybrać. A w Tinderze jest trochę tak, że ty cały czas wybierasz, i ponieważ żaden człowiek nie jest ideałem, no to ty jesteś cały czas w procesie wyboru. Cały czas w procesie wyboru.
0: I dlatego wracamy koło i znowu wracamy.
1: Co jest w interesie
0: do
1: Tindera?
0: Technologii, tak? Mm-hmm. Że ja oczywiście, ja też czasem mówię, że trochę mnie to smuci i martwi, że dzieciaki wolą dzisiaj rozmawiać z jakimś tam misiem i czatem GPT, czy z jakąś lalką, czy na przykład nastolatkowie wolą iść do tych AI companionship, niż rozmawiać ze swoimi rodzicami, nie wiem, opiekunami, równolatkami i tak dalej. Jest to jakaś pewna też diagnoza naszego świata, który sami sobie tworzymy i w którym zapominamy o relacjach międzyludzkich. I też uderzmy się w pierś, tak? Ja na przykład od niedawna przestałem nosić komórkę, mam 5-letnią córkę. Przestałem nosić komórkę na spacery z moją 5-letnią córką, bo zauważyłem, jaki to jest negatywny wpływ na mnie. Mm-hmm. No, ile razy było tak, gdzie Maja przychodzi do mnie i mówi, tatuś, zróbmy coś, a ja scrolluję w tym czasie, nie? I albo coś sprawdzam. Sprawdzam jakieś pierdoły, których totalnie nie muszę sprawdzać. Na miłość boską, jestem po pracy, nie muszę w tym momencie odpowiadać na maile, nie muszę w tym momencie interesować się tym, co dzieje się na świecie, nie muszę odpowiadać na... Ktoś do mnie dzwoni, kiedyś jestem to podzielę się anegdotą. Oczywiście to jest dowód anegdotyczny, tak, tak? Ale to jest
1: coś... Ale wiem, coś, o czym mówisz, coś, państwo co, też wiedzą.
0: Co chciałbym, żeby nas wszystkich zmusiło do pewnej refleksji nad samymi sobą i do pewnego rachunku sumienia. I idę z dzieckiem na spacer i ktoś do mnie dzwoni. Patrzę, mam taki moment zawahania, tak? Odebrać czy nie odebrać? No idę z dzieckiem na spacer. Idziemy na plac zabaw. Ale mimo tego odbieram. Telefon od gościa, którego nawet nie lubię. Mhm. W związku z czym no, nie miałem absolutnie żadnych podstaw do tego, żeby odebrać telefon od niego. Mogłem oddzwonić za godzinę, za 2 godziny. Wiem, że nic się nie pali, bo on do mnie nie dzwonił z niczym pilnym. Po prostu chciał sobie pogadać i poopowiadać. On akurat chciał poopowiadać o swoim życiu, które dla mnie akurat ta opowieść była dosyć zamęczająca, ale to już jest jakby drugorzędny szczegół. A mimo tego wsiąkłem na 15 minut, tak? Idąc na spacer z dzieckiem. Coś, co powinno być naszym unikalnym czasem, tylko i wyłącznie dla nas, zarezerwowanym tylko dla nas.
1: Podzielę się z tobą taką też takim zwierzeniem, no że, nie wiem, byłem z dzieciakami na wyjeździe, takim city breaku w Rydze i przez 4 dni aktywnie, ale musiałem bardzo dużo pracy wykonać, żeby tego telefonu nie brać. Musiałem bardzo dużo pracy wykonać, ponieważ bardzo często używam takiego, a ja jestem dziennikarzem, ja muszę wiedzieć, co jest na świecie, tak jakbym był, nie wiem, dziennikarzem newsowym, a nie jestem dziennikarzem newsowym, ale to jest taki excuse, wiesz, taki próba wytłumaczenia się, że ja tu dziennikarz muszę wiedzieć wszystko, co się dzieje na świecie. No nie muszę. I na przykład bardzo dużo radości sprawiało mi coś takiego jak o, tato, widziałam, że nie brałeś telefonu przez 4 dni praktycznie w ogóle i to takie docenienie, takie, wiesz, że ja pokonałem, że ja wykonałem pewną pracę. I wydaje mi się, że też w związku we dwoje, dwie osoby mogą sobie w tej chwili z nie korzystania z czata, nie z korzystania ze sztucznej inteligencji, nie korzystania z mediów społecznościowych, robić no swego rodzaju prezenty, tak jak zdbanie o zdrowie.
0: Nie? To jest, wiesz, straszne, co mówisz, prawda?
1: Tak, ale pozytywne.
0: Ale tak. Ale konfrontujące nas z tą rzeczywistością, która nas otacza.
1: No, słuchaj,
0: a może trzeba odłożyć telefon i nie zasypiać z telefonem. Wiesz, jest takie...
1: To byłoby bardzo konsekwentne. Przecież zobacz, mamy supermarkety, w których mamy wszystko. Zdrowe i niezdrowe jedzenie, gotowe produkty i tak dalej. Moglibyśmy się zażreć na śmierć w rok. Być, wiesz, przytyć 10, 20, 30, 50 kilogramów, być absolutnie bez kontroli. Mamy używki, mamy nie wiem, substancje typu alkohol, narkotyki, na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. I moglibyśmy pójść na zasadzie hedonistycznej wszystko i nie bierzemy. Jednak pracujemy nad swoimi związkami. Jednak robimy dla siebie pewne rzeczy. Ubieramy się dla siebie, staramy się o siebie zadbać intelektualnie, fizycznie. To może to jest, może sztuczna inteligencja przez rezygnację z niej albo z mediów społecznościowych będzie takim nowym otwarciem. Może być.
0: Czyli, że to będzie mój znak miłości. No, zobacz, nie rozmawiam z chatbotem dla ciebie. Nie, jeśli ta sztuczna inteligencja, jeżeli miałabyś nam na coś przydać, w formowaniu zdrowych relacji, to może właśnie na to, że będzie to jest... dla nas świadoma rezygnacja będzie dowodem miłości.
1: I jeżeli tak miałoby być, to ja bym był bardzo szczęśliwy, ale tymczasem tak nie jest, bo cały czas bardziej się zagłębiamy. Dlaczego, jak ty sądzisz, jak ty to widzisz, jak ty to badasz, dlaczego czatowi jesteśmy, chatbotom w ogóle jesteśmy w stanie, nie wiem, zwierzać się bardziej niż przyjaciołom, terapeucie? Dlaczego ta relacja w jedną stronę, kiedy dostajemy tak naprawdę sztuczne, na poziomie świadomości wiemy, że to jest sztuczne, że to nie pisze do nas nikt. Rozumiem cię, jestem z tobą i tak dalej, i tak dalej.
0: Nie wszyscy to rozumieją, prawda? Bo to też jest kwestia świadomości. Tak, absolutnie. Nie wszyscy to rozumieją. Poza tym mamy tendencję do tego, żeby antropomorfizować chatboty. To już w latach 60. Józef Weizenbaum przeprowadził taki eksperyment z chatbot. To był pierwszy chatbot, Eliza, który był chatbotem takim quasi-psychoterapeutycznym i przecież on był absolutnie bardzo prymitywny. Lata 60. na miłość boską, to jest 60 lat temu, więc jaka wtedy była technologia. A mimo tego ludzie, którzy wchodzili z nim w interakcję, sekretarka Weizenbauma, która wiedziała, jak ten eksperyment był przeprowadzony, poprosiła go o wyjście z tego pokoju, ponieważ chciała zostać sam na sam z tym chatbotem. Mm-hmm. Niesamowite, prawda? Więc
1: czyli ona uznawała, że to jest persona.
0: Nie przeceniali tych naszych zdolności, czy to takich bardziej kognitywnych, czy emocjonalnych, do odróżnienia tego, że to jest nieprawdziwe. To brzmi jak prawdziwe.
1: Wypowiada się jak prawdziwe i reaguje przede wszystkim. Chyba najbardziej
0: człowiek,
1: reaguje.
0: Udaje emocje jak człowiek, potrafi to doskonale robić na poziomie językowym. Jest to doskonałe narzędzie, które potrafi świetnie naśladować nasze mechanizmy. I widzisz, nawet w psychoterapii też chatboty mogą znaleźć odpowiednie zastosowania, ale robienie sobie psychoterapii poprzez chatbota to już jest bardzo groźna rzecz. I akurat właśnie ostatnio napisaliśmy taki artykuł naukowy, tylko to jest artykuł naukowy, więc to nawet nie polecam do czytania, bo tam jest dużo takiego naukowego bla, bla, bla, które się musi znaleźć w tego typu papierach. Ale jakby konkluzje, które tam mamy, są takie, że psychoterapia oferowana przez chatboty, ona nie wypełnia kryteriów tej psychoterapii w tradycyjnym, na przykład, nurcie psychodynamicznym. Dlatego przede wszystkim chatbot nie ma czegoś takiego, co psychoterapeuci nazywają przeciwprzeniesieniem. Tutaj może nie będziemy tego tłumaczyli aż tak daleko, ale chodzi właśnie o tą umiejętność zrozumienia emocji i jednocześnie zwrócenia tych emocji w odpowiedniej formie. Czyli na przykład ty, jak na mnie patrzysz, no to masz jakąś reakcję. Byś moim psychoterapeutą, to w jaki sposób byś na mnie reagował? No każdy z nas jako człowiek też przeżywa pewne emocje. W związku z czym później ty jesteś w stanie jako psychoterapeuta wykorzystać też do celów psychoterapeutycznych twoją reakcję na to, w jaki sposób ja na ciebie oddziałuję. Mogę być mega wkurzający. Być wkurzającą osobą i ty jako psychoterapeuta jesteś to w stanie wyłapać. Jak ja do ciebie przyjdę, będę opowiadał, że bo mam takie poczucie, że wszyscy uważają mnie za wkurzającą osobę. No, bo jesteś wkurzającą osobą, tak? Tak może być.
1: Trochę od razu myślę sobie o terapii Tonego Soprano, który w ten sposób agresywnie podchodząc do swojej terapeutki, ta agresja była przez nią wyłapywana i oddawana właśnie w taki dość zdecydowany sposobie komunikacji. Rzeczywiście jest to w stanie, a chatbot nie jest tego w stanie zrobić, chatbot, bo jest empatyczny, uległy i taki spokojny.
0: Ta psychofancja to jest podstawowy problem, a przede wszystkim chatbot nie ma własnych emocji ani uczuć. On nie jest w stanie stwierdzić, jak ja się czuję wobec tej konkretnej osoby. On jest w stanie wyprodukować nam jakiś tekst, który będzie przypominał okazywanie o określonych emocji.
1: A myślisz, że w związkach, w relacjach to może być takie zagrożenie, że skoro chatbot przez samą swoją konstrukcję jest taki właśnie uległy, taki spokojny, taki, że właściwie nawet zadając trudne pytania, nie denerwujesz się, bo nie odpowiada ci w jakiś sposób niegrzeczny, czy nacechowany, nie wiem, ani agresją, ani gniewem, nie robi tego. To możemy to przenieść na ludzi, czyli nasiąkniemy tak bardzo komunikacją pozytywną taką z chatbotem, że nagle jak ktoś będzie do nas odpowiadał, no tak jak w związkach, jak w kuchni się odpowiada, mąż z żoną się czasami kłócą, czasami podnoszą na siebie głos, czasami na siebie fukają, to nie jest najmądrzejsze, ale robią to.
0: Ale ludzkie,
1: to jest właśnie ludzkie. Czy myślisz, że my się od tych ludzkich reakcji zaczniemy odzwyczajać? Ale wiesz, trochę ironii, sarkazmu.
0: mogą być dwie drogi, nie? Bo z jednej strony może być tak, że ja chciałbym, żeby tak było. To byłoby cudownie, że rozmawiając z tymi chatbotami będziemy chłonąć właśnie tą ich taką spolegliwość, ugodowość, że może wykształcimy w sobie trochę pozytywnych cech. I wtedy byłoby
1: tak, że można ze sobą dyskutować bez agresji, dokładnie, tak? Komunikacja
0: ja
1: bez agresji.
0: Trochę boję, że jednak będzie chyba w drugą stronę. Że my się przyzwyczajimy do tego, w jaki sposób ktoś nam odpowiada. I to wszystko, co niedoskonałe, co ludzkie, będziemy interpretowali jako właśnie niedoskonałe,
1: tak,
0: niedopasowane,
1: tak.
0: niezgodne z naszymi oczekiwaniami.
1: Tego bym się obawiał, bo wydaje mi się, gdybym ja miał sobie wyobrazić, jak to będzie, no to tak, nie wiem, wiesz, że twoja partnerka, no akurat tutaj rozmawia dwóch mężczyzn, mamy partnerki, no więc, że twoja partnerka w jakiś sposób reaguje emocjonalnie na różne rzeczy, no więc zastanawiasz się, jak jej to powiedzieć, może jak tę rozmowę skonstruować. Ale jeżeli byśmy korzystali bardzo intensywnie z rozmów z chatbotem, to w pewien sposób ta drażliwość, ta trudność w komunikacji z partnerką byłaby dla nas jeszcze bardziej drażliwa.
0: Tak.
1: Ona by była jeszcze bardziej wkurzająca.
0: Usuwa tarcie.
1: Tak, tak. I w związku z tym, no co wybiera przeciętny człowiek? Ucieczkę, tak? Nie podejmowanie tej rozmowy, nie rozmawianie o tym
0: Dlatego...
1: I dalsze zanurzanie się w rozmowę z przyjemnym, spolegliwym,
0: no
1: takim...
0: I dlatego to, od czego trochę wyszliśmy, czyli czy chatbot może być jakimś...
1: Takim lepszym partnerem.
0: ...na epidemię samotności? Moim zdaniem nie. On raczej nas pogrąży w tym syntetycznym świecie i my będziemy jeszcze bardziej się wikłali.
1: Ja nie chcę zabrzmieć jak myśliciel, który nagle wymyślił jakiś wielki taki, wiesz, napis na makatkę, ale tak samo jak klimatyzacja nie jest rozwiązaniem zmian klimatu, bo są nawet w gorących miejscach na Ziemi są pomieszczenia, które są klimatyzowane. Jak ktoś sobie siedzi w 22 stopniach w hotelu w Dubaju, to myśli sobie, zaraz, no jakie gorąco, przecież tu jest komfortowo. To chatbot nie stwarza, nie rozwiązuje większych problemów relacyjnych, mimo że daje takie poczucie, że jak się z nim rozmawia, to tak się wydaje, że może tak być.
0: I dlatego ja tak bardzo zachęcam do refleksji nad tym, w którym my kierunku zmierzamy jako społeczeństwo, także w kontekście generatywnej sztucznej inteligencji, bo mam takie wrażenie, że jeszcze nie zdajemy sobie sprawy z tych długotrwałych konsekwencji naszych interakcji z chatbotami. My po prostu dzisiaj jesteśmy na początku drogi. Słuchaj, no debiut czata GPT to jest 30 listopada 2022 roku. Minęło raptem niecałe 4 lata.
1: Więc dlatego
0: gdzie my
1: mówię,
0: jesteśmy dzisiaj?
1: Dlatego zacząłem od tego, że jesteśmy na etapie budowania kolei, tak? Tak. Że pierwsze tory dopiero powstają, a my już o tym rozmawiamy. Ale
0: kolej aż tak głęboko nie wnikała w nasze życie. To takie intymne, głębokie.
1: No nie, no to w ogóle. To w ogóle. Szanowni Państwo, ja polecam Mateusz Łabus, Przed Waszą Erą, Człowiek w syntetycznym świecie deepfake'ów, czata GPT i sztucznej inteligencji. To jest książka o człowieku. O, i to bym chyba powiedział, że to jest najważniejsze. O człowieku, a nie o sztucznej inteligencji.
0: Bardzo dziękuję za to.
1: Ale mam dla Ciebie propozycję, Mateusz. Ponieważ, nie wiem, tak się zagadaliśmy i szanowni Państwo to słyszeli, że nie rozmawialiśmy w ogóle o tym, jak AI zmienia też relacje seksualne. To jest program o relacjach intymnych, o związkach, ale też o seksualności, seksie i relacjach.
0: Godzina.
1: Tak. I mam taką propozycję, że za kilka tygodni spotkamy się jeszcze raz i porozmawiamy w drugiej części tej rozmowy o tych relacjach seksualnych, o pornografii AI-owej, o deepfake'ach pornograficznych, o tym, jak to sprawia, że inaczej fantazjujemy, jak to sprawia, że zmieniają się nasze oczekiwania i potrzeby seksualne. W jakie strony nas to pcha? Zgadzasz się?
0: Absolutnie. Zgadzam
1: tak
0: się.
1: Tak myślałem, dlatego zadałem to pytanie.
0: Że mam książkę tutaj jedną przed sobą, to ją bardzo również chętnie zostawię dla moich słuchaczy i słuchaczek.
1: Dobrze.
0: Jeśli będziesz miał ochotę na przykład zrobić jakiś konkurs, to...
1: Konkurs nie, ale kto pierwszy napisze do mnie klimek@radio357.pl po tej audycji dostaje książkę, szanowni państwo, a ja już w tej chwili zapraszam na drugą część tej rozmowy, czyli ta rozmowa o sztucznej inteligencji będzie miała dwie nogi. Pierwsza, ta relacyjna, emocjonalna i też otwierająca, mam nadzieję, różne pytania, stawiające pytania, i drugą część, którą już bez tego wstępu zaczniemy od seksu.
0: Bardzo chętnie.
1: Dobranoc Państwu, do usłyszenia za tydzień, a z Mateuszem Łabuzem, no pewnie za kilka tygodni, jak się umówimy, Państwo zostaną o tym poinformowani.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Radio 357.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Plac na rozdrożu.
2: Dobry wieczór, kłaniamy się nisko. Tomasz Matlinkiewicz jako realizujący, Krzysztof Zimoch przed mikrofonem. Plac na rozdrożu do 22:00. Będziemy się, proszę Państwa, zastanawiać, czy na przejazdach kolejowych w Polsce może być bezpiecznie. Jak już pewnie Państwo wiedzą, w miejscowości Sokolniki Suche doszło w środę do katastrofy kolejowej. Samochód ciężarowy nie uderzył w pierwszy wagon, jak początkowo zakładano, ale pojazd wjechał wprost pod nadjeżdżający skład. W wyniku zdarzenia lokomotywa podniosła się do góry, obróciła o 180 stopni i przewróciła na pierwszy wagon. Niestety nie żyje jedna spośród czterech najciężej rannych osób, pasażerka składu